0: little voices in my head going blah blah.
1: If you don't

robiący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha, najbardziej senny bossanowy. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. Same zmyślają się historie, sam się rozgryzam.

na świecie zawierucha.

już. Zapamiętaj moje słowa, zapamiętaj moje.

się tak pięknie, namiętnie, ponętnie. Ja w podłogę wbijam wzrok. Chodzą jak w zwolnionym tempie,

serce. Znajdziemy w końcu wspólny klucz. Miłości można zetrzeć kurz. Kochanie, właśnie tak. Nie, nie potrzeba słów. Ciebie chcę tylko brać. Tak

Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila, splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk, wysłany w biegu krótki list, stokrotka śniegu dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd.

mówi pani Literka. I pani Literka mówi do was z radia dzieciom. Już się do tego radia przyzwyczailiście, prawda? Słuchacie go często i mam nadzieję, że się wam podoba. I dlatego proponuję wam dzisiaj rozmowę o samym słowie radio. Na początek zagadka. Czy radio ma coś wspólnego ze słońcem? No, ciekawa jestem, czy wiecie. Pojawiają się odpowiedzi, słyszę takie odpowiedzi, że ma coś wspólnego, bo słońce daje radość i daje ciepło, radio też. Tak, to prawda. Oczywiście to wszystko prawda, zwłaszcza radio dzieciom. Daje wam przyjemność, taką jaką macie, gdy się wylegujecie na plaży w słońcu. Ale pomyślałam tutaj o czymś innym. Jak myślicie, co ma promienie? Czy słońce ma promienie? Ma, oczywiście. Przecież gdy rysujecie słońce, to jest na przykład takie żółte albo pomarańczowe koło z kreskami, które od niego odchodzą. I te kreski to są właśnie promienie. Czy umielibyście wytłumaczyć, co to jest promień? Dość trudne, wiem o tym. Promień to jest takie coś, co odchodzi od czegoś i niesie na przykład jakąś energię, ciepło, dźwięk. I to się nazywa fala. Promień to jest tak naprawdę fala. I od łacińskiej nazwy promienia wzięło się słowo radio. Można powiedzieć, że radio promieniuje. Czyli radio to jest coś takiego, co wysyła fale od siebie. I te fale coś niosą. Jak myślicie, co niosą fale radiowe? Obraz? Nie, obraz niosą fale telewizyjne. A fale radiowe, czyli promienie radiowe, niosą dźwięk. I od tych promieni, nazywanych po łacinie, wzięła się nazwa radio. Oczywiście radio ma kilka znaczeń. Na pewno się tego domyślacie. Zresztą sami używacie tego wyrazu w kilku znaczeniach. Po pierwsze, radio to jest taka instytucja. Tak jak szkoła jest instytucją, policja jest instytucją, szpital jest instytucją, tak też radio jest instytucją. I na przykład możemy powiedzieć, że jedziemy na wycieczkę do radia. Albo, że nadajemy z radia. Radio dzieciom jest instytucją, w ogóle polskie radio jest instytucją i mamy wiele, wiele stacji radiowych i wiele takich instytucji, które się nazywają radio. Ale jest też drugie znaczenie tego wyrazu i przypuszczam, tak sobie myślę, że to drugie znaczenie jest nawet częstsze. No bo pomyślmy sobie tak, mamy instytucję radio, która wysyła, nadaje promienie z dźwiękiem i w jaki sposób możemy usłyszeć te dźwięki? Te dźwięki to są audycje radiowe. W jaki sposób możemy je usłyszeć? Dzięki czemu? Co jest do tego potrzebne? Wiecie? Mówicie, że komputer. Komputer też. Ale częściej mamy takie skrzynki różnego kształtu.

kształtu, różnego koloru skrzynki w domu. Czarne, brązowe, kolorowe, z różnymi pokrętłami, guzikami. I taka skrzynka też się nazywa radio. To już nie jest instytucja, taka jak szpital, albo policja, albo szkoła, albo przedszkole, tylko to jest urządzenie. Też nazywamy je radio. No i teraz mówimy sobie tak, że usłyszeliśmy w radiu coś, radio nadało, a czasami możemy mieć dwie takie skrzynki i wtedy mówimy, że mamy dwa radia. To jest taki wyraz, który zmienia swoją formę w różnych zdaniach. Mamy dwa radia, mamy trzy radia, cztery radia, a jeśli ktoś ma pięć takich skrzynek w domu, to ile ma tych odbiorników? Kto odgadnie? Uwaga, uwaga. Pięć radiów. Tak możemy powiedzieć, że ktoś ma pięć radiów, czyli pięć odbiorników radiowych. To jest rzadka forma, ale poprawna. Pięć radiów albo pięć odbiorników radiowych. Radio to jest świetna sprawa, bo można mówić, człowieka nie widać, można słuchać kogoś i tego kogoś nie widać. I radio to jest takie magiczne miejsce, które pozwala na wiele, wiele zabaw. I tak sobie pomyślałam, że byłoby ciekawe, gdyby spróbować zbudować swoje radio. Może właśnie to zrobicie w przedszkolu z grupą, ze swoją panią. Stworzycie własne radio. Pomyślcie, co trzeba umieć, żeby pracować w radiu. Na przykład, czy można mówić niewyraźnie, żeby pracować w radiu? Na przykład tak? Można tak mówić? Czy to byłby dobry pracownik radia, który by mówił... Chyba nie, prawda? A dlaczego nie? No bo tak, macie rację, bo nikt by go nie zrozumiał. Pomyślcie o jeszcze innych zawodach radiowych. Czy na przykład ktoś, kto obsługuje całą aparaturę radiową, bardzo skomplikowaną, to jest ważna osoba czy nieważna? Ja myślę, że ważna i to nawet bardzo. Jeśli się Wam uda, może nawet zbudujecie w przedszkolu własne radio, może będziecie mówili przez mikrofony, a może poćwiczycie poprawną, wyraźną wymowę. Do tego wszystkiego Was zachęcam i zapraszam również na wycieczkę do Polskiego Radia. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Jak na pewno się domyślacie, albo może wiecie, bardzo dużo wyrazów w języku polskim i też w innych językach ma po kilka znaczeń. I proponuję wam dzisiaj rozmowę o jednym z takich wyrazów. Mam nadzieję, że to jest miły dla was wyraz. Chodzi o słowo serce. Wiecie, co to znaczy serce? Wiecie, czym jest serce? No, oczywiście. W serce, i to chyba wszystkie dzieci wiedzą już, dzieci z przedszkola i dzieci ze szkoły, że serce to jest taka część ciała, którą mamy w środku. Nie widzimy jej, ale wiemy, że ona jest, bo możemy słyszeć, jak serce uderza. Wiecie, gdzie się mieści serce? Pokażcie na sobie. Na brzuchu? Nie, to nie jest. Nie, trochę wyżej. Niektórzy mówią, że serce jest po lewej stronie, w klatce piersiowej, ale tak naprawdę ono jest po środku, tylko słychać je po lewej stronie. Serce uderza, to znaczy, że pompuje krew. To jest taka bardzo mocna pompa, czyli mięsień, przez który przepływa krew. Tak. Pum, pum, pum, pum. I tak to jest właśnie dźwięk serca. A czy wiecie, jakiej wielkości jest serce? Gdy zaciśniecie rękę w piąstkę, to właśnie mniej więcej takiej wielkości jest wasze serce. Każdy ma trochę inną pięść i każdy ma też trochę inne serce. Z tym sercem, właśnie mięśniem, wiążą się różne powiedzenia, które mamy w języku polskim. Na przykład czasami ktoś choruje na serce, chorować na coś, mamy takie wyrażenie, i można chorować na serce i w większości wypadków można się na szczęście z takich chorób wyleczyć, ale pamiętajcie, że serce jest bardzo ważne i trzeba o nie dbać. Jak? O tym będziemy rozmawiali innym razem i na pewno też w innych audycjach o tym słyszeliście. Ale mamy takie specjalne powiedzenie, które nawiązuje do tego, że serce, ten mięsień, może być bardzo zdrowy. To jest powiedzenie: serce jak dzwon. Ktoś może mieć serce jak dzwon. Czy wiecie, dlaczego jak dzwon, a nie na przykład jak bębenek? Albo dlaczego nie jak radio, albo cokolwiek innego jeszcze? Pomyślcie, co robi dzwon? Dzwon uderza oczywiście i wydaje taki dźwięk. Bam, bam, bam. I serce, które jest zdrowe i które dobrze pompuje krew, też wydaje taki mocny, zdrowy dźwięk, podobny właśnie do dźwięku dzwonu. Dlatego mówimy mieć serce jak dzwon. A czasami, jeżeli czymś się bardzo przejmiemy, o czymś tak myślimy intensywnie, czyli mocno, to serce nam przyspiesza, bije coraz szybciej.

i wtedy to się nazywa łomot albo kołatanie serca. Albo jeśli się w kimś zakochamy, to też słychać łomot albo kołatanie serca. A z kolei, gdy się czegoś boimy, bo każdy się czasem czegoś boi, ja też, wy też na pewno się czegoś baliście w życiu i to jest zupełnie normalne, ale pomyślcie o tym, że gdy się czegoś boimy, to to serce, mięsień, jakoś to pokazuje, drży i też bije w trochę inny sposób. I wtedy mówimy, że robimy coś z drżeniem serca albo z bijącym sercem. I to znaczy, że ze strachu serce nam trochę inaczej uderza. Ale mamy też takie powiedzenie z ręką na sercu. Co to znaczy z ręką na sercu? Kiedy można coś mówić albo robić z ręką na sercu? To powiedzenie wiąże się z takim dawnym zwyczajem, do dzisiaj zresztą obecnym. Jeśli chcemy pokazać, że jesteśmy szczerzy, czyli nie oszukujemy, że naprawdę jest tak, jak mówimy, to wtedy kładziemy rękę na sercu, tak jakbyśmy przysięgali. Przysięgam, że tak jest. I wtedy prawą rękę kładziemy z lewej strony i właśnie wtedy jesteśmy szczerzy, otwarci i z ręką na sercu mówimy, że jest naprawdę tak, jak twierdzimy. Czyli jesteśmy wtedy uczciwi. Robimy coś z ręką na sercu. Ale słowo serce znaczy też coś innego niż ten mięsień, który mamy w środku ciała. Serce może oznaczać też czyjś charakter. Na przykład można mieć gołębie serce. I to nie chodzi o to, że wzięliśmy sobie serce gołębia, ptaka i wsadziliśmy je sobie do środka. Nie, nie, nie. Gdy ktoś jest taki dobry, czuły, łagodny, nie lubi krzywdzić nikogo, to wtedy mówimy, że ten ktoś ma gołębie serce. Albo ktoś może mieć złote serce. I to też jest tylko takie wyobrażenie. Tak myślimy, że to jest takie dobre serce, takie dobre uczucia czyjeś, jakby były ze złota. Ktoś, kto ma złote serce, jest bardzo dobry dla innych. Lubi się z nimi bawić, nie obmawia, nie donosi, nie kłamie, nie bije. Ktoś, kto ma złote serce, lubi ludzi i pokazuje to. Można mieć też miękkie serce i to znaczy coś podobnego. Ktoś, kto ma miękkie serce, jest łagodny, nie unosi się gniewem, jest wrażliwy, współczuje, gdy komuś stała się krzywda, jest skory do ustępstw, czyli nie lubi stawiać na swoim, raczej ustępuje. I o takim kimś mówimy, że ma miękkie serce. A z kolei, gdy ktoś ma serce na dłoni, to też nie znaczy tego, że ktoś sobie wyjął z ciała serce i położył je na dłoni. Mieć serce na dłoni to znaczy chętnie pomagać, być otwartym, szczerym, serdecznym i chętnie pomagać, bo z sercem wiążemy, czyli wyobrażamy sobie właśnie bycie dobrym dla kogoś, a pomaganie to jest bycie dobrym dla kogoś. Można też okazywać komuś serce albo odpłacić sercem za coś, a czasem można też wziąć sobie coś do serca, czyli bardzo się czymś przejąć, bardzo silnie coś odczuwać. Gdy coś bierzemy sobie do serca, to długo o tym myślimy i przeżywamy to. I to znaczy, że jesteśmy wrażliwi. Ale słowo serce ma też inne znaczenia, co najmniej dwa. Czasami sercem nazywamy najważniejszy punkt gdzieś, ośrodek, centrum czegoś. Na przykład serce kraju to środek kraju. Serce stolicy kraju to środek tej stolicy. Czy wiecie, które miasto jest stolicą Polski? Warszawa oczywiście. A co jest w sercu stolicy, czyli w sercu Warszawy? No tak się składa, że Pałac Kultury i Nauki. Bo pamiętajcie, serce to również jest środek czegoś, na przykład kraju albo miasta. Można też znaleźć się w sercu lasu albo w sercu puszczy, czyli w samym środku lasu. No i ostatnie znaczenie słowa serce.

wiąże się z pewnym przedmiotem. Serce to jest taki metalowy drążek, który powoduje, że dzwon dzwoni. Gdy uderzamy tym metalowym drążkiem w ścianę dzwonu, to wtedy powstaje dźwięk. Bim, bam. I ten dźwięk zawdzięczamy właśnie sercu, metalowemu drążkowi, który jest w środku dzwonu. Na koniec mam dla Was zadania. Przypomnijcie sobie wszystkie znaczenia słowa serce, o których dzisiaj mówiliśmy, i narysujcie różne sytuacje, które się wiążą z tymi właśnie znaczeniami. Możecie też wymyślić różne sytuacje, tak żeby odegrać takie scenki, żeby pasowały powiedzenia: człowiek gołębiego serca, mieć serce na dłoni, z ręką na sercu. Czyli jeszcze raz, przypomnijcie sobie, co znaczą powiedzenia: człowiek gołębiego serca, mieć serce na dłoni, z ręką na sercu. Wymyślcie sytuacje, do których te powiedzenia pasują, i odegrajcie te sytuacje. A także narysujcie wszystkie znaczenia słowa serce. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam Was na ćwiczenia buzi i języka, czyli na różne zabawy głosem. Oczywiście wszystko po to, żebyście ładnie i poprawnie wymawiali wyrazy. Dzisiaj porozmawiamy o dwóch głoskach, które wymagają pracy języka i zębów. Dlatego musimy się naprawdę dobrze przygotować, czyli rozgrzać buzię. Na początek, jak zwykle, oddychanie. Bierzemy głęboki wdech nosem i robimy wydech ustami. I tak 5 razy. Wdech nosem i wydech ustami. A teraz coś bardzo przyjemnego i mam nadzieję, że nie jesteście śpiący. A jeśli jesteście, to ho! Jeszcze bardziej będzie się Wam chciało spać, bo to ćwiczenie to ziemia.

dywanie. Jak najszerzej ziewnijcie. Od razu lepiej. A teraz ćwiczymy język. Otwieramy szeroko buzię i wysuwamy język jak najdalej. A potem chowamy go jak najgłębiej. I tutaj już żadnego głosu nie ma, tego nie słychać. Ale powtórzcie to 5 razy. Wysuńcie język jak najdalej i cofnijcie go jak najgłębiej. A teraz ruszajcie językiem na boki. Na prawo, na lewo, na prawo, na lewo. Najpierw ruszajcie tak językiem w środku buzi, a potem wysuńcie język na zewnątrz i ruszajcie nim na zewnątrz jak wahadłem. W prawo, w lewo, w prawo, w lewo. Teraz naśladujemy bieg konika. Kląskamy językiem i to jest taki dźwięk. Albo też możemy tak. I przyszedł czas na parskanie. To jest moje ulubione ćwiczenie. Ciekawe, czy wasze też. Parskając, rozruszacie wargi i przygotujecie je do dalszych ćwiczeń. A są one takie. Najpierw na przemian otwieramy jak najszerzej buzię, tak jak do głoski A, a potem ściągamy wargi w dziubek, tak jak do głoski U. Zróbcie tak bezgłośnie 5 razy. Raz, 2, 3, 4, 5. Potem 5 razy i mówcie przy tym A, U, A, U, A, U, A, U, A, U. A teraz 5 razy i te same dźwięki możecie nawet wykrzyczeć. Ja już nie będę krzyczała, ale wy możecie to zrobić. 5 razy wykrzyczcie A, U głośno. A teraz złączcie przednie zęby, tak żeby zrobił się wam z przodu taki mostek, jak u wieloryba. Już macie ten mostek? To teraz znowu ruszajcie wargami. Rozciągajcie je i ściągajcie do przodu. Najpierw bez głosu, 5 razy, a potem z głosem. Czy słyszycie, co się stało? Wymawiacie s. Przyszło wam to w naturalny sposób. Po prostu ta głoska sama powstaje, gdy się złączy przednie zęby. S. Wtedy po bokach powstają takie wąskie dziurki, czyli szczeliny. I dlatego właśnie głoska s to głoska szczelinowa. A ciekawe, dlaczego nie nazywa się dziurkowa? Kto odgadnie, dlaczego głoska s to nie jest głoska dziurkowa? Podpowiedź jest taka. Najpierw zastanówmy się, jakie głoski powstają, gdy robimy buzią dziurkę. Wymieńmy te głoski. A, O, I, E, U, Y, O, N. No i jeszcze kilka by się znalazło. I teraz już jesteśmy blisko rozwiązania. Gdybyśmy mówili głoska dziurkowa, to czy byłoby wiadomo, o którą głoskę chodzi? Oczywiście nie, bo głosek z dziurką jest bardzo dużo. I dlatego właśnie głoska s nazywa się szczelinowa, bo to pasuje do tej specjalnej szczeliny koło zębów, gdy mówimy s. No i to jest kolejna ciekawostka. Jak długo można wymawiać s? Spróbujcie. I pewnie jeszcze dłużej by można było tak mówić, prawda? Więc jaka jest odpowiedź? Można tak mówić w nieskończoność, dopóki nam starczy powietrza w płucach. I teraz już wiecie, dlaczego ćwiczenia z oddychania są tak ważne i dlaczego robimy je na początku. Teraz w takim razie sprawdźmy,

0: wiecie, co się stanie, gdy do wymawiania s dołączycie jeszcze coś. Posłuchajcie. Coś się wam spina w gardle, prawda? Coś was drapie lekko i wymawiacie z. Z to też jest głoska szczelinowa. Szczelina pozostaje bez zmian, ale dochodzi wam dźwięk prosto z gardła. Zaraz, zaraz, zaraz. Czy nie wydaje się wam, że wydajecie dźwięki jak jakieś zwierzę? Albo nawet zwierzęta? A może nawet przedmioty? To jest zagadkowe. Pomyślcie, co wydaje odgłos s albo z. Mnie przychodzi do głowy wąż, który syczy s i mucha, która gdy lata robi z. A wy o czym pomyśleliście? Wymieńcie się pomysłami i naśladujcie głos tych zwierząt albo przedmiotów. Do usłyszenia!
1: Bo to było całkiem tak niedawno,
2: tak niedawno,
1: kiedy my rozmyślaliśmy,
2: kiedy
1: właśnie o tobie,
2: właśnie o tobie,
1: a
2: gdyby tak,
1: może to już jest czas,
2: może

bardzo chcieliśmy, żeby ci się podobało. Tyle jeszcze jest przed nami, tyle do zrobienia mam. Przecież dobrze wiesz, wszystko to dla ciebie jest. Ja nie wiem już, jak można bez ciebie. Tyle szczęścia i radości dajesz nam. Coś nowego, przecież to najpiękniejsze jest na całym świecie.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Proponuję wam dziś rozmowę o ciemnym ptaku, którego na pewno wszyscy znacie. Kto odgadnie, o jakiego ptaka chodzi? Proponujecie kruka? Owszem, kruk jest ciemny, nawet bardzo, ale akurat o kruku nie myślałam. O kruku porozmawiamy innym razem.

No to jaki to może być ptak? Proponujecie kawkę? Nie, nie chodzi o napój do picia dla dorosłych, choć to prawda, kawka, ta do picia, też jest ciemna, no chyba, że dolejemy mleka, wtedy się robi trochę jaśniejsza. Ale czy wiecie, że kawka to też jest ptak? Czarny albo szaroczarny, czyli ciemny. Czyli proponujecie kawkę ptaka. Nie. Jednak nie o kawce myślałam, gdy zapytałam o ciemnego ptaka. Co może być? Co to może być za ptak? Nie kruk, nie kawka. Jaki jeszcze inny ciemny ptak jest dobrze wszystkim znany i wam na pewno też? Ten ptak żyje wokół nas. Kto ma pomysł? Tak, tak, to jest wrona. Często myli się wronę z krukiem albo kawką, bo wrona jest czarna albo czarna z szarymi piórkami po bokach. Czyli ciemna, tak czy siak. To jest ptak bardzo popularny u nas. Popularny, czyli wiele, wiele wron żyje w Polsce. Naprawdę mnóstwo. I zapewne dlatego, że tak dużo jest wron, przysłużyły się te ptaki językowi polskiemu. A wiecie, w jaki sposób się przysłużyły? No, mamy różne powiedzenia i różne wyrazy, które się wiążą z wronami. Na przykład czasami mówimy tak. Kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one. Co to znaczy? Zastanówmy się. Po pierwsze, mamy dowód na to, że wrony kraczą. To jest ich specjalny dźwięk, taki specjalny głos. Umiecie go naśladować? Spróbujcie. Kra, kra, kra. Wam na pewno wyjdzie to lepiej niż mnie, więc pokraczcie sobie trochę. Ale za chwilę, gdy dosłuchacie do końca tego, o czym wam opowiadam. Po drugie, gdy myślimy o tym powiedzeniu, kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one, to powiedzenie to mówi nam, że wrony często przebywają w stadach. Na przykład siadają na drzewie albo na trawie gromadami, całymi stadami. I co robią? Zaczynają krakać na potęgę, jedna przez drugą. Gdyby jakiś inny ptak wszedł do stada wron i próbował powiedzieć coś po swojemu, nie byłoby tego słychać. Zupełnie, bo wrony tak głośno kraczą. No a poza tym wrony wygoniłyby tego innego ptaka. Wiecie dlaczego? Bo mówiłby inaczej niż one. I ten zwyczaj możemy też odnieść do ludzi. Na przykład mamy jakąś grupę koleżanek, kolegów, którzy wspólnie się bawią, mają wspólne zwyczaje. I do tej grupy chce dołączyć ktoś nowy. Co musi zrobić? Proste, musi się dostosować. To znaczy, musi przyjąć zwyczaje, które panują w tej grupie. Inaczej grupa nie będzie go chciała. I o tym właśnie mówi nam to powiedzenie. Jeszcze raz je przypomnijmy. Kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one. Oczywiście, często jest tak, że nowa osoba, gdy już wejdzie do grupy, proponuje na przykład świeże zabawy, ma nowe pomysły i grupa to akceptuje, czyli zgadza się na to. Tak często bywa, ale na początku jest tak jak z tymi wronami. Trzeba przyjąć ich zasady, czyli trzeba przyjąć zasady grupy, do której wchodzimy. Wrona jest ważnym ptakiem dla języka polskiego z jeszcze innego powodu. Wiemy, jakiego jest koloru wrona, prawda? Jest czarna albo szaroczarna. Taki kolor to też kolor wroni, tak mówimy. Kolor wroni, czyli czarny albo szaroczarny. A nawet, i to jest ciekawostka, dawniej o koniu, który miał taką barwę, czarną albo szaroczarną, mówiono wrony. Na przykład wrony źrebak, wrony ogier, czyli taki właśnie ciemny jak wrona, w kolorze wrony. Kiedyś konie hodowano powszechnie. To były bardzo popularne zwierzęta.

Tak popularne, czyli częste, są dzisiaj wrony, a kiedyś i wrony, i konie. I stąd właśnie to zagadkowe przejście. Zwróćcie uwagę, o koniach, na przykład wrony źrebak, wrony ogier, mówimy przywołując ptaki. Nasze wrony dzisiejsze. Taki jest to dziwny język polski. Ale dzięki tym dziwom właśnie mamy różne zagadki i tematy do zabaw. Może przebierzecie się za wrony albo za wronę konie i może będziecie naśladować głosy wron, kra, kra, kra i głosy koni, na przykład. Przy okazji świetnie sobie wyćwiczycie buzię. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam was na ćwiczenia buzi i języka, czyli na różne zabawy głosem. A wszystko po to, żebyście ładnie i poprawnie wymawiali wyrazy. Zajmiemy się dzisiaj dwiema głoskami, które wymagają specjalnych poszukiwań. Naszym narzędziem będzie język, dlatego musimy go dobrze rozruszać. Zaczynamy od rozgrzewki. Na początek, jak zwykle, oddychanie. Bierzemy głęboki wdech nosem i robimy wydech ustami –

I tak 5 razy wdech nosem i wydech ustami. A żeby nabrać jeszcze więcej powietrza, potężnie ziewamy, jak najszerzej. A teraz ćwiczymy język. Otwieramy szeroko, szeroko buzię i wysuwamy język jak najdalej. Taki dźwięk wtedy powstaje. A potem chowamy język jak najgłębiej. O, wtedy taki dźwięk powstaje. I powtórzcie to 5 razy. Wysuwacie język jak najdalej, a potem cofacie go jak najgłębiej. Teraz jeszcze raz otwórzcie buzię i wysuńcie język, ale potem zwińcie go w rulonik. I zrobicie w ten sposób taki specjalny makaronik z dziurką. Z dziurką oczywiście w środku, a nie na bokach. Dmuchajcie tak, żeby powietrze przechodziło tylko przez ten makaronik, tylko przez tę dziurkę. Nie może wam uciekać bokami. I dmuchnijcie tak 5 razy. I teraz kolejne ćwiczenie z językiem. Buzię trzymamy zamkniętą. Wyobrażamy sobie, że język zmienił się nam w młotek i uderzamy tym młotkiem, czyli językiem, od tyłu w górne przednie zęby. Uderzcie tak 5 razy. Nie słychać tego, ale wy musicie czuć. Uderzacie językiem 5 razy od tyłu w górne przednie zęby. A teraz trochę trudniej. Teraz uderzamy językiem od tyłu w dolne przednie zęby i znowu 5 razy. I znowu nie słychać tego uderzenia młotkiem, ale wy musicie je czuć. 5 razy językiem w dolne przednie zęby. A teraz na przemian. W górne, w dolne, w górne, w dolne. I tak 5 razy znowu. Przyszedł czas na coś trudniejszego. Umieśćcie język jeszcze raz tak jak w poprzednim ćwiczeniu, na samej górze tych górnych zębów od środka buzi, a potem cofnijcie trochę język, czyli przesuńcie w głąb buzi, tak trochę do gardła. I w tym miejscu nie powinniście już czuć zębów, tylko sam daszek buzi, taki specjalny daszek, czyli podniebienie. Nie czujecie już zębów, tylko językiem dotykacie samego daszka, podniebienia. I uderzcie w ten daszek 5 razy. Raz, 2, 3, 4, 5. Na koniec 2 ćwiczenia z konikiem. Najpierw naśladujemy, jak konik biegnie. Kląskamy językiem o podniebienie, czyli właśnie o ten daszek, którego przed chwilą dotykaliście. Teraz możecie przy tym kląskaniu ruszać jeszcze wargami i posłuchajcie, jak to brzmi. Tak jakby konik jechał po bruku i tak jakby kopyta konika stukały po twardej ulicy. I ostatnie ćwiczenie. Parsknijcie, żeby się rozluźnić. To jest najlepsze ćwiczenie rozluźniające wargi. No i macie już całą buzię rozćwiczoną, rozluźnioną. Pora więc na nasze głoski. Są to głoski cz oraz dż. Cz, dż. Jak je wymówić? Otwórzcie delikatnie buzię, ale nie za szeroko. Zęby nie mogą się stykać. Podnieście koniec języka, dotknijcie nim zębów od tyłu, a potem przesuńcie ten język trochę do środka buzi, czyli na ten daszek, który już znacie, na podniebienie. Nie powinniście czuć w tym miejscu zębów. A potem, gdy dotkniecie językiem tego specjalnego miejsca, wyrzućcie z siebie powietrze. Zróbcie taki mały wybuch w buzi. Cz, dż, cz, dż. Te głoski cz oraz dż są krótkie, nazywają się zwartoszczelinowe, bo najpierw zwieramy, czyli stykamy czubek języka i daszek buzi, czyli podniebienie, potem przytrzymujemy je przez chwilę, robimy małą dziurkę, szczelinę i wypuszczamy powietrze. Jak już wiecie, obie głoski wymawia się tak samo, jeśli chodzi o pracę języka. Ale czujecie, że te głoski się czymś

różnią, prawda? Cz to jest głoska bezdźwięczna, a dż to jest głoska dźwięczna. Przyłóżcie do gardła palce jednej ręki i wymówcie cz, dż, cz, dż. Czujecie, co się dzieje? Gdy mówicie dż, powietrze wibruje wam trochę w uszach. I nie ma tego, gdy mówicie cz. Chociaż te głoski są tak podobne, różnią się tylko tym, że jedna jest dźwięczna, a druga nie, to w zasadzie nie zmieniają znaczenia wyrazów. Z jednym wyjątkiem, chyba tylko z jednym. Kto odgadnie, o jakie wyrazy chodzi? Jeden znaczy tyle, co dlaczego. Jaki to może być wyraz, który znaczy tyle, co dlaczego? A drugi wyraz to jest forma słowa, które nazywa takie słodkie, czerwono-fioletowe coś, co się nakłada na kanapkę. Możemy powiedzieć, na śniadanie zabrakło. Czego zabrakło? Tego słodkiego, czerwonego albo fioletowego czegoś na chleb? Czego zabrakło? I teraz tak, mamy dwa wyrazy. Jeden znaczy tyle, co dlaczego. Drugi nazywa właśnie to coś takie słodko-czerwonawe na chleb. I te wyrazy różnią się tylko jedną głoską. W jednym jest cz, a w drugim jest dż. Odgadliście, o co chodzi? Jeśli tak, to gratuluję, a jeśli nie, to już wam mówię. Chodzi o słowa czemu, bo czemu to znaczy tyle, co dlaczego, i drugi wyraz dżemu, na przykład na śniadanie zabrakło dżemu. Przy okazji zauważcie, że wymawiamy dżem, a nie drzem. Nie mówimy drzem, chyba że drzemka. Tak, to będzie dobrze, ale to słodkie, czerwono-fioletowe coś z owoców na chleb to jest dżem. Powtórzcie to 5 razy. Dżem, dżem, dżem, dżem, dżem. Albo możecie dodawać dżem śliwkowy, dżem truskawkowy, dżem morelowy, dżem wiśniowy, dżem czereśniowy. A 5 jaki będzie? Kto ma pomysł? I jeszcze przyszedł czas na następną zagadkę. Już dla trochę starszych dzieci. Czy wiecie, jak zapisać głoski cz oraz dż? Ilu liter do tego trzeba i jakie to są litery? Jeśli wiecie, to zapiszcie te głoski, a jeśli nie wiecie, to poproście o pomoc swoją panią. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Czy wiecie, że mamy dzisiaj najprawdziwsze święto? I to światowe. To znaczy, że obchodzimy je na całym świecie, na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach. To święto nazywa się Światowy Dzień Mycia Rąk. Co to może znaczyć? Jak myślicie? Czy chodzi o to, żeby przez cały dzień myć ręce? Nie, chyba nie. Ile wody by trzeba było zużyć? Zupełnie niepotrzebnie. No to jak sądzicie, o co chodzi w tym Światowym Dniu Mycia Rąk? To dzień, w którym przypominamy sobie, jak ważne jest mycie rąk. Jest ważne z różnych powodów. Kto wymieni pierwszy powód? Tak, pierwszy powód jest właśnie taki. Umyte ręce to ręce bez bakterii, czyli bez takich maluteńkich, niewidocznych stworzonek, przez które można się rozchorować. A kiedy należy myć ręce? Kto wie? Po pierwsze, zawsze przed jedzeniem. Zawsze przed jedzeniem myjemy ręce. I tutaj nie ma przeproś. Po drugie, zawsze po wyjściu z toalety. Też trzeba myć ręce wodą i mydłem. Po trzecie, trzeba myć ręce zawsze po przyjściu z podwórka, z placu zabaw, po powrocie ze sklepu i ze spaceru. Od dzisiaj to będą nasze święte zasady, dobrze? Zawsze przed jedzeniem, zawsze po wyjściu z toalety i zawsze po przyjściu z podwórka, z placu zabaw, po powrocie do domu. Zawsze wtedy myjemy ręce. Ale wracam do pytania, dlaczego jeszcze trzeba myć ręce? Albo po prostu dbać o to, żeby były czyste? Żeby znaleźć odpowiedź, wyobraźcie sobie taką sytuację. Spotykacie koleżankę, kolegę, ciocię, wujka albo jeszcze kogoś innego. Dawno ich nie widzieliście. Chcecie się przywitać, czyli podać rękę na przywitanie. Robicie to i nagle czujecie, że ręka się wam przykleja do tej drugiej osoby. O rany, co się stało? Co się dzieje? Nagle przypominacie sobie, no tak, na śniadanie był dżem i miód, taki pyszniutki, że jedliście go gołymi rękami, tylko potem zapomnieliście umyć ręce. I klops. Bo teraz nie tylko wy macie brudne ręce, ale też osoba, z którą się witacie. Takie wyklejenie się dżemem albo miodem do najprzyjemniejszych rzeczy oj nie należy. Więc żeby być grzecznym, czyli żeby nie sprawić nikomu przykrości, myjmy ręce. No a poza tym chcę wam jeszcze powiedzieć o jednej sprawie. Mycie rąk i w ogóle czyste ręce to jest ważna rzecz w języku. Mamy takie powiedzenia w języku polskim, które to potwierdzają. Czasem możemy powiedzieć, że ktoś ma brudne ręce. Nie rozumiemy tego dosłownie, tylko przenośnie, czyli tak trochę w wyobraźni. Wiecie, co to znaczy? Mieć brudne ręce to brać udział w nieuczciwych sprawach, w nieuczciwych interesach. Nieprzyjemna rzecz, prawda? Bo brudne ręce kojarzą się z czymś złym, ze złymi uczynkami. Tak samo, gdy powiemy splamił się, on się splamił, czyli pobrudził, na przykład kłamstwem, to znaczy, że skłamał, czyli zrobił coś złego. Bo brud, a plama to brud, jest dla nas właśnie czymś takim nieprzyjemnym, nie do naśladowania. Na szczęście mamy też powiedzenie,

widzenia o czystości. Na przykład, gdy powiemy o kimś, on jest czysty, to znaczy, że nie zrobił niczego złego. Nie okłamał nikogo, nie podstawił nogi, nie naskarżył, nie dokuczał. Po prostu jest czysty, czyli postępuje dobrze, nie zrobił niczego złego. Możemy też powiedzieć, że ktoś ma czyste ręce albo jest człowiekiem czystych rąk. I to znaczy podobnie, ktoś jest człowiekiem uczciwym, nie ma na sumieniu żadnych grzechów. Jak słyszycie, na brudne i czyste ręce nawet język polski jest wrażliwy, więc warto o to dbać. A może zrobicie do swojej sali przedszkolnej albo szkolnej plakat, na którym narysujecie wszystkie sytuacje, kiedy należy myć ręce? Wszystkie sytuacje, jakie tylko przyjdą Wam do głowy. Możecie też porozmawiać o powiedzeniach: mieć brudne ręce, mieć czyste ręce. O kim tak powiemy? I co należy robić, żeby zawsze być człowiekiem czystych rąk? Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Na pewno wiecie, że każdy człowiek ma coś. To coś to jest nazwisko. Wy też macie swoje nazwiska, prawda? Na przykład Ania nazywa się, to już Ania wie najlepiej, a Wojtek nazywa się...

się i też Wojtek wie to najlepiej. A czy umielibyście podać przykłady nazwisk swoich koleżanek i kolegów? Jeśli tak, to podajcie jak najwięcej nazwisk, które noszą wasze koleżanki i wasi koledzy. Być może wiecie też, że gdy używamy nazwiska, czyli gdy nazwisko pojawia się w zdaniach, gdy opowiadamy o ludziach, to coś z tym nazwiskiem dziwnego się dzieje. To się nazywa odmiana nazwiska, tak jak w ogóle odmiana wyrazów. Nazwiska możemy odmieniać na różne sposoby. I to zależy po pierwsze od tego, jak nazwisko jest zbudowane, po drugie od tego, kto je nosi. Czyli jeszcze raz, nazwisko może wystąpić w różnych formach w zdaniu, zależnie od tego, jak jest zbudowane i zależnie od tego, kto to nazwisko nosi, mężczyzna czy kobieta, chłopak czy dziewczyna. No i spróbujmy to sobie przećwiczyć. Weźmy takie dwa najczęstsze chyba w Polsce nazwiska, Kowalski i Nowak. Znacie je, prawda? Wyobraźmy sobie takie sytuacje. Po pierwsze, mamy dwie siostry o nazwisku Nowak. Jest Zosia Nowak i Ania Nowak. Czy to nazwisko się odmieni? Nie, nie odmieni się, dlatego że nie kończy się na A. Nowak ma na końcu głoskę K, a nie A. Pamiętajcie, że nazwiska dziewczynek mogą się odmieniać tylko wtedy, gdy te nazwiska kończą się właśnie na A, a Nowak kończy się inaczej. W takim razie wróćmy do tej naszej sytuacji. Mamy dwie dziewczynki, Zosię i Anię. W takim razie, czy odmieni się nazwisko, to drugie nazwisko przez nas wybrane, czyli nazwisko Kowalski, gdyby te dziewczynki je nosiły? Tak, to już się odmieni. Jeśli Zosia nazywa się Kowalska i Ania nazywa się Kowalska, to razem jak się nazywają? Zosia i Ania Kowalskie. Kowalskie. Tutaj mamy taką właśnie formę. Czyli można powiedzieć, że nazwisko Kowalska, gdy nosi je dziewczynka, odmienia się tak samo jak słowo niebieska. Zosia Kowalska jak Zosia Niebieska. Zosia i Ania Kowalskie tak jak niebieskie. Czyli mówimy, można tak sobie wyobrazić, to są niebieskie Zosia i Ania Kowalskie. Nie ma niebieskich Zosi i Ani Kowalskich. Przyglądam się niebieskim Zosi i Ani Kowalskim. I tak dalej, i tak dalej. Przećwiczcie to sobie. Wybierzcie jeszcze inne nazwisko, na przykład Malinowski, Zawadzki i też dopasujcie je do dziewczynek i spróbujcie odmienić. No ale wyobraźmy teraz sobie drugą sytuację. Mamy dwóch braci. Jeden ma na imię Janek, a drugi ma na imię Wojtek. Każdy z nich nosi nazwisko Nowak, ponieważ są braćmi. I jak to nazwisko się odmienia, gdy mówimy o tych chłopcach wspólnie? Odmienia się prawie tak samo jak słowo chłopak. Bo posłuchajcie, powiemy tak, to są chłopaki, czyli Janek i Wojtek, Nowakowie. Tutaj mamy taką specjalną formę, Nowakowie. Właśnie tę formę trzeba zapamiętać. Ale dalej jest już prościej, bo mówimy, nie ma chłopaków, czyli Janka i Wojtka, Nowaków. Przyglądam się chłopakom, czyli Jankowi i Wojtkowi, Nowakom. I tak dalej, i tak dalej. Też sobie to przećwiczcie. A gdyby nasi chłopcy nosili nazwisko Kowalski, to jakby to nazwisko się odmieniało? Tak samo jak słowo niebiescy, czyli powiedzielibyśmy, to są niebiescy Janek i Wojtek Kowalscy. Nie ma niebieskich Janka i Wojtka Kowalskich. Przyglądam się niebieskim Jankowi i Wojtkowi Kowalskim. I tak dalej, i tak dalej. Możecie sobie zresztą narysować wszystkie te postaci, Zosię, Anię, Janka i Wojtka na niebiesko i dzięki temu łatwiej zapamiętacie, jak się nazwisko Kowalski odmienia. Ale mamy jeszcze trzecią możliwą sytuację. To jest taka sytuacja, gdy mamy brata i siostrę, czyli na przykład Ania i Wojtek są rodzeństwem. No i jak będziemy postępowali z ich nazwiskiem? Uwaga, uwaga!

Jeżeli rodzeństwo to jest siostra i brat, to gdy mówimy o nich wspólnie, nazwisko zachowuje się tak samo, jak gdybyśmy mówili tylko o chłopcach. Czyli powiemy tak, to są Ania i Wojtek Nowakowie, tak samo jak Wojtek i Janek Nowakowie, prawda? Czyli to są Ania i Wojtek Nowakowie, nie ma Ani i Wojtka Nowaków, przyglądam się Ani i Wojtkowi Nowakom. I jeśli chodzi o nazwisko Kowalski, to są Ania i Wojtek Kowalscy, tak jak niebiescy. Nie ma Ani i Wojtka Kowalskich, tak jak niebieskich. Przyglądam się Ani i Wojtkowi Kowalskim. Propozycja zabawy dla Was, moja propozycja jest taka. Wymyślcie albo przypomnijcie sobie jeszcze inne nazwiska, takie proste nazwiska, tego typu jak te, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Czyli nazwiska podobne do Nowak, żeby się kończyły na przykład głoską k, g, t, p, b, n. I nazwiska typu Kowalski, żeby się kończyły na ski, albo cki, albo dzki. I potem zbudujcie jak najwięcej zdań, w których moglibyście odmienić te nazwiska. Wyobraźcie sobie scenki, które moglibyście opisywać za pomocą tych zdań. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś jest taki dzień, gdy warto porozmawiać o tym, jak się zachowywać w różnych miejscach publicznych, to znaczy jak mówić w różnych miejscach publicznych. Ale oczywiście na początek musimy sobie wyjaśnić, co to są za miejsca publiczne, jakieś takie tajemnicze miejsca. Czy ktoś ma pomysł na to, czym są miejsca publiczne? I jakieś przykłady miejsc publicznych, czy ktoś umiałby wymienić? Dobrze myślicie. Miejsca publiczne to są miejsca nieprywatne. Prywatny jest dom. Wasz pokój to jest miejsce prywatne. A wszystkie inne miejsca to są miejsca publiczne. Czyli takie miejsca, gdzie się spotykają różne obce sobie osoby. A dlaczego się spotykają? No bo robią podobne rzeczy. Na przykład ulica jest miejscem publicznym, bo tam jest bardzo wiele obcych osób, które robią coś podobnego, czyli idą gdzieś, dokądś, w jakimś celu. Albo kino jest miejscem publicznym, bo do kina przychodzą różne osoby, które się nie znają i przychodzą w jednym celu – obejrzeć film. Albo park jest miejscem publicznym, bo tam też spotykamy bardzo wiele osób, które się nie znają, to są obce sobie osoby i przychodzą do parku po to, na przykład, żeby pospacerować, żeby odpocząć. I mamy jeszcze bardzo wiele różnych miejsc publicznych. O, sklep jest miejscem publicznym, kawiarnia jest miejscem publicznym, ale o kawiarni powiemy sobie więcej za tydzień. W każdym razie trzeba pamiętać o pewnej ważnej zasadzie, która obowiązuje w miejscach publicznych. Pytanie moje jest takie, to jest pytanie do Was. Czy w miejscach publicznych, czyli na ulicy, w kinie, w parku, w sklepie, możemy coś, cokolwiek mówić, czy też musimy milczeć? Oczywiście, możemy się odzywać, możemy coś mówić. Tylko, że ważne jest to, żeby robić to umiejętnie. Co to znaczy umiejętnie? Zasada jest bardzo prosta. Chodzi o to, że gdy chcemy coś powiedzieć albo gdy chcemy z kimś rozmawiać, to trzeba to robić tak, żeby nie przeszkadzać innym. Bo na tym polega grzeczność językowa. Mówimy takie rzeczy i w taki sposób, żeby nie przeszkadzać innych. No to teraz zastanówmy się, jak to robić w różnych konkretnych sytuacjach. Pomyślmy o różnych sytuacjach. Pierwsza sytuacja jest taka. Idziemy sobie ulicą, idziemy i nagle spotykamy kogoś znajomego. O, jak fajnie, jak miło, jak się cieszymy. Tylko co powiedzieć w takiej sytuacji? Czy można na przykład rzucić się temu komuś na szyję i krzyknąć z radości: ha, ale fajnie, że cię spotkałem, jak dawno się nie widzieliśmy. I zacząć się na ulicy całować? Jak myślicie, to byłoby dobre zachowanie czy niedobre? Nie, niedobre, prawda? A jak sądzicie, dlaczego? Bo po pierwsze, macie rację, po pierwsze, ten ktoś, kogo spotkamy, może wcale nie ma ochoty na to, żeby mu się rzucać na szyję i obcałowywać go na ulicy. Po drugie, gdybyśmy tak się rzucili komuś na szyję, nawet komuś bliskiemu, przyjacielowi albo przyjaciółce, to moglibyśmy go przewrócić, moglibyśmy sami się przewrócić. Przy tym by było wiele krzyku, hałasu i na innych moglibyśmy się przewrócić. Ogólnie rzecz biorąc, zamieszanie i awantura. Nawet jeśli chcemy grzecznie i chcemy być mili, to wyszłoby z tego coś niedobrego. A zatem, jeśli spotykamy na ulicy kogoś znajomego, to mówimy po prostu: cześć, jak się cieszę, że cię spotykam. Ale nie rzucajcie się na nikogo, nie obcałowujcie, bo może z tego wyniknąć dużo hałasu zupełnie niepotrzebnie. Druga sytuacja jest taka. Sytuacja związana z miejscem publicznym. Idziemy sobie do sklepu, chcemy coś kupić, na przykład chcemy kupić jabłko i co mówimy do

sprzedawczyni? Czy na przykład można powiedzieć: to, chcę to? Nie można tak powiedzieć, bo czy ktoś się domyśli, o co nam chodzi? No nie. Trzeba powiedzieć grzecznie: dzień dobry, poproszę jabłko. No i wtedy sprzedawczyni wie, co ma nam podać. Poda nam jabłko, my za nie zapłacimy i możemy już chrupać. Ale tutaj ważne jest to, żeby wyraźnie powiedzieć, o co nam chodzi, czego chcemy. Bo takie to zupełnie jest nie na miejscu. Tak się nie mówi, bo nie wiadomo, o co chodzi. I to była druga sytuacja w miejscu publicznym. A trzecia sytuacja, o jakiej możemy sobie pomyśleć, jest na przykład taka. Idziemy z kimś sobie ulicą, albo idziemy po parku z koleżanką, z kolegą, z mamą, z tatą, z siostrą, z bratem. Idziemy i rozmawiamy. Rozmawiamy o czymś, co nas bardzo interesuje, bardzo nas zajmuje. Tak bardzo nas to interesuje, że chciałoby się krzyczeć z emocji, czyli z uczuć. Pytanie jest takie, czy można w parku krzyczeć, jeżeli rozmawiamy z kimś o czymś ważnym, o czymś interesującym? Można? Macie rację, nie można. A dlaczego? No na przykład dlatego, że ktoś obok mógłby się wystraszyć. Albo na przykład gdyby koło was przejeżdżała pani z malutkim dzieckiem w wózku i nagle krzyknęlibyście, no to to dziecko mogłoby się obudzić, zaczęłoby płakać, bardzo by się przestraszyło. Więc zasada jest taka, w parku nigdy nie krzyczymy, nawet jeżeli rozmawiamy o czymś, co was bardzo, bardzo interesuje. Jaki stąd płynie wniosek? Bardzo prosty do powiedzenia, tylko trudniejszy do wcielenia w życie. Wniosek jest taki, w miejscach publicznych, czyli wszędzie tam, gdzie mogą się znaleźć różne obce osoby, mówimy i zachowujemy się tak, żeby innym nie przeszkadzać. Jeśli mówimy albo jeśli rozmawiamy, to nie krzyczymy. Jeśli kogoś widzimy i chcemy się przywitać, a przy tym coś powiedzieć, to nie rzucamy się na szyję, żeby się nie przewrócić. Staramy się zachowywać i mówić tak, żeby innym było razem z nami przyjemnie. A teraz pomyślcie sobie o różnych jeszcze innych miejscach publicznych, o których wam nie opowiedziałam, i wyobraźcie sobie, jak się można zachowywać, co można robić w tych różnych miejscach publicznych. Zawsze starajcie się w tych scenkach, które będziecie odgrywać, starajcie się zachowywać tak, żeby innym nie przeszkadzać. Do usłyszenia!

Słońce takie jest kochane, przez dzień cały o świat dba. Pielęgnuje i ogrzewa, zawsze dobry humor ma.

0: promocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Dzień dobry, mówi pani Literka. W dzisiejszym odcinku poznamy ptaka, który nie cieszy się dobrą sławą. To znaczy, że nie mówi się o nim dobrze, chociaż niczemu nie zawinił. Ten ptak to sroka. Wiecie, jak wygląda sroka? To kuzynka kruka, wrony i kawki, czyli musi mieć sporo czarnych piór, tak jak tamte ptaki. No i ma, sroka ma sporo czarnych piór. Ale oprócz

tego, po bokach, na brzuchu i na skrzydłach ma białe pióra. Wygląda bardzo ładnie, szczególnie w locie. Naprawdę jak taka śliczna panienka, sroczka panienka. Sroka jest szczególnie dumna z długiego ogona, choć jest to ogon w zasadzie zwyczajny, tyle że długi. Ale dla sroki jest to ogon najpiękniejszy w świecie. I stąd się zapewne wzięło powiedzenie: każda sroczka swój ogonek chwali. To powiedzenie tak naprawdę mówi nam coś o ludziach, że lubimy się przechwalać tym, co mamy, nie zawsze słusznie. Ale mimo tego, że mówimy tak o ludziach, odwołujemy się do zwyczajów sroki. Dodam jeszcze, że w tym powiedzeniu mogą też wystąpić inne zwierzęta. Liszka i pliszka. Liszka to jest samica lisa, czyli pani lisowa. A wiecie, że lisy mają długie, puchate ogony, prawda? Pliszka zaś to jest ptak o bardzo, bardzo długim ogonie. Ten ogon jest taki długi jak reszta ciała. Czyli możemy powiedzieć: każda liszka, albo każda pliszka, albo każda sroczka swój ogonek chwali. I zawsze będzie mowa o chwalipiętach, tylko o ludziach, a nie o zwierzętach. Przy okazji mi się zrymowało, ale trudno. Niech będzie. Bo sroka, która jest naszą dzisiejszą bohaterką, to jest właśnie taka chwalipięta. Czasami uważa się ją też za oszustkę. Pierwszy powód? No to właśnie przechwałki. Przechwałki czasami się mijają z prawdą. Sroka siedzi, skrzeczy naokoło, chwali się ogonkiem, choć jest to ogonek w sumie zwyczajny. Więc nie za bardzo można takiej sroce wierzyć. Ale sroka lubi też błyskotki, jest strojnisią. Zdarza się, że przynosi do swojego gniazda a to szkiełko, które błyszczało w słońcu gdzieś w trawie, a to skradziony koralik czy łańcuszek zostawiony przez kogoś na parapecie, a to błyszczącą bransoletkę, a to pierścionek i jeszcze inne rzeczy. Sroki ubóstwiają wręcz błyszczące przedmioty, więc uważajcie, nie zostawiajcie niczego cennego, jeśli wokół was kręcą się sroki. A kręcić się mogą, bo srok jest w Polsce bardzo, bardzo dużo. To są ptaki pospolite, czyli właśnie takie, których jest dużo. Dlatego, jeśli chcemy podkreślić, że jesteśmy kimś wyjątkowym, czyli niepospolitym, możemy powiedzieć: sroce spod ogona nie wypadłem. To znaczy, nie jestem taki jak sroka, nie jestem tak pospolity jak ten ptak. Takich jak ja jest niewielu. Sroce spod ogona nie wypadłem. Sroka mnie nie urodziła. Ze sroką wiąże się też powiedzenie: patrzeć jak sroka w gnat. Wiecie, co to jest gnat? To jest po prostu taka duża kość, na przykład psy lubią obgryzać gnaty. Dlaczego obgryzają? Bo gnaty są smaczne. A dlaczego sroki wpatrują się w gnaty? Bo też chciałyby je poskubać, żeby posmakować czegoś dobrego. Sroka, uparciucha, potrafi się patrzeć w gnat bardzo, bardzo długo. Trochę tak jak kot, gdy szuka myszy i gdy czeka, aż mysz wyjdzie z dziury. I ten sroczy upór przeszedł do powiedzonka. Jeśli jakiś człowiek uparcie i długo patrzy na coś, to mówimy, że patrzy, gapi się jak sroka w gnat. Czyli patrzy zachłannie, jakby widział coś bardzo cennego i chciał to mieć. Na koniec mam dla was jeszcze jedno powiedzenie związane z naszym ptakiem. Czasami mówimy: nie da się złapać dwóch srok za ogon. Oczywiście nie chodzi o prawdziwe łapanie srok, tego nie róbmy. Chodzi tutaj o robienie zbyt wielu rzeczy naraz. Nic z tego nie wychodzi. Dlaczego sroka jest bohaterką tego powiedzenia? No, trudno odgadnąć. Ale cieszę się, że chociaż tutaj wygrywa. No bo przecież w sumie sroka ma złą prasę, czyli nie mówi się o niej dobrze. Gdy przeczytacie wiersz Jana Brzechwy,

pod tytułem Sroka. Przekonacie się o tym. Tam o sroce mówi się same przykre rzeczy. Ja jednak, wbrew wszystkiemu, zachęcam Was, żebyście polubili te ptaki, sroki. Są naprawdę ładne, tak jak Wy. I jest ich dużo, tak jak ludzi, tak jak Was. A że czasem coś nabroją, cóż, każdemu się zdarza. Ważne tylko, żeby tego brojenia nie powtarzać. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Chcecie ładnie, poprawnie wymawiać głoski i wyrazy? Kto chce? Wszyscy chcecie. W takim razie zapraszam na ćwiczenia buzi i języka. Dzisiaj będą one trochę inne niż zwykle, ale o tym przekonacie się za chwilę. Zresztą i tak musimy zacząć od rozgrzewki, bo bez rozgrzewki nic nie idzie dobrze, nic nie idzie tak jak trzeba. Na początek oddychanie. Bierzemy głęboki wdech nosem i robimy wydech ustami. I tak 5 razy. Wdech nosem i wydech ustami. A teraz nabieramy jeszcze więcej powietrza i ziewamy najpotężniej, jak to tylko możliwe. Teraz musimy poćwiczyć język. Otwieramy szeroko, szeroko buzię i wysuwamy język jak najdalej. Oczywiście nie pokazujecie komuś języka, tylko wysuwacie język po to, żeby go przećwiczyć. No ale jak już go wysuniecie, to schowajcie go jak najgłębiej. I powtórzcie to 5 razy. Wysuwacie język jak najdalej i chowacie go jak najgłębiej. Teraz poruszajcie językiem w bok. Najpierw w prawo, potem w lewo. Najpierw w prawo, potem w lewo. I tak 5 razy. I zróbcie te ruchy językiem najpierw w środku buzi, a potem wysuńcie język na zewnątrz i ruszajcie nim jak wahadłem

już na zewnątrz buzi. Teraz naśladujemy bieg konika. Czyli kląskamy, uderzamy językiem o górę buzi, o ten daszek, który tam mamy w środku. No i przyszedł czas. Już wiecie na co. Na parskanie. Skoro naśladujemy konika, to po kląskaniu jest czas na parskanie. Czyli robimy coś takiego. Pięć razy. W ten sposób rozruszacie dobrze wargi. A jeżeli wargi są rozruszane, to potem wszystko idzie jak z płatka. Teraz już przechodzimy do ćwiczeń najistotniejszych chyba, czyli najważniejszych dzisiaj dla nas. Najpierw na przemian otwieramy jak najszerzej buzię, tak jak do głoski A, a potem ściągamy wargi w dziubek, tak jak do głoski U. Zróbcie to najpierw bez wydawania dźwięków, 5 razy. Wargi szeroko jak do A i wąsko jak do U. Najpierw bez dźwięku 5 razy, a potem z dźwiękiem też 5 razy. A, U, A, U, A, U, A, U, A, U. Jeżeli byście chcieli jeszcze bardziej poćwiczyć, możecie coraz głośniej wymawiać te głoski, ale ja już się od tego powstrzymam. A teraz, uwaga, uwaga, a teraz wymawiajcie a, u, a, u coraz szybciej. A, u, a, u, a, u, a, u, a, u, a, u, ojojoj. Czy zauważyliście coś specjalnego? Głoska A nie zmieniła się, ale głoska U zmieniła się w ły, prawda? A, u, a, u, a, u, a, u, a, u, a, u, a, u, a, u, a, u, a, u, a, u. Z U zrobiło się ły. Coś dziwnego, ale tak to się właśnie dzieje. I w ten sposób doszliśmy do tego, co jest głównym tematem dzisiejszego odcinka. W niektórych wyrazach wymawiamy dwie głoski – a, u, a w innych – au. No, tak to już jest. Zastanówmy się, jakie to są słowa, w których słyszymy a, u. No, na przykład nauka. Nauka to wiecie, co to jest. Uczenie się różnych rzeczy, czyli poznawanie świata, poznawanie coraz więcej o świecie. Łatwo zapamiętać, że w wyrazie nauka słyszymy a-u, bo mamy taki wierszyk. Posłuchajcie. Stąd nauka jest dla żuka, żuk na żonę żuka szuka. To jest wierszyk rymowany. Możemy go sobie wystukiwać nogą. I jak ładnie wystukujemy, to słyszymy. Stąd nauka, nauka jest dla żuka, żuk na żonę żuka szuka. A teraz posłuchajcie takiego zdania. Nauczyciel zauważył ucznia, który nieumyślnie upadł na audytorium. Co w tym zdaniu słychać? Oczywiście, słychać wyrazy, w których mamy dwie głoski. A, u. To są takie wyrazy. Nauczyciel zauważył. Zauważył, czyli spostrzegł, zorientował się, że coś jest. A nauczyciel to, oczywiście wiecie, ten, kto was czegoś uczy. Ale w tym naszym zdaniu nauczyciel zauważył ucznia, który nieumyślnie upadł na audytorium. Mamy też wyraz audytorium i w nim słyszymy au, nie au, tylko au. Co to takiego jest audytorium? To jest po prostu publiczność, czyli osoby, które siedzą na przykład na widowni teatru, albo w szkole na krzesłach, czy w przedszkolu na krzesłach, gdy oglądają przedstawienie i właśnie oglądają i słuchają. To jest audytorium. Jeżeli sobie wyobrazimy taką scenkę, w przedszkolu mamy przedstawienie i niektóre dzieci odgrywają coś, są przebrane za różne misie, niedźwiadki, króliki, może krokodyle i odgrywają jakieś scenki, a inne dzieci siedzą na podłodze wokół i słuchają i patrzą, to te dzieci, które siedzą, są audytorium. I możemy sobie wyobrazić, że któreś dziecko, aktor, potknie się i nieumyślnie upadnie na te siedzące dzieci. I wtedy właśnie możemy powiedzieć, że aktor upadł nieumyślnie na audytorium. Teraz rzecz dla

0: trochę starszych przedszkolaków i może dla szkolniaków. Niektóre dzieci już to wiedzą, ale przypomnę. Uwaga, uwaga, uwaga. I te wyrazy, w których słyszymy au, i te wyrazy, w których słyszymy au, zapisujemy tak samo. Musimy tam postawić dwie litery. A oraz u otwarte. U otwarte wygląda trochę jak podkowa, której ramiona idą do góry. Czyli i w wyrazie nauka, i w wyrazie audytorium napiszemy au. Na koniec powtórzcie te wszystkie wyrazy, które dzisiaj poznaliśmy i spróbujcie je zapisać. Poproście o pomoc waszą panią albo waszego pana z przedszkola. A potem urządźcie konkurs na najciekawsze zdanie, w którym użyjecie tych słów. Do usłyszenia!
1: Dzień, dzień! Na dobry dzień!

0: Maluchy, pora już wstawać.
1: Ojej, Sara, za chwileczkę.
2: Jest jeszcze bardzo rano.
0: Misiu, Margolciu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Wstawajcie, popatrzcie, jaki ładny mamy dzień.

0: się rano dzwoni jak nakręcony.
1: Chyba że zapomnimy go nakręcić.
2: Dzień dobry, mówi pani Literka. Niedawno opowiadałam wam o słowach, w których słyszymy au albo au, mimo że te dźwięki zapisujemy tak samo. Czyli używamy takich samych liter, ale różnie je czytamy. To jest informacja dla starszych dzieci. Dzisiaj proponuję, żebyśmy porozmawiali dokładniej o kilku wyrazach, no takich wyrazach specjalnych. Objaśnimy ich znaczenia i przećwiczymy przy okazji wymowę. To są wyrazy nawiązujące do tego wcześniejszego tematu. Pierwszy idzie hydraulik, to znaczy oczywiście nie mężczyzna idzie, tylko słowo. Bo hydraulik to nazwa takiego pana, który naprawia krany, naprawia rury. W tych rurach płynie zwykle woda. Czyli hydraulik to jest ktoś bardzo ważny. Gdy nam się na przykład zatka zlew albo coś wpadnie do zlewu, możemy poprosić hydraulika o pomoc i on na pewno nam pomoże. W tym słowie, które teraz właśnie poznaliście, jak słyszycie, jest au, czyli mówimy hydraulik, a nie hydraulik. Nie, hydraulik. Powtórzcie to, hydraulik. A czy wiecie, skąd to słowo pochodzi? Wzięło się od greckiego wyrazu hydro, który znaczy woda. Mamy też to słowo hydro w takim wyrazie, hydrobus. Na pewno go nie znacie. Ja też do niedawna go nie znałam. Hydrobus, czy wam się z czymś kojarzy? Na pewno z autobusem. I słusznie, bo hydrobus to jest taki specjalny statek, który pływa po rzekach albo po kanałach, czyli taki tramwaj wodny, czyli autobus albo tramwaj, który rozwozi ludzi wodą, a nie drogami. Na pewno hydrobus skojarzył się wam z autobusem i to bardzo dobrze.

kojarzy, z autobusem, czyli nazwą dużego samochodu, dużego auta, którym przewozi się wiele, wiele osób. Ale zaraz, zaraz. Przecież w wyrazach auto i autobus też słychać au. Czyli mamy coraz więcej słów do kolekcji. Mamy już hydraulika, to jest pierwszy wyraz, w którym słychać au. Mamy auto, drugi wyraz, i autobus, trzeci wyraz. Możemy zbudować historyjkę, na przykład taką. Pewien hydraulik dostał zlecenie. Musi naprawić kran w pewnym mieszkaniu. Nie może tam pojechać własnym autem, więc wsiada do autobusu. No i co się dzieje dalej? W autobusie hydraulik spotkał przedszkolaki, z których prawie każdy miał małego dinozaura. Oczywiście pluszowego. Wiecie, czym były dinozaury? To były takie ogromne zwierzęta, przypominające takie gigantyczne, ogromniaste jaszczurki. Dzisiaj dinozaurów już nie ma, ale kiedyś, kiedyś żyły na całej Ziemi. Ale chwileczkę. Przypominacie sobie, że hydraulik wsiadł do autobusu, spotkał tam przedszkolaki, prawie każdy przedszkolak miał małego pluszowego dinozaura, oprócz jednej dziewczynki. Bo ta dziewczynka trzymała w ręku pluszowego centaura. Co to takiego ten centaur? Już wyjaśniam. W dawnych bajkach, w dawnych legendach była taka postać, właśnie centaur, i to było połączenie mężczyzny i konia. Właśnie chyba to, a nie ten ktoś. Centaur to była taka fantastyczna istota. Głowa, ręce i tors, czyli brzuch, były mężczyzny, a reszta to był koń. Możecie poprosić swoją panią z przedszkola albo swojego pana, żeby wam opowiedzieli coś więcej o centaurach, jeśli was te postacie ciekawią. Naszego hydraulika bardzo ten mały centaur małej dziewczynki zaciekawił. Myślał o nim cały czas w drodze do pracy. Myślał także wtedy, gdy naprawiał kran. A im bardziej myślał, tym lepiej mu się pracowało. Gdy skończył, okazało się, że naprawił kran tak świetnie, jak jeszcze nikt tego nie zrobił. I w nagrodę dostał laur. Laur, czyli nagrodę dla mistrza. No i proszę, mamy kolejne słowo z au. To słowo to laur. Laur, czyli nagroda dla mistrza. Przypomnijmy sobie zatem wszystkie wyrazy, które dzisiaj omówiliśmy, wszystkie wyrazy z dźwiękiem au. Hydraulik, auto, autobus, centaur, dinozaur, laur. Pamiętacie, co one znaczą? Jeśli tak, ułóżcie swoje własne historyjki z tymi słowami. Do usłyszenia!

mówi pani Literka. Na początek mam dla was zagadkę. Co to jest autobus? Wiecie, co to jest autobus? Kto wie? Wszyscy wiecie. No to proszę bardzo, wytłumaczcie, co to jest autobus. Czy zgadzacie się ze mną, gdy powiem, że autobus to jest taki duży, duży samochód na trzech kołach? Nie, oczywiście, że nie. Autobus ma zawsze ile kół? Cztery? Czasami cztery, a czasami nawet więcej. Czasami nawet 20, jeżeli jest tak naprawdę ogromny. I autobus to jest taki samochód, do którego wsiadają ludzie, bardzo różni ludzie, i tych ludzi może być bardzo, bardzo wiele, wsiadają po to, żeby gdzieś dojechać. Autobusem kieruje kierowca. Ci ludzie są tylko pasażerami, ci, którzy wsiadają do autobusu. Ponieważ w autobusie mieści się wiele osób, które zwykle się nie znają, są specjalne zasady, specjalne przepisy, jak należy się w autobusie zachowywać. Te zasady dotyczą także tego, co można mówić, a czego mówić nie należy. No to proszę bardzo, zróbmy sobie przegląd tych zasad autobusowych. Autobusowy savoir-vivre, czyli autobusowa etykieta. Pierwsza zasada. Nie przepychamy się. Dlaczego się nie przepychamy? Czy ktoś umiałby wytłumaczyć? Macie rację. Nie przepychamy się, dlatego że możemy potrącić kogoś, możemy przewrócić samych siebie albo kogoś, no i robi się niebezpiecznie. Bo przecież autobusy jeżdżą ruchliwymi ulicami, skręcają czasem i gdybyśmy się przepychali, no to naprawdę narażamy i siebie, i innych na niebezpieczeństwo. Skoro się nie przepychamy, to co robimy w tym autobusie? Jak się zachowujemy? Po pierwsze, jeżeli tylko są w autobusie wolne miejsca, siadamy na nich, bo dzięki temu będzie bezpieczniej. Gdy siedzimy, łatwiej nam utrzymać równowagę niż wtedy, gdy stoimy. Ale czasem w autobusie wolnych miejsc nie ma. I co wtedy trzeba zrobić? Wtedy koniecznie poszukajcie czegoś, czego się możecie złapać. To może być poręcz, to może być specjalna rurka. Są w autobusie takie miejsca, których można się chwycić. One właśnie są po to, żeby się ich chwycić. Pamiętajcie, nigdy w autobusie nie można stać bez trzymania się czegoś, bo możecie się przewrócić, potłuc się i będzie nieprzyjemnie. Ale uwaga, uwaga. Jeżeli tak się zdarzy, że siedzimy w autobusie, bo akurat było wolne miejsce i je zajęliśmy, i zauważymy, że do autobusu wsiadł ktoś starszy albo chory, ktoś, komu jest ciężko, to ustępujemy miejsca. Dlaczego? No bo właśnie komuś jest ciężej niż nam. Ustępujemy miejsca, czyli zwalniamy miejsce. My będziemy sobie teraz stali, trzymając się poręczy, a ten ktoś starszy albo chory usiądzie. I jest jeszcze jedna ważna zasada, naprawdę ważna. I naprawdę trzeba jej przestrzegać. W autobusie nie hałasujemy. Nie hałasujemy, naprawdę. Dlaczego? Sami to wiecie. No to proszę bardzo, powiedzcie. Macie rację. Nie hałasujemy, dlatego że to przeszkadza innym. I pasażerom, i kierowcy. No a przecież nie jesteśmy w autobusie sami. To nie jest nasz prywatny samochód. To jest wspólny samochód wszystkich osób, które nim jadą. Gdybyśmy hałasowali, no to kogoś możemy wytrącić z równowagi. Po prostu to przeszkadza. No i przede wszystkim nie hałasujemy, jeżeli stoimy blisko kierowcy. Nie wolno przeszkadzać kierowcy, bo jeżeli

Jeżeli kierowca nie będzie miał spokoju, to może się zagapić i zjechać na przykład z trasy, zjechać w złą ulicę, może też z kimś się zderzyć. A zatem już wiecie, to też od was, od nas wszystkich zależy, czy bezpiecznie dojedziemy na miejsce. Im lepiej będziemy przestrzegali tej zasady niehałasowania, tym łatwiej i przyjemniej będzie nam się podróżować. Zresztą ta zasada niehałasowania dotyczy również podróży prywatnym samochodem. Na przykład gdy jedziecie z mamą, z tatą, z ciocią, z wujkiem, z babcią, dziadkiem i ktoś dorosły prowadzi samochód, to też nie hałasujemy, zwłaszcza nie przeszkadzamy kierowcy, nie odwracamy głowy kierowcy, nie wciskamy do rąk różnych rzeczy, no i nie hałasujemy, tak jak już mówiłam, ale powtórzę to, dlatego że kierowca musi być skoncentrowany, musi mieć spokój. Jeżeli kierowca nie będzie miał spokoju, no to podróż się nie uda. Możecie też zapytać, i słusznie, jaka czeka was nagroda z tego niehałasowania. Bo na pewno macie ochotę krzyczeć, a ja tutaj wam mówię, żebyście nie krzyczeli. No to proszę bardzo, nagroda jest taka, że uczycie się być kulturalnymi ludźmi. I inni mogą was za to pochwalić. Mogą powiedzieć, jakie grzeczne dzieci. I to jest prawdziwa nagroda, bo bycie grzecznym to sztuka. Do usłyszenia.

No dobrze. Na początku mieszam. Mieszam. Teraz kroję. Kroję. Dodam pieprzu i jeszcze posolę. Potem danie ugotuję. Na talerzu wyląduje. Voilà. Bon appétit.

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miśmok, bezpieczna brygada, gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja.
3: Dzień już wstał, już od kilku godzin słońce jest na niebie, a na zegarze minuta po godzinie 9:00, no więc zaczynamy.
0: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Filip Górski, Justyna Majchrzak, Filip Macha, ja się uśmiecham, jesteśmy w takim duecie i w takim duecie będziemy z wami do godziny 11:00.

trąbiła Iza Byra. Oczywiście. I mam nadzieję, że pani Iza nie poderwała was zbyt raptownie tym trąbieniem z łóżka, bo takie raptowne pobudki nie są dobre na dobry początek dnia. Zgadzacie się chyba, prawda? A to będzie oczywiście bardzo dobry dzień, bo to niedziela, czyli dzień, w którym nie trzeba robić nic, można robić nic, można zająć się tym, co lubicie robić najbardziej. No i mam nadzieję, że właśnie dzisiaj tak będzie, że będzie to dzień pełen radości, uśmiechu, życzliwości, a przede wszystkim wolnego czasu, który dobrze spożytkujecie rodzinnie. No i mam też taką nadzieję, że troszkę czasu na odpoczynek znajdą ósmoklasiści, którzy są tuż przed rozpoczęciem egzaminów. Już jutro będą mierzyli się z różnymi wyzwaniami, zadaniami, no i na pewno ze stresem, bo wiadomo, że jak egzamin, to i stres być musi, ale najczęściej to jest taki stres, który nas mobilizuje i który wszystkie te wiadomości, które gdzieś się pochowały w zakamarkach naszego mózgu, nagle przywołuje. No i mam nadzieję, że wszystko dobrze się zakończy. Pamiętajcie, ósmoklasiści, że my tutaj w Polskim Radiu Dzieciom bardzo mocno trzymamy za was kciuki. Tak mocno, że aż się boję, że mi ręce, dłonie mi zostaną w takiej pozycji z zaciśniętymi kciukami i co ja wtedy będę robić. Na przykład jak ja będę jadła łyżką zupę albo jak ja będę trzymać w takiej zaciśniętej z kciukiem, a próbuję teraz to zrobić, długopis, żeby cokolwiek napisać. No mam nadzieję, że tak mi nie zostanie, ale przynajmniej przez najbliższych kilka dni bardzo wam kibicujemy. No i mamy taką nadzieję zieloną, że wszystko pójdzie wszystkim jak najlepiej. A propos właśnie tej zielonej nadziei, można powiedzieć, że ta nadzieja jest zielona jak młode liście, albo jak co? Ma ktoś jakiś pomysł na inne zielone porównanie? Zielone jak liście, zielone jak trawa oczywiście i coś jeszcze? Jeśli komuś coś przychodzi do głowy, to ja bardzo proszę, żeby do nas się odezwał, a teraz będzie bardzo zielona piosenka oczywiście. 226452055, tylko jeszcze przypomnę numer telefonu do Polskiego Radia Dzieciom.

0: Dzisiaj poranek w kolorze zieleni, zieleni jak te cztery słonie z piosenki. Ciekawa jestem, czy Tymek jeszcze podpowie mi, jak bardzo zielona może być ta audycja. Cześć Tymku, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak u ciebie za oknami? Zielono, słonecznie czy pochmurno?
1: Zielono.
0: Zielono? A co tam widzisz zielonego?
1: Drzewa. Trawę.
0: Mhm. Jakieś krzaki też rosną?
1: Tak, jeszcze obraz.
0: Obraz.
1: I kwiaty.
0: O, no to powiem ci, bardzo, bardzo masz piękny widok przed oczyma. A ta zieleń to jest takie uspokajające.
1: O, jeszcze wiem, obok mnie są ogórki zielone.
0: Świeże ogórki, czy małosolne, czy kiszone?
1: Świeże.
0: Bardzo dobrze sobie chrupnąć takiego świeżego, zielonego ogórka do śniadania. Tymku, ty już jesteś po śniadaniu, czy przed śniadaniem?
1: Po.
0: I co będziesz dzisiaj robił? Jakie plany masz na tę niedzielę?
1: Dzisiaj są moje koleżanki.

0: ze szkoły.
1: I wybierasz się na przyjęcie?
0: Tak.
1: O, to będzie bardzo miło na pewno. Pewnie będziecie się bawić, co? Tak myślę, tak myślę. No to w takim razie złóż koleżance najserdeczniejsze życzenia od Polskiego Radia Dzieciom, dobrze?
0: Dobrze.
1: Koniecznie, koniecznie, koniecznie. Pozdrów ją od nas. No i jeżeli nas nie zna, to możesz ją zachęcić do tego, żeby posłuchała. A na zachętę, czekaj, co można by zrobić, żeby chciała nas słuchać? Możesz na przykład zadedykować jej piosenkę jakąś teraz, Tymku, i pozdrowić ją.
0: Jakbyś
1: chciał jakąś piosenkę puścić dla swojej koleżanki, która dzisiaj będzie świętowała. Jak ona ma na imię?
0: Karolina.
1: Karolina czy Paulina?
0: Karolina.
1: Karolina. No to dla Karoliny najserdeczniejsze życzenia od Tymka i od całego Polskiego Radia Dzieciom. I zastanawiam się, jaką piosenkę moglibyśmy tutaj zagrać Karolince. Masz jakąś swoją ulubioną piosenkę u nas?
0: Nie, bo pierwszy raz dzwonię.
1: A, ty też jesteś naszym nowym słuchaczem. To my się w takim razie bardzo cieszymy. Widzę, że Filip tam już coś, tutaj coś szykuje, Filip, coś szykuje. Może Filipie na przykład tę piosenkę, którą tak bardzo lubią wszystkie dzieci, o pewnej, tak, może być Meduza, która ma na imię co prawda w piosence Klementyna, ale możesz sobie podśpiewywać, jak będziesz słuchał tej piosenki Meduza Karolina. Też będzie pasowało. To będzie piosenka w takim razie dla ciebie nowa, Tymku, ale mam nadzieję, że spodoba się i tobie, i Karolince, którą też zapraszamy do grona naszych słuchaczy, słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom. A ja cię bardzo serdecznie, Tymku, pozdrawiam i cieszę się, że się spotkaliśmy w takim razie. Po raz pierwszy zadzwonił do nas nasz słuchacz.
0: Dziękuję.
1: I do usłyszenia następnym razem. Pa, pa.
0: Pa.

0: No i jak tam, Tymku, podobała się ta piosenka? Mam nadzieję, że tak. I przypomnę wszystkim naszym słuchaczom, że jeżeli tylko mieliby apetyt na jakąś piosenkę, jeżeli mają jakiś ulubiony utwór na naszej playliście, to jest taka specjalna audycja, która nazywa się Rodzinny Koncert Życzeń i w każdą środę między godziną 18 a 20 można do nas telefonować i prosić o tę swoją ulubioną piosenkę. Można komuś też ją zadedykować, czyli przesłać ją komuś w prezencie z życzeniami, pozdrowieniami, no albo miłymi słowami. To w najbliższą środę między godziną 18 a 20, a tymczasem na zegarze mamy 19 minut po godzinie 9.
1: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Dzisiaj poranek zielony. Zielony jak co? No, jak te drzewa za oknem Tymka, jak te krzewy, jak trawa, którą widział patrząc przez okno. Ale może też być zielony poranek jak autobusy w Poznaniu. W każdym mieście, tam gdzie jeżdżą autobusy albo tramwaje, czasami jeżdżą po miastach, to ich wagony, ich karoserie mają jakiś kolor. Bardzo często te autobusy są czerwone, ale bywają i niebieskie, albo właśnie zielone. Po moim rodzinnym mieście Poznaniu pomykają zielone autobusy i zielone tramwaje. Zielony poranek też może być jak Zielona Góra, taka miejscowość w Polsce, stolica województwa lubuskiego, albo zielony poranek jak rzeżucha, którą można wysiewać nie tylko przed Wielkanocą, co prawda to jest taki zwyczaj, prawda, że kilka dni przed świętami wielkanocnymi obsiewamy ligninę albo watę, albo doniczkę z ziemią, ziarenkami, nasionami rzeżuchy i potem obserwujemy, jak ta rzeżucha rośnie, a potem ścinamy ją nożyczkami, ale powiem wam, że rzeżuchę można wysiać oczywiście w każdym momencie i w każdym momencie można z niej korzystać, a to bardzo dobre źródło różnych witamin i składników, które nam są potrzebne do dobrego rośnięcia i dobrego samopoczucia. Bardzo odżywcza jest rzeżucha. Można taką rzeżuchą posypywać kanapkę z twarożkiem albo na przykład można ukręcić trochę masła z rzeżuchą. Wtedy to masełko robi się zielonkawe, nabiera pięknego odcienia, no i można takim masełkiem smarować albo kanapkę, albo grzankę. No i poranek może też być zielony jak żaba Monika, której już teraz oddaję głos.
2: Kolpan, co z ciebie wyrośnie? Martwię się już od tygodnia.
3: To się nie martw.

0: O tak, to jest najlepsza chyba decyzja, żeby Kulfon został Kulfonem, a żaba Monika żabą Moniką. A kim będzie Pola, jak dorośnie? Dzień dobry, Polu, cześć.
1: Nie wiem.
0: No tak, nie wiadomo nigdy, kim będziemy, chociaż powiem ci, że a ile masz lat, Polu?
1: 10.
0: Jak byłam w twoim wieku, to chyba chciałam być piosenkarką, wiesz? Albo cukierniczką. Nie tą taką stojącą na stole, pełną cukru, tylko taką cukierniczką pracującą w cukierni, sprzedającą ciastka. Myślałam, że to bardzo...

0: ale też są w innym kolorze szparagi. Wiesz, jakie jeszcze mogą być szparagi?
1: Żółte?
0: Takie kremowe, takie białawe. Wiesz, są przynajmniej ja wiem o dwóch odmianach szparagów, zielonych i tych takich białawych. Lubisz szparagi? A jak je zjadasz, Polu?
1: Najpierw główkę, potem resztę.
0: Aha, ale gotowane?
1: Tak.
0: Gotowane szparagi, polane masełkiem na przykład, prawda?
1: Mhm.
0: Mhm. I bułeczką tartą można posypać. No tak, szparagi to jest taki majowy przysmak. Pojawiają się w maju i w maju są podobno najlepsze. A wiesz, jak szparagi rosną?
1: Nie.
0: Powiem ci, że to jest zadziwiające. Szparagi rosną pod ziemią. Robi się takie kopczyki i tam pod ziemią się rozwijają te takie, jak to nazwać? Jak byś to nazwała? Co to jest ten szparag taki właściwie? To nie jest owoc. To jest warzywo, ale czy to jest korzeń? Tak patrzę na Filipa. Czy szparag to korzeń? No rośnie pod ziemią, więc mogłoby się wydawać, że to korzeń. Może to jakiś pęd jest? Ciekawe. No nie przewidujemy dzisiaj niestety wizyty żadnego botanika w naszym studiu, w studiu Polskiego Radia Dzieciom, ale tak zakładam, że to pęd, tak Filipie? Patrzę... Pędy i główki. Dziękuję bardzo. To dobrze mieć wydawcę dobrego. Pędy i główki, czyli dobrze robisz, że zaczynasz od główki szparaga. A jaka jest ta główka, Polu?
1: Owal.
0: Tak, taka w kształcie jajeczka troszeczkę, ale smaczna?
1: Tak.
0: Chyba najsmaczniejsza, prawda? Bo to jest to takie najbardziej mięciutka, taka najbardziej miękka część szparaga. Taka, którą zjada się z największą przyjemnością. A potem ten cały długi, to długie ciałko szparaga się też wsuwa z przyjemnością. Próbowałaś kiedyś białych szparagów?
1: Nie.
0: Jeszcze nie. No ciekawa jestem, czy będą ci smakowały tak jak te zielone, które lubisz zjadać. Polu, bardzo ci dziękuję za szparagowe porównanie. Za chwileczkę będzie piosenka specjalnie dla ciebie, też wyszukana przez Filipa. Piosenka o szparagu, o pewnym specjalnym szparagu. Co ty na to?
1: Mhm.
0: Mam nadzieję, że też ci będzie smakowała ta piosenka, tak jak smakują ci szparagi. Pozdrawiam cię serdecznie i życzę dobrej niedzieli, może nawet w towarzystwie Polskiego Radia Dzieciom. Do usłyszenia, Polu.
1: A mogę kogoś pozdrawić?
0: Oczywiście, pozdrawiaj.
1: Ole, moją koleżankę, bo ma dzisiaj urodziny.
0: O, to wszystkiego dobrego dla twojej koleżanki. Będziecie się dzisiaj widziały?
1: Nie, jutro.
0: O, czyli dzisiaj wysyłamy piosenkę, a jutro wam życzę dobrego spotkania i porozmawiajcie sobie tak od serca, jak to dziewczyny potrafią rozmawiać. Do usłyszenia, Polu. Pa, pa.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia. No i witam Mikołaja, który też do nas się dodzwonił. Halo, halo, Mikołaju.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Skąd dzwonisz do nas? Z domu?
2: Z domu.
0: I z domu swojego, tak?
2: Nie, z samochodu, bo jadę do kuzynki na komunię.
0: Ach, bo to jest sezon komunijny. Oczywiście, to mamy pewnie krótką chwilę, żeby porozmawiać. Jesteś jakoś elegancko ubrany?
2: Nie, mamy godzinkę.
0: No, to będzie się jechało. Słuchaj, to aż tak długo pewnie rozmawiać nie będziemy, bo trzeba będzie też innych słuchaczy dopuścić do głosu, ale cieszę się, że nie musimy się tak streszczać. A jesteś jakoś elegancko ubrany? Jak ty jesteś ubrany na tę komunię? Opowiadaj.
2: Białą koszulę i dres, i buty eleganckie.
0: Eleganckie buty. Ale mam nadzieję, że w takim eleganckim stroju pozwolą ci się bawić, bo to tak jest, że najpierw te uroczystości komunijne są w kościele, potem w domach się spotykamy albo w jakiejś restauracji czasami i tam są uroczyste obiady, posiłki, desery, ale potem i tak wszyscy goście zaczynają ze sobą rozmawiać, a ci najmłodsi się ze sobą świetnie bawią. Będzie można się pobawić w tej białej koszuli, prawda?
2: Tak, ostatnio jak byłem u mnie, to też właśnie się bawiłeś.
0: No tak.
2: A więc chyba tutaj też nie będzie.
0: No,

0: pewnie. To jest najlepsza okazja, żeby jak się spotka w gronie rodzinnym, w gronie bliskich, to żeby też spędzić ze sobą dobrze czas. A powiedz, jak ma na imię ta kuzynka, która dzisiaj ma komunię?
1: Kasia.
0: Czyli jedziesz do Kasi. To pozdrów Kasię od nas i jak będziesz składał jej życzenia, to powiedz, że my też, Polskie Radio Dzieciom, jak najlepiej jej życzymy.
1: Dobrze.
0: Przy okazji takiego uroczystego dnia. A czy ty chciałbyś się podzielić, Mikołaju, jakimś swoim skojarzeniem z kolorem zielonym?
1: Teraz jak jeżdżę, to bardzo dużo drzew jest już zielonych.
0: Tak, to prawda. Ale ta zieleń jest taka jeszcze młoda i świeża, prawda?
1: Tak.
0: Ta zieleń liści. Dlatego właśnie maj jest takim pięknym miesiącem, bo już jest zielono, tak jak mówisz, jest też kwitnąco, rozkwitają bzy, rozkwitają różne pachnące kwiaty, konwalie na przykład piękne, z których też czasami przygotowuje się bukieciki dla tych dzieci, które w prezencie dla tych dzieci, które przystępują do Komunii Świętej, ale też jest właśnie zieleń taka młoda, świeża, którą trzeba nasycić oczy. To ty tam wpatruj się w tę zieleń, Mikołaju. Oczy dzięki temu odpoczywają i na pewno będą ci wdzięczne za taką porcję zieleni, którą widzisz teraz za swoimi oknami. No to życzę ci w takim razie dobrej podróży, bezpiecznej podróży i dobrego dnia w towarzystwie wszystkich zaproszonych gości. Będzie to piękne spotkanie na pewno. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. No i myślę, że dla ciebie też ta piosenka o szparagu. Zaśpiewają Artur Andrus. Szparag ma na imię Serge, tak z francuska. I piosenka też jest utrzymana we francuskim klimacie.
2: Czy można zakochać się w Brukselce, grać na akordeonie i pisać wiersze? Oczywiście, że można.

przystojniaczek z karty dań. W każdą niedzielę, czy słońce, czy chmur.

0: Uwaga, uwaga, czy są wśród was ci, którzy mieszkają w Krakowie albo w okolicy? Bo mam coś dla was.
1: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Trzymam w ręku podwójną wejściówkę na spektakl do krakowskiego teatru Groteska na przedstawienie Piękna i Bestia. Nie, nie, nie na dzisiejsze popołudnie, absolutnie. My bilety oddajemy z jakimś wyprzedzeniem, żebyście mogli zaplanować sobie w kalendarzu takie wyjście na spektakl. Więc uwaga, uwaga, sprawdźcie w kalendarzach mieszkańcy Krakowa albo województwa małopolskiego, czy macie już plan na niedzielę za tydzień, czyli na 17 maja na godzinę 11. Dobra pora na przedstawienie. Można zjeść śniadanie, można się ubrać odpowiednio do teatru i wybrać bez obawy, że się spóźnimy. Więc o godzinie 11 za tydzień, 17 maja, na scenie pojawi się zespół aktorski w spektaklu Piękna i Bestia. Może znacie tę historię na przykład z wersji filmowej, z wersji kinowej. Jeśli nie, to ja wam gorąco polecam, bo to jest bardzo stara baśń napisana przez francuską pisarkę. No i teraz zaadaptowana dla potrzeb teatralnych, w dodatku musicalowych, czyli będzie to przedstawienie pełne muzyki i tańca, i śpiewu. Na pewno Bella będzie tańczyła lekko jak piórko, a Bestia, jakim krokiem będzie się poruszała po scenie, no to zobaczą ci, którzy będą mieli okazję zasiąść na widowni. 22 645 2055, bilet podwójny, chętnie go oddamy i czekamy z Filipem na telefonujących. Na przedstawienie Piękna i Bestia zaprasza krakowski teatr Groteska.
2: Tak.

0: Piosenkę o szczęściu wyśpiewał Łukasz Jemioła, a do nas dodzwonili się Franek ze swoją mamą. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cześć. Jesteście podobno w pięknym grodzie Kraka, w mieście Kraków.
1: Nie.
0: Nie? Myślałam, że jesteście w tej chwili w Krakowie, bo wiem, że to do was trafi wejściówka podwójna na przedstawienie do teatru Groteska. Ale mieszkacie w okolicy Krakowa, Franiu? No to dobrze, to będziecie mieli przyjemną wycieczkę na to przedstawienie. A co teraz się dzieje u ciebie? Gdzie jesteś?
1: Ja mam skoro.
0: Kiepsko się słyszymy, wiesz, więc nie będziemy specjalnie długo rozmawiać. W każdym razie pomyślałam sobie, że chyba będę miała taki pseudonim Wścibska Justyna, bo wszystkich pytam, a skąd dzwonicie, a gdzie jesteście, a co widzicie za oknami? Nie jestem taka wścibska, nie jestem ciekawska, po prostu chcę wiedzieć, gdzie jesteście, kiedy słuchacie Polskiego Radia dzieciom. To taka po prostu czysta dziennikarska ciekawość, żadne wścibstwo. Życzę wam dobrej drogi, pozdrawiam serdecznie, no i cieszę się, że bilety na przedstawienie Piękna i Bestia trafią w dobre ręce. Powiem wam, że przed chwilą obejrzałam sobie fragmencik takiego wideo na stronie Teatru Groteska, na którym zarejestrowano fragmenty dosłownie tego spektaklu Piękna i Bestia i aż pomyślałam sobie, że hej, z Warszawy do Krakowa to są raptem pewnie jakieś niecałe 3 godziny podróży. Chętnie wsiądę w pociąg i przejadę się, żeby zobaczyć to przedstawienie, bo już z samego filmiku zapowiada się wspaniale. Jest roztańczone, rozśpiewane. Tego akurat nie słyszałam, natomiast widziałam, że się tańczy na scenie. I niezwykłe lalki towarzyszą aktorom, więc bardzo cieszę się, że Franek z mamą będą mogli już za tydzień ten spektakl oglądać o godzinie 11, ale bądźcie chwilę wcześniej, oczywiście.

0: To Kasia Wilk. O tym, że chcemy grać w zielone. I Kasia miała na myśli z jednej strony ekologię oczywiście i ochronę naszej planety, ale też taką zabawę, w którą kiedyś się bawiono. Pytało się wtedy, grasz w zielone? Gram. Masz zielone? Mam. Ja jestem bardzo ciekawa, czy Oliwia ma coś zielonego przy sobie. Dzień dobry, Oliwko.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Czy masz coś zielonego?
1: Drzewa
0: są, no tak, to prawda. My mamy tutaj w radiu taką koleżankę, która na pytanie, masz zielone? Zawsze odpowie mam, bo ona się ubiera wyłącznie na zielono. Od zielonych butów, przez zielone skarpetki, aż po zielone kolczyki.

0: krzyki w uszach, zieloną torebkę, no i wszystko, wszystko ma zielone. Oliwia, lubisz ten kolor? Ja też bardzo lubię zieleń. Nie mam jej tak dużo w szafie, ale lubię patrzeć na to, co zielone. A co się u ciebie dzieje w tej chwili, Oliwko? Opowiadaj.
1: Ja wracam do babci.
0: O, już jesteś w drodze. I tam jeszcze chyba kogoś słyszę w tle. Poza tobą, kto jeszcze jest w samochodzie?
1: Moja siostra.
0: No właśnie, siostrzyczkę miałam na myśli, która się odzywa. Może też chce z nami porozmawiać?
1: Chyba tak.
0: Chyba tak. A ile lat ma twoja siostra? 2-latka. A na imię ma, poczekaj, niech no zgadnę. Czy też ma imię zaczynające się na literę O, jak Oliwia? Nie, no to nie zgadnę, to musisz nam powiedzieć. Nie usłyszałam, wiesz, musisz mówić... Malwina?
1: Martynka.
0: Tak jak nasza Martyna, która jutro tutaj o godzinie 7 rano usiądzie przed mikrofonem Polskiego Radia Dzieciom, żeby poprowadzić dla was poranek. No to pozdrawiamy, Oliwko, ciebie, pozdrawiamy małą Martynkę. I pozdrawiamy wszystkich tych, którzy wam towarzyszą w tej podróży do babci. A jak już dotrzecie na miejsce u babci, to co będziecie robić?
1: Ja pobawię
0: się. Oj, dość słabo słyszę. Ale poczekaj, jak ja bym była w drodze... Tutaj tata chyba się odezwał.
1: Bawię się z moimi koleżankami.
0: A, świetnie, że masz takie koleżanki na miejscu. Pewnie często się z nimi nie widujesz, tylko wtedy, kiedy przyjeżdżasz do babci, ale i tak wspaniale, że masz taką więź ze swoimi rzadko widywanymi koleżankami. No to w takim razie życzę wam dobrej podróży i przyjemnego pobytu u babci. Pewnie coś dobrego też babcia przygotuje na obiad, co? O, widzisz, wiedziałam, że babcia na pewno się specjalizuje w jakimś daniu i doskonale wie, co najbardziej smakuje jej wnuczkom. To dobrej drogi, a my wam zagramy piosenkę, może być piosenka Krecik, Krecik, zielony ma berecik, Oliwko? Dobrze, to w takim razie ta piosenka od Aidy, żeby wam się dobrze jechało. Dobrego dnia, pa, pa.
1: Do widzenia.

0: Oj, wkręca się w ucho ta piosenka. Jest takie specjalne anglojęzyczne określenie na takie piosenki, które jak nam wpadną w ucho, to potem przez cały dzień nam w tym uchu grają i nie możemy się od nich opędzić. Nazywa się to earworm, taki robak uszny, jak to przetłumaczył Filip. I chyba kiedyś rodzinny koncert życzeń zrobimy tylko i wyłącznie z takich właśnie piosenek, które po prostu natrętnie nam się przyplątały i teraz nie możemy się od nich odczepić. Halo, halo, dzień dobry, Helu.
1: Dzień dobry.
0: O, Hela, to jest ta słuchaczka, której telefon jest troszkę kapryśny i raz cię świetnie, Helu, słychać, a innym razem słychać cię troszkę gorzej. Teraz to jest ten gorszy moment, więc musisz albo podejść do okna, popatrzeć sobie przy okazji na piękny widok, który z tego okna masz, na zieleń. O, już wiem, że będzie lepiej. Halo, halo.
1: Dzień dobry.
0: O, ale świetnie cię słychać teraz. Co u ciebie słychać, Helenko? Dawno się nie słyszałyśmy.
1: Dobrze, bo teraz jestem w domu, ale zaraz idziemy oglądać gimnastyczki.
0: Co to za wydarzenie z tymi gimnastyczkami? O co chodzi?
1: Bo jest taka szkoła sportowa i tam jest taka jakaś hala, nie pamiętam. I tam są takie gimnastyczki i od piątku to się zaczęło, ale my nie poszliśmy. Wczoraj nie poszliśmy, dlatego bo siostra się pakowała. Mhm. Potem w piątek nie poszliśmy, bo mieliśmy szkołę, a dzisiaj pójdziemy, ale bez siostry, bo moja siostra wyjechała do Krakowa z klasą i pojedziemy, no pójdziemy w sumie, mamy blisko, na galę, bo tam będą tańczyć, a potem będą wręczone nagrody i zobaczymy, kto zajmie pierwsze miejsce.
0: Ojejku, czy ty mieszkasz w Trójmieście, Helu?
1: Tak.
0: To jest chyba hala imienia Blanika, wiesz?
1: Ale gdzie? Bo ja mieszkam w Gdyni.
0: No to ta hala jest tam właśnie, wiesz? Ta hala tak się nazywa, bo mówiłaś, że jest taka hala, ale nie pamiętasz jej nazwy. Był taki gimnastyk, znakomity polski gimnastyk, nazwiskiem Blanik i ta hala nosi jego imię. No i to jest taka świetna wróżba dla tych wszystkich, którzy tam trenują gimnastykę artystyczną, gimnastykę sportową, że może
1: i
0: kiedyś...
1: I jeszcze tu do tej hali jest takie... Nie wiem, czy to jest do tego, czy gdzie indziej takie liceum obok tej hali jest, sportowe.
0: Pewnie sportowe, no właśnie. Czyli będziesz miała okazję podziwiać dzisiaj młodych gimnastyków. Być może niektórzy z nich w przyszłości będą naszymi mistrzami gimnastyki.
1: Może.
0: Prawda?
1: A najlepsze jest to, że gdzie ja mieszkam, to trzeba wejść pod górę i jest szkoła podstawowa. I jeszcze naprzeciwko szkoły podstawowej 51 jest przedszkole 51, ale tam po drugiej stronie ulicy z mojego okna widać, a tam na tej samej ulicy, gdzie jest przedszkole, jest ten liceum.
0: O, czyli będziesz miała w przyszłości blisko do szkoły, jeżeli właśnie to liceum na przykład wybierzesz.
1: Ale ja nie chodziłam do tego przedszkola, tylko do szkoły.
0: No to widzisz, to jeden szczebel edukacji ominęłaś, ale może następnego już nie ominiesz i będziesz miała ten przywilej, że nie będziesz musiała bardzo wcześnie wstawać, żeby na 8 rano w przyszłości zdążyć. Helu, a ty w której jesteś klasie w tej chwili?
1: W drugiej.
0: W drugiej, klasie szkoły podstawowej.
1: Tak.
0: O, to ja ci życzę w takim razie wspaniałego widowiska, no bo myślę, że takie zawody gimnastyczne to jest coś pięknego do oglądania.
1: Tak.
0: I trzymam kciuki za tych młodych gimnastyków. Co prawda wiadomo, że na podium stanie tylko jakaś niewielka grupa, ale żeby wszystkim...
1: Trzy osoby, albo grupy, bo można solo, albo z grupami.
0: No właśnie, to miałam na myśli, ale mam nadzieję, że tak czy inaczej wszyscy będą zadowoleni ze swojego występu, bo uda im się zrobić taki program, jaki został zaplanowany, no i wytrenowany. I bardzo się

0: Blanika i podziwia gimnastyków. To ja ci życzę tak czy inaczej bardzo dobrego dnia, Helu. I daj znać, jak te zawody wypadły, dobrze?
1: Dobrze.
0: Do usłyszenia, pa pa.
1: Pa pa, pa pa.

0: Autopromocja.
1: Pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
2: A na zegarze już prawie minuta po godzinie 10.
0: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Zielony dzień dobry wszystkim tym, którzy nas słyszą, wszystkim tym, którzy nas słuchają i tym, co mają zielono w głowie i tym, którzy są zupełnie serio. No i tym, którzy przede wszystkim nie muszą się dzisiaj nigdzie spieszyć, chociaż poranek się rozkręca. My ledwo za nim nadążamy. Justyna Majchrzak, Filip Górski, jesteśmy z wami jeszcze przez najbliższą godzinę.

skowronką, pokazuje twarz słowikom, pliszkom, szpakom, jeżykom. Nawet mały mysi królik, co się nocą w gniazdko wtulił, już rozgląda się po świecie i się cieszy, no bo przecież

No nie chcę was zmartwić, ale żeby zdążyć na ten najwcześniejszy koncert świata, to trzeba dzisiaj już nie, ale jutro, albo pojutrze, albo w ciągu najbliższych kilku dni wstawać bardzo wcześnie, bo i słońce wstaje coraz wcześniej. Sprawdziłam, dzisiaj słońce wzeszło o godzinie 4:54. Kto nie spał o tej porze, bo ja byłam pogrążona w głębokim śnie tuż przed piątą. Więc no taka informacja dla wszystkich tych, którzy chcieliby podziwiać wschody słońca, że są one coraz wcześniejsze i dobrze, bo dzięki temu dzień nam się wydłuża. No a u nas 5 minut dopiero po godzinie 10. Miałam taki plan, żeby przynieść ze sobą do studia na zielony poranek, żeby zrobił się on jeszcze bardziej zielony, więc miałam przynieść ze sobą zielony ogórek, ten taki długi, długi zielony ogórek, ale powiem wam, że nie przyniosłam, bo go zjadłam na śniadanie. No i po prostu już nie było co przynosić do studia, bo pomyślałam sobie, że w takim zielonym ogórku można zrobić jakąś rzeźbę, na przykład wyrzeźbić z zielonego ogórka zielonego krokodyla. Idealnie się do tego nadaje ten długi ogórek, bo w jednej części może mieć ten krokodyl pysk pełen wyszczerzonych zębów, które jednak nie gryzą, a w drugim końcu o krokodyli ogon. I oczywiście cała ta rzeźba jest jak najbardziej jadalna i bardzo zdrowa. Myślę, że lubicie zielone ogórki, bo one są wilgotne, mokre, mają w sobie dużo, dużo wody, można się takim ogórkiem napić, można ugasić pragnienie, ale też mają witaminę C i witaminę B, więc dobrze taki zielony ogórek w plasterkach albo w paseczkach dorzucić do śniadania. To taka podpowiedź dla tych wszystkich, którzy śniadanie niedzielne mają dopiero przed sobą albo są właśnie w trakcie śniadania. A jak macie na śniadanie już nie zielone, ale różowo-czerwone rzodkiewki, to one też są świetnym materiałem rzeźbiarskim. Można wycinać w nich różne kwiatki przy pomocy niezbyt ostrego nożyka, albo na przykład, co jeszcze można z rzodkiewki zrobić, różę, ponacinać ją tak, jakby zamieniła się w pełną płatków różyczkę. No to taka, przepraszam, propozycja. I teraz patrzę na wszystkich dorosłych, którzy patrzą na mnie karcąco i mówią tak, jedzeniem nie należy się bawić. Ale to są takie jadalne rzeźby, nie służące absolutnie do żadnych innych zadań. A myślę, że jadalna sztuka w porze śniadania dodaje apetytu.

No Filip tańczył przy tej piosence i nie tylko Filip, powiem wam, bo w reżyserce w tej chwili zrobiło się, no nie powiem, że tłoczno, kilka osób zaledwie się tam pojawiło, ale są to instrumentaliści, muzycy. Jeden muzyk wziął właśnie do ręki skrzypce. Ach, nie słyszę, dzielą nas dwie szyby, więc nie słyszę jaka... O, tak, Filip pozwolił mi posłuchać, jak tam próbka melodii brzmi. Więcej muzyki od tych muzyków usłyszycie po godzinie 11 w audycji Źródełko. Już teraz bardzo was serdecznie zapraszam na tę audycję i zapraszam was do takiego krótkiego, zielonego quizu, który chciałabym teraz zorganizować. Co wy na to? Było dużo nazw warzyw w piosence zespołu Kuku i za chwileczkę też będą pytania, między innymi o warzywa. Więc kto miałby ochotę pobawić się z nami, ten niech dzwoni. 226452055. Będą trzy pytania w tym naszym quizie, a dla zwycięzcy mam order z plasterka ogórka. Może być kiszony.

0: Zielona piosenka w Polskim Radiu Dzieciom. A przypomnę, że ta audycja nazywa się...
1: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Tak jest. Jesteśmy z wami w soboty i w niedzielę między 9 a 11, ale już od poniedziałku budzimy was troszkę wcześniej. Od godziny 7 rano jesteśmy z wami. A do nas dodzwonił się... Halo, halo. Dzień dobry, Gustawie.
2: Dzień dobry.
0: Cześć, Gustawie. O, słyszę, że świetny humorek dzisiaj.
2: Tak.
0: Bardzo mnie to cieszy. A co spowodowało, że ten humor jest taki dobry?
2: Nic.
0: Po prostu. Obudziłeś się i jesteś i to jest powód do radości, prawda? Myślę, że trzeba brać z ciebie przykład, Gustawie. To jak tam? Jesteś gotowy na taki mały quiz? Zielony quiz?
2: Tak.
0: Quiz to jest taka zabawa z pytaniami. Przygotowałam trzy pytania dla naszego słuchacza Gustawa. A zacznę od takiego pytania. Które warzywa są zielone? I poproszę cię... Dobrze. Jeszcze dwie nazwy poproszę. O wymienienie dwóch innych nazw.
2: Por.
0: Oczywiście. Por jest też zielony.
2: Pietruszka?
0: Pietruszka, korzeń ma w kolorze białym i on też jest jadalny, ten korzeń, ale masz rację, że ta część wystająca ponad ziemią jest zielona. Czasami mówi się, że to natka pietruszki. Słyszałeś coś takiego?
2: Mhm.
0: Pietruszkowa natka, pietruszkowa nać, zresztą bardzo zdrowa. Powiem ci, że taką natką pietruszki, jak się posypie kanapkę albo ziemniaczki młode, to jest to samo zdrowie, dużo witaminy C. Dobrze, no to pierwsze pytanie za tobą i świetnie ci idzie, Gustawie. Pytanie numer dwa. Uwaga. Najczęściej zielone są niedojrzałe owoce. Ale jakie owoce są dojrzałe, chociaż mają zielony kolor? Czy znasz takie owoce?
2: Jabłuszko.
0: Może być zielone jabłuszko, które jest do zjedzenia, kiedy jest zielone. Na przykład jest taka odmiana jabłek, która nazywa się papierówka i papierówka ma zielony kolor, ale jest naprawdę do zjedzenia. Chrupcie papierówki na zdrowie, jakie zobaczycie. Dobrze, to jest jeden owoc, a jakiś jeszcze potrafiłbyś wymienić? Taki owoc, który jest zielony, ale już dojrzały?
2: Myślę...
0: Taki jest, wiesz co, trochę wygląda jak ziemniak z wierzchu. Ma takie włoski na skórce.
2: Arbuz.
0: Oczywiście, arbuz, to prawda. Chociaż arbuz jest takim troszkę, tak nas trochę nabiera, bo on z zewnątrz jest zielony, a w środku?
2: Czerwony.
0: Tak jest, czerwony arbuz jest w środku. Lubisz arbuzy, Gustawie?
2: Nie,
0: proszę bardzo. A ja myślałam, że wszyscy z reguły kochają arbuzy, bo to takie słodkie owoce i mają też dużo, dużo soku. Ale proszę bardzo, skoro nie lubisz, to nie lubisz. Ale jabłka lubisz, co?
2: Lubię.
0: Dobrze. To wspaniała wiadomość. I uwaga, uwaga, Gustawie, ostatnie pytanie w naszym quizie. Z połączenia jakich dwóch kolorów powstaje zielony kolor? Jakie dwa kolory trzeba ze sobą zmieszać? Mówię o kolorach farb na przykład, żeby powstała barwa zielona.

0: Zastanów się, wyobraź sobie.
1: Żółty z niebieski?
0: No po prostu bułka z masłem dla ciebie te wszystkie pytania. Taka łatwizna. Ze wszystkimi uporałeś się bez najmniejszego kłopotu, więc dostajesz order z zielonego ogórka. Może być?
1: Tak.
0: Tylko teraz masz do wyboru, tak, albo order ze świeżego zielonego ogórka, albo order z kiszeniaka, albo order z małosolniaka, bo też takie małosolne ogóreczki są. Który wybierasz?
1: Ogórka normalnego po prostu.
0: Świeży ogórek i order z niego dla naszego słuchacza. I jeszcze raz tutaj krasnoludki się specjalnie pojawiły, żeby cię nagrodzić brawami. I fanfarami. Specjalnie przy okazji tej zabawy. Gustawie, dziękuję ci bardzo. Kogo chciałbyś pozdrowić?
1: Cały świat.
0: Ale pozdrowienia. No, mam nadzieję, że świat nas słyszy. Do usłyszenia, Gustawie. Pa, pa.
1: Do widzenia.

0: To zespół Małe TGD. Wiem, że lubicie piosenki Małego TGD i przypomnę, że gdyby ktoś miał ochotę kiedyś usłyszeć, znaczy nie kiedyś, tylko w najbliższą środę po godzinie 18, to będzie można dzwonić i zamawiać piosenkę Małego TGD przy okazji rodzinnego koncertu życzeń. Na zegarze 23 minuty po godzinie 10 dzwoni do nas Karol. Cześć Karolu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co tam u ciebie?
1: Wszystko dobrze.
0: Wspaniale. Obudziłeś się z uśmiechem dzisiaj, Karolu?
1: Tak.
0: A dawno temu się obudziłeś?
1: Tak.
0: No proszę, niedziela, można by się wyspać, można by pospać, a taki Karol dawno temu już się obudził

0: i już miał od samego rana dobry humor. Bardzo nas to cieszy. Karolu, masz jakieś skojarzenie z kolorem zielonym?
1: Tak, groszek, choinki, las.
0: Te choinki mnie zaciekawiły. To pełnia wiosny, maj piękny za oknami i w kalendarzu, a tobie się marzą święta Bożego Narodzenia?
1: Mamy w ogrodzie dużo choinek.
0: Ach, to tylko dlatego. To trochę mnie uspokoiłeś, bo ja myślę, że na razie możemy marzyć o wakacjach, które coraz bliżej, bo jak się maj skończy, przyjdzie czerwiec, a czerwiec to wiadomo, 1 czerwca, ważny dzień w kalendarzu.
1: Tak, bo wtedy są moje urodziny.
0: 1 czerwca?
1: Tak.
0: W Dniu Dziecka?
1: Tak.
0: O, Rety, to ty będziesz do końca swojego życia będziesz dzieckiem, jak będziesz świętował swoje urodziny z okazji Dnia Dziecka. Już nawet jak będziesz zupełnie, zupełnie dorosłym Karolem, no to odezwij się do nas koniecznie 1 czerwca. My tu na pewno jakąś specjalną audycję przygotujemy z okazji tego święta, najważniejszego w kalendarzu Polskiego Radia Dzieciom. I już teraz zapraszamy ciebie do telefonowania, Karolu.
1: Dobrze.
0: A zielony groszek lubisz?
1: Tak.
0: Można wyłuskiwać go ze strączka, prawda? I zajadać się takim świeżutkim, świeżym groszkiem. Och, ale narobiłeś mi apetytu. Chyba się rozejrzę za świeżym, zielonym groszkiem. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, Karolu.
1: Ja nawet sadzę groszek i inne warzywa teraz sadzą.
0: A gdzie sadzicie?
1: W tym okresie sadziłem.
0: Ale gdzie sadzicie ten groszek i te warzywa? A, myślałam, że może macie taki ogródek na balkonie, a wy macie taki prawdziwy ogródek.
1: Tak.
0: I lubisz prace ogrodowe, Karolu?
1: Tak.
0: Ja też bym bardzo lubiła. Jakbyście kiedyś potrzebowali dodatkowej pary rąk do pracy, to ja się zgłaszam.
1: Dobrze.
0: Pamiętajcie o mnie.
1: Zapraszamy.
0: Bardzo dziękuję, chętnie wpadnę. Jestem świetna w pieleniu chwastów na przykład, więc jakby tam troszkę się rozpanoszyły chwasty na waszych grządkach z groszkiem albo innymi warzywami czy owocami, to polecam swoją pomoc i swoje usługi. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, Karolku. Do usłyszenia.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia, do usłyszenia, do wypielenia, że tak nawet powiem. 26 minut po godzinie 10 na naszym zegarze, a tutaj Filip powiedział mi, że mamy jeszcze jedną porcyjkę biletów, podwójne bilety do Teatru Groteska w Krakowie na przedstawienie Piękna i Bestia. Jeżeli ktoś ma ochotę zasiąść na widowni w przyszłą niedzielę, 17 maja o godzinie 11, to koniecznie niech zadzwoni, bo te wejściówki są specjalnie dla was przygotowane i czekają tylko na zgarnięcie, że tak powiem. 22 645 2055 to jest nasz numer telefonu, a teraz Pies Pankracy zaśpiewa piosenkę o zielonym parapecie, na którym też co nieco rośnie.
2: Kiedy rośnie coś na naszym parapecie, to w pokoju jest zielono, jakby w maju. A więc mamy dwie pietruchy i na wacie garść rzeżuchy. No a potem je zjadamy z wielkim apetytem. Nasz parapet opleciony jest zielenią, kolorowo na gałązkach kwitną kwiaty.

0: dzieciom.
1: I też tam co nieco rośnie. 28 minut po godzinie 10 na naszym zegarze. Być może niektórzy z was tak zastanawiają się, a dlaczego dzisiaj nie ma żadnego gościa? A dlaczego nikt jeszcze się nie pojawił w studiu? No będzie gość. Co prawda nie osobiście, bo parę dni temu spotkałam mojego wymarzonego gościa. Już dawno bardzo chciałam poznać bliżej i porozmawiać dla słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom z Elżbietą Wasiuczyńską. Pani Ela Wasiuczyńska jest malarką, ilustratorką i na pewno znacie ją choćby z ilustracji do książki Pan Kuleczka. Kojarzycie? No pewnie, że tak. No i pani Ela Wasiuczyńska jak nikt zna się na kolorach, na barwach, a chyba najbardziej lubi niebieskości i różne odcienie zieleni. Kiedy spotkałyśmy się w Warszawie na wystawie, która właśnie była otwierana w bibliotece przy ulicy Koszykowej i ta wystawa będzie do końca maja, więc kto mieszka w Warszawie albo wybierze się do nas, niech koniecznie na tę wystawę zajrzy. Więc kiedy spotkałyśmy się na tej wystawie, to miałam okazję porozmawiać z panią Elą o tych barwach i o innych barwach i o wielu różnych sprawach. Więc jeśli zostaniecie z nami, to ta rozmowa już za chwileczkę, już za momencik.

Elżbieta Wasiuczyńska, artystka, malarka, ilustratorka książek, które na pewno znacie, kojarzycie, zabierające was do świata, a to przyrody, a to do świata pana Kuleczki choćby, ale też

0: projektantka. Dzień dobry, Pani Elżbieto.
1: Dzień dobry, bardzo, bardzo serdecznie Was witam, kochani. I cieszę się, że możemy się choćby tutaj na tych falach eteru spotkać. Ale słuchajcie, słuchajcie, jesteśmy w tej chwili w Bibliotece na Koszykowej i jeżeli jeszcze tu nie byliście, to bardzo serdecznie zapraszam pod zieloną ścianę w głównym gmachu Biblioteki Stołecznej, Koszykowa 26. Jest wystawa i to jest książka bardziej dla dorosłych, ale to jest poezja, którą ja pokochałam jako dziecko, właśnie Konstanty Ildefons Gałczyński. Kiedy wyjechał z Warszawy, smutny, i dojechał na Mazury, nagle tłumaczenie Szekspira, którego nie mógł zrobić przez długie miesiące, ukończył w fantastycznym tempie i niemal bez poprawek napisał Kronikę Olsztyńską. Ja właśnie do tej Kroniki Olsztyńskiej zrobiłam obrazki i bardzo serdecznie Was zapraszam.
0: Chodziłam do szkoły podstawowej imienia Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i pamiętam, jak zostaliśmy zabrani do leśniczówki Pranie podczas jednej z wycieczek szkolnych. Przepiękne miejsce, ceglana leśniczówka w otoczeniu bujnej, kipiącej zielenią przyrody. A ja właśnie troszkę o kolory chciałam Panią podpytać. O zieleń. Gra Pani w zielone, Pani Elu?
1: Póki życia, tak, grajmy w zielone. To jest rzeczywiście takie miejsce, gdzie powstało wiele fantastycznych piosenek na przykład i właśnie wiersze, które kiedy przeczytałam, to poczułam, że absolutnie swędzi mnie ręka, swędzi mnie pędzel i muszę po prostu to słońce spróbować dorwać, złapać za ogon i schwytać na kartkę po prostu.
0: Muszę Wam powiedzieć, że Pani Ela jest w sukni prawdopodobnie swojego projektu. Pani lubi bawić się również tkaninami. Jest Pani w granatowej sukni, która byłaby pewnie zupełnie zwyczajną granatową suknią, gdyby nie dorzuciła jej Pani trochę tęczy.
1: Tak, najpierw ta tęcza rzuciła się na moją sukienkę zupełnie bezwiednie, bo ja kiedy nagle zrobię sobie plamę na przykład z kawy albo jakiegoś pysznego koktajlu, to potem maskuję ją jakimiś takimi kolorowymi łatkami. No i właśnie tak mi rączka czasem poleci, że naszywam sobie różne jakieś takie kolorowe rzeczy. W każdym razie przez parę miesięcy w roku, na szczęście to nie jest teraz ten moment, ale jest szaro, a ja potrzebuję koloru tak jak potrzebujemy wody i powietrza. To ja potrzebuję koloru, więc jak nie dostarcza mi świat, to ja muszę sama suplementować, to znaczy łykać jak witaminy ten kolor. O, tak to ujmijmy.
0: Jest Pani znawczynią koloru, jest Pani kolorystką. Ile odcieni zieleni widzi Pani w tej majowej przyrodzie?
1: O nie, to ja z matematyki byłam zawsze bardzo kiepska, muszę się Wam przyznać. Także umiem tylko tak do miliona policzyć, a potem to już jeszcze można zmieszać ten milion pierwszy z milion drugim. No i wiecie, to już wyższa matematyka. Są nieskończone ilości absolutnie zieleni. A już to, co wyprawia słońce z tym kolorem takim, wydawałoby się podstawowym, to jeszcze są kolejne czary. Przyglądajcie się, bo to rzeczywiście jest taki moment, kiedy najbliższe drzewo może człowiekowi sprawiać przyjemność jak łaskotki.
0: A smoki muszą być zielone?
1: No nie, te moje gabcie, smoki, bo te moje smoki są takie bardzo poczciwe, takie gapowate, takie takie ciapy w krainie smoków. Bywają i żółte, i tęczowe, i niebieskie. I jeżeli słuchacie mnie i mieszkacie gdzieś w okolicy Jastrzębia Zdroju, to muszę Wam powiedzieć, że 15 maja będzie otwarcie wystawy, na której będzie można zobaczyć szyte smoki właśnie. One sobie czekają na Was w gablotach. I zapraszam też osoby, które na przykład lubią same coś robić rękami, lubią rękodzieło, lubią szyć, lubią coś tworzyć z materiału, z papieru, bo też tam, mam nadzieję, znajdziecie coś ciekawego.
0: Nie możecie przegapić tej okazji, chociaż z drugiej strony może nie powinnam tak mówić, bo pewnie rąk do pracy 20 par przyjmie Pani chętnie na warsztaty, ale jak przyjdą setki, a tylu mamy słuchaczy w Polskim Radiu Dzieciom, to może już być kłopot. A z użyciem czego powstają te smoki?
1: To są polary, czyli to jest taki materiał, który możecie znać z zimowych szalików albo takich lekkich, łatwo schnących kurt.

0: Tak, to jest bardzo dobry materiał, jak ktoś nie za dobrze potrafi szyć, bo on się nie pruje, można go ciąć jak papier bardzo łatwo i jest w niezliczonej ilości odcieni też. Kupuję go w sklepie, ale też czasem, słuchajcie, krążę po takich sklepach typu kopciuszek, czyli takie używane jakieś rzeczy i kupuję jakieś bardzo często dziecięce ubranka, bo one są w takich wesołych, polarowych wydaniach. No i właśnie igła, nitka, no i na początku taki najzwyklejszy ołówkowy szkic. I takie zwierzę, słuchajcie, tak mnie męczy, tak mnie drapie, tak mnie strasznie korci, żeby go poznać, że czasem mam jakąś pilną pracę, którą mam zrobić na poniedziałek, a ja po prostu muszę się z tym smokiem spotkać, wyjmuję całe wory, pudła, tych szmatek i szyję.
1: Ale podejrzewam, że w pani pracowni są nie tylko szmatki i pudła ze szmatkami, z tkaninami. Ma pani też na pewno jakieś specjalne szuflady pełne koralików, cekinów i już sama nie wiem czego.
0: No bo słuchajcie, nie wiem jak wy, ale jednym z moich najulubieńszych sklepów na świecie to pasmanteria, takie pudełka z guzikami na całą ścianę i różne taśmy i grzebanie w szufladkach u babci. To są jedne z moich najmilszych wspomnień z dzieciństwa. Takie zabawki, które praktycznie zabawkami nie były. Ale ja urodziłam się bardzo dawno temu, kiedy powiem wam, że w Polsce nie było zbyt pięknych zabawek i w ogóle wszystko było dosyć szare, więc dla mnie na przykład jakieś zagraniczne guziki były bardzo dobrą zabawką i ja syciłam sobie oczy właśnie takimi nietypowymi zestawami tych produktów, bo to było dla mnie zupełnie niedostępne i w ogóle w mojej małej głowie istniało coś takiego jak kolory polskie i to niestety była szara gama i bardzo się cieszę z tego, że to się już zmieniło, że nasza Polska piękna ma absolutnie pełne spektrum kolorów i najłatwiej to właśnie zobaczyć teraz wiosną, ale dzieliłam kolory na polskie i zagraniczne. Taka jest prawda. Te zagraniczne były fajniejsze wtedy w PRL-u.
1: To pani bardzo zagranicznie wygląda. Jest pani tak kolorowa jak cały zagraniczny świat, który dzisiaj już jest tutaj na wyciągnięcie ręki, ale myślę, że cały ten zagraniczny świat z jego pięknymi kolorami na tkaninach, na plastikach, na różnych przedmiotach nie może konkurować ze światem przyrody.

0: Rozmawiam dzisiaj z Elą Wasiuczyńską, artystką, malarką, projektantką, z którą spotkałam się na wystawie jej prac do Kroniki Olsztyńskiej Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Gdybyście mieli ochotę wybrać się na tę wystawę, to jest w Warszawie w bibliotece przy ulicy Koszykowej pod piękną zieloną ścianą.
1: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Gdzie pani lubi najbardziej spędzać czas, pani Elu?
2: No właśnie to powiem wam, że ta wystawa tutaj na Koszykowej w Warszawie i to właśnie te moje wakacyjne wyjazdy i tak najprościej będzie powiedzieć, że na Mazurach, czyli tam, gdzie są wielkie, piękne jeziora, to jest takie miejsce, które ja pokochałam równie mocno jak autor wierszy. A, jeszcze chcę wam powiedzieć, że w Jastrzębiu Zdroju, w Miejskim Ośrodku Kultury będzie można, jeżeli ktoś lubi, może przypadkiem taką małą, żółtą, zwariowaną kaczuszkę katastrofę i pana Kuleczkę i psa Pypcia, to tam wybrałam takie najładniejsze obrazki i można zobaczyć oryginały, czyli takie prace, które ja namalowałam ręcznie pędzlem, farbami plakatowymi na papierze.
0: Kaczka katastrofa wprowadziła nam odrobinę kaczeńcowej żółci teraz do rozmowy, a ja chciałam jeszcze trochę błękitu wpleść, bo mam wrażenie, że pani lubi niebieskości i jak się zagląda czasami, albo nie czasami, częściej do opowiadań pana Kuleczki, które spisuje Wojciech Widłak z pomocą muchy i psa Pypcia i kaczki katastrofy właśnie, to można zobaczyć, jak oni mieszkają. Prawdą jest, że pani mieszka troszkę podobnie, że te pokoiki, te wnętrza pana Kuleczkowe są trochę wnętrzem pani Eli Wasiuczyńskiej?
2: To prawda. I czasem to pan Kuleczka na przykład mnie naprowadza na jakiś pomysł, bo najpierw on pomalował ściany na błękitno-lawendowo i ja zgapiłam, bo zobaczyłam, że całkiem to fajnie wygląda. Także już teraz od lat my malujemy po raz kolejne miejsca i kolejne mieszkania. Właśnie ściany sypialni mamy teraz takie błękitne, ale to jest takie dla malarza też bardzo wygodne, bo czasem nagle wpada przez okno jakieś światło, gdzieś tutaj rozbłyśnie cukierniczka, albo widzę jakieś takie drobiazgi, a opowieści o panu Kuleczce to jest właśnie o takich przyjemnościach dnia codziennego. Nosi bohaterowie to sprzątają, a to gotują zupę, a to zatrzaskują się w łazience. To są takie z życia wzięte opowieści. I muszę wam powiedzieć na ucho, w tajemnicy, że na początku Wojciech Widłak, kiedy pisał opowiadania, to zwykle bardzo dużo tych ich przygód działo się właśnie w domu. I ja prosiłam, znaliśmy się już wtedy z autorem, chociaż na razie tylko jeszcze telefonicznie, bo Wojciech Widłak mieszka w Warszawie, a ja w Krakowie. I ja mówiłam, błagam cię Wojciechu, wyślij ich na spacer. Chciałem, ale nie chcieli wyjść. I ja mówiłam, proszę cię, żeby pojechali gdzieś na wycieczkę, bo ja uwielbiam malować właśnie pejzaż. Bardzo mnie to ciekawi. No i czasem to jest taki zwyczajny miejski pejzaż. Stoją na przystanku, marzną, czekając na autobus albo dziwią się, że nagle zniknęły domy, bo jest mgła. To są opowieści i uważni czytelnicy mogą zauważyć, rozpoznając kopiec Kościuszki, że państwo Kuleczkowie, pan Kuleczka z przyjaciółmi,

0: mieszka właśnie w Krakowie, niedaleko krakowskich Błoni.
1: Dziękujemy bardzo za te sekrety, za te tajemnice, że się Pani podzieliła tylko z nami w tym niewielkim gronie słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom. A jeżeli mogłaby Pani jakiś taki mały sekrecik zdradzić naszym słuchaczom, nad czym Pani teraz pracuje, co powstaje teraz w pracowni Eli Wasiuczyńskiej?
0: Och, słuchajcie, no mam nadzieję, że znajdzie się tutaj troszeczkę miłośników kotów. Ponieważ ostatnio bardzo, bardzo mnie zaciekawiły te przepiękne stworzenia. Ja już kiedyś uszyłam książkę, Marcin Bryczyński napisał do tych obrazków wiersze, Kot ty jesteś, a teraz na widok namalowanych przeze mnie kotów moja przyjaciółka Alicja Krzanik, której wiersze możecie znać z przepięknych książek literkowa, roślinkowa, która zrobiła z Anią Jarecką Salamon, ale Alicja Krzanik napisała wiersze i ta książka ma wyjść jeszcze tej jesieni, jeszcze w tym roku. Także już za chwileczkę będziemy składać w zgrabny stosik obrazki i wiersze i będziemy składać książkę. A to jest bardzo ciekawa i trudna praca. I składa się na nią zaangażowanie kilku osób, bo to jest redakcja, to jest korekta, to jest przygotowanie graficzne. No i potem drukarze będą maczać paluszki w tej naszej pracy. I mam nadzieję, że jeszcze w tym roku, może pod choinkę, taka książka. Jeszcze nie mamy do końca tytułu, ale coś z kotem będzie na bank na 1000 banków.
1: Mnie przychodzi do głowy, każdy miałby ochotę taką książkę mieć na swojej półce z książkami. A czy to możliwe, że niektóre z tych kotów, które będą portretami kocimi w książce, dzieli się Pani w swoich mediach społecznościowych, bo ja tam trochę kotów widziałam.
0: Tak. I to muszę Wam powiedzieć, że czasem dziękowałam za podesłanie zdjęcia komuś znajomemu, co spowodowało po prostu lawinę. Te koty wychodzą po prostu z każdego prawie załącznika w mojej skrzynce pocztowej. Także no jest ciekawie. I wszystkie koty są piękne i mają takie różne charakterki, ale nie jestem wszystkich w stanie namalować. Ale jest to bardzo, bardzo ciekawe. One są tak draczne, tak niegrzeczne, tak samolubne też, co tu dużo mówić, ale absolutnie do patrzenia.
1: Ela Wasiuczyńska, ilustratorka, malarka, artystka i ten artyzm się przejawia we wszystkim, co Panią otacza. Takie mam wrażenie. Bardzo Pani dziękuję.
0: Ja też dziękuję bardzo, bardzo serdecznie. Pozdrawiam słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom. Cześć kochani. Ela Wasiuczyńska.

Mam nadzieję, że jest wam zielono po tym dzisiejszym spotkaniu, w którym były różne odcienie tego koloru, i oliwkowy, i pistacjowy, i miętowy, i szałwiowy. Ale najlepszy jest ten, który jest za oknem, więc mam nadzieję, że wybierzecie się dzisiaj na może nawet nie jeden spacer w zieleni albo na przejażdżkę rowerem. Ja bym tak zrobiła. Życzę wam udanej, dobrej niedzieli. Patrzcie, jakie morze czasu jeszcze przed wami. A gdyby ktoś chciał zostać jeszcze z Polskim Radiem Dzieciom, to już za parę minut audycja Źródełko. A my z Filipem Górskim mówimy wam do usłyszenia, do zobaczenia gdzieś na zielonym szlaku. Justyna Majchrzak. Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów.
2: Oni to mieli akcje, intrygi, bitwy, tajemnice.
4: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja.

0: W dzisiejszym źródełku witają Państwa Filip Górski i Piotr Piszczatowski. A gromko zagrała nam orkiestra czasów zarazy, przywodząca naszej pamięci muzykę zapisaną w XVII wieku przez Georga Filipa Telemana. A gdzie zapisaną? W polskich karczmach. Jeździł wybitny kompozytor światowej sławy po polskich karczmach i zapisywał melodie. A melodie były grane w dużej mierze przez dudziarzy. Dudy. To był instrument, który z Polski wielce sławny promieniował na całą Europę. W całej Polsce na dudach grano. Od północy na południe, od zachodu na wschód. I wiele takich miejsc, gdzie do dzisiaj na dudach się gra, dzisiaj będziemy wspominać, ale przede wszystkim okolice Wielkopolski i biskupizny.
1: Źródełko.
0: Weseli są ludzie w okolicach biskupizny i jedną z takich osób jest piękna śpiewaczka, pani Anna Chuda, którą wielokrotnie dzisiaj będziemy przywoływać. I słuchajcie, ma ona bardzo prosty sposób, aby było wesoło. Po prostu trzeba zaśpiewać.

Jak gysi pasałam, tłose ty śpiewałam. Jak gysi pasałam, tłose ty śpiewałam. Łojcie szum się goski, kiedy trawkę skubią. Łojcie szum się goski, kiedy trawkę skubią. W górę podfruwają i pióreczka gubią. W górę podfruwają.

0: każdą godzineczka, każdą godzineczka wesoło bywała. Każdą godzineczka, każdą godzineczka wesoło bywała.
1: Można by przypuszczać, że w okolicach Wielkopolski, wokół Poznania, mieszkają ludzie tylko pracowici, bo z pracowitości słyną. Ale słuchajcie, lubią oni i też i pożartować, i być czasem odrobinę uszczypliwi. Posłuchajmy piosenki w wykonaniu Marii Majszakowej, Feliksa Chudego i Szczepana Sadowskiego, grającego na tamtejszych instrumentach.
2: Nasza matka wariotka, oj, sprzedała kurkę za kłokłetka. Nasza matka wariotka, oj, sprzedała kurkę za kłokłetka. A kłokłetek patrzy dziurką, oj, co się to dzieje z jego kurką.

0: pohukują, pośpiewują, stukają, co to za ludzie tam mieszkają. O tym, jaki to jest rodzaj człowieka, który zamieszkuje okolice Domachowa i biskupizny, opowiedzą nam dzisiaj Marysia Polowczyk i Krzysztof Polowczyk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No to jacy tam wy jesteście?
2: No weseli. Biskupizna to jest taki region, który już tu wchodząc w definicję, to od średniowiecza stanowił własność biskupów poznańskich. No i skraca się to wszystko do tego, że podobno się tam żyło u nas dostatnio. Się żyło dostatnio, no to wszyscy byli weseli, tak? To się chciało tańczyć, chciało śpiewać. Tak. No jak się popatrzy w nasz folklor biskupiański, to praktycznie prawie, że nie ma smutnych piosenek. Jest bardzo żywe granie, bardzo szybkie tańce i wesoła muzyka.
0: A jakie to tańce?
2: No, na przykład wiwat, czyli taki bardzo
1: energiczny,
2: szalony momentami, można by powiedzieć, jak kogoś porwie. Taniec wirowy, potem jest przodek, no bo z kolei no, jesteśmy na Wielkopolsce, więc musi być porządek. Nie jest, że z przypadku są tańce.
0: Wiedziałem, tylko... że będzie tutaj jakieś uporządkowanie. Opowiadajcie.
2: Musi być tańczone po kolei, czyli wiwat zawsze rozpoczyna cały cykl taneczny. Mhm. To jest taki no, najbardziej wysiłkowy, można powiedzieć, taniec. Potem jest przodek, który tańczy jedna para, a kawalerka tej parze służy, czyli stoją wokół nich. Para wiruje w rytmie trójmiarowym, a kawalerka przytupuje i przyklaskuje, albo wymachują chusteczkami czy batami, jeżeli to jest akurat wesele. I w ten sposób służą tej parze, jakby honorując ją, bo to zazwyczaj albo to są gospodarze, u których się odbywa w chałupie impreza, albo
1: rodzice weselni.
2: Rodzice weselni, albo ci, co odbierają wieniec dożynkowy, to taka specjalna para zazwyczaj jest do tego przodka wybrana. No i potem ten przodkujący tancerz zatrzymuje muzykę, unosząc rękę i zaczyna śpiewać równego, czyli takiego biskupińskiego oberka i wtedy już jak zaśpiewają, kapela podejmie temat, to zaprasza wszystkich do tańca i po kole pary jadą równego w prawo, potem w lewo. Czy odwrotnie? Nie, to dobrze.
0: No dobrze, czyli jest dobrze, jest troszeczkę przestrzeni na przypadek. A Marysiu, do dzisiaj odbywają się takie zabawy?
1: Tak, do dzisiaj mamy takie zabawy. Razem z zespołem zawsze mamy podkoziołka, zawsze mamy katarzynki. To są takie nasze już flagowe imprezy, które odbywają się co roku i z roku na rok jest na nich coraz więcej ludzi. Także nasza sala zaczyna pękać w szwach i już myślimy, co zrobić, żeby ją powiększyć.
2: Dostawiamy namioty
1: tak,
2: na razie.
1: Tak, dostawiamy na razie namioty.
0: Od razu powiedzcie, gdzie to jest, gdyby ktoś miał taki pomysł, żeby was odwiedzić?
1: Imprezy zazwyczaj robimy, no już teraz na ten moment robimy zawsze w biskupieńskim gościńcu w Domachowie. Katarzynki są na jesień.
2: Na Świętej Katarzyny.
1: Tak, na Świętej Katarzyny.
2: Podkoziołek na koniec karnawału.
1: Koniec karnawału.
0: Dobrze, zatem posłuchajmy mistrzowskich wykonań, do których zaiste wszyscy tam przytupują wesoło.

A teraz zagromy przodka, który nie ma tekstu. Może tam gdzieś mają, ale u nas tego nie ma.

0: Werwy muzykantom nie brakło. Grali dla nas Józef Kabała i Stanisław Skrzypalik. Nagrania pochodzą sprzed lat. Może o tym opowiecie, bo tak sobie rozmawialiśmy przed audycją, że co i róż, jakieś niespodzianki, pamięć dawnych lat przychodzi do was.
1: Tak, tak. To nagranie akurat pochodzi z archiwum Biblioteki Centrum Kultury imienia Jana Zdomowa Bzdęgi w Krobi. Odkopane wśród taśm na szpulach w piwnicy, zgrane przez nas i czeka na swoją kolej.
0: A co to są szpule? To jest jakiś Spotify? Co to jest?
1: No, taśmy magnetofonowe, ale nie takie kasety małe, jak jeszcze pewnie część z nas pamięta dobrze, tylko wcześniejszy nośnik, jak to wytłumaczyć, no na takiej szpuli nakręcone, tak jak to film.
0: Taki tylko, długi że... makaron z muzyką.
1: Tak jest.
0: Mhm. A wcześniej jeszcze słuchaliśmy nagrań Fundacji

0: Fundacji Muzyka Zakorzeniona, to znaczy dzięki Fundacji Muzyka Zakorzeniona płyta pojawiła się na świecie, ale też nagrania były z dawnych lat, prawda?
1: Tak. Wspólnie z Fundacją i w sumie dzięki Fundacji Muzyka Zakorzeniona ukazały się dwie płyty z muzyką biskupiańską. Płyta Biskupizna była pierwsza, ale z współczesnymi nagraniami realizowanymi u nas na Biskupiźnie i w Krobi, i w Starej Krobi na Taborze. To z tej płyty pochodziła ta piosenka, gdzie pani Ania śpiewała. I kolejna płyta, Hej z Młodych Lot, zawiera nagrania zdobyte, wyciągnięte z Poznańskiego Radia przez Piotra Baczewskiego i właśnie one znalazły się na tej płycie. To archiwalne nagrania też z lat 70. przede wszystkim.
0: Marysiu, a wy się uczycie i z nagrań, i od żyjących, fantastycznych, cały czas bardzo wesołych, mówimy mistrzów. Ale to jest po prostu taka bardzo zaprzyjaźniona osoba. Opowiesz?
2: Tak, no dzięki tym nagraniom archiwalnym jesteśmy w stanie też uczyć się, jak też dawniej śpiewali, czy na przykład kapele grały. No ale mamy jeszcze tych naszych mistrzów, którzy przekazują nam bardzo chętnie tą swoją wiedzę. Ja na przykład teraz jestem na łączach z panią Anią, bo będziemy razem prowadzić warsztaty. Jest ona moją mistrzynią i chce też przekazać nam dalej, żebyśmy my przekazywali później, tak jak ona nam teraz, tak jak żebyśmy my później tym młodszemu pokoleniu mogli przekazywać to, czego ona nauczyła nas.
0: Bardzo jest surowym profesorem pani Anna Huda?
2: Nie.
0: Opowiedz.
2: Pani Ania jest bardzo miłym, bardzo pomocnym. No fakt, że czasami tam nam coś dopowie, ale to są właśnie te rady, które no, są potrzebne, żeby no, to nie zepsuć tego, czego się człowiek tam uczy od tych mistrzów.
1: Ja dodam, że na bieżąco też prowadzę nagrania u siebie i też umawiam się czy z panem Frankiem, czy z panią Anią i ostatnio nagrywałem panią Anię. No i śpiewała mi te piosenki, śpiewała ten cały swój zeszyt wertuje. Mówię, może pani Aniu, może już starczy, bo się pani naśpiewała już tu godzinę czy dwie śpiewamy. Nie, bo jeszcze to. Czekaj, bo jak już tu jestem, to ci muszę zaśpiewać. I nie chciała mnie wypuścić.
2: Tak, tak jest zawsze z panią Anią czy z panem Frankiem, że jak już coś tam się zapytamy, czy to poczekaj, ja jeszcze mam to, a tu mam jeszcze jeden zeszyt, a tu mi się jeszcze to przypomniało, ale teraz nie pamiętam, ale sobie nagraj to, na następny raz sobie przypomnę cały tekst na przykład.
1: Też nie tylko nas uczą, ale się cieszą tym, że mogą.
2: Mogą to po prostu nam przekazać też dalej, nie?
0: Mhm. Czyli taki nauczyciel jest troszeczkę jak dziadek albo babcia.
2: Tak,
0: w takiej ciepłej relacji. No i potem młodzież chwyta instrumenty i gra.

0: jak człowiek tak sobie pogra, jak się nauczy, no to po pewnym czasie ma córeczkę. Jak się nazywa wasza córeczka?
1: Antonia. Pozdrawiamy, jeśli słucha.
0: No zapewne słucha i specjalnie dla Antonii, ale też dla wszystkich dzieci przy radioodbiornikach. Oczywiście dzieci w każdym wieku. No nasze ulubione kołysanki. Więc pani Ania Chuda, Anna Chuda śpiewa kołysankę piękną, dawną.
2: Który by dzie naszą Marysię lolo? Który by dzie naszą Marysię lolo? Kiedy tatoś w płelu

0: Kiedy tato śpu łoże, a mama sama nie może, kto by dzielolo.
1: No i nieuchronnie pada pytanie do Marysi. Co śpiewa Antoni na dobranoc?
2: Co śpiewam Antoni na dobranoc? Takie nasze, spokojniejsze. Czasem, wiadomo, trafi się jakiś wiwat, ale to musimy go zwolnić pod to takie tempo, żeby się to dziecko troszkę wyciszyło. I to, co jej się spodoba, bo czasem są takie, że gdzieś tam usłyszy. Mamy taką świetną historię, że jak była mała i Bola, to wiadomo, ciepło, nie chciała spać w domu, więc braliśmy ją na pole. Krzysztof, wymienialiśmy się czasami i śpiewał jej przyśpiewkę. Ja o tym nie wiedziałam i później już, no już przyszła zima, już normalnie w domu zasypiała i na przyszły rok ni stąd, ni zewąd przypomniało jej się, że ona, że miała to kiedyś śpiewane do snu i to jest ta jej piosenka do spania.
1: No to bardzo proszę.

dziewczynciem. Trzecią ci dołam z kwiatkami, trzecią ci dołam z kwiatkami, jakżem chodziła z pannami.

0: miją.
1: No tak, ale tak, żeby tak, żebyśmy wszyscy nie zasnęli, to zobaczmy, że mnóstwo jest piosenek, które podnoszą stan energii i wzywają do rześkiego działania.
0: Żeby obu gospodarski syn hulo, hulo, hulo bio cały dzień. Żeby obu gospodarski syn hulo, hulo, hulo bio cały dzień. A że jo jest kmieci sługa, muszę wstawiać rano do pługa. A że jo jest kmieci sługa, muszę wstawiać rano do pługa. A ten Kuba, Kuba, czy syło Buda, pozaprzągą wszystkie baby do pługa. A ten Kuba, Kuba, czy syło Buda, pozaprzągą wszystkie baby do pługa. A baby się tak szarpały o segiery, powyrywały. A baby się tak szarpały, że segiery powyrywały.
1: Krzyś zdradził nam w międzyczasie, że on właśnie takie piosenki śpiewał, Antoni, do snu. Opowiadaj.
2: No tak, bo ja śpiewałem to, co mi się dobrze śpiewa, czyli wiwaty. I ona do dzisiaj lubi. Generalnie lubi, jak jest piosenka długa i lubi słuchać i teraz jak ja idę z nią do spania, każe mi śpiewać, jak mi się skończy repertuar, to tata idź i zawołaj mamę i wtedy mama przychodzi z całym zeszytem.
3: To też nie jest z nią tak łatwo, bo ona prześpiewa się jej z 2-3 razy i ona już pamięta, jak się człowiek pomyli. To jest poprawianie, to już nie jest spanie ostatnio. Właśnie z tą prześpiewką tak miałam. Co ją śpiewałam, że jak zaśpiewałam jej pierwszy raz, to potem musiałam faktycznie chodzić z tym zeszytem, bo nie było

0: tak łatwo, tylko bo jak coś, pomyliłam się tam, że najpierw zaśpiewałam o innych kwiatkach, bo nie, mama, to nie było tak. Teraz musisz posłuchać, jak ja ci to zaśpiewam, bo ty to źle śpiewasz. No i także musiałam zacząć chodzić z zeszytem, więc nie tylko ona się uczy, ale przy okazji my czasami też, jak no, gdzieś tam się zapomnimy.
1: Wczoraj nas nie było, to dziadka uczyła śpiewać.
2: A zaznaczmy, że Antonia ma lat...
0: 4.
2: No i już jest strażnikiem tradycji, także poważna sprawa. Także proszę państwa, jak dziecku spodoba się śpiewanie przez rodziców, to bierze się do roboty i też śpiewa. I teraz dla nas Mikołaj Andrzejczak. Słońce, słońce.
3: Słońce, słońce, świeci górce, pasła Kasia, gdy na łące. Słońce, słońce, świeci górce.

0: dać wielczku gajora.
1: Mikołaj to jest taki świetny chłopak. Teraz już jest daleko w naście lat. No i tak się życie potoczyło, że mieszka we Wrocławiu już w tej chwili, ale co roku na tabor przyjeżdża, jako wolontariusz, ale też uczy się grać na dudach, chociaż w czasie tego taboru i tam gra, przygrywa, ale tak jak był wesoły, jak był mały,
2: jak był mały, tak
1: mu zostało do tego teraz.
2: My go właśnie pamiętamy z tego, tak jak śpiewał w tym wieku, faktycznie go długi czas nie widzieliśmy i jak przyjechał, bo w zeszłym roku czy dwa lata temu był pierwszy raz właśnie na wolontariacie, ja mówię, kurczę, skądś znam tego chłopaka i nie mogłam sobie przypomnieć. No i właśnie Krzysiu mówi, no przecież to jest nasz mały Mikołaj. Mówię, no jak? A on po prostu, my go pamiętamy jakby, bo gdzieś tam nam był do pasa, on jest teraz od nas o prawie dwie głowy wyższy.
3: No tak, to jest niesłychane, jak usłyszałem to nagranie przed audycją, pomyślałem, że trafiliście na jakieś archiwa sprzed wojny, na którym są nagrane dzieci i mówię, wow, a potem się okazuje, że to właściwie przed chwilą. Ale mówicie tabor, co to za tabor tajemniczy?
1: Tabor Wielkopolski w Starej Krobi, 13 do 18 lipca w tym roku, serdecznie zapraszamy. To jest no, letnia szkoła tradycji, jak to się popularnie nazywa. Można do nas przyjechać, popróbować gry na dudach.
2: Uczyć się od mistrzów.
1: Spotkać się z naszymi mistrzami, tak. Pośpiewać z nimi, potańczyć z nami.
2: Wieczorem się z nami usiąść i taka porozmawiać sobie z nami na luzie. Taka dosyć luźna jest ta impreza. Nie ma gdzieś tam, że biegamy z batami, bo na biskupiźnie są baty, ale nikt nie lata z batami za ludźmi, że tam mają, wiecie, gdzieś tam jakoś sztywno. Po prostu jest też impreza, żeby się mogli ludzie spotkać, bo czasami się zdarza, że są też ludzie, którzy przyjeżdżają do nas co roku. Są przy ludzie nowi i tak też się wszyscy jakoś poznają, jakoś te kontakty tam nawiązują, no, właśnie przy tej nauce.
1: Są nasi mistrzowie, jest spotkanie z biskupianami, z naszymi muzykami, ale też przyjeżdżają specjaliści z zewnątrz, jak właśnie między innymi Asia Szaflik, która za tą płytę Lala Gąski, na której to Mikołaj tą piosenkę wykonuje. No dzięki niej ta płyta tak naprawdę powstała, ona tak. Ogromną pracę z dziećmi wykonała, razem nagrywaliśmy je. Też robiła wtedy badania, wywiady terenowe z jak to się mówi teraz, depozytariuszami.
3: Brzmi strasznie poważnie, ale rozumiem, że ci depozytariusze to takie sympatyczne osoby, tak?
2: Tak.
1: No,
2: tak.
1: Można powiedzieć z babciami czy prababciami
2: tych dzieciaków. Z dziadkami, tak.
1: No i oni też na tej płycie mają swoje momenty, gdzie utwory wykonują, albo tam są nie tylko piosenki, są rymowanki, wyliczanki, opowieści właśnie różne.
2: Opowieści, jak właśnie no, oni pamiętają, no to już są też ludzie, właśnie rozmawialiśmy, że jeden z tych panów, który zna tej płycie właśnie opowiada, ma już w tym roku 90 lat i on opowiada, jak on był mały. Oni opowiadają te swoje tam właśnie, jakie mieli zabawy jako dzieci, co robili jako dzieci, no bo teraz wiadomo, no teraz jest komputer, jest rower.

0: coś tam...
1: Także można tego posłuchać tak. na płycie, ale można przyjechać na tabor tak. i posłuchać na żywo.
0: No, można posłuchać
2: ja też
0: na
2: mogę
0: żywo.
2: Przyjechać?
0: Zapraszamy.
2: Ja strasznie lubię się bawić w te stare zabawy, także... Właściwie to są dla mnie młode zabawy.
0: Tak, i właśnie na taborze też jest mały tabor, czyli typowo poświęcony dla dzieciaków. Uczą się właśnie tradycyjnych zabaw.
2: A jak się uczą, to na pewno muszą też zatańczyć taki taniec, który związany jest z niezbyt dużym zwierzątkiem.

0: Nie wiem, czy to taka jest bardzo poważna sytuacja, ten tabor. Same śmichy i chichy. Cóż to jest za obraz naszej tradycji? No dobrze. A jak już się zakończą te wszystkie zabawy ekstatyczne, no to też można zobaczyć, że w tym repertuarze dziecięcym, tam śpiewanym, na tych taborach, na których każdy z nas może spędzić jakiś czas i będzie to w lipcu. To jeszcze daty chyba dzisiaj powtórzymy. Jaka to data?
1: 13 do 18. Stara Krobia.
0: Jeżeli ktoś z Państwa ma kalendarz, to proszę sobie zakreślić te daty. Może tam pojedziecie. Przepiękne piosenki. I tutaj ku mojemu zaskoczeniu motyw, który bardzo, bardzo lubię, o ptakach.

0: złym buce, a te wróblu szałapuce, nie tańcuj w takim złym buce.
1: Śpiewała dla nas Zofia Niewmierzycka na płycie, o której tutaj dużo opowiadamy. Lala Gąski. Wspaniała płyta.

0: wydana przez Centrum imienia Jana Domachowa Bzdęgi w Krobi. Także takie cudowne rzeczy robią różne ośrodki kultury, ale właśnie z naszymi gośćmi możemy też zajrzeć do naszych instrumentów, które się tu pojawiły. Będzie to pierwszy instruktaż zapoznawczy dla Państwa z instrumentem dudy. Co to za dudy?
1: Dudy wielkopolskie. Tak, tak. Dużo jest. Nie jest tak szybko je ubrać, tak? Bo w przeciwieństwie do innych instrumentów dudy się ubiera, a inny instrument się chwyta w ręce i się gra. A tutaj trzeba zapiąć pasek na ręce, zapiąć pasek na brzuchu i do tego paska jest przymocowana taka dymka, czyli taka pompka, która powietrze... O.
0: Mi się to kojarzy z kowalem. Kiedyś na wsiach byli kowale, prawda? I oni kuli podkowy, różne metalowe części i mieli takie ogromne dmuchawy, które właściwie, można powiedzieć, rozpalały ogień, a tutaj taka dmuchawa rozpala co?
1: Rozpala muzykę. Tym powietrzem z tej dmuchawy nadmuchuje się taki worek i jak się go przydusi, to wszystko zaczyna grać.

0: Trudno jest zacząć grać na tym instrumencie?
1: Zacząć jest trudno. To powiem od razu, żeby nikt nie był rozczarowany. Zacząć jest trudno, ale potem jak już te podstawy się ogarnie, to jest łatwy instrument. Trudno jest dlatego, że na początku człowiek się próbuje siłować z tym instrumentem. To jest nieuniknione, to jest niepotrzebne, ale to trzeba się oswoić.
0: Trzeba się zaprzyjaźnić.
1: Trzeba się zaprzyjaźnić. To jest też, nie wiem czy jedyny, ale na pewno jeden z niewielu instrumentów, który się przytula grając, prawda?
0: Czyli jest bardzo sympatyczny.
1: Więc no, trzeba znaleźć sobie odpowiednie ułożenie, odpowiedni chwyt. Każdy instrument różni się od siebie i trzeba go sobie pod siebie przypasować.
0: No tak, ale jest dużo miejsc w Polsce, gdzie rzeczywiście taką naukę można zacząć. A czy zaczyna się ją od nut, czy od śpiewu?
2: Nie wiem, no może...
1: Zaczynałaś od nut?
2: Ja nie, no nie, no ale są tacy, którzy na przykład gdzieś tam mogli też zacząć swoją przygodę w szkole muzycznej i stwierdzić, że to jednak nie jest to, że oni jednak wolą takie tradycyjne rzeczy. Ani wtedy umieją nuty, ale prawda jest taka, że no melodia, przyśpiewki, no u nas nie ma, jak się uczą dzieciaki, tego, że dostają pulpit, dostają nuty i grasz. U nas jest ze słuchu albo z paluszków, są cyferki i po prostu uczą się z paluszków grać.
0: A możecie polecić taką piosenkę na początek przygody z dudami?
1: Tak. No najprostsza taka melodia nasza biskupieńska to jest Wiwat, wiwat panu memu.
2: Wiwat, wiwat panu memu, wiwat, wiwat mnie samemu, wiwat, wiwat panu memu, wiwat, wiwat mnie samemu, wiwat tej pannie, co tak ładnie patrzy na mnie, wiwat tej pannie, co tak patrzy na mnie, wiwat tej pannie, co tak ładnie patrzy na mnie, wiwat tej pannie, co tak patrzy na mnie.
1: No i zagram w takiej uproszczonej wersji, bo to wiadomo, aha, że też wchodzi. Dobry. I... Mhm.

0: I tak to już jest, że jak człowiek nauczy się grać na instrumencie i dobrze pamięta wszystkie melodie i od dziadków, i od babci, i od takich przybranych mistrzów, to nagle coś mu się rodzi i w ten sposób powstał zespół Cztery Mile Lasu. Zresztą nazwa taka bajkowa. I to właśnie Krzyś i Marysia Polowczyk są w nim, ale nie sami. Jak to się stało?
1: No, początki zespołu... To była taka historia, że mieliśmy zamysł trochę archiwizatorski, trochę edukacyjny, żeby spisać piosenki na nuty. No i że ja nut nie umiem, to zostali do tego zatrudnieni muzycy profesjonalni, że tak powiem. Perkusista Marek Kajdrys i pianista Rysiu Kaczmarek, świętej pamięci. No i przy okazji spisywania tego, no uznali, że to jest, kurczę, taka nieoczywista i ciekawa muzyka i warto coś by z tym zrobić. No i w ten sposób to były takie początki tego zespołu i zaczęliśmy tam różne rzeczy tworzyć. Stu się jeden pomysł trafił, tu drugi, tu ktoś coś dorzucił i no teraz to się już w takim kształcie uformowało. Tą piosenkę na przykład Biskupianka to jest zabawna historia, bo musiałem wyjść w połowie z pasterki z mszy, bo po prostu mi to zaczęło grać w głowie, musiałem szybko lecieć do domu nagrać, żeby mi nie leciało. No, a ten zespół
0: tworzył... Ale wróciłeś, czy nie?
1: No, już nie wróciłem.
0: Okej.
1: Okay. Zespół tworzą...

0: W dużej mierze muzycy też ludowi z Biskupiańskiego Zespołu Folklorystycznego, to znaczy Gosia Szymankiewicz, która gra na skrzypcach ze mną i też w zespole i śpiewa. W tej piosence ona ma główny wokal. No Marysia, Adrian, który gra na dudach. Adriana żona, która gra na
1: klawiszu,
0: instrumentach klawiszowych i Mikołaj Andrzejewski na perkusji, Tomek Krupa na gitarze basowej i ja na gitarze tym razem.
1: Ciekawostką jest, że nasz basista w ogóle nie jest z Biskupizny.
0: Tylko z Opola.
1: Z Opola.
2: A jak starszyzna odnosi się do tych eksperymentów?
1: Pan Franek wiem, że uwielbia. Pan Franciszek Giesiak, nasz najstarszy, ale i najmłodszy duchem biskupian w zespole, bardzo lubi i się cieszy, że też właśnie są te eksperymenty, żeby trafić do też młodszego pokolenia.
0: To trochę taka była idea tego, żeby trafić do tych ludzi, do których niekoniecznie trafia bezpośrednio ta muzyka tradycyjna w oryginalnej formie. Natomiast no, nikt nam nie powiedział jeszcze, nie róbcie tego, więc robimy.
2: No i mamy premierę w ogólnopolskim radiu, w Polskim Radiu Dzieciom. No także wielkie brawa i ciąg dalszy premiery, szanowni państwo.

0: Niezwykłe to jest miejsce, gdzie pokolenia tak pięknie się spotykają, tak wesoło i z taką wdzięcznością, i do nich zapraszają i zapraszali państwa Krzysio Polowczyk i Marysia Polowczyk, i przekazuję wam głos.
1: Tak, no zapraszamy gorąco i serdecznie na wydarzenia, o których tutaj mówiliśmy. To jest okazja, żeby poznać wspaniałych ludzi, naszych członków Biskupiańskiego Zespołu Folklorystycznego, który serdecznie i gorąco pozdrawiamy. Pani Maria Wujak, nasza seniorka, kiedyś mi powiedziała, to by chyba Bóg takich ludzi zesłał. Zapraszamy. Dziękujemy.
0: Marysiu?
2: No nie wiem, czy mam coś do dodania jeszcze. Zapraszamy bardzo serdecznie, bo też można poznać właśnie takich wspaniałych ludzi i poznać to, jak kiedyś było ich oczami na tym naszym małym, wielkim świecie.
1: I dowiedzieć się o dudach, ponieważ przy taborze też organizujemy drugi konwent dudziarski, bardzo ważne i wspaniałe wydarzenie, na który zjadą dudziarze nie tylko z Polski, ale i z ościennych krajów.
0: I co to się dzieje na tym dudziarskim konwencie, na którym na pewno nasi słuchacze, którzy już myślą o zakupie tego instrumentu, mogliby się, co oni tam będą mogli robić?
1: Mogą dowiedzieć się, jak dudy grają, z czego się składają i czym się różnią jedne od drugich.
2: I jak i nauczyć się grać. Jakiś element też przy okazji.
0: A ekipa będzie tylko z Polski, czy międzynarodowa?
1: Międzynarodowa. Będą goście z Węgier, będą z Ukrainy, z Białorusi i jeszcze czekamy na kilka potwierdzeń, także będzie sporo ciekawych gości i naprawdę wybitnych dudziarzy i budowniczych instrumentów.
0: Tak to było od stuleci, że Polska dudami stała. Było mnóstwo dudziarzy i na dworach, i grających dla króli, i dla bogaczy, i dla biednych, i w karczmach, i w miejscach świętych pewnie i też. Także mamy ogromny, ogromny zapas tej muzyki. Także bardzo dziękuję, Marysiu. Bardzo dziękuję, Krzysiu.
1: Dziękujemy.
2: Dziękujemy bardzo.
0: I wracamy jeszcze do nagrań fantastycznej orkiestry. Ona nazywa się Smutno, Orkiestra Czasów Zarazy, ale gra naprawdę rzeźko i wesoło. Tak, ta nazwa pochodzi z XVII stulecia wydarzeń, bo wtedy choróbska strasznie ludzi męczyły, ale orkiestra pod przewodnictwem Pawła Iwaszkiewicza przypomina tą przepiękną muzykę. Polecamy poszukiwania w internecie. Dziękuję Piotr Piszczatowski, dziękuję i Filip.

0: Autopromocja.
1: Pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
0: Autopromocja.

0: Każda pora roku jest dobra, by odwiedzić Park Narodowy. To prawda. Jednak to właśnie wiosną można zaobserwować najwięcej zmian, które zachodzą w przyrodzie. Jak przygotować się na wiosenną dziką wyprawę? Dlaczego zawartość naszego plecaka powinna się wówczas nieco zmienić? Oraz kogo możemy napotkać na szlaku, wędrując wiosną? Nasza radiowa, dzika ekipa odkrywców śpieszy z odpowiedziami na te i wiele innych pytań związanych z wiosennymi wędrówkami po polskich parkach narodowych.
1: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom, poradnik młodego odkrywcy, przygotowany przez Maltę Powałowską, Krystiana Tyleńskiego i Franka, czyli przeze mnie.
2: Wiosna w Parku Narodowym. O czym warto pamiętać?
0: Ale wspaniała dzisiaj pogoda. Idealna na wyprawę. Jesteście gotowi?
2: Ale na co?
0: No na wyprawę.
3: Do sklepu?
0: Nie, do Parku Narodowego. Chłopaki, no co wy? Zobaczcie, słońce świeci. Nie ma ani jednej chmurki. Aż się prosi, by spakować plecak i wyruszyć na szlak.
2: No to pakujemy.
0: Ojej, ale co ja powinnam tak naprawdę do tego plecaka wrzucić?
3: No tak, kwiecień, plecień.

0: wciąż przeplatał. Było trochę zimy, trochę lata, ale teraz coraz cieplej. Maj i czerwiec. Dobre pytanie. Co tutaj zabrać? Tylko prośba do Parku Narodowego. Bardzo proszę, nie wchodzimy w sandałach. To jest niebezpieczne, ale może nie od sandałów zacznijmy tę opowieść.
1: Krótkie spodnie. Nie wiem, ale chyba można wziąć spray antykomalowy, wziąć w sensie się popsikać i antykleszczowy, no i antymeszkowy, antymlówkowy, by później nic nas nie pogryzło. Krótkie spodnie, krótki rękaw, swetel, może gdy będzie mega zimno, to można bluzę, spodnie.
2: Okej, czyli w naszym plecaku powinny znaleźć się odpowiednie ubrania i z tego co mówisz, to pomimo tego, że świeci słońce i możemy wybrać się rzeczywiście w krótkich spodenkach, w krótkim rękawku, to jednak do tego plecaka warto spakować także i długie spodnie, i długą bluzę, bo w parkach narodowych, zwłaszcza w tych górskich, pogoda może się bardzo szybko zmienić.
0: Tak, ale z tego co słyszę, to powoli nasza garderoba się zmienia. I to jest takie naturalne, bo w przyrodzie zwierzęta też zmieniają swoją szatę, w sensie, że zmieniają swoją sierść. Na przykład koniki polskie, już ich futro, ich sierść, włos, ten zimowy odpada i zmienia się to wszystko na taki letni, że rzeczywiście nie jest im tak już wtedy gorąco i to jest bardzo naturalne, co my robimy.
2: Wiosna jest w ogóle fantastyczną porą roku, co prawda zaczyna się niezbyt przyjemnie. Pada deszcz, często jest plucha, błoto i wcale nikomu się nie chce wychodzić z domu, zwłaszcza na szlak. Ale później, kiedy zaczyna ona już wkraczać takim pewnym krokiem, pojawia się słońce, wspaniała pogoda i naprawdę nie ma co tracić czasu w domu, tylko trzeba wyruszyć i poznawać polską przyrodę.
1: Najbardziej lubię wiosnę, bo wtedy mam urodziny.
2: Super, że o tym powiedziałeś, bo to też jest bardzo dobry pomysł na zwiedzanie polskich parków narodowych. Na przykład w ten sposób, aby odwiedzić ten park, to miejsce, kiedy wypadają jego urodziny. A czy ty wiesz, który polski park narodowy obchodzi swoje urodziny na wiosnę tak samo jak ty?
1: Pieniński Park Narodowy w Dzień Dziecka.
2: No właśnie, ta wiosna, jak już mówiliśmy, jest naprawdę fantastyczną porą roku, podczas której mnóstwo rzeczy się dzieje i można zaobserwować bardzo dużo zmian w przyrodzie.
0: Zaobserwować i usłyszeć, bo wtedy ptaki są bardzo aktywne, dźwięki ptaków, wszystkie śpiewy, wszystkie ptaki śpiewające odzywają się, zwłaszcza rano albo wieczorem, wtedy takie wyprawy można wręcz wychodzić z rejestratorami, z jakimiś nagrywaczkami, żeby sobie nagrywać przepiękne dźwięki ptaków i rozpoznawać, który z tych gatunków śpiewa w jaki sposób. I to jest niesamowita przygoda odkrywców w parkach narodowych wiosną.
2: Ale wróćmy do tego, o czym warto pamiętać, wybierając się na wiosnę do Parku Narodowego. Ubranie różnorodne, to już ustaliliśmy. Ja oczywiście od siebie dorzucę jedzenie, bo o tym nigdy nie możemy zapomnieć. Co jeszcze jest taką rzeczą, o której musimy pamiętać, wybierając się wiosną do Parku Narodowego?
0: Mogę jeszcze na chwilę wrócić do tych sandałów? Sprawa jest bardzo prosta. Kiedy zakładamy buty, które nie zabezpieczają naszych stóp w całości, często jest tak, kiedy idziemy szlakiem, wystarczy mała gałązka, którą nadepniemy jedną nogą, ta gałązka zwróci się w stronę drugiej nogi i właśnie się wbije w stopę. I to jest bolesne. I nawet dlatego, że na szlaku jest mnóstwo gałązek, mnóstwo kamyczków, które wpadają nam do butów i wiemy, jak to boli, to tym bardziej, jeżeli nie mamy zabezpieczonej nogi w sandałach, chociaż fajnie się chodzi w takich przewiewnych butach, no to wtedy możemy naprawdę sobie zrobić krzywdę, a idąc w Parku Narodowym wiemy, że są to długie wyprawy, a nasze nogi są tutaj kluczowe i odgrywają niezastąpioną rolę, żeby zaraz

0: Nie było tak, jak jest często. Mamo, tato, a mogę na rączki?
1: To mi przypomniało, że warto również do plecaka zapakować taką podręczną mini apteczkę, która nam pomoże, bo o tym nie wspominaliśmy chyba nigdy. A rzeczywiście, co w takiej apteczce pierwszej pomocy powinno się znaleźć?
2: Leki pomagające komuś, gdy ktoś ma na coś uczulenie.
1: Tak, to rzeczywiście jest bardzo istotne, że jeżeli jesteśmy uczuleni na przykład na jakiś jad osy czy pszczoły, żeby mieć ze sobą taką adrenalinę, bo tak to się nazywa, która może nam uratować życie. No dobra, to jest kolejna rzecz, o której nie możemy zapomnieć, wybierając się wiosną do Parku Narodowego. Co jeszcze przychodzi Wam do głowy? Oprócz oczywiście, wiadomo, mapy i takich innych podstawowych rzeczy, które w plecaku każdego odkrywcy się znajdują.
0: Wiosną przychodzą na świat ssaki. I często jest tak, że na przykład widzimy jakiegoś zająca, małą sarnę, która leży sobie w trawie i wydaje nam się, że została samotna już, że rodzice ją opuścili. Pod żadnym pozorem nie można takiego stworzenia dotykać, brać na ręce, zanosić, przenosić. Na pewno rodzice są w okolicy, poszli gdzieś coś zjeść albo przynieść jedzenie dla tego malucha. Dlatego nie ruszamy wiosną małych zwierząt, które spotykamy na szlaku. Chyba że widzimy naprawdę, że są zranione, kulejące, wtedy możemy pomóc. Ale jeżeli leżą sobie w trawie, pod drzewem, w krzakach, nie dotykamy tego stworzenia.
1: A co za tym idzie, warto pamiętać o tym, by sprawdzić, jakie zwierzęta dany rejon naszego kraju, a co z tym jest związane dany park narodowy, zamieszkują, jakich możemy się spodziewać, no i jak się przy nich zachować, bo to też jest bardzo przecież istotne, jak my zachowamy się w stosunku do nich, bo za tym idzie to, jak one potraktują i nas.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom, poradnik młodego odkrywcy, przygotowany przez Maltę Powałowską, Krystiana Tyleńskiego i Flanka, czyli przeze mnie.

0: Czy wyprawa na bagna, błota albo torfowiska to na pewno dobry pomysł na poznanie Parku Narodowego wiosną? Czy to jest bezpieczne? Czym są wodery i czy przetrwamy taką ekspedycję bez kaloszy? Czy na polskich bagnach grasują niebezpieczne potwory? Jesteście ciekawi odpowiedzi na te i wiele innych pytań związanych z wiosennymi wędrówkami po polskich parkach narodowych? Jeśli tak, to koniecznie posłuchajcie naszego dzikiego podcastu Poradnik Młodego Odkrywcy.
1: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom, Poradnik Młodego Odkrywcy, przygotowany przez Maltę Powałowską, Krystiana Tyleńskiego i Franka, czyli przeze mnie. Bagna, błota, torfowiska. Czy można je zwiedzać podczas lostopów? Błotko, błotko, błotko, błotko, błotko, błotko.
2: Tutaj tędy bokiem, bo środkiem nie da rady, za głęboka woda jest. Tutaj chodźcie, chodźcie, tędy, tędy, tędy.
3: Ajdź, pomoczyłam sobie całe spodnie. Ale w sumie nie ma się co dziwić, przecież wiosenne roztopy nastały, słońce się pojawiło, więc i wody jest więcej, błoto. Chyba nie do końca przygotowaliśmy się na tę wyprawę.
1: Ale przecież nie jesteśmy z cukru, nic nam się nie stanie. Warto się ubrudzić też. Brudne dzieci to szczęśliwe dzieci.
4: Nie budujemy na błędach, ale się na nich uczymy. Zatem następną wyprawę dobrze zorganizujemy. Chcemy iść na bagna, chcemy iść na błota. To myślę, że Poleski Park Narodowy i ścieżki nad bagnami to dobre rozwiązanie. Chcemy iść kładkami specjalnie przygotowanymi nad bagnami?
3: Tak,
1: tak.
4: I to jest super rozwiązanie na wiosenną wyprawę do Parku Narodowego. W Parku Narodowym przygotowywane są specjalne platformy, po których się idzie. One są zrobione z desek, są naturalne i pod spodem ma się właśnie takie naturalne bagna i można zauważyć, jak cudownie przyroda budzi się do życia.
3: Narwiański Park Narodowy też przecież ma wspaniałe kładki i Kampinoski Park Narodowy. W wielu miejscach można skorzystać z takich kładek, tylko właśnie pytanie najważniejsze, na które powinniśmy znaleźć teraz odpowiedź. Czy bagna, torfowiska, błota to są miejsca, które powinniśmy podczas roztopów zwiedzać? Czy to jest bezpieczne?
4: W tym czasie te miejsca są bardzo, bardzo nasączone wodą i czasami wręcz niedostępne. W Biebrzańskim Parku Narodowym poziom wody podnosi się tak wysoko, bo są roztopy, że pewne odcinki szlaków są zamknięte dla turystów. Są informacje na stronie internetowej parku, że szlak jest niedostępny albo trzeba założyć dobre buty. Tak więc warto przed taką wyprawą do takich bagnistych parków narodowych sprawdzić informacje, czy jest to w ogóle możliwe, żebyśmy poszli w dane miejsce, bo na przykład chcemy wejść na wieżę widokową i zobaczyć żurawie. Ale czasami dojście do tej wieży może być utrudnione. Tak więc trzeba to sprawdzić.
3: Sprawdzić to pierwsza zasada, a druga przestrzegać tych ostrzeżeń i nakazów wydanych przez Służbę Parku Narodowego.
1: Dlatego, bo jak nie będziemy przestrzegać, to przez przypadek to możemy wejść do takiego szlaku i na przykład wejść na jakieś błotko lub na bagna, skąd będzie trudno wyjść.
4: Czasami też nie wiemy, że szlak jest na pewnej wysokości, zaraz za szlakiem jest jakiś rów i czasami można się naprawdę skąpać i stracić swój

0: Twoje rzeczy, bo przecież nasz portfel, nasz plecak z jedzeniem, dokumenty, wszystko nagle może się zmoczyć, no bo nie byliśmy przygotowani na takie spotkanie z dziką przyrodą.
1: Na początku mówiliśmy o tym, że nie do końca dobrze przemyśleliśmy nasz strój. No to może teraz wypunktujmy, co takiego powinno się znaleźć, albo o czym powinniśmy wcześniej pomyśleć, wybierając się na takie właśnie tereny, tereny bagniste, gdzie możemy się na przykład pomoczyć.
0: Podstawową sprawą są kalosze.
2: Kalosze, które zawsze noszę.
1: A słyszeliście o czymś takim jak wodery?
0: Tak, wodery są potrzebne, tylko pamiętajmy, że idąc do Parku Narodowego jesteśmy na szlaku. Wodery są potrzebne dla tych, którzy wyruszają na takie wodne, błotniste wyprawy, ale często są to wyprawy no poza szlakiem, gdzieś na dziko, ale to nie w Parku Narodowym. Wędkarze na przykład uwielbiają wodery. Pamiętajmy, że jeżeli jesteśmy na szlaku, chcemy bezpiecznej przygody, załóżmy na swoje nogi kalosze.
2: No ale co to są te wodery?
1: To są takie gumowe spodnie na szelkach, które są wodoodporne.
2: A czy w polskich bagnach nie grasują potwory, które na przykład żywią się zwierzętami nad bagnami?
1: Albo jakimiś nieprzestrzegającymi zasad turystami?
0: Są takie jedne stworzenia, które w wodzie widać wczesną wiosną w bagnach. Są to pijawki. One budzą wyobraźnię, bo kiedy widać taką płynącą pijawkę i wyobrażamy sobie, że może się do nas przyczepić i wypić nam krew.
2: Okej, ale mi chodzi o potwora z bagien, takiego, który wciąga ludzi pod wodę i tam się nim żywi.
0: I ma włosy z mchów i rzęsy z paproci?
2: Może tak, a może nie.
1: Zrobiło się trochę przerażająco, ale my oczywiście się tak trochę śmiejemy, bo wyobraźnia to jest coś, w co każdy z nas jest obdarzony i kiedy wędrujemy takimi szlakami, właśnie bagnistymi torfowiskami, czy też przez błota, to faktycznie o takich stworach, które zamieszkują te tereny, możemy sobie porozmawiać z naszymi towarzyszami podróży i pozwolić naszej fantazji, by pofrunęła w nieznane nam dotąd rejony.
0: Park Narodowy wiosną, kiedy są błota i bagna, jest taki baśniowy i często wykroty, czyli wielkie, zwalone już drzewa, których korzenie są na wierzchu, one wychodzą właśnie z tej wody, tworząc różnego rodzaju kształty. I myślimy sobie, rety, co to za wodny potwór, jakiś zozopotam, tak. I wtedy można włączyć wyobraźnię i snuć sobie takie opowieści o błotnopotamach i bagnopotamach. Oprócz opowieści o błotnopotamach i wszystkich innych stworzeniach wyobraźni, warto wtedy wzmocnić swoją uważność i obserwować, jak przyroda budzi się do życia, bo właśnie wiosna przychodzi rzeką, przychodzi bagnami, to w tych miejscach pojawiają się pierwsze kwiaty, pierwsze rośliny, trawy, na przykład przepiękne zawilce, białe kwiatki, które można podziwiać, kiedy jeszcze cały las jest uśpiony i nie widać tej zieleni, chociaż czasami już mogą się pojawić zielone małe listki i pąki na drzewach, ale wtedy na wodzie, przy wodzie piękne dywany rozkwitają zawilców i to jest przepiękny widok właśnie obserwowany na bagnach, na mokradłach w parkach narodowych.
1: No i oczywiście nie wolno nam zapomnieć o tym, że bezpieczeństwo przede wszystkim, zatem obserwując tę przyrodę, nie zapominajmy właśnie o rozsądku, rozwadze i w taki oto sposób możemy zarówno wspaniale spędzić czas, wiele się nauczyć i cieszyć się z wędrówki po Parku Narodowym.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom, poradnik młodego odkrywcy, przygotowany przez Maltę Powałowską, Krystiana Tyleńskiego i Flanka, czyli przeze mnie.

0: Czy wiedzieliście, że budzące się wiosną żaby, traszki i ropuchy, pokonując drogę do zbiorników wodnych, bardzo często ryzykują swoim życiem? Czy możemy coś z tym zrobić? Czy możemy im jakoś pomóc? To są pytania, które postanowiła zadać sobie nasza dzika, radiowa ekipa odkrywców. Wszystkie informacje na ten temat znajdziecie w naszym podcaście.
1: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom, poradnik młodego odkrywcy, przygotowany przez Maltę Powałowską, Krystiana Tylańskiego i Flanka, czyli przeze mnie. Jak wiosną pomagać płazom w palkach nalodowych?
0: Ofe, jakie to oślizgłe! O, nie wiem, co to jest, żaba czy ropucha? O, nieź. Całe szczęście jej się udało, widzieliście to, chłopaki, ale samochód szybko przejechał. Na szczęście jej się udało przeskoczyć na drugą stronę ulicy.
1: Ledwo, ledwo.
2: Ło, ale dziko. Tylko zaraz, czy to była żaba czy ropucha?
1: To na pewno była żaba, dlatego, bo ropucha nie skacze, a te zwierzę przeskoczyło.
2: Wszystko jasne. Przecież mamy wczesną wiosnę, a to jest okres, kiedy płazy budzą się po zimie i wędrują do oczek wodnych albo do innych zbiorników, żeby tam złożyć skrzek.
0: No tak, a człowiek niestety im w tym przeszkadza, budując na przykład drogi. Czy w jakiś sposób dałoby radę pomóc tym płazom, aby nie musiały ryzykować swoim życiem, kiedy na przykład na ich drodze do tego zbiornika wodnego znajduje się droga wybudowana przez człowieka?
1: Można wtedy zrobić taki tunel z klatkami, że taki płaz lub gad sobie idzie, to wpada do takiego tunelu, że sobie idzie pod ziemią na drugie strony ulicy.
0: To jest tak trochę jak kładki, które ludzie sobie budują, żeby przejść nad jakąś ruchliwą drogą, albo takie tunele również pod ulicami budowane, ale te mają specjalne przyrodnicze znaczenie, bo one nie są dla ludzi, tylko dla zwierzaków, dla tych płazów.
1: Ale to nie jedyny sposób. Ja kiedyś uczestniczyłam w podobnej akcji w Lostoczańskim Parku Narodowym. Wtedy wyciągałam traszkę z takiego lowku, który był zrobiony przez trawników Parku Narodowego, ale też był taki tam płotek, by na przykład taka traszka, którą ja zauważyłam, by sama nie wpadła na ulicę.
0: Aha, czyli one wpadały do tych dołków i później razem ze strażnikiem z Parku Narodowego wyciągaliście z tych dołków te stworzenia, w tym wypadku traszkę. I co z nią później robiłeś?
1: Wkładałam do takiego wiadelka. Była taka mała, bo na zdjęciach się wydaje jak jakiś potwór lub jakiś cmok w wielkości bloku 8-metrowego czy jeszcze 100-metrowego. A okazuje się, że to jest zwykły mały płaz.
2: A powiedz, jak się zachować, kiedy się takiego płaza bierze do ręku?
1: Nie można wcale mocno ściskać. Ja w ogóle nie czułam, więc delikatnie trzeba było trzymać ten jej ogon, ale tak czy siak ona mogła to poczuć jako najmocniejszy ścisk świata. Więc należy trzymać lekko, ale też tak, by nie wypalały.
0: Zaraz, zaraz. Ja nadal nie wiem, co się z tym stworzonkiem.

0: stało, wsadziliście do wiaderka ze strażnikiem Parku Narodowego. No i co? I tak w tym wiaderku ona została?
1: Nie, została potem wypuszczona do takiego zbiornika wodnego.
0: Tak sobie pomyślałam teraz, że to jest fantastyczny pomysł na to, żeby takim małym stworzeniom pomóc, które, no nie ma co się oszukiwać, nie mają szans w starciu z samochodem, tirem, a nawet rowerem.
2: Zastanawiające jest, dlaczego żaby i inne płazy zatrzymują się na asfalcie i nie przebiegają i nie przeskakują go szybko. Prawda jest taka, że słońce świecące wczesną wiosną, kiedy pada na asfalt, ogrzewa o wiele szybciej tę przestrzeń niż ziemię dookoła. I kiedy płazy trafiają na asfalt, czują ciepło od spodu i to ciepło je zatrzymuje, bo one też chcą się rozgrzać. I zamiast szybko przeskakiwać na drugą stronę i biec dalej do wody, to one korzystają z tej okazji, że mają przestrzeń, że mają tę powierzchnię bardzo ciepłą. I to jest dla nich taka niebezpieczna pułapka.
0: Tylko jedna rzecz mnie zastanawia. Czy każdy z nas może sobie tak pójść do Parku Narodowego i po prostu brać te żaby, traszki czy inne płazy i przenosić na drugą stronę ulicy?
1: Nie, to muszą być eksperci. Tak jak ja byłem z ekspertem od gadów i płazów.
2: Podczas takiego przenoszenia też można zobaczyć dokładnie, co to za gatunek. Czy jest to żaba, czy jest to grzebiuszka, czy jest to ropucha, czy jest to traszka grzebieniasta, czy zwyczajna, czy jeszcze jakieś inne górskie na przykład traszki. I to jest ważne, że podczas przenoszenia od razu zapisuje się w Dzikiej Księdze Życia ilość tych płazów oraz ich gatunek.
0: Jednym zdaniem, można pomagać, a nawet należy pomagać tym małym stworzeniom, ale trzeba to robić z tą przysłowiową głową, czyli z rozsądkiem, nic na własną rękę, bo podejrzewam, że każdy park narodowy ma swoją taką akcję i wystarczy tylko odwiedzić siedzibę takiego parku albo ich stronę internetową i tam na pewno informację związaną z takim tematem znajdziemy.
2: Na przykład w Roztoczańskim Parku Narodowym ten projekt nazywa się Ocal Żabkę.
1: Albo traszkę, jak w moim przypadku.
0: A jak się przenosi takiego płaza, żabę, traszkę czy jakieś inne takie małe stworzonko, to możemy to zrobić swoją ręką, czy jednak nie do końca tak powinno się to robić?
1: Trzeba rękawiczkę, dlatego, bo jest takie zwierzę, które na szczęście nie zamieszkuje Polski. Się nazywa małpożaba drzewna. Ma trzy palce i to jest żaba. Produkuje krem przeciwsłoneczny, ale to jest też trucizna. Więc jakby ktoś ją wziął na ręce po prostu, to by wydzieliła swój biały jad i by spowodowała wymioty, zawroty głowy. Byłoby to bardzo niemiłe.
2: Ta opowieść jest bardzo ważna, bo pokazuje nam, że zwierzęta mają swoje sposoby na ochronę przed innymi gatunkami. Jedną z nich jest właśnie wydzielanie jadu i nasze płazy tak mają. Na przykład salamandra plamista ma taki jad w sobie, takie mleczko jadowe i rzeczywiście branie na ręce salamandry jest niebezpieczne, bo ten jad się może uwolnić, a wiemy też, że mamy różnego rodzaju alergie, różnego rodzaju uczulenia, tak więc nie bierzemy zwierząt nawet podczas takich wolontaryjnych sytuacji, kiedy pomagamy zwierzętom razem z pracownikami Parku Narodowego, używamy do tego rękawiczek. Bardzo ważne jest, że kiedy jedziemy przez Park Narodowy, bo na przykład docieramy do noclegu albo w ogóle zaczynamy przygodę i nagle zobaczymy znak ostrzegawczy, uwaga płazy, wtedy warto wzmocnić uważność. Jako mali odkrywcy możemy też poprosić kierowcę, żeby zwolnił. Wtedy też możemy dokładnie przyjrzeć się, czy to, co jest na drodze, to jest tylko liść i możemy spokojnie przejechać, czy jest to płaz i należy wtedy go ominąć. Tak więc wcale nie trzeba czasami wysiadać z samochodu, bo może to też być niebezpieczne, bo droga może być ruchliwa, inne samochody przejeżdżają, my nie mamy specjalnej kamizelki, tak więc lepiej zachować bezpieczeństwo, ale możemy sami zwolnić w tym momencie, przejechać spokojnie i przede wszystkim bezpiecznie.
0: Zatem pamiętajmy, że oczywiście

0: Oczywiście nasza pomoc dla zwierząt zawsze będzie bardzo cenną, jednak w tym wszystkim najważniejsze jest to, by nasze działania były rozsądne i przede wszystkim nie zagrażały naszemu bezpieczeństwu.
1: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Poradnik młodego odkrywcy, przygotowany przez Maltę Powałowską, Krystiana Tyleńskiego i Franka, czyli przeze mnie.
2: Pewna szaba była słaba, więc przychodzi do doktora i powiada, że jest chora. Doktor włożył okulary, bo już był cokolwiek stary. Potem ją dokładnie zbadał, no i wreszcie tak powiada.

Wraca żaba od doktora. Myśli sobie, jestem chora. A doktora chora słucha. Mam być sucha, będę sucha. Leczyła się żaba, leczyła. Suszyła się, długo suszyła. Aż wyschła, także po troszku. Została z niej garstka proszku. A doktor trapi się w ucho.

Za nami pierwsza godzina dzikich odkryć związanych z polskimi parkami narodowymi. Ale nie uciekajcie, nie wyłączajcie radia, to jeszcze nie koniec naszego spotkania. Zostańcie z nami, bo po godzinie 13 dalszy ciąg naszych dzikich, niezwykłych

0: w starym świerku kornik drukarz chrupie łyko jak cukierki. Łypie kornik łyko łyka, aż trociny z drzewa lecą.
1: Drążę tu gotową jamę, zaraz będę się zalecał. A gdy skuszę tu korniczkę, ona będzie chrupać dalej, żeby w ciasnych korytarzach nasze lata

się zebrał sąd puszczański. Kornik drukarz oskarżony o to, że gdy drąży w łyku, pada świerk jak porażony. Łyko to są takie mikrorurki, ich zniszczenie chrząszcze winą w nich. Od igieł do korzeni cukry żyć

0: niedaleki od szkolnej ławki.
1: Jeszcze jedna gałązka i szałas gotowy.
2: Będzie przygodowo.
3: Michasiu, widzę ląd. Ster prawo, prawo.
1: Prawo? Ster na prawo.
0: I oczywiście smacznie.
1: Jeszcze trochę pieprzu, parmezan i kilka kropelek oliwy. I nasze cannelloni ze szpinakiem jest gotowe. Pychotka?
2: Czego dowiedzą się nasi bohaterowie?
0: I czy będzie to dla nich prawdziwa szkoła życia?
2: Dowiecie się słuchając najnowszego podcastu misiowo-smokowego.
4: Do szkoły!
0: Zapraszamy na stronę podcastypolskieradio.pl.
5: Autopromocja.

Przed nami kolejna godzina wypełniona ciekawostkami i informacjami związanymi z polskimi parkami narodowymi. Wszystko to za sprawą audycji Hej Przygodo! Zapraszam serdecznie, Marta Powałowska.

0: Głos.
1: Dziękuję bardzo. Jest taka duża tablica, jak zwrócicie uwagę, tam z tyłu jest nie tylko dla bobrów. Już wyjaśniam, skąd się to hasło wzięło. Jest takie potoczne pojęcie, że parki narodowe to są zamknięte miejsca, gdzie jest tylko przyroda i nie ma w ogóle nikt prawa wstępu. Nic bardziej mylnego, jak sami widzicie teraz, że możemy parki narodowe zwiedzać, więc myśmy wymyślili sami to hasło, że on jest nie tylko dla bobrów, on jest dla wszystkich odwiedzających. I mam nadzieję, że się o tym dzisiaj przekonacie. To zapraszam za mną na magiczną kładkę.
2: Trzeba być ostrożnym, jak będziemy po niej przechodzić. Uważajcie.
3: Ja jakoś uważam. Jeszcze pod nami błotko.
2: Albo torfowisko.
3: Wydaje mi się, że błotko.
1: Takie kładki są zrobione w miejscach, po których trudno byłoby przejść wszystkim suchą stopą. Trzeba włożyć takie kalosze albo wodery. A jak się zrobi taką kładkę, to tak naprawdę więcej osób jest w stanie zobaczyć taki piękny fragmencik terenu podmokłego. Bo te podmokłe tereny są takie niedostępne i my często ich nie możemy po prostu zwyczajnie zobaczyć.
2: No właśnie, my się tak zastanawialiśmy, czy to takie bagna, czy to torfowiska.
1: Dokładnie. Kładki budujemy na takich terenach, które są podmokłe. My je nazywamy bagnami, ale często są to tereny takie torfowiskowe, na przykład torfowisko wysokie. W Biebrzy są torfowiska niskie i pośród tych kęp różnych turzyc tam też są kładeczki. U nas są zwykle na takich torfowiskach albo wysokich, albo przejściowych, albo też po prostu na takich podmokłych fragmentach lasów, które się nazywa łęgami albo olsami wiosną, tak?
3: To jaka jest różnica między bagnem a torfowiskiem?
1: Bagno to jest taka bardzo potoczna nazwa terenu podmokłego, czyli każde bagno niekoniecznie jest torfowiskiem, ale każde torfowisko możemy nazwać bagnem.
2: No i teraz już wszystko będziemy wiedzieć.
1: Było pytanie, czy są tu bobry. Słuchajcie, zobaczcie tu po prawej stronie, jak widzicie. To jest taka historia bardzo ciekawa. Tam jest żeremie bobrów. Widzicie taką dużą kubkę, jakby ktoś nawrzucał gałązek, patyków, ulepił to błotem. Mówią, że to jest czynne żeremie bobrów, czyli te bobry żyją rzeczywiście. Ale my ich nie zobaczymy w ciągu dnia, bo one wolą przebywać w środku, w żeremiu. Tam jest rodzinka młoda. Ona osiedliła się kilka lat temu. Słuchajcie, historia jest taka ciekawa, że właśnie wycięły tutaj mnóstwo drzew, zrobiły takie rozlewisko. Z punktu widzenia przyrody, słuchajcie, jest to bardzo fantastyczne miejsce, bo nie było tutaj, a pojawiły się żaby moczarowe. Nie wiem, czy słyszeliście o niebieskich żabach, które są w Polsce. Są żaby, tak, które przez pewien czas są niebieskie, samczyki. Jest mnóstwo ciekawych owadów wodnych, które są w tej wodzie. Zapraszam dalej, chodźcie.
2: A zobacz, zobacz, tutaj jest siatka wokół drzewa. Jak myślisz, dlaczego ona tam się znajduje?
4: Te drzewa są dlatego ogrodzone, żeby te bobry nie zjadły ich, jak są jeszcze małe. Ale to jest najgorsze, że to takie i też takie dziwne, że grubych drzew one nie jedzą.
2: A rzeczywiście, zaraz się zapytamy, dlaczego tak jest. Pani Joanno, mamy tutaj kolejne pytanie. Dlaczego bobry nie zabierają się za te grube drzewa, tylko raczej wybierają te, które są wąskie, cienkie, nie wiem jak je nazwać?
5: Jakie zwierzę tak chrupie?
3: Wigielski bubel.
5: Ale dziko.
1: Tak,

0: One wolą drzewa, które są jakby bardziej soczyste, mają cieńszą korę, mają cieńszą tą warstwę taką, która zabezpiecza drzewo. Są takie bardziej smaczne, a poza tym są też troszkę leniuszkami. Łatwiej im ściąć jest takie małe drzewo niż takie duże, zanim tam do tych górnych gałązek się dobiorą. Także robią to trochę z wygody, ale też po prostu bardziej im takie drzewo smakuje. No i wybierają też drzewa liściaste, ale jak już skończą się te miękkie, takie jeszcze smaczne drzewka, młodziutkie, to one już ścinają duże drzewa, bo takie też znajdujemy ścięte na terenie parku. Mało tego, jak im jest naprawdę już chłodno i głodno zimą, bo one zimą są w żremiu cały czas, zdarzyło nam się tutaj na terenie parku, że one zimą na przykład ścięły drzewa iglaste, sosny i świerki, co robią naprawdę bardzo, bardzo rzadko, bo nie lubią bardzo drzew iglastych.
1: I wszystko jasne.
0: To zapraszam, idziemy dalej.
2: Franio, zobacz, ale ja tutaj widzę ptaszka, który nas dzisiaj rano przywitał. Poznajesz go?
1: Bogatka.
2: A możesz słuchaczom opowiedzieć, jak on wygląda, ten ptaszek?
1: Przypomina trochę olkę, bo ma te białe na oku, jakby te białe to były jego oczy.
2: Taką czarną główkę z białymi policzkami zachodzącymi trochę na oczy, ale najważniejsze jest to, że jaki ma kolor brzuszka.
1: Żółty.
2: I potem można Bogatkę rozpoznać, ale wiesz co? Chyba musimy gonić naszą wyprawę, bo pani Joanna poszła do przodu, a my się troszeczkę przy tej Bogatce zatrzymaliśmy, ale rzeczywiście była to przemiła, poranna niespodzianka za oknem.
1: To prawda, i jeszcze kilka razy przylatywała do nas.
2: A cóż to było? Co tam leci? Żurawie! Ale jakie głośne, co?
1: Tak szybko musimy gonić wycieczkę.
2: No tak, tak, wycieczka jest bardzo ważna, przewodnik jest bardzo ważny, ale widzisz, że tutaj dookoła dzieją się rzeczy, których nie jesteśmy w stanie zaplanować, a są niezwykle ciekawe. Czy ty wiedziałeś, że żurawie są takie głośne?
1: Nie, myślałam, że właśnie są cisze.
2: Że się tak ukrywają przed ludźmi, a tymczasem proszę, jaka niespodzianka.
1: Pani Joanno, ale my przed chwilą słyszeliśmy żurawie tutaj.
0: Tak, leciała tutaj para żurawi. To były dwa głosy. Był samiec i samiczka. Jeden jest bardziej przyciągły, drugi jest taki krótszy. Samiec jest chyba głosem krótszym, a samiczka tak głośniej brzmi. I one mieszkają tutaj niedaleko, bo tu jest jezioro i mają swoje gniazdo i tutaj wyruszają sobie gdzieś na oblot. A nie wiem, czy wiecie, jak nazywa się głos żurawi.
2: Czy ktoś wie, jak nazywa się głos żurawi? Zagadka. Kto wie, jak nazywa się głos żurawi? Ręka do góry. A nie jak brzmi, tylko jak się nazywa.
1: Klęgor.
0: Klęgor, dokładnie.
1: Dzika Odyseja mogłaby być codziennie, ale tak by też szybko minęła.
2: No zobacz, a tutaj są takie domki chyba. Ciekawe, kto tu mieszka, jak myślisz?
1: Chyba jakieś owady lub pszczoły.
2: Też mi się tak wydaje, ale oczywiście pewność stuprocentową będziemy mieli dopiero, kiedy zapytamy o to panią Joannę. Czy ty widzisz panią Joannę gdzieś tutaj?
1: Na razie nie.
2: Tak, znowu się zapatrzyliśmy w przepiękną przyrodę i różne z nią związane elementy i nasza wycieczka odbiegła. Chodź, idziemy ich dogonić.
0: To wygląda troszkę jak takie małe domki, tylko one są takie malutkie, że ktoś musiałby na stojąco mieszkać, prawda? A one są domkami dla pszczół już dziko żyjących. To są pszczoły, które są troszkę inne niż pszczoły, które, słuchajcie, znamy z uli. A tu są, słuchajcie, takie małe konstrukcje, z tym, że one nie mieszkają w środku, a w ścianach tych glinianych konstrukcji. One sobie drążą otworki. Tam znoszą pyłek, nektar, tworzą taką kubkę jedzenia na zimę. Tam składają jajeczka, z tego wylęga się larwa, czyli taki mały robaczek, który po zamurowaniu przez pszczołę mamę takiego wejścia spędza całą zimę i jak już się przeobrazi i jest taką dorosłą pszczołą, to wygryza się i wylatuje sobie i się ten cykl co roku pojawia. Zobaczcie, macie też takie daszki na tych domkach. To jest takie urządzenie wielofunkcyjne. To jest taki dom wielorodzinny, wieloosobowy, wielofunkcyjny, bo jest taki otwór i to ma służyć ptakom dziuplakom, które gdzieś tam mogą sobie założyć gniazdo, na przykład czasami dzięcioły, ale też niektóre mniejsze gryzonie też sobie potrafią tam założyć jakieś gniazda. Poza tym, słuchajcie, w tym daszku między tymi fragmencikami drewna, to jest wiór osikowy tak zwany, taki rodzaj pokrycia dachu, też zakładają sobie gniazda różne owady albo kryją się na zimę na przykład między tymi fragmencikami drewna, tak?

0: Niezapomniana przygoda Tlfa z odkrywcami polskich parków narodowych.
1: Słuchajcie, to opowiem wam teraz o tym miejscu. Tam widzieliście konstrukcję dla dziko żyjących owadów, a tutaj popatrzcie, są, widzicie tą taką dziwną konstrukcję na drzewie? To jest konstrukcja dla pszczoły miodnej. To nazywa się kłoda bartna. Jeszcze kilkaset lat temu ludzie właśnie hodowali pszczoły w pniach. A może są jakieś pytania dotyczące pszczół?
2: Pszczoły miodne mogą być groźne, bo jakby fala się zrobi, to trzeba już uciekać.
1: Słuchajcie, na pewno jeżeli jesteśmy w pobliżu miejsc, gdzie wiemy, że są ule, to trzeba zachować ostrożność. Bo one, wiecie, one nie żądlą, bo są złośliwe, tylko one bronią swojego miejsca, czyli swojego gniazda, czyli swojej królowej, tak, i siebie też, tak? My dla nich jesteśmy intruzami, ale rzeczywiście lepiej uważać, bo nie wiemy, z jakimi pszczołami mamy do czynienia, bo pszczoły też są różne. Są rasy,

0: są rasy pszczół, które są takie troszkę złośliwe i takie bardzo zdenerwowane robią się, jak tylko poczują jakieś zagrożenie. To jest taka pszczoła, która występuje na tym terenie, pszczoła augustowska. Potrafi nas urządzić, tak? Ale są łagodne pszczoły, takie krainki na przykład, które no naprawdę pszczelarze nie narzekają, jeżeli muszą z nimi pracować gdzieś tam w ulu, tak? O, zobacz, dobra, robimy zdjęcie żabie.
1: Co tam znaleźliście ciekawego?
2: Żabę.
1: A co to za żaba, pani Joanno?
0: To nie jest żaba, to jest ropucha. Bo ropuchy nie są żabami, są płazami, tak? Od razu słuchajcie, trochę systematyki. To jest ropuszka, to jest chyba samiczka, dlatego że nie widzę takiego niebieskiego gardziołka. Wiecie, zobaczcie, jak ona jest jeszcze taka, udało mi się ją złapać. Szybko nie uciekała, bo jest jeszcze taka lekko odrętwiała. Słuchajcie, zaczyna się na dobre wiosna, bo budzą się płazy. To jest ropucha szara, to jest jeden z trzech gatunków płazów, który żyje na naszym terenie.
1: Przed chwilą przywitała nas jedna, właściwie kolejny mieszkaniec Wigierskiego Parku Narodowego, ropucha. Właśnie, a jaka jest różnica między żabą a ropuchą?
0: Przede wszystkim w pokryciu skóry. Żaby są gładkie i mają taką gładką, śliską, nagą skórę mówimy. Natomiast ropuszki to są te płazy, które mają taką skórę. Zauważyliście, że miała takie kropki, taką kulkowatą, chropowatą.
3: Pamiętajcie, ropuchy to nie żaby.
1: My tak sobie wędrujemy, rozmawiamy o zwierzętach, o roślinach, o przepięknej przyrodzie Wigierskiego Parku Narodowego. Aż tu, proszę bardzo, naszym oczom ukazują się, a właściwie ukazuje się, bo to na razie jeden słynny suchar. Czym są suchary? O tym wszystkim na pewno powie nam zaraz pani Joanna, jak tylko ją dogonimy.
0: To jest tak zwany suchar pierwszy, czyli to jest takie jeziorko polodowcowe z taką brunatną wodą. To są jeziora kwaśne. Jakbyśmy spróbowali tej wody, to nie smakowałoby jak cytryna. Nie, nie, nie. To nie na takiej zasadzie działa. Ale urządzenie wskazywałoby pH poniżej 5 prawdopodobnie. Bo w takich jeziorach, w których my zwykle się rekreacyjnie kąpiemy, jak Wigry na przykład, czy takie inne po prostu jeziora, to pH wynosi powyżej 7, czyli czasami jest 8,5, czasami 7,5, a te ma zupełnie inny pH. I skąd się to bierze? Słuchajcie, te jeziora są otoczone takim lasem, który składa się z większości z drzew iglastych, prawda? I spadające igiełki, jak też drzewa, słuchajcie, które obumierają, powodują, że do wody dostają się takie substancje, które nazywamy kwasami humusowymi i one zakwaszają tę wodę. I ta woda, jak sobie wlejemy do przezroczystego naczynia, to będzie żółta albo taka lekko brązowa. Ona ma też taką inną barwę, tak? Połowa jezior na terenie parku to są suchary, bo tych jezior mamy ponad 40, a połowa z nich to są właśnie takie małe śródleśne jeziorka, tak zwane sucharami. I nie są głębokie, ale, słuchajcie, są bardzo niebezpieczne. Jest pewna zasada, że na takie jezioro nie podchodzimy po tym kożuszu. Zobaczcie, jest taki, widzicie, taki korzuszek, taki brzeg. On jest trochę inny niż w jeziorze. To jest, my nazywamy to bagnem, tak. Ale to nie jest piaszczysty brzeg, tak jak nad jeziorem, czy jakaś plaża. To jest, wiesz, to dawaj.
2: Tam pod spodem, pod tą ziemią jest woda przekopana i ona, jak się tam stanie, to się zapadnie wszystko.
0: Super, dokładnie. Słuchajcie, ten cały taki korzuszek dookoła, to jest zbudowany z roślin. Te rośliny nazywają się mchem, to jest mech, torfowiec. To są różne gatunki i to narasta ciągle. W ogóle, słuchajcie, te jeziora za ileś set lat przestaną istnieć. Będzie co? Bagno. Przepraszam, wyręczam cię. Będzie bagno, tak? Czyli dokładnie one kiedyś tam znikną, te jeziora. No i ta warstwa dookoła jeziorka jest taka, słuchajcie, bardzo zdradliwa, bo pod spodem mamy tak naprawdę wodę. Wchodząc na takie pło, bo to się nazywa pło, ta warstwa, możemy po prostu wpaść, słuchajcie, po pas albo jeszcze wyżej. Czy są, słuchajcie, jeszcze jakieś pytania o suchary? Może ktoś chce coś wiedzieć?
4: Słucham. Jak takie suchary powstały? Bo powiedziała pani, że za kilkaset lat to przestanie istnieć, ale czy jest szansa, że coś takiego będzie się jeszcze tworzyć?
0: No właśnie, smutne, troszkę, znaczy smutne, zależy jak popatrzymy na życie, tak? Bo życie, każde życie się kiedyś zaczyna i się kończy. I podobnie jest z jeziorami. Jeziora kiedyś powstały, mają swój cykl życia i tak jak ludzie, kiedyś będą bardzo starymi jeziorami i niestety kiedyś przestaną istnieć. To jest jakby taki proces, który nazywa się w przyrodzie, jest bardzo naturalny, nazywa się sukcesja ekologiczna, czyli coś się zmienia, przyroda nie jest stała. Większość jezior, które powstały tutaj na naszym terenie, to są w zasadzie wszystkie jeziora polodowcowe i słuchajcie, tych jezior jeszcze kilka tysięcy lat temu było dużo więcej, bo jak się bada osady w ziemi, to widać, co było osadem jeziornym, co było na dnie, tych jezior istnieje i każde jezioro, jego krańcem życia jest albo jakiś las, albo las liściasty, albo to będzie prawdopodobnie taki bór bagienny, więc będzie pewnie dużo drzew iglastych. I tu akurat nie da się tego procesu zatrzymać. To znaczy my

0: na siłę nic nie zrobimy, bo tak będzie za kilka tysięcy lat, tych jezior już po prostu nie będzie. One będą na początku takim właśnie torfowiskiem, a później będą, pojawią się mniejsze jakieś rośliny krzewiaste, potem drzewiaste. To jest taki cykl życia, trochę tak jak życie człowieka, tak?
1: Pani Joanno, a ja mimo wszystko jednak muszę dopytać, skąd się wzięła ta nazwa suchar?
0: A, już właśnie opowiadam historię suchara. Suchar może mieć różne skojarzenia. Jak ktoś ma nietrafiony dowcip, mówimy suchar. Jak ktoś lubi podróżować albo taki survival, to kupuje sobie takie suchary, takie ciasteczka. Takie twarde i suche, ale są bardzo trwałe i są pożywne i zaspokajają głód. To jest takie suche ciastko. A też jest taka gwara lokalna, która tutaj na Suwalszczyźnie słowem suchy określa coś, co jest bardzo takie ubogie, jakoś czegoś mało na przykład. Mówimy, że takie jezioro to jest suche, czyli nie ma tego, co nam jest z tego jeziora najbardziej potrzebne, czyli ryb na przykład. No i są takie różne historie, teorie związane z tą nazwą, że albo właśnie od tego, że tych ryb tutaj jest bardzo mało i niewiele, bo one nie lubią tej brunatnej wody, ale też jak można było zauważyć na takim ple, czy na tym korzuszku, który taki suchar otacza, są takie sterczące kikutki drzew, takie uschnięte, niewysokie drzewa, więc albo związane jest to z tymi rybami, których nie ma, albo właśnie z tymi kikutkami, które są dookoła takiego suchara. Więc
1: to jest. Czyli nie jest to przypadkowa nazwa.
0: Nie jest to przypadkowa, ona jest nazwą taką lokalną. Fachowo w terminologii hydrobiologicznej, czyli ludzi, którzy badają środowisko wodne, a konkretnie limnologów, czyli ci, którzy badają jeziora, to się nazywa jezioro typu dystroficznego. Kochani, idziemy w prawą stronę.
2: Dlaczego te drzewa są całe zielone?
0: A, bo one są porośnięte mchami albo też wątrobowcami, ale najczęściej mchami, tak? Ich kora jest wilgotna i to jest takie fantastyczne miejsce dla mchu i one się tam po prostu rozwijają i te drzewa wyglądają jak takie stary, omszony olbrzym.
2: Co to wątrobowcze?
0: To są takie maleńkie organizmy, to są maleńkie roślinki. One troszkę przypominają mchy, ale różnią się od nich takimi szczegółami budowy. Możemy ogólnie powiedzieć, że to są takie rośliny bardzo podobne do mchów.

0: A jak tę wyprawę zapamiętał jej najmłodszy uczestnik? Co jego zdaniem jest godne uwagi podczas odwiedzin w Wigierskim Parku Narodowym i czego się dowiedział odwiedzając to przepiękne miejsce? Posłuchajmy dziennika ekspedycyjnego Franka.
1: Odkrywcy polskich parków narodowych to ja, to ty, to my!
2: Cześć, tu Franek. Dzisiaj mówię do was z Wigielskiego Parku Narodowego. Wiedzieliście, że jezioro Wigry wygląda jak litera S? Naprawdę, to nie żart. To wszystko przez lodowego olbrzyma, który tu przechodził kiedyś. Zostawiając za sobą dużą masę lodu, ale też on był ciężki i właśnie dlatego jezioro Wigry momentami jest głębokie na 70 metrów. To naprawdę bardzo dużo. Jezioro Wigry to największe jezioro na Suwalszczyźnie, bo Wigielski Park Narodowy się tu znajduje. No i w ten sposób właśnie rozszyfrowaliśmy nazwę tego parku, Wigielski od Wigry, i się kieruje w stronę jakiegoś pomostku. I dzisiaj jezioro Wigry jest bardzo spokojne. Podejdę na koniec pomostu i ostrożnie zerknę do wody. Może jakieś rybki zobaczę? Nie. Niestety nic nie widać. To ja teraz sobie przysiądę i opowiem wam o sucharach. Suchary to są takie jeziorka w lesie. I one powstały właśnie przez tego lodowego olbrzyma. Dookoła tych jeziorek występuje kożuch, na którego trzeba uważać, bo na nim można się zapaść. Tak jak na zapadni. A czy ja już wam mówiłem, jakie zwierzę jest symbolem Wigielskiego Parku Narodowego? Chyba nie. Więc jest to bubl. Bardzo sympatyczne zwierzątko. No i pracowite i możliwe, że nie mówiłam wam tego, ale potrafi przemieszczać się pod ziemią i buduje tamy, co jest bardzo popularne w jego bobrzym świecie i obok miejsca, w którym dzisiaj nocowałam, mieszka sobie taka bobrza rodzina. Ale wiecie też, jakie zwierzątko mnie przywitało rano? To była bogatka, przepiękny ptaszek. A z takich ciekawostek historycznych dowiedziałam się, że tu występowały mamuty. Serio! Takie zwierzęta podobne do słoni, tylko duże, duże, duże i włochate. A, jeszcze zapomniałam wam powiedzieć, że spotkałam lopuchę i wiecie, czym się różni żaba od lopuchy? Zagadka ze 100 punktów. Naprawdę, o tym miejscu mógłbym wam bardzo dużo opowiadać. Ale pozwólcie, że podsumuję to w ten sposób. Jedźcie do Wigielskiego Parku Narodowego. To mówiłem ja, Franek. Do usłyszenia.

0: Nasza dzika ekipa odkrywców podczas swoich wypraw bardzo często spotyka rodzinne zespoły ekspedycyjne. Będąc w Wigierskim Parku Narodowym, poznaliśmy rodzinę Czajek z Warszawy, która wraz z dziką Odyseją odwiedziła wszystkie polskie parki narodowe.
1: Odkrywajcie z nami polskie parki narodowe.
0: A z nami rodzina, którą mieliśmy niesamowitą przyjemność poznać podczas tej właśnie ekspedycji. Ale nie jest to rodzina, która po raz pierwszy trafia na dziko-odysejowe spotkanie. Dzień dobry, moi drodzy!
2: Dzień dobry!
3: Dzień dobry!
4: Ola, mama.
5: Emilka. Tymon.
6: I tata Dominik.
4: Braliśmy udział w ekspedycji pionierów w latach 2019-2021. Udało nam się w ciągu 23 miesięcy odwiedzić 23 parki narodowe.
0: Kto wpadł na pomysł, by wziąć udział w ekspedycji pionierów w Dzikiej Odysei?
1: Mama.
4: Trafiliśmy w parku w Powsinie na zajęcia bębniarskie z Krystianem Tyrańskim. I Krystian wtedy na tych zajęciach opowiadał o parkach narodowych, o lodowcach, o swoim safari po Afryce. I na koniec powiedział, że pierwszy Pieniński Park Narodowy wtedy był pierwszy, że już jest za nimi, ale nadal zaprasza rodziny do dołączenia się. No i właśnie na tym spotkaniu podjęliśmy decyzję, że okej, spróbujemy, zobaczymy. No, nie podpisujemy cyrografu, ale pojedziemy dalej, zobaczymy, jak będzie. I z każdym parkiem kolejnym coraz bardziej wsiąkaliśmy w to, aż stwierdziliśmy, no nie ma wyboru, trzeba dotrwać do końca.
0: To była ekspedycja pionierów.
6: Przyjęliśmy wyzwanie. Chcielibyśmy również odwiedzić wszystkie parki narodowe w innych okolicznościach przyrody.
0: Wtedy od jakiego parku zaczynaliście?
5: My zaczęliśmy na Ujście Warty, a inni zaczynali na Pienińskim.
0: W tym roku zaczęliśmy naszą ekspedycję od Słowińskiego Parku Narodowego, ale to nie o nim będziemy rozmawiać, tylko o Wigierskim Parku Narodowym, bo to właśnie tutaj się teraz znajdujemy. Co wam się dzisiaj najbardziej podobało podczas tej wyprawy?
5: Mi się najbardziej podobała wycieczka kładką.
0: Rzeczywiście, kawałek tej trasy pokonaliśmy kładką, to wszystko za sprawą tego, że to był teren podmokły i z tego, co mówiła pani Joanna, czyli pracownik Wigierskiego Parku Narodowego, która nas dzisiaj oprowadzała, tak po prostu jest wygodniej. A dostrzegłeś tam coś, co ciebie najbardziej zainteresowało na świecie?
5: Tak, dostrzegłem żabkę, małą żabkę robuchę, tak na serio.
0: To teraz, słuchajcie, pytanie za 100 punktów. Podejrzewam, że rodzice mogą mieć z nim problem, ale wy na pewno odpowiecie bez żadnego problemu. Jak

0: jakie zwierzę jest symbolem Wigierskiego Parku Narodowego? Kto wie?
1: Bóbr.
0: Udało wam się jakiegoś zobaczyć?
1: Dzisiaj nie.
0: A w ogóle tak?
1: Tak, widzieliśmy ślady bobrów. Po prostu szliśmy po lesie i znaleźliśmy drzewa, które zostały poscinane.
0: Przez ich zęby?
1: Tak. I wyglądały jak ołówki.
0: A czy jeszcze jakieś zwierzaki udało wam się wytropić w Wigierskim Parku Narodowym?
1: My widzieliśmy albo kota na kładce, albo żbika. Tak sobie przebiegł po lesie, jak szliśmy.
2: To był kot.
1: Po prostu przebiegł przez las kotek.
3: Ale ja widziałam parkę dzięciołów, która se latała wspólnie po lesie, więc chyba powoli szykowała się nagody.
1: I widzieliśmy, mama też zauważyła takie dwie żabki w tym wodzie, jak sobie kumkały. Dzisiaj spotkaliśmy jeszcze rano na naszym balkonie ptaszka małego.
3: Sikorkę chyba.
1: Sikorkę, tak.
0: Słuchajcie, to naprawdę bogactwo natury, bogactwo przyrody Wigierskiego Parku Narodowego wam się objawiło. I co prawda chyba z waszych wypowiedzi wynika to doskonale, ale myślę sobie, że zapytam, żeby jasność była stuprocentowa. Dlaczego warto odwiedzić Wigierski Park Narodowy?
1: Z wielu przyczyn. Jeziora, lasy są, bobry, górki, pagórki i inne rzeczy. To jest po prostu park narodowy i warto odwiedzać takie miejsca.
3: Myślę, że jeszcze warto i to na pewno wpiszemy na listę rzeczy, które my chcemy odwiedzić, to znaczy spływ Czarną Hańczą. I to pewnie właśnie latem, żeby zobaczyć ten park w kolejnej odsłonie. Bo mieliśmy już zimę, teraz mamy wczesną wiosnę. Latem zdecydowanie spływ kajakowy.
1: Według mnie trzeba ten park odwiedzać, dlatego że tu są ładne widoki, świeże powietrze jest, żyjesz dookoła natury ogólnie.
4: Także podziwiać rzeźbę terenu?
0: Zgadzam się w 100% z tym wszystkim, co powiedzieliście, ale jeżeli myślicie, że to już koniec naszej rozmowy, to nic bardziej mylnego, bo ja przecież nie mogłabym się z wami pożegnać, nie wspominając o waszym wspaniałym osiągnięciu z poprzedniej edycji, z ekspedycji pionierów, bowiem to wy właśnie wygraliście jako twórcy rodzinnego dziennika ekspedycyjnego właśnie podczas ekspedycji pionierów. Były tam dźwięki, były tam zdjęcia. Jak taki dziennik powstawał? Jak zbieraliście pomysły?
1: Nagrywaliśmy jakieś różne odcinki, jakieś ciekawostki, że na bezkłótni się nie obyło, bo każdy chciał coś innego tam umieścić. Robiliśmy do każdego parku inną pracę plastyczną. Mama opisywała parki, jakieś zdjęcia jeszcze tam były, różne rzeczy, filmiki, podcasty.
0: A macie swoją ulubioną relację?
3: Moją chyba ulubioną będzie relacja filmowa z Parku Narodowego Gór Stołowych. Wyszła bardzo naturalnie i spontanicznie, plus mi się zawsze będzie łezka kręciła w oku, jak dzieciaki bardzo urosły od tamtego czasu, jak liczyły na naleśniki na szczycie góry i to wszystko jest nagrane i naprawdę bardzo, bardzo urocze. Z punktu widzenia rodzica niezapomniana pamiątka.
1: Jeszcze tylko na początku, my tylko filmy nagrywaliśmy i nie chcieliśmy w ogóle w tym wziąć udziału, tylko filmy, żadnych relacji i tak dalej, ale później stwierdziliśmy, że chyba jednak warto i zaczęliśmy robić te prace, te opisania i nadgoniliśmy to tak, że byliśmy jedynymi osobami, które wszystko zrobiły na czas.
0: Wow.
1: Wow. To było trudne.
0: Słuchajcie, ale Dzika Odyseja ma też przy każdym parku narodowym takie wyzwania. Czy te wyzwania też realizowaliście?
4: Tak, zdecydowanie każdy park to były wyzwania. 3 wyzwania w każdym parku. Potem one musiały się znaleźć na relacji, żeby taka relacja została zaliczona. Na pewno był to dobry sposób, żeby troszeczkę wskazać rodzinom, które części parku, bądź na co zwrócić uwagę, co jest atrakcyjne, tak? Co tutaj w danym parku jest wartościowe do zobaczenia.
0: Bardzo się cieszę, że jesteście z nami podczas tej ekspedycji, że będziecie się swoim doświadczeniem dzielili z innymi rodzinami, z innymi uczestnikami, takimi, którzy... to nie jest ekspedycja pionierów, bo odkrywców, ale właśnie są takimi pionierami, jeżeli chodzi o odkrywanie polskich parków narodowych. Jakieś złote rady?
1: Ja rad nie mam. Mam radę, żeby się zmobilizować i słuchać rodziców, bo na ogół to mają rację. Zresztą o wiele przyjemniej jest spacerować z rodzicami, którzy chcą zrobić dobrze, kupują słodycze na spacer,

0: coś tam można było pochrupać.
1: Tymek, jaka jest twoja rada?
2: Moją radą jest niemarudzenie, żeby tych butów zakładać w pół godziny, tylko założyć buty i wyjść na zbiórkę.
1: Bardzo pięknie dziękuję wam za to, że o wszystkim opowiedzieliście mi i słuchaczom Polskiego Radia Dzieciom. A na koniec oczywiście poproszę o przedstawienie się. Jesteście rodziną?
3: Czajnik z Warszawy.

Kolejne dzikie spotkanie już za tydzień, punktualnie o godzinie 12 w audycji Hej Przygodo. Zapraszam serdecznie wszystkich dzikich odkrywców, tych małych i tych dużych. Do usłyszenia, Marta Powiedzmy.

0: Autopromocja.
1: Pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
2: Specjalnie dla słuchaczy

z Międzywodzia. Kto z naszych słuchaczy był kiedyś w tym pięknym miasteczku, ten wie, że jest pełne uroku, dzisiaj też pełne słońca. A to chyba za sprawą Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Pięknej Color Art, któremu Polskie Radio Dzieciom od tego roku szczęśliwie patronuje. Witam więc bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom. Witam wszystkich, którzy uczestniczą w festiwalu. Różne głosy dzisiaj będą pojawiały się w naszej audycji specjalnej do godziny 16. Mam nadzieję, że zechcecie spędzić z nami te najbliższe dwie godziny. W studiu Polskiego Radia Dzieciom nad wszystkim czuwa Filip Górski. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, a tutaj w Międzywodziu Martyna Chuderska i Joanna Osmańska, dzięki której można oglądać piękne relacje z tego wydarzenia w naszych mediach społecznościowych, na Instagramie Polskiego Radia Dzieciom i na stronie internetowej. Więc zaglądajcie, bo naprawdę bardzo dużo się dzieje. Festiwal rozpoczął się, a w zasadzie finał, w ostatni piątek i potrwa do środy. Polskie Radio Dzieciom dotarło tutaj wczoraj, więc już wczoraj mogliśmy przyglądać się warsztatowym, nie powiem zmaganiom, bo to jest sama przyjemność, to co się tutaj dzieje. Dzieci rozwijają swoje talenty na wielu różnych polach. W tej chwili wracają z plaży, na której też odbywały się specjalne spotkania. Powstawały 4 kolorowe okna na świat. O tym też dzisiaj będziemy wam opowiadać. W studiu pojawiać się będą organizatorzy tego wydarzenia, członkowie jury, osoby, które prowadzą warsztaty, znakomici instruktorzy związani ze światem filmu, dziennikarstwa, ale także teatru, bo tego też na festiwalu Goleniowskiego Domu Kultury, który jest organizatorem, nie może zabraknąć. Ogrom czasu, doświadczeń, a jednocześnie misja i źródło szczęścia. Tegoroczna edycja krąży wokół hasła przepis na szczęście, więc na tym dzisiaj też się skupimy. Zachęcamy was gorąco do tego, żeby pisać takie przepisy na szczęście i może wrzucać w naszych mediach społecznościowych pod zapowiedzią naszej dzisiejszej audycji. Takie przepisy można też wysyłać na adres dzieci@polskieradio.pl. Jestem bardzo ciekawa, jakie skojarzenia przychodzą wam na myśl, kiedy słyszycie hasło przepis na szczęście. Okazało się, że uczestnicy festiwalu tych skojarzeń mają bardzo dużo i te skojarzenia są niezwykle różnorodne. Ja się teraz uśmiecham, bo jeden z uczestników do mnie macha ochoczo. Mam nadzieję, że jak tylko zje obiad, to szybciutko przybiegnie do naszego studia. A wracając do samego festiwalu, moi drodzy, to festiwal wieloetapowy. Pierwszym etapem jest międzynarodowy konkurs plastyczny, do którego zapraszane są dzieci, młodzież od 6 do 17 roku życia z całego świata. Jury złożone z artystów ocenia nadesłane prace i oczywiście wyróżnia najlepsze spośród nich. Prace są prezentowane na wystawie w Goleniowskiej Bibliotece, a autorów 21 najciekawszych prac wraz z opiekunami organizatorzy zapraszają do udziału w warsztatach artystycznych i to jest ta główna nagroda w konkursie. I to właśnie Polskie Radio Dzieciom ma wielkie szczęście i zaszczyt obserwować to, co się tutaj dzieje podczas warsztatów. Tradycją zapoczątkowaną w 2023 roku jest też nagradzanie autorów prac nagrodami specjalnymi. O tym też dzisiaj szepniemy słowo, a warsztaty, które odbywają się w Międzywodziu, są tutaj organizowane od 8 lat. Międzywodzie, nadmorska miejscowość w województwie zachodniopomorskim. I oczywiście 5 dni wspólnej pracy, rozwijania talentów, ale także podnoszenia kompetencji zarówno dzieci, jak i rodziców, opiekunów artystycznych, którzy często laureatom towarzyszą. Zapraszam bardzo serdecznie do słuchania dzisiejszej audycji specjalnej i do współtworzenia jej. Jeżeli będziecie chcieli do nas zatelefonować, czy też skontaktować się drogą mailową, to oczywiście jak zawsze jest to możliwe.

0: Międzynarodowy Festiwal Sztuki Pięknej Color Art. Dziś Polskie Radio Dzieciom w Międzywodziu, a obok mnie kuratorka festiwalu Anna Oprzyńska. Witam cię, Aniu.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jaka to jest zaskakująca sytuacja, bo ostatnio z Anią widziałyśmy się w Polskim Radiu Dzieciom w Warszawie, w sercu naszego radia, w naszym studiu. A dzisiaj zbudowaliśmy sobie studio plenerowe, a tak naprawdę na tym kawałeczku twojego świata. Więc bardzo ci dziękujemy też za tą gościnę.
1: Ja również dziękuję, że przyjęłyście zaproszenie i że pojawiłyście się z radiem tutaj.
0: Muszę wam, moi drodzy, powiedzieć, że to była bardzo dobra decyzja. Obserwujemy to wszystko, co dzieje się od wczoraj, chociaż ten finał od piątku i ten bardzo taki kluczowy dzień to było wręczenie nagród, uroczystość właśnie piątkowa. I w piątek laureaci razem z opiekunami, z organizatorami przemieścili się z Goleniowa do Międzywodzia. To wcale nie jest tak daleko. Co więcej, moi drodzy, okazuje się, że 670 kilometrów z Warszawy to też nie jest daleko.
1: Cieszymy się bardzo, że świat jest taki malutki.
0: Tak jest. Więc tym samym będziemy was zachęcać, by brać udział w kolejnych edycjach, ale na razie skupimy się na tej z liczbą 35. Taka piękna jubileuszowa, można by rzec. Ile zgłoszeń, Aniu, w tym roku?
1: Oj, dostaliśmy na konkurs plastyczny około 2000 prac. Z całego świata, możemy tak powiedzieć. Oczywiście nie ma reprezentacji wszystkich państw świata, ale mieliśmy zgłoszenia z Indonezji, mieliśmy pracę nad

0: kupona na konkurs również z Iranu. Niestety te przychodziły tylko w postaci cyfrowej ze względu na sytuację. Mieliśmy pracę z Mołdawii, z Turcji, z Bułgarii. No i tutaj te państwa ościenne, czyli sąsiadujące z Polską, bardzo często dzieci biorą udział w festiwalu i bardzo często zostają laureatami. No i tak się stało w tym roku, że gościmy na festiwalu małych Słowaków, dzieci z Białorusi i młodą nastolatkę z Ukrainy. Więc no, festiwal ma tam swoją taką międzynarodową twarz i kilka języków, którymi się tutaj próbujemy porozumiewać, ale bez większych problemów, powiem szczerze.
1: Tak, okazuje się, że żadnych barier tutaj nie ma i nawet ci, którzy mówią w innych językach niż polski, są w stanie się porozumieć i przygotować znakomite projekty warsztatowe, bo wczoraj takie spotkania się zaczęły, dzieci dobrały się w grupy i teraz pod czujnym okiem instruktorów działają. O tych spotkaniach też wam będziemy opowiadać, oczywiście w towarzystwie uczestników i instruktorów, którzy o tej przygodzie będą nam szczegółowo opowiadać. A wracając jeszcze do samego wyboru prac, 21 laureatów w tej edycji. No i oczywiście grono jurorskie, które musiało się naprawdę napracować, żeby wybrać te prace, jakie my możemy też podziwiać na specjalnie przygotowanych wystawach.
0: Tak, na wystawie prezentujemy około 100 prac. Liczyliśmy chyba 94. Pewnie chcielibyśmy pokazać dużo więcej, ale sala wystaw, jaką dysponujemy, po prostu nas ogranicza. Byliśmy trochę zdziwieni, bo dopiero w momencie, kiedy prace zostały oprawione i umieszczone w sali wystaw, okazało się, że to jest bardzo kolorowa wystawa. I to nas bardzo ucieszyło, bo temat tegorocznej edycji, Przepis na szczęście, no mieliśmy taką nadzieję, że świat dzieci jest światem szczęśliwym, ale właśnie kolory, które na tej wystawie tam no, biją po oczach, można powiedzieć nawet, tak? No potwierdziły to, że rzeczywiście mimo tego, że mówi się sporo o problemach dzieci, że jest rzeczywiście ta druga twarz tego festiwalu i ta refleksja, która się pojawiała raz po raz, chociażby w przypadku wspomnianych dzieci z Iranu, no to jednak jest dobrze, chyba jest dobrze.
1: Bardzo nas to cieszy. Prace oczywiście można oglądać. W jakich lokalizacjach, Aniu?
0: W Goleniowskiej Bibliotece. To jest wystawa, na której pokazujemy oryginały prac. Ale w tym roku zrobiliśmy jeszcze taki ukłon w stronę tych ludzi, którzy niekoniecznie się do biblioteki wybiorą. Albo może to też jest po to, żeby zachęcić do odwiedzenia biblioteki, bo jest zewnętrzna taka plenerowa wystawa, która dokładnie od wtorku będzie prezentowana tuż przy Goleniowskim dworcu. Ona jest troszeczkę inaczej skonstruowana, bo w związku z tematem zdecydowaliśmy się, żeby do tych prac, które rzeczywiście o szczęściu opowiadają obrazem, zrobić jeszcze komentarz psychologów i poprosiliśmy naszą goleniowską psychoterapeutkę Agatę Gałkiewicz o to, żeby przyglądając się pracom posegregowała je tak jakby tematycznie, wyłapując te newralgiczne punkty, o których dzieci najczęściej mówiły. Oczywiście pojawiły się rodzina, pojawiły się zwierzęta, pojawiły się relacje i ona po prostu opisała, jak ważne te aspekty w rozwoju dzieci są, więc ta będzie wystawa zarówno do oglądania, jak i do poczytania.
1: Ja zachęcam was, żeby zajrzeć na stronę colorart.goleniów.pl. Tam wszystkie informacje dotyczące festiwalu. Można też przeczytać kilka właśnie takich bardzo istotnych zdań, artykułów, opowieści podsumowujących edycję, tak w nawiązaniu, Aniu, do tego, o czym wspomniałaś. Jest też piękny filmik, który zachęcam, by zobaczyć razem z rodzicami. On trwa kilkadziesiąt minut, ale to jest naprawdę dobre kilkadziesiąt minut pokazujące historię tego festiwalu. W tym filmiku znajdziecie też kilka przepisów na szczęście. Między innymi pani Ewy Bem, pana Pawła Małaszyńskiego, ale też inni wspaniali, znani i lubiani wspierają w ten sposób festiwal, zachęcając do wzięcia w nim udziału, pisząc albo wygłaszając swoje przepisy na szczęście, prawda?
0: Słuchaliśmy właśnie.

0: właśnie tych znanych, ale słuchaliśmy też innych ekspertów od szczęścia, czyli na przykład goleniowskich dzieci. Poprosiliśmy też właśnie dzieci, żeby swoim językiem opowiedziały o szczęściu i cenimy te wypowiedzi tak samo bardzo, jak te, które dostaliśmy od ludzi, którzy zechcieli się włączyć do tej kampanii.
1: No może dzisiaj odpowiecie sobie na pytanie, jaki jest wasz przepis na szczęście. Zapytajcie rodziców, zapytajcie dziadków, jeśli jesteście ciekawi tych odpowiedzi. Ja bardzo. Aniu, a dzisiaj twój przepis na szczęście?
0: Dzisiaj to dzisiaj. To jest właśnie mój przepis na szczęście. Żyć chwilą, być obecną. Często organizując coś takiego i siedząc, po prostu stojąc w butach organizatora, traci się to najważniejsze. Ja parę razy padłam ofiarą czegoś takiego i bardzo, bardzo w tym roku tego pilnuję, żeby zachować uważność, żeby nie zapomnieć się uśmiechać, żeby nie zapomnieć rozmawiać z ludźmi, którzy mnie otaczają, żeby sprawić, żeby i oni czuli się tutaj szczęśliwi, bo są z nami przez 5 dni i chciałabym bardzo, żeby nie żałowali tych przejechanych kilometrów, poświęconego czasu. Z tego, co do tej pory słyszę, jest dobrze, udaje się. I myślę, że no nie wiem, przepisów na szczęście jest mnóstwo, albo nie ma ich w ogóle. Sami to tworzymy w sobie. Rzeczywiście dużo o szczęściu myślałam i myślałam o swoim przepisie, takim, który mógłby być jakimś, nie wiem, tak przepisem na życie moje i jakoś to podsumować. Ale chyba nie. Chyba codziennie jest inny. To jest zależne od tego, z kim rozmawiamy, w jakich okolicznościach się znajdujemy, gdzie mieszkamy, bo podpis pod pracą, taką akwarelą, która została nadesłana z Ukrainy, tytuł pracy Szczęście jest wtedy, gdy nie ma wojny. No to wystarcza za każdy komentarz. I oglądając taką pracę i widząc, jak dzieci muszą pracować, w jakich warunkach i jak są świadome małe dzieciaczki tego, że największą wartością jest pokój, bezpieczeństwo. Nie myśli się wtedy o pieskach, nie myśli się wtedy o kotkach, słoneczku, kwiatkach i motylkach, tylko o spokojnej nocy, więc to jest podstawowy przepis na szczęście. A całą resztę możemy w bezpiecznym świecie kreować i tworzyć szczęśliwy świat.
1: No i cóż można tutaj dodać? No chyba doskonałym komentarzem mogłaby być piosenka pani Ewy Bem i chyba zagramy, pozdrawiając ją bardzo, bardzo cieplutko, jako też wspierającą ten festiwal. Was zachęcamy do tego, żeby pisać swoje przepisy na szczęście. One mogą się zmieniać każdego dnia. To trochę tak jak tatuś Muminka kiedyś powiedział, dzisiaj jest mój nowy dzień. Od początku do końca. I to jest bardzo przyjemna myśl. I trochę zależy od nas, jak sobie ten dzień zaprojektujemy. A te dni na festiwalu Color Art projektuje nam dobra energia przede wszystkim, bo pogoda jest nieważna. Rano było słońce, teraz to słońce skryło się za chmurami i nadal jest fantastycznie. Więc zostańcie z nami. Audycja specjalna do godziny 16. Bardzo ci, Aniu, dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam wszystkich.

0: Audycja specjalna Polskiego Radia Dzieciom, dziś z Międzywodzia, a w naszym studiu plenerowym pojawiła się pani Izabela Wolska, szczecińska malarka, od wielu lat związana z festiwalem, prowadzi warsztaty, piękne warsztaty, które my dzisiaj mieliśmy okazję obserwować. Warsztaty odbyły się na plaży, ale może zanim do samych warsztatów przejdziemy, pani Izabelo, przepraszam, to zapytam o pani jurorowanie w tym konkursie, bo należy pani też do składu jurorskiego, prawda? Czy były takie prace, które panią jakoś wyjątkowo zatrzymały?
1: Zawsze są prace, które mnie zatrzymują i najlepsze jest to, że jak za jakiś czas przeglądam te prace, zdjęcia prac, to zatrzymują mnie kolejne. Także też chciałabym podkreślić to, że wybraliśmy naszym zdaniem prace najlepsze, ale no, to jest takie słowo, że może właśnie takie prace wybralibyśmy dziś być może inne. A jutro jeszcze inne, a pojutrze te, co wybraliśmy wtedy. I było po prostu tyle pięknych prac i tak pięknie się dzieci odniosły do tematu. I to były tak wzruszające nieraz rzeczy. Zwłaszcza te takie, które mówiły o prostych rzeczach, o rodzinie, o zwierzątku, o takiej codzienności, która jest szczęściem dla ludzi. Że to niekoniecznie były takie jakieś zupełnie egzotyczne pomysły. To codzienność. To było przepiękne.
0: No to chyba siła akurat w tym, prawda? Że to jest ta codzienność, że to są takie okruszki codzienności.
1: Tak. I dzieci przepięknie. Każda praca była zupełnie... Jakby nawet ta codzienność, rodzina, każda była zupełnie inna i z zupełnie innego kąta takiego patrzenia, odczuwania dziecięcego.

0: go stworzona, przelana na papier.
1: A byli państwo zgodni jako jurorzy?
0: Czasami. Dyskusje są. Dyskusje są i one też są bardzo, bardzo je lubię, bo tak zwracamy swoją uwagę nawzajem na pewne prace. Takie, no spójrz, ale spójrz na to, ale no spójrz, jak pięknie tutaj te gwiazdy na niebie. No popatrz, a przecież on łódką płynie. Nie? To wszystko takie jest, pomagamy sobie nawzajem odkryć wartość. Tam wszędzie jest wartość, tylko żeby się jeszcze pochylić, zatrzymać, przyjrzeć bliżej tym szczegółom prac dzieci.
1: Ania Oprzyńska, która przed chwileczką gościła w naszym studiu, mówiła o tym, że dużo było takich prac jasnych, ciepłych, takich świetlistych, które pokazywały tę jasną stronę dziecięcego świata, bo ten konkurs też od wielu lat dużo pokazuje dorosłym, co się tam w tym dziecięcym świecie dzieje. Czasami dzięki temu, no my dorośli mamy też sporo podpowiedzi, co się dziać może, ale takich podpowiedzi też, które niosą niepokoje.
0: Nie bardzo wiem, jak się odnieść do, akurat w tym roku, do tematu, bo właśnie były bardzo pozytywne prace. No czasem to było takie pokazanie przez zaprzeczenie, że świat bez wojny, tak? Czyli jakby sam taki spokojny pejzaż z domem wydawał się prosty, a tytuł był właśnie Świat bez wojny, że to jest dla kogoś szczęście. Także no dzieci też bardzo mocno odczuwają to wszystko. Całe zło, które mają też wokół siebie i potrafią też określić, no co, że chciałyby jednak w tym żyć w spokoju, prawda?
1: Zachęcamy was oczywiście do obejrzenia tych prac, bo jest to możliwe. Jest przygotowana specjalna wystawa. A wracając do tego, co działo się dziś na plaży. My jeszcze na plażę będziemy dzisiaj wracać, żeby puszczać latawce wieczorową porą. Ja już nie mogę się doczekać. Ale ten warsztat, który przygotowała pani przed południem, też był zjawiskowy. Dopisała pogoda. W promieniach słońca wszyscy kąpali się na plaży. Przygotowując instalacje, ale takie zupełnie nietypowe. To może opowiedzmy naszym słuchaczom.
0: Tak, w tym roku miałam taki pomysł na instalacje na plaży, ponieważ co roku robimy instalacje na plaży. Co roku jest to coś innego, jest zupełnie inny temat i na ogół są to cztery grupy. Dzieci są dzielone na cztery grupy i każda grupa wykonuje obiekt. Zawsze są to obiekty przestrzenne, jak największe, tylko uda się wybudować. I w tym roku tematem były okna. No, taki był też tytuł mojego tekstu tam do katalogu. Okna i okna na szczęście. Taki mój właściwie roboczy tytuł tych warsztatów na plaży. Okna na szczęście, że w jaki sposób można wprowadzić taki nietypowy kolor. To były po prostu duże ramy wypełnione kolorową plexi. Każde okno miało inny kolor. I przez ten kolor zupełnie inaczej wygląda plaża, morze, chmury, ludzie. Także nadaje taki przedziwny filtr. Każdy dostał swój filtr. I zadanie było takie bardzo szerokie, żeby właśnie coś z tym dodatkowym filtrem koloru stworzyć w przestrzeni, że samo to okno na plaży już jest zaskakujące. Prawda? Jest taki obszar koloru jakby zupełnie przyklejony z innego świata.
1: Tak, kochani, to tak jakbyście patrzyli na świat przez czerwone okulary, zielone okulary, niebieskie okulary. A co więcej, te instalacje to nie tylko ramy wspomniane, nie tylko ta kolorowa plexi, ale też wiele różnych dodatkowych, takich przestrzennych również atrybutów, no motyl na przykład zjawiskowy, fantastyczny, ale też ptaki wymalowane. No każde okno wyglądało inaczej.
0: Tak, każde okno wyglądało inaczej. Każda grupa miała, sama tworzyła projekt swojego okna, jak wykorzysta właśnie ten obszar kolorowy.

0: koloru. No i tak jak grupa właśnie błękitna, miała błękitne okno, więc stworzyli świat podwodny. I taką wielką falę. Przetworzyli swoje okno na wielką falę i w tej wielkiej fali różne morskie stworzenia. No każdy miał jakieś tak, jest to i wyzwanie, i pomoc. To jest to coś też nietypowego i słyszałam właśnie od dzieci, tak gdzieś tam kątem ucha słyszałam, że no to zupełnie co innego niż malować tak w pracowni przy sztaludze. Bo nawet to, co było malowane elementy, malowane, wycinane i ustawiane, to jest zupełnie co innego niż można nawet na co dzień wykonać. Nie ma takiej możliwości.
1: No, te warsztaty też pokazały, że z przedmiotów codziennego użytku możemy stworzyć coś pięknego. Tak naprawdę, no mając pod ręką to, co ma wielu z nas. Jakieś kawałki folii, tektury, materiałów i wyobraźnię. Tyle wystarczy.
0: Tak, i bardzo nam się spodobały te efekty końcowe. Stworzyły się takie właśnie małe okna na zupełnie inną przestrzeń, dlatego że dzieci też za tymi właśnie swoimi oknami umieszczały też jakieś przestrzenie, jakieś ogrody, jakieś stworzenia, jakieś koralowce, jakieś takie instalacje. I to wszystko się tak wyciągnęło w przestrzeni i wprowadziło kompletnie jak drzwi do innych światów. To wygląda zwłaszcza ze schodów, tam z góry jeszcze, jak się patrzy z daleka, to dość niezwykle.
1: Ja obserwowałam ten proces tworzenia, nie widziałam finalnie, jak te prace wyglądają, ale na pewno wrócę na plażę i wszystkiemu uważnie się przyjrzę. No widziałam, że plażowicze podrywali się ochoczo z kocyków i z leżaczków, bo dzisiaj pogoda taka plażowa przed południem, żeby podejść, zobaczyć, jak dzieci sobie radzą. Wiele osób spacerowało brzegiem i też zerkało od czasu do czasu, więc bez wątpienia ta aktywność budziła zainteresowanie.
0: I to jest też jeden z powodów, dla których tworzymy te konstrukcje na plaży, że jest to taka piękna, otwarta przestrzeń, ale też ludzie, którzy przychodzą, żeby tą taką sztukę dziecięcą w innej zupełnie odsłonie mogli zobaczyć i być zaskoczeni, tak? No bo nie spodziewają się, przychodzą na plażę i spotykają coś zupełnie innego i można przez to patrzeć, można sobie to pozwiedzać, zrobić zdjęcie. I chcemy, żeby tak właśnie też ludzie w Międzywodziu mogli się tym ucieszyć, zdziwić, tak? Zaskoczyć, prawda?
1: Tak. No, sztuka powinna zaciekawiać i tak się właśnie dzisiaj dzieje. Czy te instalacje jeszcze jakiś czas zostaną na plaży?
0: One zostaną tylko do naszych latawców. Do około 19:00 przy okazji latawców będziemy je właśnie zanosić. Natomiast, no zanosić tutaj z powrotem do ośrodka naszego. Ale potem, jeśli się uda jakoś tam je zachować, był taki plan, żeby je też wyeksponować w Goleniowie. Przy Domu Kultury albo w Domu Kultury. Nie wiem, na ile te wszystkie elementy przeżyją transport, które dzieci tam umieściły, ale może...
1: Niektóre bardzo delikatne.
0: Tak, skrzydełka, różne takie dodane płetwy. Może uda się je zachować i odtworzyć, żeby też Goleniów mógł zobaczyć, co robiliśmy i wtedy już ten kontekst będzie inny, bo tak jak na plaży przez okno widać było morze, to teraz będzie widać miasto. Ale też to może być ciekawe.
1: Zmieni się perspektywa. Wszystkich mieszkańców Międzywodzia, którzy być może teraz słuchają naszej audycji, zachęcamy, żeby pobiec po obiedzie na plażę. Do wieczora jeszcze można te instalacje oglądać. Wieczorem puszczamy latawce i to będzie kolejny festiwalowy dzień, a spotkania z dziećmi, warsztaty, rozmowy, takie wspólne bycie do środy. Pani Izabelo, bardzo dziękuję dzisiaj za spotkanie. No i jeszcze cudownych festiwalowych przeżyć.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.

0: studiu Polskiego Radia Dzieciom pojawili się kolejni goście. Mamy tutaj dwóch dżentelmenów. Jana, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Oraz Łukasza. Witam cię, Łukaszu.
2: Cześć wszystkim.
0: Łukasz Nyks, operator filmowy, montażysta, związany z festiwalem Color Art od wielu lat. Czterech, tak? Łukasz mi pokazuje. Ja wczoraj podpatrywałam, jak Łukasz prowadził warsztaty. I to było takie wasze pierwsze spotkanie filmowe wczoraj?
2: Z tą ekipą, tak, ale my już któryś rok eksperymentujemy z tym, że w tym roku chcieliśmy zrobić to w taki typowo poważny, produkcyjny sposób, więc podeszliśmy całkowicie profesjonalnie. Całą pracę twórczą oddaliśmy w ręce dzieci, więc jest cały pion, jest operatorski, dźwiękowy, wszyscy są, jest ekipa scenariuszowa i każdy z tych działów obsługują ludzie, patronują ludzie, którzy na co dzień w tym siedzą, a dzieciaki zaskakują nas z każdym krokiem, co zaraz pewnie państwo usłyszycie.
0: Janku, w jakim jesteś dziale? Operatorski? Jaki? Scenariuszowy? Czym ty się zajmujesz w tej grupie?
1: Zajmuję się dźwiękiem. Głównie dźwiękiem, chociaż czasami coś tam nagrywam kamerą.
0: A od czego te warsztaty się zaczęły?
1: Zależy w jakim sensie. Tak, że najpierw tak naprawdę to był podział na grupy i wtedy ludzie się podzielili, dzieci podzielili.

0: dzieliły się na kilka grup.
1: I ty wybrałeś tę grupę, pana Łukasza, tak?
2: Właśnie. Dlaczego?
1: Dlaczego? Właśnie, bo przecież jest tutaj taka różnorodność. Mogłeś na przykład trafić do teatralnej albo animacji poklatkowej.
0: W zasadzie to dzieci to sobie wybierały grupy, ale gdy tylko się o tym dowiedziałam, to poprosiłam mamę, by mi sprawdziła te grupy, przeczytała mi opis i no i wtedy poczułem, że chcę iść do filmowej, ale gdy sami mi ci, którzy będą się opiekować dziećmi, to powiedzieli, to miałem małe wątpliwości, ale w końcu zdecydowałam się na filmową.
1: Jesteś zadowolony ze swojego wyboru?
0: Tak.
1: Wspaniale. Przed tobą jeszcze kilka dni, prawda? Takiej współpracy z innymi, filmowej.
0: No, jakieś 2 dni. Na pewno.
1: Ale wiesz, ja dzisiaj byłam na plaży i obserwowałam też to, co robiłeś. Ty masz wiele różnych talentów. Jakie piękne ptaki namalowałeś w jednym z okien.
0: Dziękuję.
1: Mam nadzieję, że będziecie mogli to zobaczyć w mediach społecznościowych Goleniowskiego Domu Kultury, Festiwal Color Art. No my też Polskie Radio Dzieciom podglądamy, co się tutaj dzieje. Joasia łapie różne piękne obrazki, a ptaki zjawiskowe. Czyli można powiedzieć, Janku, że ty swój czas wolny wypełniasz na wiele różnych sposobów. Rysunek, malowanie, coś jeszcze?
0: Swój czas wolny? No, jeśli w domu, to wypełniam go też na czytaniu. Wypełniam go też czasem po prostu na byciu na dworze lub jeżdżeniu hulajnogą.
1: A jaki jest twój przepis na szczęście?
0: Dobre pytanie, ale chyba baruch, czytanie.
1: I to byś namalował? Gdyby miała być stworzona taka praca malarska pod tytułem Przepis na szczęście?
0: No, pewnie tak, chociaż ja, gdy wysyłałem tą pracę na konkurs, to w zasadzie nie wiedziałem, że to akurat że taki jest tytuł.
1: A co znalazło się na twojej pracy?
0: Rolki. A konkretnie rolki, które głównym elementem są rolki, nie ludzie, którzy na nim jeżdżą. Ludzie mają tam tylko nogi pokazane, skarpety. Trochę jest tam po prostu, są też ochraniacze, no i sporo miejsca też zapełnia to, co się dzieje dookoła. Mam ten taki bardzo zróżnicowany teren.
1: A te rolki są jakimś symbolem, na przykład ruchu, czy czegoś innego?
0: Tak, symbolem ruchu i tego, że bardzo lubię wycieczki, na przykład rowerowe. Raz jak miałem chyba 6 lat, to pojechałem z dziadkiem rowerem. My mieszkamy konkretnie w Różankowie przy Toruniu, więc pojechaliśmy w lato z dziadkiem, który też mieszka tutaj, tylko że w Koszalinie. Pojechaliśmy do Torunia. Znaczy się, nie udało nam się dojechać do samego miasta, ale do tablicy, gdzie było napisane, że tutaj zaczyna się Toruń.
1: Kawał drogi pokonaliście. W takim razie bardzo ci gratuluję. Janku, cieszę się, że dotarłeś też na te warsztaty w Międzywodziu. Jesteś po raz pierwszy?
0: Na warsztatach tak.
1: Dzisiaj sporo działo się na plaży, ale oczywiście te warsztaty, które prowadzi pan Łukasz, będą odbywały się każdego dnia i tak jak Łukaszu wspomniałeś, ten temat będzie się rozwijał. Sytuacja jest po pierwsze rozwojowa, po drugie złożona. Jaki masz plan, jaki masz pomysł na to?
2: Właśnie i dochodzimy do głównego problemu, ponieważ my chcemy, po pierwsze pamiętajmy, że dzieciaki, czy ogólnie uczestnicy warsztatów, to nie są osoby z przypadku. To są osoby bardzo uzdolnione artystycznie, laureaci nagród, dzięki temu się tu też znaleźli.

0: Więc oni mają wobec nas pewne oczekiwania. My chcemy przede wszystkim w tym roku pokazać połączyć wszystkie te aktywności, które się dzieją w jednym filmie końcowym, co nie jest łatwe, bo jest i animacja, jest i element teatralny, co chyba w zeszłym roku nie mieliśmy takiej możliwości. I chcemy dużo rzeczy połączyć, mimo wszystko, żeby ze sobą grało w montażu bardzo fajnie to wyszło. Tak naprawdę moim jedynym udziałem w tym będzie montaż, takim, gdzie coś dotknę. W ogóle nie wtrącamy się dzieciakom w to, co wymyślają. Jedynie ewentualnie próbujemy im wyjaśnić, jak to można zrobić technicznie, bo oni technicznie bardzo szybko łapią też. I pamiętajmy, że premiera już jest we wtorek wieczorem na kinie plenerowym, więc chcemy też, musimy się w tym terminie wyrobić, więc uczymy się takiej systematyczności. Stąd bardzo mocno się skupiamy na tym, żeby był scenariusz, żebyśmy wiedzieli, co kręcimy, zanim zaczniemy nagrywać. Co nie zawsze jest takie oczywiste, bo czasami się nagrywa, a później coś się sklei. Tym razem nie ma takiej mowy. Chcemy, żeby to było ściśle według ich pomysłu i żeby oni byli z tego zadowoleni i później kolejnym razem. I żeby oni, lądując w tej innej przestrzeni nadmorskiej, bo tak mówił pan Marek Haładuda nam na warsztatach, oni na co dzień działają w szkołach. Tam sobie swoje umiejętności rozwijają. Tu są w innej całkowicie przestrzeni i my chcemy im w tej przestrzeni pokazać, że mogą sobie zawsze poradzić w każdej przestrzeni i się adaptować. Wtedy oni w takim codziennym życiu, już później zawodowym, będą odporni na wiele czynników, będą otwarci na wszystko. Bo dzieci uzdolnione artystycznie są bardziej otwarte na świat, ale też bardziej wrażliwe. No i my chcemy im pokazać, jak do tego podejść, że to wcale nie jest coś, to nie każdy rozumie, ale to jest ich mocna strona. I chcemy, żeby brali z tego, że powiem, najmocniejszy swój udział, najmocniejsze swoje strony i żeby uczyli innych, pokazywali innym, co można z tym zrobić. Czyli oni będą w przyszłości też nauczycielami. Będą też innych uczyć tego, co tutaj się uczą.
1: Janku, ty w przyszłości będziesz chciał też przekazywać innym swoją wiedzę?
2: Nie. W zasadzie to mam wiele pomysłów na to, co będę robić w przyszłości, ale pewnie jakoś będę się dzielić tą wiedzą, jaką sam będę wtedy mieć.
1: Pan Łukasz powiedział, że ta wasza praca musi być bardzo intensywna, systematyczna, konsekwentna, bo musicie zdążyć do wtorku. We wtorek film będzie prezentowany w kinie plenerowym. Momenty na zmiany scenariusza są jeszcze, czy to już wykluczamy? Scenariusz jest zamknięty.
0: To trzeba zapytać pani Małgorzaty, która będzie po nas gościnią. Ja tylko powiem tak. Z naszej strony trudna jest praca ze sprzętem, na przykład dlatego, że sprzęt jest troszeczkę waży. To nie jest aparat. Czyli to nie jest tak i to nie jest komórka. Niektóre dzieci są jeszcze młode bardzo. I czasami jest mi ciężko dźwigać 2-3-4-kilogramowy sprzęt przez dłużej niż pół godziny. Janek sam tego doświadczył. Dlatego na przykład on czasami filmuje, a czasami oddaje tą kamerę i idzie nagrywać dźwięk rejestratorem czy mikrofonem, a inny operator go zmienia. I tak pracujemy, tak sobie radzimy, jak możemy.
1: Janku, odniesiesz się do tego? Ciężki ten sprzęt, rzeczywiście?
2: Tak, rzeczywiście jest bardzo ciężki. Ja chyba więcej niż minuty bym go nie utrzymał.
1: Czyli tutaj ważna jest współpraca, żeby ten sprzęt ewentualnie przekazać koledze bądź koleżance. Albo się zamienić na inny, tak?
2: Tak. Chociaż głównie koledze.
1: Dzisiaj oczywiście będziecie kontynuować tę przygodę.
0: Tak, chociaż dzisiaj bardziej będziemy też obserwatorami tych warsztatów, bo dodatkowych, które się pojawiają. Wcześniej byliśmy na plaży, teraz jeszcze będą inne warsztaty. Nie wiem, czy one są oficjalne. Też szycie jest, tak?
1: Tak, szycie maskotek. Dziś o godzinie 16. Mhm. Janku, chciałeś coś dodać? Będziesz szył dzisiaj maskotki?
2: Tak, będę szyć. I chciałem dodać, że to prawda, że było dzisiaj na plaży na przykład specjalnie nie zaczynaliśmy jakby tak od razu, że jak tylko pobiegliśmy, zapoznaliśmy się, to od razu zaczynaliśmy z tym. Tylko Najpierw.

0: pierw na przykład w naszej grupie jakaś tam dziewczynka, nie, to chyba nie była z naszej, ale podbiegała, łamiała taką kartę żółtą, taką jak nasz ekran i pan to filmował.
1: Filmował pan to, panie Łukaszu?
2: Tak, musieliśmy szybko przed warsztatami, ponieważ było opóźnienie, że tak powiem, związane z różnymi rzeczami logistycznymi. Musieliśmy nagrać sceny scenariuszowe, więc wspólnie zatrzymaliśmy wszystko, co się działo i musieliśmy tą brakującą scenę uzyskać, którą nagle w scenariuszu wymyślili. Tak. I dlatego całe warsztaty czekali, wszyscy czekali na nas, aż zrobimy tą scenę i mieliśmy na to 10-15 minut, bo oni już czekali, żeby ozdabiać te wszystkie okna. No, wiadomo. Także plan filmowy rządzi się swoimi prawami, warsztaty swoimi prawami i musimy się do tego dopasować.
1: Trzeba to wszystko pogodzić. Oczywiście. To jeszcze muszę was dopytać o coś, co no, dla wielu osób jest kluczowe. Tytuł tego filmu. Czego film będzie dotyczył? Jaki jest temat?
2: Na pewno kręci się on wokół przesłania przepisu na szczęście. Tytuł, przyznam się szczerze, nie znam. Nie zdradzono mi jeszcze. Wiem, jak on się zaczyna, jak się kończy. Tego też nie mogę zdradzić chyba jeszcze. Scenariusz został zakończony dzisiaj. Więc musimy go przedyskutować jeszcze raz, wiadomo. Muszę zobaczyć pierwsze efekty wczorajszych animacji, bo już dostałem na maila. I myślę, że dzisiaj już będziemy znali tytuł.
1: Może dzisiaj uda się taką informację zdobyć. Chciałbyś znać tytuł już, Janku, tego filmu?
0: Bardzo.
1: Ja też jestem bardzo ciekawa. W takim razie trzymamy kciuki za was. Gratulujemy pomysłu, współpracy, zaangażowania. No świetni jesteście.
2: Jeszcze dzisiaj lub jutro przyjedzie Tomek, który jest DJ-em i tak dalej. Będziemy też warstwę muzyczną tworzyć od podstaw.
1: Będziecie udźwiękawiać film.
2: Tak, my nie będziemy gotowej muzyki brali, stworzymy swoją. Tutaj już dzieciaki nagrywały elementy otoczenia. Jakie elementy otoczenia nagrywaliście? Ja nawet nie pamiętam.
0: Przeróżne. Raz mama jakby przyjechaliśmy, to kupiła nam paczkę cukierków. I właśnie gdy wychodziliśmy w teren, rentom jednego mi dała i gdy go otwierałem, to zobaczyłem, że jest świetny, by nagrać taki dźwięk. Nagrałem
2: szelest
0: też...
2: Cukierka.
1: Szelest papierków.
0: Tak. No. Nagrałem też na przykład kład szelest liści, kroki psa, no i całkiem przypadkowo, muszę przyznać, udało się nagrać muzykę.
2: A właśnie, jeszcze dzieciaki przecież na pierwszym etapie tworzenia scenariusza zdecydowały o 3-4 formach, wokół których się kręcimy. Pierwsze to jest natura, zwierzęta. Drugie to są ludzie. Trzeci to jest...
0: Pasje.
2: Pasje i...
0: I w tej grupie ja robiłem pasje.
2: No widzisz.
0: Właśnie dlatego wiem głównie.
1: Jak wy się dobrze uzupełniacie, panowie?
2: Tak, trzeba działać na planie. Nie ma czasu na zawahania. Musimy współpracować.
1: Bardzo wam dziękuję. Życzę takiej owocnej współpracy, a my będziemy sobie czerpać z tego waszego talentu. I bardzo wam dziękuję dzisiaj za spotkanie radiowe w audycji specjalnej. A macie ochotę kogoś pozdrowić?
2: Mamy? Może mamy pozdrów. Pomagałaś.
1: Panie Łukaszu, proszę, a Janek się zastanawia.
2: Janek się zastanawia. Ja pozdrawiam całą ekipę kolorartową, bo to nie jest łatwe zadanie z nami pracować, że nas znoszą, bo ekipa filmowa to jest zawsze troszeczkę taki spowalniacz działań. Jak dzięki tej cierpliwości będą mieli co we wtorek obejrzeć. A Janek, kogo pozdrawiasz?
0: Pozdrawiam resztę jej rodziny, która została jeszcze w Koszalinie. Nie, bo pojechaliśmy do Goleniowa z Koszalina. No i tam mamy dziadków, oni zostali. W sobotę byli w cyrku i z tego, co widzę ze zdjęć, było super. No, zostali tam. W każdym razie i chciałbym pozdrowić.
1: I my się przyłączamy do tych pozdrowień. I pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom z Międzywodzia. Bardzo panom dziękuję. I wszystkiego dobrego.
2: Do zobaczenia. Pa, pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
2: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
1: W podcaście Zaczarowany ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
2: Dowiecie się, jak rośliny piją.

0: wodę? Skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół?
1: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły?
0: Właśnie.
1: Miś Michaś
0: i Smogadaś
1: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek.
0: Gdzie?

0: Specjalnie dla słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom. Dziś audycja specjalna z Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Pięknej Color Art z Międzywodzia. A w naszym studiu plenerowym pojawiły się kolejne gościnie. Małgorzata Frymus, dziennikarka, koleżanka po fachu, Radio Szczecin. Witamy serdecznie.
1: Witamy bardzo serdecznie. Są z nami jeszcze Lena i Ola. Lena poszła po kurteczkę, ale już przychodzi, dlatego że my mamy warsztaty takie dziennikarstwo filmowe, bo z jednej strony jestem radiowcem, ale też od lat robię filmy i tutaj próbujemy pokazać, znaleźć przepis na szczęście, co wcale nie jest takie łatwe filmowo, ale może się uda.
0: Życiowo też nie zawsze jest takie proste. Dziewczyny, macie swój przepis na szczęście? Lena?
2: No, mam sport. Bardzo lubię sport. Jak trenuję, to mi się bardzo podoba. Jestem szczęśliwa.
0: Jaką dyscyplinę trenujesz?
2: Tak naprawdę to wiele, ale ulubiona to hokej.
0: A co znalazło się na twojej pracy?
2: No właśnie hokej.
0: A ty, Olu?
3: Mi szczęście przynosi malowanie i to właśnie ono też znalazło się na mojej pracy.
0: Och, pracę tych artystek można podziwiać na wystawie, o której dzisiaj już wspominaliśmy. Oczywiście takim bezpośrednim pretekstem, czy też kluczem do tego, żeby znaleźć się tutaj na warsztatach, jest wzięcie udziału w konkursie, potem trzeba zostać laureatem, no i można uczestniczyć w wielu różnych pięknych wydarzeniach organizowanych w Międzywodziu. Te wydarzenia to również warsztaty, o których wspomniałaś, Małgosiu. Przed chwileczką studio odwiedził Łukasz z waszej grupy, która jest bardzo złożona, jak się okazało, i Janek. Mówili, że wszystko jest zorganizowane, że bardzo się pilnujecie. Czasu jest niewiele, bo film trzeba stworzyć do wtorku i będzie prezentowany. Nie wiem, czy są jeszcze takie momenty na zmiany scenariuszowe. Oni nie znają jeszcze tytułu filmu, a ty znasz?
1: No, nam się wydaje, że będzie pomysł na i trzy kropki, a na końcu będzie szczęście, ale czy na pewno? No to ja tego nie wiem, bo tak, po pierwsze to wychodzi w trakcie, czyli naszej pracy. Napisałyśmy scenariusz, wczoraj miałyśmy burzę mózgów. Na szczęście nie pokłóciłyśmy się, bo nas jest mało, ale stwierdziłyśmy, że my po pierwsze napiszemy scenariusz i taką mamy opowieść, o to chyba możemy zdradzić. Ola, powiedz, jak się zaczyna nasz film? Powiedz o tej...
3: Najpierw Elena idzie na plaży, znajduje szkatułkę, w której są cztery kulki kolorowe i każda kulka kolorowa odpowiada kolorom szyb, z którymi dzisiaj pracowaliśmy na warsztatach nad morzem. Potem ta szyba odpowiada, każda szyba jedna odpowiada innemu tematowi.
1: No i cała reszta to dopiero się okaże, bo już mamy pewne sceny nagrane. Dzisiaj między innymi po kilku dubli wykonała Lena. Musiałyśmy też przygotować szkatułkę, co okazało się nie takie proste, ale znalazłyśmy, myślę, że ta szkatułka nas przyszła sama do nas. No nie powiemy, co to za szkatułka, bo trzeba, albo może powiemy, to po prostu po kredkach. I myślę, że to idealnie się udało. Myśmy ją szukały, to tu, to tam, to pudełko, tamto pudełko i nagle to właśnie od kredek okazało się fantastyczną szkatułką i zrobiliśmy dzisiaj kilka dubli. Lena, jak się grało?
2: No okej, okay. Kilka razy trzeba było powtórzyć niektórych, ale tak to fajnie.
0: Małgosiu, czyli ty jesteś też panią reżyser? Tak.
1: Ja taką rolę pełnię, znaczy trzymam Olę za rękę, bo razem z Olą to robimy. Ola też bardzo pełni też funkcję na planie kierownika produkcji, bo pilnuje wszystkich rekwizytów. Ma taką odpowiedzialną rolę, że jakby któraś kulka zginęła, to musi mieć kolorową kulkę w zapasie i miała to. Mamy to na razie. No też powiedzmy sobie szczerze, że mamy jeszcze tak zwanych kilka planów zdjęciowych, a dopiero jesteśmy po dwóch, więc jeszcze wszystko przed nami, ale tutaj pełnimy wszystkie role jednocześnie, czyli Ola jest i kierownikiem produkcji, i reżyserem, jednocześnie Lena jest i aktorką, ale też jak trzeba, to rekwizyty przynosi. Pełnimy wszystkie role, na szczęście mamy świetnych operatorów, bo pod Łukasza skrzydłami ci młodzi ludzie potrafią świetnie rzeczy realizować, więc mam nadzieję, że nam się uda. Pytanie, czy jeszcze dźwięki, to jest bardzo ważne dla mnie, sama wiesz, radiowiec to dźwięk.

0: dzieciaki chodzą i opisują i nasze zadania spełniają. Co wyjdzie, no to oczywiście zobaczymy.
1: No, chłopaki już trochę opowiadali o tym, jakie dźwięki łapią. Muszę przyznać, że nietuzinkowe są te pomysły, bo szelest cukierka, no to wydawałoby się nam takie oczywiste, ale na przykład psie kroki usłyszeć i złapać dźwiękowo, dobrze wiesz, mogłoś, nie jest takie proste.
0: No, tym bardziej, że one nam będą potrzebne, bo jedną ze scen jest, no, skoro mówimy o tematach, to jeden z tematów jest natura i wiemy, że Lena już się szykuje tutaj, mamy, nie chcę powiedzieć, że mamy casting na psa, z którym pójdzie na spacer, ale mamy tutaj kilka obiektów wytypowanych, zobaczymy, który z nich się zgodzi, bo tak naprawdę to w tym kierunku powinno iść i czy jego ślady będą kompatybilne z tym, co nagrał Janek. Jeszcze nie wiemy, ale liczymy na to, więc rzeczywiście potrzebujemy bardzo nieoczywistych dźwięków, bo my nie chcemy, żeby dźwięki, które na przykład są muzyką, już znaczy jakąś oczywistą, były w filmie. My chcemy te dźwięki też stworzyć. Jeszcze jutro przyjeżdża Tomek i Tomek będzie tworzył muzykę z kolejnymi ludźmi, dostanie już jakieś sceny, więc tam będzie to robił, więc muzyka nawet do tańca, który się wydarzy, też ma być przez niego zrobiona z dźwięków zastanych. Więc zobaczymy, co się będzie działo.
1: Czyli to będą zupełnie nowe kompozycje. Wspaniale. A czy my, korzystając z takiej radiowej sytuacji, bo być może słuchają nas mieszkańcy Międzywodzia, możemy zaproponować też udział jakiemuś psu, czy to już jest zamknięty casting?
0: To znaczy, jeżeli ktoś ma przyjaciela, który koniecznie chciałby wystąpić, ale przede wszystkim też jest posłuszny, bo jednak pamiętajmy, że psy kochają, ale przede wszystkim swoich właścicieli. Więc to, że właściciel chciałby, żeby on zagrał w naszym filmie, nie oznacza, że ten piesek będzie chciał zagrać w naszym filmie. A tutaj mamy takiego pieska właściciela i on ma na razie jest na górze listy. Jest, to jest taki starszy piesek, starszy pan. Wszyscy zauważyliśmy dookoła, że go uwielbiają. Że to jest taki...
1: celebryta miejscowy.
0: Tak, i celebryta miejscowy, więc prawdopodobnie on wygra, ale kto wie, no przecież zdaje się, Lena, myślę, że nie musimy tylko z jednym, jakby się dwa świetne, dwóch świetnych bohaterów znalazło, jesteśmy na to gotowi.
1: No, bardzo często bywa tak w filmowym świecie, że psów jest więcej, prawda? I się wymieniają ci bohaterowie. No, tak, taka jest praca. No tak, najtrudniej ze zwierzakami pracować.
0: No tak, ale to przynajmniej jest taka sama rasa. A my tutaj stawiamy na różnorodność. Ten nasz główny bohater to dość duży, chyba, no właśnie nie, no dość duży piesek. A myślę sobie, że tutaj widzieliśmy, takiego samego nie widzieliśmy w okolicy, więc jeżeli ktoś by chciał zająć przynajmniej drugie miejsce w castingu, no to pytanie, czy taki sam, no może być zupełnie inny, więc trochę trudno będzie udawać, że to jest dubler.
1: Możecie tych artystów, filmowców spotkać na plaży i z nimi to przedyskutować, bo dzisiaj na plaży jeszcze wracamy, żeby puszczać latawce. Deszcz nie pada, słońce zaszło za chmurami, się skryło, ale jest wiatr, jest bardzo przyjemnie do puszczania latawców, wiatr jest niezbędny. Dziewczyny, jeszcze pozwólcie, że wrócę do tego waszego filmowego tematu, bo przecież warsztatów jest tutaj wiele. Można było wziąć udział w warsztatach teatralnych, animacji poklatkowej. Dlaczego wybrałyście akurat filmowe?
2: No na przykład w zeszłym roku też byłam na tym kolorarcie i byłam, no nagrywaliśmy też takie wywiady, wszystko i mi się to podoba, więc no poszłam na to i no moim zdaniem mam dobrą wyobraźnię. I że jest tutaj też mniej osób, no i bardziej, no...
1: Mhm. No. Czyli praca w takiej kameralnej grupie też ci odpowiada?
2: No, też.
1: Mhm. Wspomniałaś, że brałaś udział w zeszłym roku też w tym wydarzeniu, czyli jesteś po raz kolejny laureatką. A powiedz, czy wykorzystujesz w swoim codziennym życiu te umiejętności, które zdobywasz tutaj podczas tego wydarzenia, tych na przykład zeszłorocznych warsztatów, to czego się nauczyłaś?
2: No zawsze, nawet jak czasami się nie zauważa, to się to wykorzystuje, więc chyba tak.
1: Intuicja dobrze ci pewnie podpowiada. Olu, a ty dlaczego wybrałaś te warsztaty?
2: No, chciałam zobaczyć, jak właśnie będzie na tym pisać taki scenariusz, no bo tam plastelinę, no to mam na co dzień, film sobie nagrać mogę telefonem, potańczyć mogę sobie w domu i chciałam zobaczyć, jak to będzie wyglądała.

0: współpraca z panią Małgosią.
1: Ja widzę po uśmiechu wymalowanym na twarzy, że to był dobry wybór.
0: Tak, dobry.
2: Ja muszę powiedzieć, że ja jestem zadziwiona, bo ja tylko mrugnę do dziewczyn i one już są przy mnie. One się pytają, co? I to jest w ogóle świetne, bo kiedy poszliśmy dzisiaj na plażę, one też chciały brać oczywiście udział w tych warsztatach twórczych, w tym performensie i brały, ale ja tylko spojrzałam na nie albo krzyknęłam Ola, Lena i one były natychmiast przy mnie, zrobiliśmy swoje, one dalej biegły. I to było w ogóle niesamowite, bo mamy jakąś taką nić porozumienia, która wytworzyła się natychmiastowo, więc myślę, że to jest w ogóle cudowne, choć jeszcze wiele pracy przed nami.
1: No to trzymamy kciuki, żeby ta praca była owocna i żeby dalej tak wspaniale wam się współpracowało. No i czekamy oczywiście na ten efekt finalny, na film. Czy ten film będzie można gdzieś zobaczyć, nie wiem, na przykład w czeluściach internetu?
2: Znaczy ja nie wiem, czy w czeluściach, ale na pewno na stronie Color Artu i na pewno na Facebooku Color Artu, także na pewno na stronie GDK-u. To żadne czeluście, to będzie pod ręką.
1: Wspaniale. Zatem oczekujemy. Bardzo wam dziękuję za spotkanie. A chciałybyście kogoś pozdrowić?
0: Ja chciałabym pozdrowić moich dziadków, którzy są właśnie w moim miejscu zamieszkania. Pozdrawiam cię, babciu i dziadku.
1: Pozdrawiała Ola, a teraz pora na Lenę.
3: No wszystkich, co to oglądają i tatę z bratem.
1: Małgosiu?
2: No ja oczywiście pozdrawiam całą moją redakcję i całe moich pracujących kolegów, a mam nadzieję, że niektórzy jednak odpoczywają z cudownego Międzyzdroja, z cudownego Międzywodzia.
1: Oczywiście. I my pozdrawiamy całą redakcyjną dziennikarską brać. Bardzo wam dziękuję. I życzę wspaniałych warsztatów i spotkań do środy. Czerpcie z tej obfitości. A teraz...

trwa audycja specjalna, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Pięknej Color Art. Jesteśmy w Międzywodziu, witamy Was bardzo serdecznie i tych, którzy słuchają nas od godziny 14 i tych, którzy być może dopiero teraz dołączyli. W studiu plenerowym Polskiego Radia

0: Radia Dzieciom pojawił się profesor Marek Haładuda. Witamy, panie Marku.
1: Dzień dobry, Marek Haładuda.
0: Juror festiwalu Color Art od wielu, wielu lat.
1: Tak, od 16 lat z roczną przerwą związaną z COVID. Także to już trochę tych edycji minęło.
0: To musi być wyjątkowy festiwal, skoro przez tyle lat pan go nie opuszcza. Jesteście jakiś taki magiczny sposób chyba już związani.
1: Tak, myślę, że to jest piękny pomysł, aby realizować działania artystyczne z dziećmi w przyrodzie, w konkretnym miejscu nad morzem. I ten kontekst właśnie zupełnie innej przyrody, że to nie jest jakieś wyjście do parku, gdzieś do lasu, ale nad morzem, gdzie jest ogromna skala, gdzie jest bezkres nieba, horyzont morski, piasek i ten wspaniały, syntetyczny krajobraz, gdzie jest powietrze, światło. Nawet jeśli nie ma słońca, to jest wiatr, to zupełnie inaczej określa to, co powstaje. I to wpisanie prac, które dzieci realizują i młodzież, no jest, robi to niezwykłe wydarzenie.
0: No mieliśmy tego dzisiaj przykład na plaży, jak zaledwie w ciągu dwóch, no może trzech godzin.
2: Troszkę ponad trzy godziny
0: powstały piękne instalacje od zera, a finał jest zaskakujący.
1: Każdego roku temat warsztatów jest oczywiście inny. W tym roku autorką hasła była pani Izabela Wolska. I zawsze to są obiekty przestrzenne o dużej skali, ponieważ wychodzimy z założenia, że sens tych warsztatów musi być sens, który nie będzie powtórzeniem tego, co oni robią na co dzień w szkołach, w świetlicy, bo wtedy właśnie to nie byłoby potrzebne. Mają fachową opiekę nauczycieli, instruktorów w domach kultury, w szkołach. Natomiast tu chcemy zaproponować coś, czego nie mają. Inną jakość, czyli myślenie, które się nie ogranicza do stołu, sztalugi, tylko działanie w plenerze, gdzie jest właśnie ten bezkres ogromny. I tak jak dostrzegam, na początku dzieci nie rozumieją tej skali. Nie rozumieją, że praca, aby była widoczna w pejzażu nadmorskim, to nie może być wielkości takiej zeszytu, który zwykle robią na stole, bo wtedy nikt nie zobaczy. I to są zwykle prace o kilkometrowej wielkości. I ta skala określa, powoduje, że to są niezwykłe działania właśnie wpisane w kontekst przestrzeni, gdzie jest rytm, światło, kolor.
0: To są dzieci bardzo utalentowane, laureaci tego konkursu, ale też ta przestrzeń, to o czym pan wspomniał, uruchamia taki impuls, albo w zasadzie możemy powiedzieć, że czasami wystarczy taka iskra, żeby to poszło szerzej, bo dzisiaj te poszczególne działania, ja też widziałam, jak państwo pracowali jako instruktorzy, tam wcale nie zawsze było potrzeba dużo podpowiedzi czy naprowadzania dzieci. Czasami to była taka drobinka.
1: Tak, oczywiście nasza pomoc, ja jako pedagog, to bardzo jest to dla mnie ważne, że właśnie naszą rolą jest prowadzenie dzieci, a nie wykonywanie prac za pomocą ich rąk. I to staramy się to robić, aby im pewne rzeczy naprowadzać, na przykład na ten problem skali, bo z tym mają, zdaje się, największe problemy. Jest to przecież pokolenie, gdzie nie zna innych czasów, kiedy to nie było telefonów i komputerów i świat nie jest płaski. Coś, co wydaje się może śmieszne, oczywiste, okazuje się, że nie. Oni często myślą w kategoriach płaszczyzny, jakichś małych wymiarów i właśnie tu jest nasza rola prowadzenia im, wskazania, że za tą pracą, którą robią, a w tej konkretnej edycji właśnie były tafle transparentne, przeźroczyste, jest odległa plaża wielokilometrowa i odległy horyzont. I my pokazujemy, że to jest coś, co określa tą pracę.

0: I właśnie prowadzimy się, prowadzimy te dzieci.
1: Efekt jest imponujący. Wczoraj też zwróciłyśmy z koleżanką na to uwagę, przyglądając się warsztatom i temu, co dzieci robiły w poszczególnych strefach warsztatowych właśnie animacji, poklatkowej, filmowej, operatorskiej, czy też związanej z teatrem, jak niewiele potrzeba, żeby odciągnąć dzieci od ekranów i zanurzyć w zupełnie innym świecie. I to są naprawdę tak proste rzeczy, ale równocześnie z uważnością na dziecko, z włączeniem się, z takim mądrym towarzyszeniem. I trzeba więcej?
0: Tak, oczywiście. No właśnie to jest ten problem, że dużo zależy, co my im pokażemy. Wystarczy pokazać i to łapią od razu. Coś podpowiedzieć, pokazać, przypomnieć, prawda? I to jest właśnie to, że oni mają tak bogatą wyobraźnię, którą chodzi o to, żeby tego nie zamykać.
1: Przed chwileczką w studiu gościłam dziewczynkę, która po raz kolejny została laureatką. W ubiegłym roku Lena dotarła do Międzywodzia na te warsztaty i dociera w tym roku, co jest doskonałym dowodem, takim mocnym dowodem na to, że te warsztaty działają i że dzieci się rozwijają, mają ochotę do tego wracać i dzięki temu spotykają się ponownie w kolejnych latach, czyli że festiwal rzeczywiście spełnia tę swoją rolę, jaką państwo sobie założyli.
0: Tak mi się wydaje, tym bardziej, że to, co proponujemy, to są właśnie różnego rodzaju warsztaty z różnych dziedzin i to powoduje, że otwieramy wraz z innymi osobami, które prowadzą te warsztaty, otwieramy umysły i serca dzieciom. Dzieci.
1: Panie Marku, co jeszcze czeka dzieci do środy? Jakie pan ma pomysły? Może pan ujawnić, czy to są na razie tajemnicze założenia?
0: Program jest bardzo bogaty. W programie są działania z zakresu fotografii, filmu, też lżejsze działania typu na przykład dzisiaj zdaje się będzie wkrótce szycie maskotek, czyli takie, no bo to właśnie celowo tu przypominam, że warto pamiętać, że tu chodzi, żeby poprzez zabawę dotrzeć do sztuki. I takie różne działania są ważne. Ja z kolei przeprowadzam jutro taki konkurs związany z poznawaniem historii sztuki od innej strony, nie od tej strony encyklopedycznej, gdzie w szkole się nauczą, o czym jest dany obraz, tylko o tym, jaką frajdą może być malowanie i uważam, że jest to cecha wszystkich artystów w dziejach świata.
1: No to trzymamy kciuki za te pozostałe działania. Czy poważny pan profesor Marek Haładuda też będzie szył maskotkę?
0: Ja może tego nie będę robił, ale spojrzę, być może się zainspiruję. Na te warsztaty się nie zgłosiłem.
1: Ja też się nie zapisałam. Nie wiem, czy można jeszcze dołączyć. Będę próbowała. Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję
1: za spotkanie i za rozmowę. No i życzę sobie, żebyśmy spotkali się za rok w takich pięknych okolicznościach przyrody w Międzywodziu. I będziemy was namawiać w Polskim Radiu Dzieciom do wzięcia udziału w kolejnej edycji, w której jurorem był, jest i miejmy nadzieję będzie profesor Marek Haładuda. Bardzo dziękuję raz jeszcze.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do usłyszenia.

0: Audycja specjalna, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Pięknej Color Art Międzywodzie. To właśnie tutaj dotarło Polskie Radio Dzieciom. W studiu plenerowym pojawiają się kolejni wspaniali goście związani z tym festiwalem. Pani Monika Kuczyniecka, ręce, które lepią. Dzień dobry, pani Moniko.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: We wspaniałej asyście Zosi i Julii. Cześć dziewczyny.
2: Witamy.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. To może zanim przejdziemy do warsztatów, w jakich bierzecie udział i do tego wyboru konkretnego, to pozwólcie, że zapytam was o wasze przepisy na szczęście, bo oczywiście nie jesteście tutaj przez przypadek w Międzywodziu, prawda? Jesteście laureatkami pięknego konkursu. Jakie prace wyczarowała wasza wyobraźnia? Jak to jest z tymi waszymi przepisami na szczęście?
2: Ja namalowałam plażę z warsztatów z tamtego roku, jak robiliśmy piękne figury na plaży. I to jest po prostu dla mnie miłe wspomnienie, dlatego to namalowałam.
0: Czyli ja mam do czynienia z laureatką tego konkursu nie po raz pierwszy.
2: Zgadza się.
0: O, moja droga. To podwójne gratulacje w takim razie, bo konkurs jest międzynarodowy. I wcale nie tak łatwo trafić do tego ścisłego finału. Jesteś z siebie dumna?
2: Myślę, że tak, chociaż jestem w kategorii powiat goleniowski, więc mam trochę łatwiej.
0: Och, myślę, że nie. Wiesz, że to nie można sobie tak ujmować. Tu jest takie merytoryczne i profesjonalne jury, że nie ma mowy o tym, żeby wybierać tylko z powiatu goleniowskiego. Myślę, że to takie jury, które myśli i czuje, jakoś tak patrzy bardzo szeroko. Ma piękną perspektywę i doświadczenie też, jakby nie było. Julio, a jak to jest w twoim przypadku? Jak to z tym twoim przepisem na

0: szczęście, czy to twoja pierwsza przygoda z tym konkursem?
1: Tak, jestem tutaj pierwszy raz i na moim rysunku narysowałam dziewczynę na krześle, która czyta książkę i sobie tam marzy o takim właśnie swoim przepisie.
0: Ty jesteś tą dziewczyną siedzącą na krześle?
1: Myślę, że tak.
0: A jak tak sobie teraz siedzisz na pufce z napisem Polskie Radio Dzieciom, to jesteś szczęśliwa?
1: Tak, że tu w ogóle mogę być po raz pierwszy tak.
0: Te warsztaty, które są taką specjalną nagrodą dla laureatów, rozwijają różne talenty, prawda? Nie tylko te malarskie. Ten talent już macie, więc niech on pięknie rozkwita, tego wam życzę. Ale można się tu rozwijać na wiele różnych sposobów, czerpiąc sobie z różnych dziedzin sztuki. Wy wybrałyście warsztaty związane z czym?
1: Z przepisem na szczęście.
0: A pani Monika, jakie warsztaty prowadzi?
1: Z takimi jakby z plasteliną, z takimi rzeczami właśnie, że można tak własnoręcznie tam robić różne.
0: Tak, to jest jeden z elementów pracy, plastelina. A do czego to wszystko prowadzi, Zosiu?
2: To są zajęcia z animacji poklatkowej.
0: Czyli tworzycie filmy.
2: Tak, wczoraj na początek stworzyłyśmy jedną taką małą animację, trwającą chyba 11 sekund, więc sporo trzeba było zrobić zdjęć, ale efekt wyszedł fajny.
0: To zatrzymajmy się przez moment. 11 sekund. Ile zdjęć trzeba zrobić, żeby stworzyć film takiej długości?
2: Chyba 132 klatki, o ile dobrze pamiętam.
0: Pani Moniko! Ależ pani umęczyła wczoraj tych swoich studentów. Tyle zdjęć, tyle pracy w tak krótkim czasie?
3: No ja właśnie im troszeczkę ułatwiłam, bo 25 zdjęć na sekundę jest tak jakby docelowo w animacji poklatkowej. Natomiast podczas warsztatów dopuszczam 12 klatek, ale jestem bardzo dumna, bo tak złapali bakcyla wszyscy wczoraj. Była nas siódemka plus zainteresowanie rodzice także. No i tak jak Zosia powiedziała, zaczęliśmy od takiej improwizacji, czyli od bardzo wolnych ćwiczeń, takich na rozkrętkę, jak tak mówiłam. Każdy sobie wybrał kolorową plastelinę, ulubiony kolor. No i improwizacja, czyli klatka po klatce. Jeszcze nie wiedzieliśmy, do czego doprowadzi kolejny ruch naszych kulek plastelinowych i na końcu okazało się, że powstał wspaniały, ruchomy obraz i była to ożywiona pani plama chyba, nie? Coś takiego powstało właśnie. No i myślę, że to było na rozkrętkę dobre ćwiczenie. Jutro troszeczkę sobie dołożymy kolejnych elementów. No i mam nadzieję, że nikt się nie zmęczy tak, żeby nie przyjść jeszcze na kolejne zajęcia. Ale chyba to tak zaraża, tak mam nadzieję przynajmniej.
0: Dziewczyny, połknęłyście bakcyla? Wracacie na te zajęcia?
2: Tak, to jest bardzo przyjemne zadanie, chociaż potrzeba cierpliwości, ale ja lubię takie manualne rzeczy.
0: A na co dzień próbujecie też animacji takiej poklatkowej?
2: Nie mam gdzie tego zrobić, no nie mam jak, ale jest to bardzo ciekawe zajęcie.
0: Pani Moniko, żeby tym się zajmować, trzeba znaleźć odpowiednie zajęcia gdzieś blisko domu, żeby nauczyć się podstaw, czy można jakoś samemu próbować, gdzie szukać, jeżeli ktoś ma takie zainteresowania?
3: Myślę, że w dzisiejszych czasach mamy bardzo dużo dostępnych aplikacji, a przede wszystkim dużo jest takich instrukcji w postaci krótkich filmów nawet na YouTubie i po polsku już także widziałam, że fruwają. Myślę, że nie trzeba ani kończyć specjalnych studiów też, żeby się tym zajmować, natomiast zajęcia dla dzieci i dla młodzieży na pewno są jakimś takim zaczynem i początkiem, natomiast myślę, że każdy w zaciszu domowym, jeżeli bardzo chce, to są dostępne już takie i aplikacje na telefon, na tablety i filmiki, pierwsze kroki właśnie w animacji poklatkowej. Chociaż i tak uważam, że na zajęciach jakby możemy się zachłysnąć na tyle, że dostajemy wędkę i idziemy z tą wędką do domu i już możemy sobie no, tworzyć

0: Własne animacje.
1: No pani oprócz tego, że świetnie zna się na tym temacie, jest fachowcem, to ma też takie umiejętności pedagogiczne, bo wczoraj pięknie potrafiła pani połączyć tą grupę i zsynchronizować. Tutaj Julka kiwa głową, więc pewnie się ze mną zgadza. Dzieci pracowały w dużym skupieniu, w takiej uważności, w ciszy, ale miałam wrażenie, że one jakoś tak łapią temat filmu i potrafią się ze sobą komunikować, no niemalże bez słów. Nie wiem, Julko, czy ty potwierdzasz to, co ja mówię?
2: Tak, dużo mieliśmy takich pomysłów, które były bardzo blisko wszystkich.
1: A zastanawialiście się na początku nad tym, kto będzie bohaterem tego filmu, czy to tak spontanicznie ten pomysł upadł?
3: Bardzo spontanicznie zaczęliśmy od kulek, które toczyły się, potem zrobiła się z nich plama, a później jeszcze kolejne elementy tam dodawaliśmy, ale to bardzo spontanicznie wyszło.
1: A jaki sprzęt jest nam potrzebny, żeby taki film stworzyć?
0: Tak jak wspomniałam, wystarczy już teraz telefon komórkowy, natomiast my działamy z aparatami, lustrzankami cyfrowymi, z laptopem, z oprogramowaniem do animacji poklatkowej. No i tutaj cały czas mówimy o plastelinie, a tak naprawdę możemy animować wszystko. Od papierka po cukierku, nie wiem, ziemniaków różnej wielkości, nawet samych siebie możemy nawzajem animować z dodatkiem różnych trików wizualnych. Wydaje mi się, że tak jak wracając jakby do początku naszej rozmowy, telefon komórkowy i zwykła kanapka nawet. Możemy zanimować sobie, jak kanapka sama znika z talerza na śniadanie i wydaje mi się, że to jest fajne ćwiczenie takie podstawowe, którym możemy się rozhulać w temacie animacji poklatkowej.
1: A jakie są te kolejne kroki i pomysły na spotkania z dziećmi do środy, te warsztatowe?
0: Tak sobie właśnie rozmyślam oczywiście od początku, bo każda grupa jest inna i wczorajsze nasze pierwsze spotkanie pokazało mi, że rzeczywiście dzieci są, to nasze dobranie jest intuicyjne. Wydaje mi się, że właśnie w polu jest wcześniej wszystko już zapisane. Kto ma przyjść na zajęcia, jak się będziemy dogadywać. Myślę, że tym samym tropem zajęcia się potoczą, natomiast na pewno dodamy sobie kolejne elementy, będziemy mieć troszkę więcej czasu niż wczoraj i zrobimy sobie więcej takich elementów ulepionych najpierw i animowanych po stworzeniu czy elementów scenograficznych małych, czy gotowych postaci. W każdym razie będziemy szli w kierunku natury. Jest to jeden z czterech takich wątków tutaj poruszonych na festiwalu. Natura, zwierzęta, czyli wszystko to, co tak naprawdę daje nam szczęście, bo to są żywe istoty, które ocieplają smutne serca, nie wiem, poprawiają humor. Każdy lubi się tam poprzytulać do zwierzaczka czy iść na łono natury. No i w tym kierunku będziemy jutro szli.
1: To życzymy, żeby te wasze pomysły rozkwitały i żeby wpadały wam do głowy i żebyście dalej tak dobrze się czuli w swoim towarzystwie i w swojej przestrzeni. A korzystając z tego, że jesteście gośćmi w naszej audycji specjalnej w Polskim Radiu Dzieciom i też w myśl tego, że w tym roku jesteśmy po raz pierwszy patronem medialnym tego festiwalu, bardzo nas to cieszy, to chciałabym was zapytać, dziewczyny, dlaczego warto brać udział w takich konkursach jak Color Art i co wam to daje? Gdybyście spróbowały zachęcić dzieci słuchające Polskiego Radia Dzieciom do wzięcia udziału w takim właśnie konkursie.
3: No, jeżeli lubimy na przykład malować, no to warto też sprawdzić się, jak nam to idzie, a w takim konkursie, no, jeżeli dostanie się jakieś wyróżnienie, zostanie się laureatem, to jest bardzo przyjemna rzecz, ale też dowiadujesz się, że robisz coś dobrze.
1: Julio?
2: I też właśnie można dużo fajnych prac zobaczyć, na przykład na wystawach czy coś, i też tak podłapać trochę pomysłów i właśnie inni mogą też brać na przykład jakieś pomysły od nas.
1: Czyli można inspirować się nawzajem. A miałyście okazję już

0: porozmawiać z jurorami, którzy są tutaj na miejscu i też współprowadzą warsztaty. Myślę, że oni są tak otwarci, że pewnie z radością też odpowiadają na pytania dotyczące tego, jak rozwijać swój talent. Pani Izabela na przykład, albo pan Marek.
1: Trochę rozmawiałam, ale też jest pani Ania Oprzyńska, z którą mam na co dzień zajęcia z malarstwa, więc dużo z nią rozmawiałam.
0: No w takich okolicznościach, w takiej przestrzeni, jak spędzamy ze sobą tyle czasu każdego dnia, to trochę inna więź się tworzy, prawda? Nie wiem, czy się ze mną zgadzacie.
1: Tak, tak.
0: Dziewczyny, to ja trzymam kciuki za was. Mam nadzieję, że spotkamy się za rok w bardzo podobnych okolicznościach. Pięknie wam dziękuję dzisiaj za spotkanie i za ten ważny, dziecięcy głos w Polskim Radiu Dzieciom. Może chciałybyście jeszcze kogoś pozdrowić, korzystając z okazji?
2: Ja pozdrawiam na pewno swoich rodziców, z którymi przyjechałam, i tutaj całą taką organizację.
1: Ja pozdrawiam mamę, która pewnie z pokoju nas słucha, i tatę, który jest tutaj w drodze, bo przyjedzie jeszcze dzisiaj.
0: Oczywiście pozdrawiamy rodziców, opiekunów. Zosiu, jak ważne jest to, o czym powiedziałaś. Rodziców, którzy dmuchają w skrzydła swoich dzieci i czasami zostawiają obowiązki, pracę. Może nie rzucają, ale może jakiś urlop, żeby przyjechać do Międzywodzia i być razem ze swoimi pociechami. Także szapoba, chyliby czoło przed państwem. A pani Moniko, może pani by chciała kogoś pozdrowić?
3: Chciałabym pozdrowić ludzi z całej Polski i z całego świata, nie tylko tych, którzy zajmują się sztuką, no i oczywiście organizatorów, dzięki którym też w tym roku tu się znalazłam.
0: Pięknie, dziękuję pani Monika Kuczyniecka, ręce, które lepią. Dziękuję paniom bardzo.

0: audycja specjalna w Polskim Radiu Dzieciom z Międzywodzia, festiwal Color Art, a w studiu jakże piękna ekipa. Jeszcze tylko kilka minut zostało do godziny 16, ale bardzo się cieszę, że goszczę dziewczyny, które zajmują się teatrem na festiwalu. Wspominaliśmy o tym, że dzieci rozwijają swoje talenty w dziedzinie animacji poklatkowej, operatorstwo filmowe, dziennikarstwo, no i oczywiście jest też grupa teatralna. Na czele tej grupy Evanti Atanasiadi. Witam cię, Evanti, bardzo serdecznie.
1: Witam was wszystkich i bardzo dobrze pani mówiła greckie nazwisko.
0: Musiałam się chwilkę pouczyć, ale bardzo się skupiałam, żeby wyszło ładnie, profesjonalnie i tak, jak być powinno. Jak słyszycie, Evanti przybyła z Grecji do Polski i się zakochała w naszym kraju i nie tylko w naszym kraju.
1: Tak jest.
0: I już zostajesz. Kiwa głową na dłużej. Tak, tak, taką mamy nadzieję, bo Evanti rozwija swój talent, ale też rozwija talenty młodzieży, między innymi w Goleniowskim Domu Kultury, prawda?
1: Tak, jestem część, grupa teatralna Teatr Brama i stowarzyszenie i współpracujemy też z Domem Kultury i prowadzę grupę dzieci, czasami młodzieży też, nie? I od lata, nawet w Grecji, kiedy byłam od 2011, prowadzę warsztaty teatralne, sztuka, piszę scenariusze i no tak, lubię współpracować z dziećmi i młodzież właśnie.
0: Czyli można do ciebie dołączyć, jak się jest z Goleniowa albo z okolic. Trzeba znaleźć Evanti, a potem to już same przyjemności was czekają. Dziewczyny trafiły oczywiście do Międzywodzia w związku z Międzynarodowym Festiwalem Color Art. Jesteście laureatkami, więc gratulujemy. Brawo, brawo, brawo. Oczywiście, bo piękny międzynarodowy konkurs. To ja tak szybciutko zapytam was o wasze prace i o wasz przepis na szczęście, bo taki był ten temat wiodący. Co na waszych pracach się pojawiło i dlaczego? Zosiu?
2: No, ja nie robiłam stricte pod konkurs tej pracy, ale jednak wybrałam to zdjęcie, z którego robiłam pracę, dlatego że no właśnie ta kolorystyka i w ogóle więź między tymi ptakami była bardzo ładna i spodobało mi się to zdjęcie.
0: A ty, Nadziejo?
3: No to ja miałam pracę z psem w kąpieli i ja też miałam taką sytuację, że jak pojechałam nad morze, właśnie do Gdańska, to widziałam tyle piesków, co się kąpały i mi się to tak bardzo podobało, że po prostu później rozmawiałam z moją panią Kasią i ona powiedziała, że może, że właśnie może byśmy zrobiły taką pracę właśnie z pieskiem w kąpieli i to tak wyszło.
0: Czy to wynika właśnie z tej miłości twojej do natury, do zwierząt, między innymi do psów? To ci daje szczęście?
3: Tak, to mi daje bardzo takie szczęście. Nawet jak patrzę na takie pieski, co się tak kąpią w morzu, to mi bardzo to takie daje szczęście.
0: A masz takiego czworonożnego przyjaciela?
3: Nie, nie mam.
0: Wiesz, wszystko przed tobą, to nigdy nie wiadomo, z kim się zaprzyjaźnimy w życiu. Mario, a twój przepis na szczęście?
4: Ja namalowałam siebie, jak byłam malutka. Nie pamiętam, ile mogłam mieć lat, powiedzmy tak 8. I uważam, że po prostu dzieciństwo daje taką radość i każdy ma w sobie takie małe dziecko.
5: Mhm. Poster festiwalu, też plakat.
1: Plakat festiwalu jest jej.
0: Ach, Marysiu, ten plakat festiwalowy, to dziewczę, tak, na festiwalu, to jest twoja praca. Och, moi drodzy, to trzeba koniecznie zajrzeć do mediów społecznościowych, również Polskiego Radia Dzieciom, bo tam możecie zobaczyć ten plakat. Plakat też przed wejściem do Karmazynowej Przystani. Na plakacie siedzi sobie nieprzypadkowy krokodyl związany z tym festiwalem, więc wszystko można podejrzeć i zobaczyć między innymi tę pracę. Więc gratulacje, Marysiu. Amelko?
6: Jak zastanawiałam się nad tym, co namalować,

0: pomyślałam o tym, co mi daje szczęście. I doszłam do takiej trochę metafory, która się pokrywa z tytułem, że szczęście składa się z różnych rzeczy. Na to szczęście składają się ludzie, towarzystwo, zwierzęta, zdrowie, muzyka, słońce, ładna pogoda i to wszystko się znalazło na mojej pracy pod postacią składników przepisu tam w słoikach zamkniętych.
1: I Zosię jeszcze poprosimy o wypowiedź i tutaj zaraz będziemy tłumaczyć.
2: Okay, so my artwork was not created on purpose. I created last summer and that's just the simple inner cut that is made out of different lines of different shapes and structures. I think it really reflects...
0: Praca Zosi była zrobiona nie stricte na konkurs, ale w jedno lato.
2: Okay. And I think that really reflects my state then. I was trying to cope with the stress, so there's like the state of the flow and also like the vibrance and reconnecting with my little self, because actually the main characters of the creation that I have are my like childhood characters that I used to draw on the papers before.
0: Praca oddaje przeżycia Zosi, bo pokazuje jej jej postaci z życia, kiedy była młodsza. I ta praca miała stanowić takie odstresowanie i w jednym trudnym momencie.
1: No i praca została dostrzeżona, trafiła do tej ścisłej czołówki i dzięki temu Zosia jest dzisiaj razem z nami na warsztatach Międzywodziu. Wspominaliśmy już dziś, że laureaci mogli wybrać grupę warsztatową, z którą będą pracować. Dziewczyny, które słyszycie teraz, trafiły do grupy Evanti, grupy teatralnej. Skąd ten wybór? Dlaczego nie na przykład animacja poklatkowa?
0: Coś nowego. Ja osobiście jeszcze nigdy nie próbowałam takiej jakiejś pracy z oddawaniem emocji za pomocą ruchów i mimiki twarzy. Do tej pory to były głównie obrazki, więc coś nowego.
1: Mhm. A dziewczyna, wy wcześniej miałyście do czynienia z teatrem?
3: Ja niestety nie, ale właśnie bardzo zaciekawiło mnie ten teatr, no bo właśnie ciekawe by było spróbować takiej pracy nad mimiką, gestami, więc właśnie dlatego wybrałam teatr.
1: Nadzieję, a ty?
4: Ja chodzę na kółko teatralne u nas w szkole i teraz właśnie od razu jak wrócę z Międzywodzia, to będę miała przedstawienie, to tak wyszło niespodziewanie, ale no jakby... Mnie bardzo interesuje teatr, w ogóle pracy nad emocjami i pomyślałam sobie, że to będzie dobry wybór, jak pójdę jednak do grupy teatralnej.
1: Mhm. Czyli jesteś zadowolona z tego wyboru.
5: Tak.
1: Marysiu, a ty?
5: Ja tak samo jak Nadzieja interesuję się bardzo teatrem i co prawda nie robię nic, nie gram, nie jestem aktorką żadną, ale no chciałabym się podszkolić w tej dziedzinie na pewno. Często chodzę do teatru i myślałam nad tym, żeby może zapisać się na jakieś zajęcia dodatkowe. Więc uznałam, że to jest też dobra okazja.
1: Dobry początek. A ty, Zosiu?
2: So I think I was always like an audience.
0: Zawsze była na widowni.
2: Yeah, just seeing the play going on, but recently I had to actually choose the subjects for my future school that I'm going to be doing, and there was a theater, so I thought, why not? Because it's going to be an interesting choice, especially when you're doing the scientific subjects.
0: Zosia stwierdziła, że to będzie ciekawa odskocznia od naukowych przedmiotów szkolnych.
2: Yeah, but like here... I could actually not take the subject, unfortunately, so I've decided to take my opportunity here to just try to open myself, be less hesitant, and I think to overcome some of my things that I'm just being shy about. Yeah.
0: To jest dla Zosi okazja, żeby zrobić coś nowego, żeby wypróbować rzeczy, z którymi do tej pory czuła się nie do końca pewnie i trochę nieśmiało.
1: Evanti, dlaczego warto brać udział

0: w warsztatach teatralnych. Co nam to daje?
1: Właśnie chciałabym komentować trochę, co powiedzieli dziewczyny, bo to jest super, bo to nie robiliśmy dużo pracy, bo wczoraj zaczęliśmy dopiero i teraz słucham, czego oczekują dziewczyny i dziewczyny, przygotowujcie się na taka praca, która chcecie, okej? Okay? Jeszcze raz pytanie poproszę.
0: Co daje nam teatr i dlaczego w ogóle warto w takich warsztatach uczestniczyć? Nawet jeżeli nie myślimy o tym, żeby w przyszłości związać swoje życie z aktorstwem.
1: W ogóle teatr jest też kanał emocji, ekspresja emocjami i tak dalej. Więc ja myślę, że jeśli jest człowiek, który jest bardzo kreatywny, to to samo będzie chciał ekspresować emocje i ścieżka jest teatr, ścieżka jest malarstwo, ścieżka jest film i zdjęcia. Więc teatr jest trochę trudny, bo tam walczysz z innymi też mediami, które masz w środku, na przykład wstyd albo stage fright i tak dalej. Ale to jest dopiero początek i potem spróbujesz. I teatr jest ważny w ogóle, nawet jeśli nie będzie ktoś aktor, to jest bardzo ważne, bo zawsze w życiu będziesz miał wstęp do publiczne komunikacji.
0: Występy publiczne, tak? Czyli oswajanie między innymi z tremą. Na pewno jesteśmy czasami w takich sytuacjach postawieni życiowych, że na pewno nam się to przydaje, a też umiejętność pracy, tak jak wspomniałaś, Ewanti, z emocjami, kontakt ze sobą samym, no, jest podstawą.
1: Jeszcze jedna rzecz. Teatr, moja perspektywa i oczywiście każda sztuka, każdy art jest robi to, ale chyba teatr jest bardzo blisko do empatii. Tam możesz spróbować być na inny charakter, na inny człowiek, więc bardzo, bardzo wspieram, I embrace dzieci i młodzież do teatru, żeby tam być nawet lepiej osób, nie?
0: Kochani, zabieramy sobie te wszystkie ważne słowa od Ewanti. Zbliża się godzina 16, więc nasza audycja dobiega końca. Bardzo Wam dziękuję. To była grupa teatralna, która uczy się i bawi i łapie kontakt z teatrem dzięki Ewanti Atanasiadi. Zosia, Nadzieja, Maria, Amelia i Zosia, bardzo Wam dziękuję i my również dziękujemy za spotkanie. Audycja specjalna dobiega końca, audycja z Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Pięknej Color Art z Międzywodzia, Martyna Huderska w towarzystwie Asi Osmańskiej, dzięki której możemy podpatrywać to wszystko, co dzieje się na festiwalu w naszych mediach społecznościowych, na stronie internetowej i na Instagramie. Filip Górski w studiu Polskiego Radia Dzieciom w Warszawie, bardzo dziękuję i Wam dziękuję za uwagę i życzę pięknego, spokojnego popołudnia i wieczoru. Martyna Huderska, do usłyszenia.

0: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.
1: Autopromocja. Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
0: Autopromocja.
2: Misia Michasia i Smoka Adasia, współpracownia, czyli...
3: Drzwi pracowni otwieramy...
2: Do tajemnic zapraszamy.
3: Ale do jakiej pracowni?
2: Do naszej wspólnej, czyli...
3: Już rozumiem. Wrota do współpracowni.
2: Takiej, w której wszystko razem.
3: Zgadnij, co wymyślą dziś?
2: Adaś Smok
3: i Michaś Miś.
2: Przy zabawkach ich znajdziemy?
3: Czy w kąpieli z pianą w wannie?
2: Może wspólnie z nimi zjemy? Z Miśkiem w kuchni naturalnie.
3: Wspólnie, czyli wszystko razem. Najpierw rano przy śniadaniu.

0: pozują przed obrazem?
1: Adaś zna się na lataniu, choć ma jeszcze małe skrzydła.
0: Kiedyś będę ogniem huchać.
1: Czekaj, bo osmalisz śmigła.
0: Michaś będzie podróżnikiem.
1: Ale tylko razem z tobą.
0: Obudzimy echo krzykiem.
1: Aha, by lawinę mieć nad głową.
0: Wszystko razem

obrusie plamy zrobił. Wszyscy patrzą zaraz na mnie, a ja nie wiem, o co chodzi. Mama bardzo jest ciekawa, kto nachlapał znów w łazience. A skąd niby mam to wiedzieć? Przecież tylko myłem.

zostawił ślady z błota. Batoniki wziął z lodówki, obciął grzywkę młodszej siostrze kotów. Wszystkie dał parówki. Ktoś na szafie narysował jakieś tajemnicze znaki. Może to do skarbu mapa, może przepis na

jakiś troll? Co tu zrobić? Sam już nie wiem. Może jak to w filmach bywa? By zagadki te rozwiązać, trzeba wezwać detektywa. On odciski palców sprawdzi, bo to przecież nie zabawa. I przez lupę spojrzy, mówiąc: to jest tajemnicza sprawa. Nie wiadomo co i jak, co

0: Michasiu,
1: aha,
0: może wyjdziemy na rower?
1: Może być.
0: No to może pogramy w statki albo w układanie puzli.
1: Super, jak chcesz.
0: Na wszystko się zgadzasz.
1: Aha, dzisiaj mam taki nastrój.
0: Zgadzalny nastrój? Nie wiedziałem, że coś takiego może być.
1: Ja też nie wiedziałem, ale się zgadzam.
0: A ja też mogę?
1: No pewnie, że tak. Tylko nie wiem co, Adasiu.
0: No ten zgadzalny nastrój, bo przecież mamy współdzielnię i współpracownię.
1: No to możesz co chcesz, tylko ja wtedy też tak samo.
0: Też tak samo?
1: Tak. Ty się zgadzasz? Ja się zgadzam. Ale... Ty się zgadzasz? Ja się zgadzam.
0: Ale to jednak nudne, Michasiu, takie zgadzanie się we wszystkim.
1: Ale fajne, bo nie trzeba się denerwować tym kłóceniem się.
0: Ale kiedy się z tobą kłócę, to się nie denerwuję, nic a nic.
1: Tak? A u nas, w przedszkolu, dzieci to się wciąż kłócą i gniewają się na siebie.
0: Tak? A długo się na siebie gniewają?
1: No. Tam do drugiego śniadania, albo jak po obiedzie się pokłócą, to do podwieczorku.
0: A dlaczego? To u was nie wolno się kłócić przy jedzeniu?
1: Aha, każdy jak przychodzi, to rysuje takie uśmiechnięte buźki na kartce, na tablicy.
0: Tak? I długo tak rysuje? A ile takich buziek trzeba narysować?
1: Aż komuś przejdzie złość.
0: Ojej, to fajnie macie, bo w szkole jest już inaczej.
1: A skąd wiesz? Przecież nie chodzisz do szkoły.
0: Ale mam kolegów i mi opowiadali.
1: To w szkole się kłócą?
0: I to zależy, czy mają sprawdziki i kulsówki.
1: A co to takiego? To coś do jedzenia, takie kluski?
0: Nie, chyba nie. To znaczy nie wiem, ale raczej to nie jedzenie, bo koledzy mówili mi, że nikt nie lubi kulsówek.
1: Czyli to może być do jedzenia, tylko że niesmaczne. Bo u nas, na przykład Zosia i Tamara, to nie lubią twarogu.
0: Ja bym się nie bał. Smoki się wcale nie boją, ani trochę.
1: Zawsze tak mówisz. A jak zobaczyłeś pająka, to się chowałeś za drzewo.
0: Smoki się nie chowają. A pająki to samo ode mnie uciekają właśnie na drzewa.
1: To może pójdziemy do parku pochodzić sobie przy drzewach?
0: Sam zobacz, Michaś.

0: Tyle czasu rozmawiamy, a nic nie słychać.
1: Słabe to wiaderko, które dała nam pani Danusia.
0: Może do sprzątania jest dobre, ale jako podsłuchowywacz do niczego.
1: Może dlatego, że Wojtek siedzi sam i nic do siebie nie mówi, to dlatego tak cicho, co?
0: Nie słyszałeś?
1: Co?
0: Ktoś puka do jego drzwi.
1: Tak?
0: Zbiegamy na dół.
1: No, może z korytarza coś usłyszymy, ale tym razem zabieram przekąski.
0: Chyba nie będziesz słuchać i gryźć.
1: Dlaczego? W kinie widzowie siedzą i wcinają popcorn z torebek.
0: Właśnie, przypomniałem sobie. Wiaderko po popcornie było najlepsze.
1: To prawda. To po popcornie to do słuchania było najlepsze.
0: To może pójdziemy do kina po nowe wiaderko?
1: Pewnie. I jak pójdziemy, to weźmiemy. A teraz chwytaj karton, bo musimy się jakoś tam ukryć.
0: No tak, tak. Bez kartonów to zaraz by nas ktoś zauważył. Ale wiaderko też bierzemy.
1: No jak masz wolne łapki, to bierz. Ruszamy.
0: Ruszamy.

0: Zapraszam. Proszę, proszę.
1: Cześć, Wojtuś. Zabrakło mi mleka do kawy. Pożyczysz?
0: Wchodź, mam chyba nawet nieotwarte. Wyjmiesz karton z lodówki.
1: Jasne, dzięki. Nie przeszkadzam, bo widzę, że jesteś strasznie zajęty.
0: Bez przesady. Właściwie skończyłem, tylko...
1: Oho, coś ci chyba leży na wątrobie. O co chodzi? No.
0: A, bo nie mogę już z nim wytrzymać.
1: Czy znam tego twojego ulubieńca?
0: Nawet nie mów. Akurat mój ulubieniec.
1: No co?
0: Szara eminencja z nosem w chmurach.
1: Tak się szaro gęsi?
0: Smalec z gęsi. Z pozoru skromniutki szaraczek, a wszystkimi chce rządzić.
1: No proszę, to pewnie ma muchy w nosie.
0: Co chcesz, muchy, trzmiele, a najwięcej bąków.
1: Taki niebezpieczny?
0: Zwłaszcza po fasoli. No nie, żartuję. Aha. Nie da się z nim pracować.
1: A tak się chwali złotymi myślami.
0: Nie żartuj. On nawet butów sobie nie umiałby zawiązać.
1: Nie przesadzaj, no nie może być tak źle.
0: Jest jeszcze gorzej. To ignorant. Tak, to ignorant. Jego to na pewno myślenie boli.
1: Michaś z Adasiem to uwielbiają go odwiedzać.
0: Kogo? Przemysława Kamila?
1: No nie, dziadka Ignacego.
0: I słusznie, bo dziadek Ignacy jest najlepszy. To prawdziwa skarbnica wiedzy.
1: A to prawda, że ten Przemysław Kamil...
0: Chyba żartujesz. On skarbnicą jakiej wiedzy?
1: No coś musi przecież umieć.
0: Umie. Knuć, kręcić, lawirować i mieszać. O, to umie.
1: Dziadek twierdzi, że na frasunek najlepszy poczęstunek. Spróbuj sam.
0: Ciastka od dziadka.

0: No dziękuję. Cała złość już przeszła.
1: Bo to czarodziejskie ciasto.
0: Nareszcie przejrzałem na oczy. Już wiem, co zrobię.
1: Brawo, Wojtku, tak trzymaj. Dosyć tej szarej eminencji.
0: Tak jest. Koniec jego złotych myśli.
1: Koniec.
0: Jutro się z nim rozmówię.
1: Znowu zostawiliśmy uchylone drzwi. A później będziemy się zastanawiać...
0: Skąd basałyki biorą swoje pomysły?
1: Dobra, wracam do siebie. Trzymaj Dobra. Się, Wojtku. A, i już nie dręcz się tym Przemkiem Kamilem, czy Kamilem Przemkiem. Co? Co jest? Ktoś zostawił tutaj górę kartonowych pudeł. To ty, Wojtek? A, nie słyszy. Halo, halo, halo! Zaczekajcie, basałyki, nie uciekajcie!
2: Szybciej, Misiu, szybciej, Michasiu, zanim nas zauważy.
3: Nic nie mów. Ale jesteś cicho. Same kartony biegną.
2: Jestem cicho, pośpiesz się, no.
3: Szybciej, nie dam rady.
1: Ciekawe, ile usłyszeli i co z tego wszystkiego zrozumieli.

0: Już, już wystarczy biegu. Stój, Misiu. Stój, Michasiu, może usiądziemy na ławce, co?
1: Nareszcie, nareszcie, bardzo chętnie, ale ja wolę na tamtej, czerwonej.
0: Słucham? A dlaczego? A ta zielona niedobra?
1: Dobra, ale świeżo malowana, o. O, spójrz na panią, jakie ma paski na spodniach.
0: Bo to spodnie malowane w drewniane zielone paski, no.
1: To usiądźmy po drugiej stronie, na niebieskie.
0: Ale ty marudzisz, a mówiłeś, że masz dzień zgadzalny.
1: Ale mi przeszło, jak usłyszeliśmy rozmowę Wojtka z Leszkiem.
0: Oj, tak, masz rację. Chyba musimy im pomóc. Bez nas to...
1: Nikt inny by nie usłyszał, o czym rozmawiali.
0: Tak, musimy współpracować przy budowie pułapki.
1: Aha, jakiej pułapki? Kogo chcesz złapać?
0: No jak to kogo? Te muchy, co chcą siedzieć w nosie, no.
1: No tak, muchy są strasznie bzyczące. Te trzmiele i bąki to

0: też.
1: Bąki? A fu!
0: No.
1: Dziwny ten dorosły pan Przemek, że nie umie zawiązać butów.
0: U nas w przedszkolu to mamy nawet zajęcia z zawiązywania butów. Może ten pan nie chodził do przedszkola?
1: Pewnie tak, ale umie knuć, kręcić i lawirować.
0: Lawinować? Czyli ten pan w górach wywołuje lawiny, lawinuje?
1: No, to bardzo nieładnie.
0: Nieładnie.
1: Szara eminencja z gęsi z nosem w niebie. No,
0: nic nie rozumiem. Przecież i tak nie sięgnie tak wysoko.
1: A to myślenie tak boli?
0: Chyba tak.
1: Tak jak po skaleczeniu się potłuczonym szkłem?
0: Nie wiem, ale... Ale ja... Jak myślę, to nic mnie nie boli, tylko chce mi się jeść.
1: Ciekawe, co tym razem przygotował dziadek Ignacy?
0: Lubię spacer po lesie, a w maju to chyba najbardziej, bo ta zieleń jest taka...
1: Zielona!
0: No, też, ale taka pachnąca i taka jakaś mokra i taka soczysta.
1: Masz rację, Michasiu, latem już tak nie pachnie w lesie, nie?
0: Dlatego tak lubię maj, ale... Przysmaki dziadka też.
1: Fajnie byłoby mieć złote myśli, wejść do takiej skarbnicy wiedzy, nie?
0: Ale przecież słyszałeś, kto ma u siebie te złote myśli i te skarby z wiedzy.
1: Uwielbiam odwiedzać twojego dziadka Ignacego. Jest taki mądry.
0: Czym dłużej czekamy, to tym bardziej jestem głodny. Ruszajmy do dziadka.
1: Hej ho, hej ho, do dziadka by się szło.
0: Najwyższy czas wyruszyć wraz, hej ho.
1: Hej ho.

0: Te muchy są bardzo denerwujące, no brzęczą koło uszu.
1: Aha, to prawda, ale te muchy to nic.
0: No pewnie, komary są o wiele gorsze.
1: Albo gzy, końskie muchy.
0: Nawet koniom nie dają spokoju?
1: Te końskie muchy gryzą krówki.
0: A mówiłeś, że konie?
1: Konie też, ale chyba krówek to jest więcej.
0: Całe szczęście, że nie gryzą dzieci.
1: A akurat, no właśnie gryzą. I konie, i krowy, dorosłych i dzieci.
0: A smoki i misie też?
1: Nie wiem, ale mieszkają blisko wody, a po ugryzieniu to robi się taki duży bąbel.
0: Może dziś w drodze nie spotkamy tych końskich much, co gryzą krowy?
1: Żebyś wiedział, jak osy gryzą. Znaczy, kłują. No wbijają się żądłem.
0: To tak jak pszczoły.
1: A nieprawda. Pszczółki robią miód i nie żądlą, jak nikt im nie przeszkadza.
0: Ale mają żądła.
1: Ale jak użądlą, to umierają. Dlatego zawsze się zastanawiają, czy kogoś dziabnąć. A osa sobie może dziabać.
0: A osy tak dziabią od razu?
1: Tak, od razu. No i nie robią miodu. To znaczy, tam chyba jakiś robią, ale taki czarny i trujący.
0: Ojej, błe. Czyli są najlepsze?
1: Pszczółki, tak.
0: Pszczółki
1: tak, są tak. Kochane. Tylko, że ludzie zanieczyszczają powietrze i jest.
0: Co takiego?
1: No, jak nie ma dobrego powietrza, to roślinki są niedobre. A wtedy...
0: No co jest wtedy?
1: Nie mają pszczółki z czego robić miodu. Ani jedzenia dla siebie, dla królowej... I już.
0: I co, nie latają?
1: No, nie mają skąd zbierać nektaru. Przecież do sklepu nie polecą po jakiejś pyszności, nie?
0: No tak, masz rację. Pszczółki są kochane. To nie to, co muchy.
1: A już najgorzej, jak ktoś ma takie muchy w nosie.
0: Ale to musi swędzić.
1: Oj.
0: Na pewno od razu chce się kichać.
1: W przedszkolu to Bartuś i Weronika mają katar.
0: Tak? Przeziębili się?
1: Nie.
0: Spocili się i wiał wiatr, a oni byli bez czapki?
1: Nie, mają katar królicy.
0: Króli? Nie lubią królików?
1: Znaczy nie, ten katar chroniczny.
0: Na zdrówko, Michasiu. Ach,
1: bardzo dziękuję, Adasiu. Mają taki katar chroniczny, jak kwitną kwiatki i drzewa.
0: Wiem. To się nazywa alergia.
1: Aha.
0: Babcia Janeczka kicha od benzyny.
1: O. Ciekawe, czy ktoś ma alergię na gęsi.
0: Na gęsi? Dlaczego na gęsi?
1: No przecież Wojtek mówił o tym psemku, że ma szare gęsi.
0: Mówił, że się szaro gęsi.
1: No, to znaczy, że ma szare gęsi. Tak jak dziadek Ignacy.
0: Tak? A dziadek ma szare gęsi? W innych kolorach nie ma?
1: No nie pamiętam, czy one są akurat szare, ale gęsi ma. I kaczki, i kury.
0: I wiem, mówi się o tym drób. I ciekawe, czy ma też inny drób.
1: Jak to inny? Nie rozumiem. Czyli jaki? Co?
0: No drób. To też perliczki, indyki, bażanty i takie z kolorowymi ogonami.
1: Żartujesz? To co, może pawie? To też drób? Albo strusie?
0: O właśnie, strusie. Wielkie strusie, co znoszą olbrzymie jajka.
1: Strusie to ma sąsiad dziadka, ale my musimy porozmawiać z gęsiami.
0: A na pewno ma gęsi?
1: Na pewno. Dał mi kiedyś do przedszkola na zajęcia z pisania.
0: Dziadek Ignacy dał ci strusia do przedszkola?
1: Nie strusia, dziadek nie ma strusiów. No, znaczy wiem, że nie ma.
0: To dobrze, bo podobno nieźle szczypią.
1: Ale jak to szczypią?
0: No jak to jak? Dziubami, ciach.
1: Może tylko ten największy drób szczypie.
0: A gęsi są całkiem duże, chyba że te szare są jakieś mniejsze.
1: No to najlepiej to spytajmy o to dziadka, czy ma te szare gęsi.
0: I czy któraś ma na imię Eminencja i się przed innymi szarogęsi.
1: Cześć, dziadku. To my. Cieszysz się?
0: Dzień dobry, dziadku Michasia. Mamy pytania do gęsi.
2: Witajcie, wasałyki. Nic nie rozumiem. Jakie gęsi? A może jest wam za gorąco, co słoneczko w główki wam tak tego? Co?
1: A karmisz kury i maleńkie kurki?
2: To są perliczki i kurki miniaturki.
0: A gdzie są kaczki i gęsi, dziadku Michasia?
2: Żeby je zobaczyć, to musimy pójść na wycieczkę.
0: Hurra!

0: Chodź, podejdźcie tutaj, basałyki, ale zachowujcie się cichutko.
1: Dobrze, dobrze. To są gęsi, dziadku Michasia?
0: To jakieś bardzo kolorowe kaczki.
2: To jakieś bardzo kolorowe kaczki. Ty masz kolorowe kaczki, dziadku?
0: To są dzikie kaczki. Mają tu siedlisko i już niedługo będą składać jaja.
1: Mniam, mniam, mniam. Będzie jajecznica.
2: Coś ty, to nieznajome kaczki. To znaczy znajome, ale nie nasze, tylko dzikie.
1: O, to może tamte to gęsi?
0: To gęgawy, łyski i krzyżówki, gatunki dzikich kaczek.
2: A tamten wielki jak łabędź, to jakiś kuzyn?
0: To czapla biała. Shh, nie przeszkadzajcie. O, widzicie? Właśnie poluje na ryby.
1: Stoi w wodzie na jednej nodze. O, zanurzyła dziób. Ale ryba.
0: Zaraz inne ptaki zaczną polowanie.
2: Dziadku, czy to mewy? Bo głośno krzyczą.
1: Skąd one tu przyleciały? Przecież do morza mają bardzo daleko.
0: Doskonale radzą sobie też nad jeziorami, rzekami, rozlewiskami.
2: Adasiu, spójrz w góry na ptaków.
1: Ale wielkie stado.
0: To są wasze gęsi. Zmieniają miejsce lęgowe.
2: To ty masz, dziadku, dzikie gęsi?
0: No nic nie mam. Opiekuję się nimi. Tak jak wszystkimi, które zechcą mnie odwiedzić.
1: Te zostały i pływają. Spójrzcie, jakie kolorowe.
2: Jak owoce.
0: To cyranka i mandarynka.
1: Napiłbym się z soku, dziadku Michasia.
2: A ja bym coś zjadł. Jeżeli nie ma tu szarych gęsi, to chyba możemy wracać.
0: Trzeba umieć patrzeć i widzieć. O, aż do was podpłynęły.
1: To są szare gęsi? Jakieś takie białe, tylko brudne.
2: Dziwne, nie?

0: pływają po wodzie, a nie mogą się wymyć.
1: A, przypomniała mi się zagadka matematyczna z gęsiami.
2: Naprawdę? Są zagadki o gęsiach?
0: Matematyczne? Żartujesz?
1: A, to poważne zadanie z książki o matematyce Lilawati.
2: Bardzo lubię zagadki.
1: Pewna gęś domowa, nazwijmy ją Gosią, spacerując po podwórku, spojrzała w górę i zobaczyła lecące stado dzikich gęsi.
2: Ojej, to zupełnie jak my teraz.
1: I najgłośniej jak umiała zagęgała. Hej, witaj, stugęśne stado gęsi.
0: Tak szybko policzyła, że było ich 100?
1: No tak tylko sobie powiedziała. A ten gąsior prowadzący, co był z przodu, jej odgęgał. O nie, nie, gdyby było nas jeszcze raz tyle. I połowa tego, i ćwierć, i jeszcze ty na dokładkę, to dopiero byłaby nas cała setka.
2: I zaraz, to ile gęsi leciało w tym stadzie?
1: A i to jest właśnie ta zagadka.
2: Bardzo
1: najlepiej trudna. Policzcie sami w drodze do współpracowni.
0: Do widzenia, dziadku. Do widzenia, gąski.
2: Do zobaczenia, kaczuszki i mewy.
0: Zaczekaj, Adasiu, nie pędź tak. Zdążymy.
2: Wiem, tylko zastanawiam się, ile gęsi leciało w tym stadzie, no.
0: Najlepiej to liczy się z piosenką. Chyba nawet wiem z jaką.

0: Łatwo było dziadkowi powiedzieć: policz stado ciekawe.
1: Gdyby ta gęś była, to byłoby 100, prawda?
0: No, czyli od 100 trzeba odjąć jedną gęś.
1: A od 100 odjąć jeden to będzie 99.
0: Aha, aha.
1: I jeszcze gęgał o połowie i ćwiartkach.
0: Czekaj, to trudne, zaczekaj.
1: Bardzo
0: całe
1: trudne.
0: Stado, jeszcze raz całe stado i połowa stada i ćwierć.
1: W całości są 4 ćwiartki, aha. A w dwóch tu razem
0: 4, 8. Aha. A do tego jeszcze połowa, w połowie są 2 ćwiartki i ćwiartka, to 3 ćwiartki.
1: 8 i 3 to będzie, czekaj, policzę.
0: No.
1: Dosuń jeszcze swój palec.
0: Proszę?

0: swój palec.
1: Do twoich 10?
0: Tak.
1: To razem 11.
0: Mhm. A w stadzie było 99.
1: Czekaj, czekaj. Dostałem taki karkurator od dziadka. 9 podzielić na 11 to będzie 9.
0: Czyli w tej jednej ćwiartce było 9 gąsek.
1: Aha, tak. 9 w ćwiartce. A ćwiartki są 4. 9, czekaj, razy 4 to... 36.
0: Hurra, rozwiązaliśmy zagadkę. W stadzie lecącym było 36 gęsi.
1: Ale my super umiemy współpracować przy zagadkach.
0: I to bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo trudnych.
1: Takich dorosłych nawet. No. Ale sam widziałeś, że te szare gęsi to... niczym się nie różniły od tych białych czy łaciatych.
0: Żadna z nich się nie szarogęsiła.
1: Żadna.
0: Może my coś źle zrozumieliśmy, Michasiu.
1: I żadna mucha nie wleciała nam do nosów, ani nie pogryzły nas komary.
0: Ani te końskie i krowowe gzy nadwodne.
1: Mieliśmy szczęście, bo pana Przemka tu od myślenia boli głowa.
0: Tak, że nie może sobie normalnie butów zawiązać.
1: Gdyby chodził do przedszkola, to by się nauczył.
0: A ja nie chodziłem i też umiem sam wiązać buty.
1: No bo ty jesteś najlepszym smokiem w całym radiu.
0: Bo u nas nie ma innych smoków.
1: No to prawda. Już bardzo dawno nie widziałem żadnego smoka, oprócz ciebie.
0: A Wojtek mówił, że jest niebezpieczny.
1: Smok?
0: I że ma złoto.
1: Nie, nie. Mówił, że chciałby mieć złote myśli, ten Przemek.
0: A, tak,
1: ale
0: tak,
1: nic
0: tak.
1: Z tego, bo jest ignorantem.
0: Chyba tak to brzmi. Ale co to znaczy ignorantować?
1: No, mamy w przedszkolu Igora. To chyba, to może on jest ignorantem.
0: Skąd wiesz? Sprawdzałeś, czy ma muchy w nosie?
1: Nie wiem, ale chyba nie ma, bo dawno by wyleciały.
0: A złote myśli albo nos sięgający do nieba?
1: Też nie ma, ale umie sobie zawiązać butki. A nie.
0: Nie umie? Czy umie?
1: No nie wiem, bo ma takie wsuwane albo na rzepy.
0: To zapytasz go. Ojej, zapomnieliśmy zapytać dziadka, a on jest skarbnicą wiedzy.
1: To nic, zapytamy następnym razem. A teraz musimy uważać.
0: Na muchy, gzy, szare gęsi, złote myśli? Ale wiem, co nam się przyda.
1: Chyba wiem, co masz na myśli. Też jestem głodny. To co, schodzimy do kuchni?
0: Tak jest.

0: No chodź szybciej, coś się pali w kuchni.
1: To z tego garnka na kuchence. Jakiś dziwny zapach. To mleko?
0: Kuchenka się wyłączyła. Uwielbiam te nowoczesne systemy przeciwpożarowe.
1: Znalazłem sprawców całego zamieszania.
0: Gdzie?
1: Jak zwykle zasnęli.
0: Dzień dobry, królewicze. Budzimy się. Całe szczęście, że zdążyliśmy.
2: A, to wy, witajcie. Spróbujecie ciasta?
1: Upiekliście ciasto? To stąd tyle dymu?
3: Ciasto mamy od dziadka. Chcieliśmy tylko do ciasta wypić gorącą czekoladę, ale...
2: No trochę nam zabrakło kakao.
0: Na szczęście my wiemy, gdzie jest przed wami schowane.
1: Nie tylko kakao, ale czekolady, chałwa, cukierki, lizaki.
3: Żartujecie sobie? Naprawdę macie te wszystkie smakołyki?
2: I nic nie mówiliście? To my się z wami zawsze dzielimy.
0: Oj, chyba nie zawsze, basałyki.
3: No, czasami akurat was nie ma, bo tam coś nagrywacie, czy tam jeszcze coś.
2: To przecież wtedy nie będziemy tak długo na was czekać, co nie?
0: Oczywiście, jasne. Komu by się chciało?
3: To co będzie z tymi smakołykami?
1: Cierpliwie czekają na najgrzeczniejsze maluchy.
2: To właśnie my jesteśmy najgrzeczniejsi, Wojtku.
0: Zatem możemy was zabrać na wspaniałą wycieczkę do parku.
1: Zakończoną wizytą w pewnym tajemniczym miejscu.
3: O.
2: Pójdziemy do zamku czarodzieja?
0: Można powiedzieć, że pracują tam wyjątkowe czarodziejki.
1: Mają kotły, kociołki, garnuszki, specjalne piece.
3: To my chyba za Dasiem zostaniemy.
2: Aha, wcale nie jesteśmy głodni, ani ciekawi tego, co tam...
0: No szkoda, a myśleliśmy, że fabryka czekolady i cukierków by was zainteresowała.
1: Ale skoro nie chcecie, pójdziemy sami. No tak. Skoro już zamówiliśmy, to kto to zje?
3: To macie już te smakołyki zamówione?
2: Z tej cukierkowej fabryki?
0: No podobno chcieliście się podzielić ciastem od dziadka. Czego u niego tym razem szukaliście?
2: Szukaliśmy szarej gęsi z muchami w nosie.
3: Złotych myśli z nosem w chmurach.
2: Igronauty też.
0: Ignorant to ktoś, kto wie niewiele lub tyle co nic.
1: Mieć muchy w nosie to uważać się za mądrzejszego i ważniejszego od innych.
0: A złote myśli ma nasza skarbnica wiedzy.
2: Już wiemy, to dziadek Ignacy.
3: To co, idziemy do tej słodkiej fabryki tak jak obiecaliście?
2: Jesteśmy najgrzeczniejsi ze wszystkich.
3: I nie mamy much w nosie, możecie zobaczyć.
2: Tak, ani komarów nie mam, ani trzmieli, ani bąków.
0: Może o bąkach to lepiej nie wspominać, dobrze?
1: Dlaczego? To bardzo sympatyczne owady.
2: Takie grubaśne pszczółki.
3: Ruszajmy już do tej czekoladowej fabryki.
2: Hej ho, hej ho, na deser by się szło.
3: Już czeka nas na deser czas, hej ho.

0: Najważniejsza jest współpraca.
1: Dlatego my doskonale współpracujemy.
2: A dzisiaj nauczyliśmy się o bąkach i trzymielach.
1: Wiemy, że wcale niepotrzebne są pułapki na muchy w nosie.
2: A szara myszka może się stać szarą eminencją.
1: I bardzo przeszkadzać.
2: Na szczęście tylko dorośli.
1: Dobrze, że szare gęsi nie muszą wiązać sobie butów.
2: Choć potrafią latać z nosem w chmurach.
1: My jeszcze nie umiemy, ale potrafimy
2: bawić się z wami i zrobić wszystko, by było nam weselej.
1: Mamy nadzieję, że się z nami dobrze bawicie.
2: I często w czasie programu uśmiechacie się.
1: I wiemy już, kto jest skarbnicą wiedzy.
2: No, że dziadek Ignacy, bo ma bardzo dużo złotych myśli.
1: Których nie da się sprzedać ani kupić, bo nie mają ceny.
2: Obiecujemy wam, że zawsze będziemy razem.
1: I będziemy ze sobą i z wami dzielnie współpracować.
2: Jesteś świetnym współdzielnikiem i współpracownikiem, Adasiu.
1: A ty, Michasiu, jesteś świetnym współpracownikiem i współdzielnikiem.
2: Ale to trudne słowa do wypowiedzenia.
1: A nasi słuchacze potrafią. Mhm,
2: tak, a co ja chciałem powiedzieć?
1: Ty naprawdę zapomniałeś?
2: No ale to w następnym programie zapamiętam, zobaczysz.
1: Ale zapamiętałeś, że od dzisiaj...
2: Nie wszystko.
1: Ciekawe, czy wy potraficie słuchać i słyszeć?
2: Bo nam się nie całkiem udało.
1: A może potraficie coś innego?
2: Możecie do nas o tym napisać.
1: I powiedzieć nam o takich słowach, których nie rozumiecie.
2: O czym chcielibyście usłyszeć we współpracowni?
1: Napiszcie, co chcielibyście jeszcze u nas usłyszeć.
2: I jak wam się podoba nasz program?
1: Czekamy na wasze listy komputerowe.
2: Czyli wasze e-maile na adres dzieci@polskieradio.pl.
1: Ale łatwy adres do zapamiętania. Aha. dzieci@polskieradio.pl.
2: Pamiętajcie, że najważniejsza jest współpraca. Gdy się robi coś z niczego,
1: zło na dobro się odwraca
2: i radości wiele z tego.
1: Czyli wspólne coś robienie,
2: pomaganie przy kłopotach.
1: Bardzo ważne jest myślenie,
2: kiedy są wiosenne błota.
1: Można skakać jak zajączek.
2: Współpracownie rozkręcimy
1: mądrych, pięknych,
2: smutnych,
1: dziwnych,
2: o fasoli i księżniczkach,
1: samochodach i spódniczkach,
2: o kosmosie i rycerzach i o najdziwniejszych zwierzach.
1: Chcesz pyszności zjeść, człowieczku?
2: Czy położyć się w łóżeczku?
1: Chcesz być kimś i zdobyć sławę?
2: Czas na drzemkę czy zabawę?
1: Spójrz, jak głośno szumią drzewa.
2: Kto się pierwszy spać położy?
1: Jeszcze zęby wymyć trzeba.
2: To kto pierwszy zęby zdąży?
1: Machaj łapką do głośników.
2: Do słuchaczy ukochanych.
1: Naszych super basałyków.
3: Wkrótce znowu się spotkamy.
1: Pa, pa!

zakute w łańcuchy. Chochliki w szale dzikim, trole w swoim żywiole.

0: słyszycie to poruszenie w studiu? To nasze radiowe krasnoludki. Podobnie jak my, czekają na odważnych rodziców, którzy zawalczą o radiowe niespodzianki. Gwarantujemy pobudzającą dawkę emocji, dużo dobrej zabawy, a przede wszystkim to, co bezcenne. Podziw i uznanie w oczach dzieci. Wasza ulubiona zabawa, rodzinny budzik, czyli zmagania ze znakiem zapytania, powraca. Czekamy na Was od poniedziałku do piątku o godzinie 7:30. Ja też poproszę o fanfary.
1: Autopromocja.
2: Misia Michasia i Smoka Adasia, współpracownia, czyli...
3: Drzwi pracowni otwieramy...
2: Do tajemnic zapraszamy.
3: Ale do jakiej pracowni?
2: Do naszej wspólnej, czyli...
3: Już rozumiem. Wrota do współpracowni.
2: Takiej, w której wszystko razem.
3: Zgadnij, co wymyślą dziś?
2: Adaś Smok
3: i Michaś Miś.
2: Przy zabawkach ich znajdziemy?
3: Czy w kąpieli z pianą w wannie?
2: Może wspólnie z nimi zjemy? Z Miśkiem w kuchni naturalnie.
3: Wspólnie, czyli wszystko razem. Najpierw rano przy śniadaniu.
2: Zapozują przed obrazem.
3: Adaś zna się na lataniu, choć ma jeszcze małe skrzydła.
2: Kiedyś będę ogniem chuchać.
3: Czekaj, bo osmalisz śmigła.
2: Michaś będzie podróżnikiem.
3: Ale tylko razem z tobą.
2: Obudzimy echo krzykiem.
3: Aha, by lawinę mieć nad głową.
2: Wszystko razem, czyli wspólnie.
3: My się

0: Nie chcę jechać na tę wycieczkę.
1: Ale dlaczego, Michasiu? Może być bardzo fajnie.
0: Aha, jakbym wiedział dokąd i po co tam jedziemy, to może też bym tak mówił jak ty.
1: Wojtek z Leszkiem nie mogli nam tego powiedzieć.
0: Dlaczego?
1: Bo nie byłoby niespodzianki, Michasiu.
0: I jeszcze to zebranie.
1: A, zebranie. Fajne było. Byłem pierwszy raz na zebraniu. Bardzo mi się podobało.
0: A co ci się podobało tam?
1: No jak to? Dzięki temu zebraniu wiem, jak mam się do wycieczki przygotować.
0: Wielka mi wiedza, wiesz? Spakować do plecaka nieprzemakalną kurtkę i kalosze, no wiesz?
1: No właśnie. To daje do myślenia.
0: Wojtek z Leszkiem przeczytali prognozę pogody i pewnie na tej wycieczce będzie padał deszcz. Nie chcę na nią jechać.
1: Bo będzie padało? Ja się tam deszczu nie boję, a skakanie po kałużach to wyśmienita zabawa.
0: Nie chcę na nią jechać, bo miałem inne plany.
1: Tak, a jakie?
0: Moja babcia Misia miała mnie zabrać do teatru.
1: O, to super! Mhm.
0: Ale Leszek powiedział, żeby wizytę w teatrze odłożyła na przyszły tydzień.
1: No i dobrze zrobił, bo w tym tygodniu za parę godzin wyjeżdżamy na wycieczkę.
0: Tylko ciągle nie wiem dokąd.
1: Jak ci tak bardzo na tej informacji zależy, to zapytaj Leszka.
0: Leszek to chyba nawet sam nie wie dokąd.
1: Nie wie? Dlaczego tak myślisz?
0: Bo na tym zebraniu, tym przedwycieczkowym, to prawie się nie odzywał.
1: A no, rzeczywiście... Tak, głównie mówił Wojtek.
0: Mm-hmm. I co powiedział?
1: No jak to, nie słyszałeś? Że wyjeżdżamy na 2 dni, że przeżyjemy wspaniałą przygodę.
0: To hura!
1: No, a noc spędzimy w bardzo oryginalnym miejscu.
0: Bo coś on tam mówił, że co mamy do plecaków spakować, tak? Coś?
1: Tak, no to wiesz, co mamy spakować. Nieprzemakalne kurtki i kalosze, i że będziemy coś dźwigać.
0: No właśnie. Znowu będę musiał coś dźwigać, zamiast iść z babcią Misią do teatru.
1: A na co mieliście iść do tego teatru?
0: Na przedstawienie o Misiu.
1: O tobie?
0: Nie, o Misiu takim Mateuszu, który znalazł jajo kukułki w swoim koszyku.
1: Jak to, w koszyku znalazł?
0: No tak, w koszyku takim piknikowym. I postanowił je wysiedzieć.
1: Co? Miś, który wysiaduje jajka?
0: No tak.
1: To ja już chyba wolę wycieczkę niespodziankę.
0: Ale naprawdę?

0: O czym myślisz?
1: O czym? O tej wycieczkowej niespodziance.
0: Co o tym? Dokąd zabierają nas Leszek tam z Wojtkiem, tak?
1: No uzgodniliśmy przecież, że Leszek to nie wie, dokąd jedziemy.
0: No wiesz co? Same tajemnice. Dlaczego Wojtek nie chce tych zdradzić tajemnic?
1: Chyba dlatego, że tajemnice są bardzo fajne. Szczególnie jak się rozwiązują.
0: Aha, i co? Może teraz rozwiązujesz tajemnicę wycieczki?
1: Trochę tak, a skąd wiedziałeś? Bo wiesz, teraz zastanawiałem się, co Wojtek wymyślił.
0: Może pojedziemy do jakiegoś zamku.
1: Do zamku? Ale do zamku. Przecież niedawno byliśmy w zamku.
0: To może pojedziemy do muzeum.
1: Do muzeum? No. A co byśmy robili w muzeum przez 2 dni, co? A jeszcze noc.
0: No była taka moc. A noc, masz rację. No tak, ale taka noc w muzeum to może być niezbyt bezpieczną przygodą, tak.
1: Mówisz o tym filmie, który kiedyś razem oglądaliśmy?
0: Tak, na końcu to było wesoło.
1: No tak.
0: Ale zanim się ten film skończył, to parę razy się wystraszyłem.
1: Ja też, powiem ci, się wystraszyłem parę razy. Ale jeżeli nie muzeum, to... to może wycieczka do innego kraju.
0: Samolotem?
1: Nie, no lepszy byłby tunel czasoprzestrzenny. Chociaż nie. Bo niepewny jestem tego, czy tunel dałby radę przenieść całą naszą czwórkę.
0: No właśnie, bo wy przecież latacie tylko we dwóch z Wojtkiem, czy nie?
1: No, we dwóch też lecieliśmy do Zakopanego tunelem czasoprzestrzennym. Pamiętasz, Michasiu? Ty i ja.
0: Pamiętam, to było zimą.
1: No, ale 4 osoby w tunelu naraz,
0: za dużo, nie?
1: Mogłoby być ryzykowne.
0: Za dużo, czyli inny kraj też odpada.
1: Chyba tak. Wiesz co? Wiem! Pojedziemy do Torunia.
0: A dlaczego do Torunia?
1: Bo tam mieszka ciocia Wojtka. Ma na imię Gienia.
0: Gienia.
1: Ma duży dom i spokojnie nas przenocuje.
0: Naprawdę?
1: Całą naszą czwórkę.
0: A dom tej cioci, Wojtka cioci Gieni tej, jest jakiś wyjątkowy? Oryginalny?
1: O tak! To wspaniała kamienica.
0: Jaką przygodę można przeżyć w Toruniu?
1: Nie uwierzysz.
0: No nie.
1: Wspaniałą.
0: Tak?
1: W Toruniu najpewniej przeżyjemy przygodę piernikową.
0: Jaką? Piernikową?
1: Jest tylko jeden problem, Michasiu.
0: Jaki problem? Ma pierników?
1: Nie, z tego co pamiętam, to ciocia Gienia nie ma telewizora.
0: O nie! Ja nie zasnę, jak nie obejrzę filmu przed snem.
1: No, ja wiem o tym, ale niestety będziesz się musiał z tym pogodzić, bo na zebraniu Wojtek nic nie mówił, że na naszą tajemniczą wycieczkę zabieramy z sobą telewizor.
0: Nic nie mówił? Nic. Naprawdę?
1: Naprawdę. Przestań, nie płacz, no.

0: Szukałem was na strychu, a wy tu jesteście? Już spakowaliśmy kalosze
1: i kurtki nieprzemakalne.
0: Dobrze, to spakujcie jeszcze swetry.
1: Swetry? A po co nam swetry? Przecież jest ciepło.
0: A w nocy bywa różnie.
1: A.
2: Ale w domu u cioci Jeni chyba nie zmarzniemy.
1: No, ja to w ogóle nie chcę do niej jechać, bo ona nie ma telewizora.
2: O właśnie, Wojtku, możemy na wycieczkę zabrać

0: telewizor?
1: Bo ja muszę przed snem obejrzeć jakiś film.
2: Michasiu.
1: Naprawdę, no tak już mam i nic na to nie poradzę.
0: No, a ciocia Genia przecież nie ma telewizora, prawda?
2: A kto wam powiedział, że jedziemy do cioci Genii?
1: No przecież...
0: No niby nikt, ale to jest bardzo, Wojtku, prawdopodobne. No, przecież powiedziałeś tak, że na wycieczce przeżyjemy wspaniałą przygodę...
1: Zgadza tak się. Mówiłeś?
2: No tak powiedziałem.
0: I że będziemy nocować w oryginalnym miejscu.
1: Tak powiedziałeś.
2: Ale co to ma wspólnego z ciocią Genią?
1: No jak?
0: Dom, w którym mieszka, jest bardzo oryginalny, musisz to przyznać.
1: Oryginalna nie ma telewizora.
0: Przestań, Michasiu.
2: Owszem, ciocia Genia mieszka w przepięknej kamienicy.
0: I okolicy, bo okolica pełna jest sklepów z piernikami.
1: To dobre chociaż to.
2: No zgadza się, zgadza się. W końcu Toruń z pierników słynie.
0: A piernikowa przygoda to taka, o jakiej marzę od dawna.
1: Ja też.
2: I pewnie chciałbyś chodzić od sklepu do sklepu.
0: Tak, tak, tak, tak, tak. I w każdym zajadać przepyszne pierniczki.
2: Już wiem, jak taka wspaniała przygoda by się skończyła.
1: Wiesz?
0: Niby jak.
2: Wielkim obżarstwem, które poskutkowałoby bólami brzucha.
1: Nie.
0: Nie dopuściłbym do tego w życiu.
2: Akurat już cię znam. Znam też apetyt Michasia.
1: Ja w ogóle do cioci Genii nie jadę, bo ona nie ma telewizora.
2: Nie jedziemy do Torunia.
1: Nie.
2: Nie jedziemy do cioci Genii.
1: Nie.
2: A na naszej wycieczce zaproponuję ci coś, Michasiu, znacznie lepszego niż film na dobranoc.
1: A czy mógłbyś nam w końcu powiedzieć, Wojtku, dokąd jedziemy?
2: Nie tylko będziemy jechać. Będziemy również płynąć.
0: Statkiem? Tak jak kiedyś na Bornholm?
2: Bornholm to bałtycka wyspa, Adasiu. Aż tak daleko nie zamierzam się wybierać.
0: No ale noc na statku to może być fajna przygoda.
2: Chciałbym, żeby przygodą były nie tylko nocne zdarzenia.
1: Ale ty nie powiesz, dokąd chcesz nas zabrać?
2: Jeszcze nie teraz, Michasiu.
1: Ale prosimy.
2: Nie mogę, no nie byłoby niespodzianki. Dowiesz się wszystkiego już niebawem, no. Już przestań.

0: Michasiu, zamknij drzwi.
1: Nie i nie.
2: Zamknij, bo nie ruszymy.
1: Ja chcę wiedzieć, dokąd jadę.
3: Lepiej zamknij, bo wypadniesz w czasie jazdy.
1: I bardzo dobrze, wypadnę najwcześniej, jak będzie można. I wrócę do swojego pokoju i do wieczora będę oglądał filmy.
2: Jako twój opiekun nie zgadzam się na to. Proszę.
0: Nie chcę poczuć twojego powodu zdenerwowania, Michasiu.
3: Zamknij te drzwi, no.
4: Mam pomysł.
1: Na co?
4: Bo zaraz ci powiem.
1: I co to za pomysł, Dariusz?
3: Mów ciszej, Michasiu, żeby dorośli nie słyszeli.
1: Ale to ty masz mówić o tym twoim pomyśle.
3: No ale gdy na przykład będziesz o coś pytał, to mów tak samo cicho jak ja.
1: No zgoda, dobrze.
3: Pamiętasz, Michasiu, jak kiedyś udawaliśmy, że śpimy?
1: Gdzie?
3: W samochodzie, no podczas jazdy.
1: Ale po co mamy udawać, że śpimy?
3: Jak to po co? Żeby podsłuchać, o czym rozmawiają Wojtek z Leszkiem.
1: Ale jak mamy podsłuchowywać bez podsłuchowywacza?
3: W samochodzie można, no co, nie pamiętasz? A poza tym nie ma do czego przystawić naszego podsłuchującego wiaderka w samochodzie.
1: No tak, masz rację. A po co w ogóle mamy ich podsłuchowywać?
3: A nie chcesz się wreszcie dowiedzieć, dokąd jedziemy?
1: No pewnie, że chcę.
3: I gdzie będziemy nocować?
1: I co to za wspaniała przygoda nas czeka?
3: Właśnie.
1: Co Wojtek nam obiecał.
3: A Wojtek to raczej dotrzymuje słowa.
1: Dobrze. Zaczynamy udawać. Nie ma na co czekać.
3: Co chcesz znowu udawać?
1: Ach, to teraz ty zapomniałeś to, że śpimy. Ja śpię i ty zrób to samo.
3: Pewnie, że to zrobię, a ty nie zapomnij chrapać.
1: Dobrze. Będę głośnie chrapać od ciebie.
3: Nie możemy za głośno chrapać, bo nic nie usłyszymy.
1: A, no tak, masz rację. To zacznę tak o... A, od ziewnięcia. To prawie to samo, co nie?
3: Oczywiście, tak. Też od tego zacznę.
0: Przestańcie w końcu, te hałasy mnie rozpraszają.
5: A kierowcy nie wolno rozpraszać, chłopcy.
3: Ale nam się strasznie chce spać, prawda, Michasiu?
1: Oj, tak. Ach, bo tak się mi chce sypać z normalnie.
0: To już śpijcie, nie gadajcie. Jeszcze godzina drogi przed nami.
3: Dobrze, to zasypiamy.
4: Tylko pamiętaj, Michasiu, nie chrap za głośno.
1: Jasne, dobrze.

0: Myślisz, że śpią?
1: Wydaje mi się, że tak.
0: A czy ty tam wszystko sprawdziłeś?
1: Jasne. Rozmawiałem z kuzynem, a namioty są w bagażniku.
0: Tak, tak, widziałem je. Ułożyłem obok nich kociołek i trójmóg.
1: No to w takim razie, Wojtku, wydaje mi się, że wszystko mamy zapięte na ostatni guzik.
0: No, taka okazja rzadko się zdarza, by dwudniowa wycieczka nic nas nie kosztowała.
1: Oczywiście poza benzyną.
0: No do Pułtuska trzeba jakoś dojechać.
1: Martwi mnie tylko Michaś. On uwielbia oglądać filmy przed snem na dobranoc.
0: Ja też lubiłem dobranocki, ale ty tu z Romek i Atomek na pewno mu to zastąpi.
1: Oby. Tak myślisz?
0: No cóż, trzeba proponować różne wersje usypiaczy.
1: Zgadza się, że wszędzie przecież jest telewizor.
0: Niech się przyzwyczaja. Nie zawsze będzie tak, jak on chce.
1: Masz rację, słusznie.
0: A teraz jest doskonała okazja, by zacząć go z tym oswajać.
1: Tak jest. Trzeba kuć żelazo, póki gorące.
0: A te atrakcje, które są przed Adasiem i Michasiem, to nie tylko będą dla nich zaskoczeniem, ale także czymś, co z pewnością polubią. Uwierz mi.
1: Och, mam nadzieję, że nocowanie na Pustkowiu spodoba im się.
0: Pustkowie? Ale jakie Pustkowie? Wszędzie dookoła woda.
1: A w środku my. Dwa namioty i ognisko.
0: Czekaj, a pomyślałeś o gitarze?
1: Na takie wyjazdy zawsze biorę gitarę ze sobą. A ty pamiętałeś o latarkach?
0: W takie miejsca bez latarki bym się nie ruszył.
1: Zobacz, jaka tania benzyna na stacji.
0: Rzeczywiście. Myślisz, żeby dotankować?
1: A, skoro chłopcy śpią, tankowanie potrwa tylko chwilę, czemu nie?
0: To może kupię trochę batoników na stacji.
1: Dobry pomysł. Batoniki zawsze poprawiają im humor.
0: Nie przewiduję, by nasza wycieczka niespodzianka miała popsuć im humory.
1: To żebyś się nie zdziwił jeszcze.
0: Jestem tego pewny, Leszku. Aha. Dobra, zjeżdżamy na stację.
1: Zjeżdżamy.

0: Już poszli?
1: Wojtek, na pewno. Leszek chyba jeszcze tankuje samochód. Skończył i odchodzi.
0: To jedyny moment, żeby uciekać.
1: Ale jak chcesz to zrobić? Przecież jesteśmy daleko od domu.
0: Ale nie możemy pozwolić, żeby wywieźli nas na jakieś pustkowie.
1: Dlaczego oni chcą zrobić nas kowali?
0: Nie wiem. Ale będziemy kuli żelazo, póki gorące, no tak powiedzieli.
1: Ba.

0: nie tylko my. Jeszcze będą z nami jakiś Tytus, Romek i Atomek.
1: Czyli nie możemy dojechać do tego Półtuska?
0: Pewnie, że nie.
1: No, bo jeszcze nas tam ubiorą w kombinezony kowalskie.
0: Aha, i te kombinezony to zapną na ostatni guzik.
1: Niedoczekanie.
0: Ja nie chcę być kowalem. Zresztą nie słyszałem nigdy o żadnym misiu kowalu.
1: A ja o smoku kowalu też nie słyszałem.
0: Dlaczego oni nam to robią? Zaraz. A może nie nam?
1: Jak to? Co masz, Michasiu, na myśli?
0: A może Wojtek z Leszkiem nie chcą już pracować w radiu?
1: Tak myślisz?
0: Mhm. Może to oni chcą zmienić zawód już?
1: Na kowali? Myślisz, że kupili kuźnię na jakimś pustkowiu i tam z nami rozpoczną nowe życie kowalskie?
0: I naprawdę znudziła im się praca w radiu?
1: No najwidoczniej, Michasiu. No ale nie możemy do tego dopuścić.
0: Nie możemy.
1: Nie możemy dopuścić, bo opuścili radio.
0: Nie możemy, przecież oni jako radiowcy są bardzo dobrzy w tym, co robią. Bardzo dobrzy.
1: Tak myślę, Michasiu. Widocznie coś się musiało stać.
0: Cokolwiek by się nie stało, to my musimy im pomóc.
1: Oczywiście, bo kto jak nie my? I to co, współpracowniku Michasiu, do roboty?
0: Tak jest, współpracowniku Adasiu. Tylko co robimy?
1: No jak to co? Pomagamy.
0: No to już wiem, ale nie wiem jak.
1: Może schowajmy się.
0: A po co mamy się chować? Przecież musimy ich przekonać, żeby wrócili do radia.
1: No tak, masz rację. A jak przekonywać, no to lepiej się nie ukrywać, prawda?
0: Tylko tak normalnie, otwarcie z nimi porozmawiać, tak?
1: Michasiu, to ty nie wiesz, jacy oni są, ci dorośli. Zwykła rozmowa ich nie przekona.
0: A, chyba tak, to masz rację. Oni zawsze wiedzą lepiej od nas, co nie?
1: Tak. Czyli trzeba wymyślić coś takiego, żeby przestali myśleć o zmianie pracy.
0: Tak jest. I muszą przestać myśleć o kowalstwie.
1: A o czym mieliby myśleć, Michasiu?
0: No tylko o powrocie do radia.
1: Tylko boję się, że oni już mogli podjąć decyzję.
0: To trzeba zrobić tak, żeby tę decyzję zmienili.
1: No tak, trzeba zrobić. A ty masz jakiś pomysł?
0: Niech pomyślę. Już wiem. Rozchorujemy się.
1: Rozchorujemy się? Ale ja nie jestem chory.
0: A, niedawno chrapałeś, a nie spałeś, aha.
1: A no tak. A to mogłoby się udać. Tylko trzeba porządnie pojęczeć.
0: Mhm. To już zacznijmy jęczeć, żeby się wprawić. O, widzę, że wracają. Jęczymy.
1: Oj, jak boli.
0: O, boli.
1: Oj.

0: A cóż to się dzieje?
1: Jęczą jak potępieni.
2: My nie potępieni, tylko chorzy.
3: Oj, tak, jak was nie było. O, to bardzo zachorowywaliśmy.
2: Oj. Na bardzo rzadką chorobę.
3: Oj, musimy natychmiast wracać do Warszawy i znaleźć lekarza. Oj.
2: Zawieźcie nas do radia. Tam będziemy na niego czekać.
3: Oj.
0: Zaraz, ale nie było nas raptem 10 minut.
3: Ale boli.
0: Jak to możliwe, że tak szybko zachorowaliście, no?
1: Jak dla mnie to ta choroba jest nieco podejrzana. Czy coś konkretnie was boli?
3: Oj, mnie boli brzuszek.
2: Tak, brzuszek. Mnie też boli brzuszek.
1: To szkoda. A Wojtek akurat kupił batoniki i chciał was nimi poczęstować, no.
0: Ale skoro nie możecie...
1: Szkoda.
0: No nic, sami sobie z batonikami poradzimy.
1: Tak, doskonale. To świetna myśl, Wojtku. No poradzimy sobie sami.
0: To jeden czekoladowy dla ciebie, dla mnie.
1: Ja też mogę prosić o ten z pianką śmietankową i galaretką?
0: Ależ oczywiście, ten dla ciebie, ten dla mnie. Przecież mamy tyle różnych batoników. Zapasik na parę dni.
1: Jak to pachnie.
4: Ale halo? Halo, jak to? To wy sami chcecie zjeść te wszystkie batoniki?
0: No niestety. Wy nam nie pomożecie, przecież jesteście poważnie chorzy.
4: Ale
2: mnie to już chyba powoli choroba przechodzi.
4: A mnie to całkiem zeszła ona. Czuję się zdrowiuteńki jak nigdy.
0: A ja czuję, że ta dolegliwość powinna się nazywać choroba błyskawiczna.
1: Przyznajcie się lepiej. Udawaliście? Żadnej choroby nie było?
2: No, tak, masz rację, Leszku.
4: Aha.
0: To dlaczego to zrobiliście?
2: Bo nie chcemy, żebyście zostali kowalami na pustkowiu.
4: My chcemy, żebyście dalej pracowali w radiu.
0: Słucham? My kowalami?
4: No.
0: A skąd ten pomysł?
4: No bo...
2: Bo mówiliście, że chcecie kuć żelazo, póki gorące.
4: I to zapięci na ostatni guzik.
1: Aha, czyli znowu posłuchiwaliście.
0: Chyba tak. To pewnie wtedy, gdy tak głośno chrapaliście.
1: My nie chcemy być żadnymi kowalami.
0: No jeżeli już, to kajakarzami.
4: Słucham?
2: I kajakarzami jak to?
1: Mój kuzyn z Półtuska ma wypożyczalnię kajaków.
0: I dwa nam wypożyczy na dwa dni za darmo.
1: Sam nam to zaproponował.
0: No chcieliśmy zrobić dwudniowy wypad na jedną z wysp na rzece Narew.
1: I tam rozbić obóz.
0: To znaczy namioty. I w nich spędzić noc.
1: A kolację przyrządzilibyśmy w kociołku nad ogniskiem.
2: Czyli nie chcieliście kuć żelaza?
4: W kuźni? Jak kowale?
0: Kuć żelazo, póki gorące, to takie powiedzenie.
1: Że powinniśmy robić coś, wykorzystując sprzyjające okoliczności.
0: Takie jak ładna pogoda, darmowe kajaki.
1: Czyż nie są to właśnie takie sprzyjające okoliczności?
0: A co się tyczy zapięcia wszystkiego na ostatni guzik?
1: To po prostu staranne przygotowanie się do czegoś.
0: Ale my naszą dwudniową wycieczkę chyba na taki guzik właśnie zapięliśmy.
4: A kiedy się spotkamy z tym Tytusem i jego kolegami?
0: Wieczorem, przed snem. To moja propozycja dla ciebie, Michasiu.
1: Wyjątkowa niespodzianka.
0: Żebyś przed snem miał zapewnioną rozrywkę.
1: Bo w domu oglądasz filmy przed snem. Zgadza się?
0: Zaś na wycieczce będziemy przeglądać komiksy.
4: Komiksy?
0: Tak, taką obrazkową historię o Tytusie, Romku i Atomku. To bohaterowie tego komiksu.
1: Autorstwa Babcia Chmiela.
0: Ta historia jest lepsza od wielu filmów, zapewniam cię, Michasiu.
1: To co, jedziemy? Czy chorujecie dalej i wracamy do radia?
2: No chyba sobie żartujesz.
4: Nie ma mowy, jedziemy na wyprawę.
0: Gotowi na kierunek Półtusk?
4: Oczywiście. Ruszamy.
2: Oczywiście. Tak jest, na Półtusk.
5: Margolcio, idziesz ze mną na wyprawę?
6: Jaką wyprawę?
5: No, taką wielką.
6: No, ale co to jest wyprawa?
5: Ojej, no, to taka wycieczka.

0: myślę sobie.
1: No dobrze, to ty sobie pomyśl, a ja wracam do domu.
2: Najważniejsza jest współpraca.
3: Dlatego mamy naszą współpracownię.
2: Bo my doskonale współpracujemy.
3: Okazało się, że zapinać na ostatni guzik...
2: To znaczy wszystko dobrze przygotować.
3: A kuć żelazo, póki gorące...
2: To wykorzystywać okazję najlepiej, jak się da.
3: I wiemy już, że komiksy są o wiele lepsze od filmów.
2: Ale nie tak od razu się tego dowiedzieliśmy.
3: Bo my się najlepiej znamy na pomaganiu.
2: Ale najważniejsze to, żeby nasze audycje były zabawne, mądre.
3: I do tego jeszcze przepyszne.
2: I jesteś świetnym współdzielnikiem i współpracownikiem, Michasiu.
3: A ty, Adasiu, jesteś świetnym... W ogóle świetny jesteś.
2: Ciekawi jesteśmy, czy wy potraficie nie tylko słuchać, ale i słyszeć.
3: Bo nam to się nie całkiem, nie zawsze i nie wszystko udawało.
2: No tak, tak. A może potraficie coś innego?
3: Możecie do nas o tym napisać.
2: I powiedzieć nam o takich słowach, których nie rozumiecie.
3: A które chcielibyście usłyszeć u nas we współpracowni.
2: Napiszcie, co chcielibyście jeszcze usłyszeć.
3: I jak wam się podoba nasz program?
2: Czekamy na wasze listy komputerowe.
3: Czyli wasze e-maile na adres dzieci@polskieradio.pl.
2: Ale łatwy adres do zapamiętania. dzieci@polskieradio.pl. Pamiętajcie, że najważniejsza jest współpraca.
3: Gdy się robi coś z niczego...
2: Zło na dobro się odwraca.
3: I radości wiele z tego.
2: Czyli wspólne coś robienie.
3: Wspomaganie się wzajemnie.
2: Bardzo ważne jest myślenie.
3: Właśnie wtedy jest przyjemne.
2: Można skakać jak zajączek.
3: Latem albo w środku zimy.
2: Ale się audycja kończy.
3: Czyli się nie pobawimy?
2: To już koniec opowieści?
3: W księdze bajek różnych treści...
2: Mamy jeszcze wiele innych.
3: Mądrych, pięknych, smutnych, dziwnych.
2: O fasoli i księżniczkach.
3: Samochodach i spódni.
2: O kosmosie i rycerzach.
3: I o najdziwniejszych zwierzach.
2: Chcesz pyszności zjeść, człowieczku?
3: Czy położyć się w łóżeczku?
2: Chcesz być kimś i zdobyć sławę?
3: Czas na drzemkę czy zabawę?
2: Spójrz, jak głośno szumią drzewa.
3: Kto się pierwszy spać położy?
2: Jeszcze zęby wymyć trzeba.
3: To kto pierwszy zęby zdąży?
2: Machaj łapką do głośników.
3: Do słuchaczy ukochanych.
2: Naszych super basałyków.
3: Wkrótce.

Polskie Radio Dzieci. Nadajemy na dziecię.

0: promocja.
1: Pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
2: To jest powtórka programu. Kultura nie śpi. Na audycję zaprasza Martyna Guderska.
3: Dobry wieczór. Minęła godzina 18. Martyna Guderska, kłaniam się dziś w duecie z Darią Brzezińską. I oczywiście zapraszam do tego, by spędzić z nami te najbliższe dwie godziny, które będą wypełnione piękną muzyką, opowieściami, literaturą i wieściami ze świata teatru, bo lada moment na deskach teatru Lalek Gulliver nowa premiera O sile słuchania ucho. Premierowo w Gulliverze będziemy wam opowiadać bliżej godziny 20, a wcześniej w studiu pojawi się między innymi Sylwia Błach ze swoją najnowszą książką adresowaną do nieco młodszego czytelnika Nie znajdziesz mnie po śladach stóp. Kasia Jackowska NMO, która opowie o pięknym festiwalu, który rozpocznie się w czerwcu i mam nadzieję, że dacie się na festiwal zaprosić. Ale moim pierwszym gościem dziś, i to lada moment, po piosence, która też nie będzie przypadkowa, będzie pan Jerzy Szczerbakow, który zaznajomi tych, którzy jeszcze nie znają, chociaż mam nadzieję, że to niewielkie grono, z projektem Jazz dla Dzieci. Czym jest ten projekt, z jaką muzyką się wiąże, gdzie można wziąć udział w warsztatach i w koncercie? O tym wszystkim opowiemy wam już za momencik, więc proszę zostać z nami. Gdybyście mieli pytania do moich gości, to pamiętajcie o numerze telefonu do studia 22 645 20 55. Można też do nas napisać na adres dzieci@polskieradio.pl bądź bezpośrednio do mnie martyna.huderska@polskieradio.pl. I koniecznie proszę zostać z nami, bo dzisiaj będzie też szansa zdobycia zaproszeń na piękne wydarzenia. Więc proszę zrobić sobie, no może wyjątkowo,

Dodatkowo dziś kubek gorącej herbaty, bo troszkę chłodniej po majówkowym szaleństwie pogodowym i zatopić się w pięknych treściach do godziny 20.

0: Czyż to nie jest piękny dzień, panie Jerzy?
1: To jest dobry. Dzień dobry, to jest fantastyczny dzień, fantastyczny wieczór i wybrała pani moją ulubioną piosenkę z projektu Jazz dla dzieci. Jest tak optymistyczna w przekazie, jest na takim luzie uśmiechu, z takim powietrzem, z takim zrozumieniem życia jako takiego. Ja bardzo lubię ten projekt, ale ta piosenka zawsze poprawia mi humor.
0: Projekt wyjątkowy, Jazz dla dzieci. Można, a nawet trzeba dzisiaj zajrzeć na stronę internetową, a powiemy wam już za momencik, dlaczego to jest tak istotne, szczególnie dziś, ale może na początek, panie Jerzy, ja jednak pana tak przyzwoicie

0: Przedstawię. Okay. Założyciel i prezes zarządu Fundacji Popularyzacji Muzyki Jazzowej Eurojazz, dziennikarz muzyczny, autor, producent wielu, wielu wydarzeń kulturalnych. Nie wystarczyłoby nam czasu, żeby wymienić choć kilka z tej długiej listy.
1: No. Mi czasami jest ciężko uwierzyć, że to cały czas jest o mnie, po prostu robimy te rzeczy. Po prostu one się dzieją. Trzeba, wymyślamy projekty, angażujemy się w nie, one się toczą, a później jestem w takiej sytuacji i słucham tej listy i myślę sobie, to nie może być o mnie.
0: No to na poparcie tych słów, moi drodzy, od początku istnienia projektu Jazz dla Dzieci Fundacja Eurojazz zrealizowała około 450 warsztatów oraz kilkadziesiąt koncertów, w których uczestniczyło kilka tysięcy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i ich opiekunów. No pięknie, tak. No cóż my możemy powiedzieć? Proszę rozwijać.
1: Tak jak mówię, no to się po prostu dzieje. Ten projekt, nasza fundacja w ogóle zajmuje się popularyzacją muzyki jazzowej, jakkolwiek poważnie to brzmi. Zaczęliśmy od prowadzenia mediów jazzowych. Zresztą cały czas wydajemy e-magazyn Jazz Press. Później się siłą rzeczy w naturalny sposób zaczęliśmy organizować różne wydarzenia jazzowe, czy to koncerty, czy to spotkania, czy to spotkania poświęcone wielkim polskim muzykom i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę projekt Jazz dla Dzieci to był, nie ma przypadków, splot okoliczności, który musiał się wydarzyć. Razem z Magdaleną Estę wracaliśmy wspólnie z festiwalu Wąbrzeźnie, na który ja zostałem zaproszony jako prowadzący, a Magdalena prowadziła tam zajęcia. Wracaliśmy razem samochodem do Warszawy i tak od słowa do słowa wyszło, że ona zajmowała się pracą z dziećmi, a my już razem z Agnieszką Holwek rozmawialiśmy o tym, że fajnie by było zrobić, są warsztaty klasyka dla dzieci, jest filharmonia dla dzieci, jazz w tej chwili ma, może to jest ryzykowne co powiem, ale ma podobne miejsce w sztuce jak muzyka klasyczna. Jazz mieści się w filharmonii, dlaczego nie zrobić jazzu dla dzieci? I te wszystkie elementy tak kliknęły, znalazła się właściwa osoba i zaczęliśmy właśnie od warsztatów i to było 5 czy 6 lat temu, już trudno mi teraz policzyć. No i tak co roku tych warsztatów przybywało, robiliśmy je w różnych lokalizacjach, udawało nam się dostawać dotacje, więc czasami udawało się robić cykle tych warsztatów bezpłatnie i tak dalej, i tak dalej. I to się wszystko, taka kula śnieżna rozpędziła.
0: No i udało się państwu namówić wspaniałych muzyków do wzięcia udziału w tym projekcie.
1: Piotr Baron powiedział kiedyś, że dla dzieci trzeba grać nie tylko równie serio jak dla dorosłych, ale jeszcze szczerzej. Lepiej, tak. W tym sensie, że dorosłych można oszukać biegłością techniczną, patentami i tak dalej. Z dziećmi pani doskonale wie, to nie przejdzie. To jest po prostu, to musi być naprawdę serio. No i nasz zamysł od samego początku był taki, że z całym szacunkiem dla umiejętności studentów czy absolwentów akademii muzycznych zawsze staraliśmy się sięgać po najlepszych muzyków po to, żeby dzieciom pokazywać instrumenty w najlepszym możliwym wydaniu. Więc te warsztaty jazz dla dzieci, one mają taką formułę, że Magdalena Gołębiowska, występująca jako Magdalena Este, gra na fortepianie i śpiewa i prowadzi te zajęcia. Jest zawsze jeden zaproszony instrumentalista, zawsze jest to jeden instrument i pokazujemy tą, po pierwsze, brzmienie, charakter tego instrumentu, oczywiście wszystko jest podlane swingowym pulsem. Jacek Namysłowski na puzonie, Michał Zaborski na altówce, Wojtek Pulcyn na kontrabasie, Patryk Dobosz na perkusji. No to są naprawdę muzycy z ogromnym dorobkiem. No i takie warsztaty się, Rafał Sarnecki na gitarze, i tak dalej, i tak dalej. Tych odcinków mamy 13 instrumentów. No i te warsztaty tak się toczyły. I w którymś momencie od słowa do słowa, tak najpierw rozmawiałem z Piotrem Baronem, a Piotr Baron powiedział, słuchaj, musisz iść z tym do NCK-u. Ja mówię, jak to do NCK-u? Idź z tym do NCK-u, oni wydają takie rzeczy. No i poszliśmy do Narodowego Centrum Kultury i tam dyrekcja powiedziała, to jest świetne, nagrajmy płytę. co było absolutnie dla nas wielkim zaskoczeniem, że możemy aż...

0: To w ogóle nie było na zasadzie, że żeśmy to zaplanowali. To były kolejne kroki. Chcieliśmy po prostu, mamy taką pasję, chcemy się tym dzielić. No i ponieważ mieliśmy dzięki Narodowemu Centrum Kultury środki, aranżę napisał znakomity aranżer i pianista Michał Tokaj. Zaprosiliśmy zespół, z którym żeśmy już muzyków, z którymi współpracowaliśmy, czyli Patryk Dobosz, Wojtek Pulcyn i Mateusz Kaszuba jako sekcja towarzysząca. Oczywiście Magdalena Este, która napisała fantastyczne polskie adaptacje oryginalnych, bo to są wszystko amerykańskie standardy albo piosenki jazzowe, które normalnie funkcjonowały kiedyś, znaczy cały czas funkcjonują w muzyce. Ona napisała fantastyczne polskie adaptacje. Naprawdę lekkość słowa czasami jest z najwyższych lotów. Absolutnie. No i pomyśleliśmy, że trzeba nagrać w takim razie płytę. Do każdego utworu wymyśliliśmy inny instrument. Do każdego utworu zaprosiliśmy innego instrumentalistę. W tej chwili nagranych mamy 10 utworów, ale wydanych mamy 5. No i wśród solistów słyszeliśmy przed chwilą Mateusza Smoczyńskiego, wybitnego polskiego skrzypka, znanego z Atom String Quartet, ze swoich autorskich projektów, z koncertów z Branfordem Marsalisem. I to właśnie Mateusz Smoczyński był solistą w tej piosence. Mamy również piosenkę nagraną z Henrykiem Miśkiewiczem, z Piotrem Baronem. I z czego jestem szczególnie dumny, z wokalistką Anną Serafińską. I tu jest twist taki, że ponieważ wokalistką w naszym projekcie jest Magdalena Este, to Anna Serafińska w ogóle w tym numerze nie śpiewa.
1: Co to za sytuacja?
0: Ja wiedziałem, że ona oprócz wybitnego talentu wokalnego ma jeszcze jeden talent, który postanowiłem wykorzystać.
1: No i tak powstał jazzujący wróbelek.
0: I tak powstał właśnie jazzujący wróbelek. Piosenka generalnie jest o perkusji, natomiast udział Anny Serafińskiej w tym utworze naprawdę uważam za że tak powiem, branżowy żart, który się niesie.
1: No to może zagramy ten branżowy żart. Niech się niesie.
0: Niech się niesie.

0: Drodzy słuchacze, to był jazzujący wróbelek, do którego nawiązywaliśmy kilka minut temu, ale wspominaliśmy też o czymś, co jest niezwykle istotne w kontekście projektu Jazz dla dzieci.
1: Ale była jeszcze zagadka, czy państwo odgadli... W jaki instrument wcieliła się Anna Serafińska? Tak. Ja po prostu, ponieważ z Anią znamy się od wielu, wielu lat, ja wiedziałem, że ona doskonale gwizdża. I na początku padło takie hasło ze strony Michała Tokaja, może ktoś by z was zagwizdał. Ja mówię, nie ktoś z was, ja wiem, kto zagwizdża. No i w ten sposób mamy świetną wokalistkę na płycie, ale nie w aspekcie śpiewania, tylko właśnie te wszystkie gwizdy, to jest Anna Serafińska.
0: No nie każdy potrafi tak zagwizdać, prawda?
1: No mało kto tak potrafi.
0: Anna Serafińska, dokładnie. Drodzy słuchacze, możecie docenić projekt Jazz dla dzieci, ponieważ w tym roku wśród 15 inicjatyw nominowanych do Nagrody Mieszkańców w ramach konkursu na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową znalazł się projekt.
1: Znalazł się projekt Jazz dla dzieci. Bardzo dziękujemy. To dla nas w ogóle wielkim wyróżnieniem jest, że znaleźliśmy się w tej finałowej piętnastce. W ogóle jako ludzie, którzy wyrośli w działaniu jako organizacja pozarządowa, tak w zasadzie z niczego, bardzo się cieszymy, że w ogóle odbywa się taki konkurs i że jest tyle fantastycznych projektów. Natomiast oczywiście apelujemy o oddawanie głosu na inicjatywę numer 6. Jeśli państwo by szukali prostego sposobu, żeby znaleźć to głosowanie, to wystarczy wejść na stronę www.jazzdladzieci.pl, po prostu www.jazzdladzieci.pl. I tam są wszystkie informacje. Obiecujemy, że będziemy niezależnie od państwa decyzji swoje będziemy robić dalej. Po prostu nie potrafimy inaczej.
0: Tak, będą działać, po prostu. Na profilu facebookowym można też Fundacji Popularyzacji Muzyki Jazzowej znaleźć taki specjalny post. To jest jeden z ostatnich i tam szybciutko można tylko kliknąć projekty.
1: I
0: już się przenosimy na stronę głosowania, to naprawdę trwa tylko chwilkę.
1: No, musimy się pochwalić z wielką dumą, że środowisko bardzo nas wsparło, środowisko jazzowe, swoją rolkę z wsparciem naszego projektu nawet nagrała pierwsza dama jazzu Ewa Bem.

0: Jest nam niezwykle miło. Pani Ewo, bardzo pani dziękujemy za pani ciepłe słowa.
1: No, to jest wspaniała rekomendacja dla tego projektu, w którym można oczywiście brać udział, do czego wspaniali muzycy zachęcają. Robią to w doskonały, bardzo profesjonalny sposób. Warsztaty. Warsztaty odbywają się aktualnie w dwóch lokalizacjach, prawda?
0: W trzech stałych, z jedną gościnną. I to jest bardzo dobra wiadomość, proszę państwa, ponieważ teraz od maja, dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, te warsztaty będą bezpłatne we wszystkich lokalizacjach. Jest 13 odcinków, każdy jest poświęcony innemu instrumentowi. Ja jestem strasznie dumny z niektórych tytułów, na przykład jazz trąbalski o trąbce, albo smaczki jazzowych smyczków. Udało nam się takie gry słów do tytułów dopasować. Startujemy 16 maja i zawsze w promie Kultury Saska Kępa są warsztaty. Prawie zawsze w Ośrodku Kultury Ochota i Bielański Ośrodek Kultury, filia Estrady, czyli północ Warszawy. Czasami jeszcze zajeżdżamy do Józefosławia, czyli do tuż za Warszawą. W zasadzie tu jeszcze Warszawa pomiędzy Warszawą a Piasecznem.
1: Kasia do mnie macha ze szybki, bo to Józef Osław.
0: Ach, i serce zabiło.
1: Tak, ale to jest ograniczenie wiekowe. Tak naprawdę,
0: jest zdecydowanie imieniu. Ograniczenie wiekowe. Zapraszamy dzieci od 0 do lat 100. Znaczy, musiałbym powiedzieć nawet, że minus zera, chociaż to brzmi absurdalnie, ale mamy takie doświadczenia, że przychodziły mamy z dzieckiem w wieku przedszkolnym w ciąży, po czym w następnym roku przychodziły z tymże dzieckiem przedszkolnym i już z berbeciem takim w nosidełkach, więc niektóre dzieci rosną z naszym projektem. To jest bardzo wzruszające, że takie historie się dzieją. No cóż, a chciałbym powiedzieć jeszcze, że oprócz płyty, no bo to jakby kontynuacją tego, już mieliśmy zespół, mieliśmy czworo muzyków, którzy byli zaznajomieni z projektem, wymyśliliśmy, to my chcemy grać koncerty. Tak jak pani powiedziała, już było tych koncertów kilkadziesiąt. I w tym roku też te koncerty będą się odbywać. Najbliższy jest 24 maja w Śródmiejskim Domu Kultury Scena na Smolnej. Serdecznie zapraszamy. Tam będzie trio z wybitnym polskim tenorzystą Piotrem Baronem. No i te koncerty będą się odbywały w Warszawie również w czerwcu, we wrześniu mamy zaplanowane koncerty, część koncertów mamy zaplanowanych, ponieważ w ramach tego projektu również staramy się, Warszawa generalnie ma dużą ofertę kulturalną.
1: Trudno wybrać czasami z tej obfitości.
0: Pomysł, żeby z tym jazzem dla dzieci właśnie jeździć do małych ośrodków. I jeździmy po mniejszych miastach, a czasami małych miasteczkach typu Halinów czy Mrozy, właśnie po to, żeby dać rodzicom szansę zaprowadzenia dzieci żeby umożliwić im kontakt z czymś takim, co niekoniecznie musi być w zasięgu danego ośrodka kultury. Więc no, jeździmy, no byliśmy w Wąbrzeźnie, byliśmy w Iławie z jazzem dla dzieci z koncertem, byliśmy w Lesznie, w Głogowie mieliśmy fantastyczne dwa koncerty na głogowskich spotkaniach jazzowych i to było dla mnie też bardzo ujmujące przeżycie, ponieważ to były koncerty zorganizowane pierwszy koncert to był dla przedszkoli, drugi dla pierwszych klas szkoły podstawowej. I to były pierwsze koncerty, że były dzieci z opiekunami grupy dzieci bez rodziców. I trochę się tego obawiałem. Dzieci były przezachwycone.
1: Jakie są wasze doświadczenia? Przepraszam, że wejdę w słowo. Dzieci, które przychodzą z rodzicami albo grupy, czy to ma jakieś znaczenie?
0: No więc właśnie po tym Głogowie, po tym wydarzeniu, bo to było dwa koncerty, 9-11, zrozumieliśmy, że te nasze obawy, że jak dzieci z rodzicami, to rodzice zapanują nad dziećmi i tak będzie
1: to. To
0: na tych koncertach dzieci bawiły się fantastycznie. I nie było kłopotu, że starsze dzieci jakoś traktowały to niepoważnie. W ogóle nie było tego. Były wszystkie wspaniale reagowały na muzykę, a poza tym my staramy się odkłamać myślenie, że jazz jest trudny. Bywa trudny, może być trudny. Oczywiście, że może być trudny. Każda sztuka może mieć różny poziom abstrakcji. Natomiast jazz powstał jako muzyka rozrywkowa, taneczna, zabawowa. I my staramy się pokazywać, że można się dobrze bawić, fajnie

0: bujać, tupać rytmicznie przy rzeczach, które są wysokiej jakości artystycznej. I dzieci nie wiedzą, że przychodzą na wydarzenia, że, znaczy ich to nie interesuje, czy przychodzą na koncert jazzowy, czy klasyczny. Albo jest fajny, albo nie jest fajne.
1: Tak, albo mają ochotę zostać, albo wychodzą.
0: Znaczy inaczej, zaczynają biegać. I wtedy wszystko się rozpada jak domek z kart. Więc, a my mamy takie doświadczenie, że te dzieci uczestniczą. Magdalena w czasie warsztatów wprowadza jakieś zabawy rytmiczne, jakieś wspólne. Dzieci przynoszą instrumenty perkusyjne. Już nie mówię grzechotki. Instrumenty perkusyjne typu jajka, czy shakery, czy coś tam, jakieś bębenki. I wszyscy w tym uczestniczą. Także no, jest naprawdę z ciepłem w sercu mówię o tym projekcie, bo tak jak się zajmujemy jazzem jako fundacja od kilkunastu lat, to jest taki projekt, który daje bardzo głęboką satysfakcję. I mam taką cichą nadzieję, myślę, że Agnieszka Holwek, z którą prowadzę fundację również, że to gdzieś może kiedyś się okaże, że przyszły Tomasz Stańko i lub Leszek Możdżer powiedzą, bo ja kiedyś byłem na takich warsztatach i tak mnie wzięło. Być może tak się zdarzy.
1: To jest bardzo możliwe. Naprawdę. No, biorąc pod uwagę to, jak wysoko państwo sobie wieszają poprzeczkę i jakim zainteresowaniem cieszą się i warsztaty, i koncerty. Te liczby nie wzięły się znikąd. One mówią same za siebie. Więc zapraszamy bardzo serdecznie, żeby śledzić te wydarzenia na stronie internetowej Jazz dla Dzieci, w mediach społecznościowych. Ja zerkam na rozpiskę tych najbliższych warsztatów 16 maja. Moi drodzy, Pan Puzon
0: i
1: w roli głównej.
0: Jacek Namysłowski, wybitny polski puzonista, lider własnych projektów, syn Zbigniewa Namysłowskiego i członek jego zespołu. Fantastycznie prowadzi te zajęcia z dziećmi. Też jakby ja na tych zajęciach na ogół jestem i muszę powiedzieć tak, byłem na odcinku Pan Puzon z 10 razy, a może z 11. I za każdym razem siedzę z przyjemnością, jak Jacek zaczyna pokazywać słonia na Puzonie i tak dalej, i tak dalej. No, ja się bawię, mówię, to jest dla dzieci w wieku od prenatalnego do późnego, do 105, no.
1: Czyli wszyscy się mieścimy, drodzy słuchacze. To jest,
0: nie ma, proszę państwa, wytłumaczeń.
1: Nie ma wytłumaczeń. Przyjść. Biegniemy, później jazz trąbalski, trąbka, dzwony czy dzwonki, puls jazzu, szarp, pan bas. O, jak to brzmi, mistrz fortepian, 6 strun jazzu, grunt to podstawa, smaczki jazzowych smyczków i tak dalej, i tak dalej. Proszę zerknąć. 2 razy w miesiącu w promie Kultury Saska Kępa odbywają się takie spotkania, ale oczywiście
0: w kilku lokalizacjach.
1: Również.
0: Tak, jazzdladzieci.pl, tam wszystko jest.
1: Tak, no i co ważne, wstęp jest wolny. Także chyba nic nie trzeba dodawać. Poza tym, że zanim pożegnam mojego dzisiejszego gościa, to przypomnę o głosowaniu. Tylko 4 dni zostały.
0: Zostały 4 dni. Jazz dla dzieci, pozycja numer 6. Bardzo państwu dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję dzisiaj za spotkanie. Jerzy Szczerbakow był moim i waszym gościem. A co my zagramy teraz, panie Jerzy?
0: Możemy zagrać na przykład, to jak pani wali, czy o uśmiechu, czy o chipsach?
1: A, że ziemniaczki.
0: Bo mogą być ziemniaczki z paczki albo na twarzy uśmiech nosi.
1: Jeszcze mamy jeden numer. Jesteś niesamowity. A to proszę wybrać. Gość,
0: no to ja w takim razie obstawiam na twarzy uśmiech noś, Henryk Miśkiewicz na saksofonie sopranowym.
1: Ależ bardzo proszę.

0: studiu Polskiego Radia Dzieciom pojawiła się kolejna gościni. Ładne kwiatki zespołu Majeranki, ta wyliczanka. To, moi drodzy, nie był przypadek. I Kasia Jackowska, NMO, antropolożka kultury, muzykantka, opowiadaczka historii, wędrownica. Zaraz wam o wszystkim opowie. Witam cię, Kasiu.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. W zeszłym tygodniu o tej porze mówiłam dzień dobry, a dziś jest tak pochmurno, że zdecydowanie...
1: Dzień dobry też.
0: I dobry wieczór.
1: Wszystko jedno.
0: Tak, nam się to przeplata. Kochani, dzisiaj będziemy was zapraszać z Kasią na piątą edycję Wianków w Turnickim Niewidzialnym Parku. Niewidzialny park. W ogóle jak to brzmi? To już jest tajemnica.
1: Wyobraźcie to sobie. Tak. Słuchajcie, wyobraźcie to sobie, że w połowie XIX wieku pewien przyrodnik, który był blisko spokrewniony z Franciszkiem Kotulą, z bardzo, bardzo znanym polskim etnografem, badał chrząszcze. Badał chrząszcze niedaleko Przemyśla i stwierdził, że to jest tak wyjątkowe miejsce, że zasługuje na osobną po prostu jakąś dbałość, troskę i coś. W latach 30. pojawił się kolejny człowiek i był to Tadeusz Trela, który powiedział, ten teren jest wyjątkowy. A potem w kolejnych latach pojawiali się kolejni ludzie i mówili, to miejsce jest niebywałe. I to wszystko dotyczy Pogórza Przemyskiego, czyli takiego miejsca pomiędzy nizinami a górami, które jest pomiędzy. To nie są jeszcze góry. To są Karpaty Zachodnie. To jest miejsce, gdzie Karpaty Zachodnie łączą się z Karpatami Wschodnimi. Wiecie, możemy o tym sobie na różne sposoby rozmawiać, ale chodzi o to, że to jest miejsce wyjątkowe. Jest...

0: przyrodniczo wyjątkowe, historycznie wyjątkowe, kulturowo wyjątkowe. I zaraz wam o tym opowiem dlaczego, bo tam jest tyle wspaniałych rzeczy, że ja sama jeszcze 4 lata temu nie miałam o tym pojęcia, a już teraz mam. Tak, więc w połowie XIX wieku tam się pojawił taki pierwszy pan, który powiedział: o, to miejsce jest niesamowite, a teraz w radio u Martyny pojawiam się ja i mówię: słuchajcie, to miejsce jest niesamowite.
1: Ten pan miał rację.
0: Ten pan miał rację.
1: Sprawdziłam to.
0: Byłam nie raz.
1: Oczy, uszy. Tak. Tak naprawdę to wszystkie zmysły się
0: uszy,
1: tam uruchamiają.
0: Oczy, stopy i ręce.
1: Tak. Kasia zrobiła ten to wprowadzenie, a ja już się złapałam za głowę, słuchając tego, co ona mówi. No też dlatego, że uwielbiam słuchać tych twoich opowieści, tego jak ty łączysz różne wątki. A drugim okiem zerkałam na stronę niewidzialnego parku. Sprawdźcie, niewidzialnypark.pl. Jest taka strona internetowa, na której pojawiają się zdjęcia, one się tak zmieniają, jak w kalejdoskopie. Kasiu, jesteś na jednym z tych zdjęć, teraz cię widzę. Czyli mam taki podwójny obraz Kasi w studiu i na zdjęciu. I to jest naprawdę szaleństwo. To oczywiście trzymasz akordeon. Nad Wiarem w Nowosiółkach Dydyńskich.
0: Tak jest,
1: takie
0: bo właśnie tam odbędzie się w tym roku 5. edycja festiwalu Wianki w Turnickim. I to jest jakby dzisiaj to, z czym ja do ciebie przychodzę. Bo sam Turnicki, sama idea Parku Narodowego i tak dalej, to pogadajmy o tym za chwilę. Natomiast to, co mnie tu sprowadza, to jest 5. edycja festiwalu Wianki w Turnickim, czyli jednego z najpiękniejszych naprawdę festiwali w Polsce, które są organizowane oddolnie, są całe zanurzone w lokalnej przyrodzie, historii, kulturze i w tym, żebyśmy razem mogli tam być i razem doświadczać tego, co tam na miejscu jest, a jest bardzo dużo.
1: A co to za ruch Kwitnąca Otulina?
0: Kwitnąca Otulina, wiesz co, to się wzięło. Kwitnąca Otulina to jest taka oddolna inicjatywa społeczna, która powstała w listopadzie 2020 roku, ponieważ właśnie okazało się, że powstał Magórski Park Narodowy wcześniej, Turnicki z przyczyn tak zwanych finansowych nie powstał, ale tak naprawdę nie powstał, bo myśliwi powiedzieli no way, bo zawsze tam polowali i... Ale ja tu w te spory wchodziła nie będę, tylko chodzi o to, że on nie powstał. I Kwitnąca Otulina powstała jako taki ruch, który ludzi, którzy pomyśleli sobie: dobra, nie róbmy wielkiej walki, tylko róbmy piękne rzeczy, takie, które będą pokazywały bogactwo przyrodnicze, historyczne, kulturowe, ludzkie, społeczne tego miejsca, żeby można było pracować nad tym, żeby ten Turnicki Park Narodowy powstał.
1: Czyli całkiem odwrócona sytuacja. Zapraszamy tam ludzi, żeby zobaczyli, jakie to jest bogactwo,
0: tak,
1: jaka to jest siła natury. Niech się zachwycą, niech się zakochają. A potem to już wszystko popłynie z tej dobrej
0: ludzie,
1: energii.
0: I niech ludzie też, którzy tam mieszkają, zobaczą, że są zupełnie inne też siły, możliwości i drogi, drogi korzystania z tego miejsca niż wyłącznie gospodarka leśna, myślistwo i tak dalej.
1: 20-21 czerwca. To jest ten
0: tak
1: weekend,
0: jest,
1: w którym odbywa się impreza Wianki w tym roku.
0: Tak.
1: Spotykamy się nad Wiarem.

0: w Nowosiłkach Dydyńskich. Kochani, nad brzegiem rzeki Wiar, w sercu Pogórza Przemyskiego. Dużo będzie się działo, bo i warsztaty, i rzemiosło, i scena piękna stanie, i ceremonia tam się będzie.
1: I będą, rozmowy z różnymi wspaniałymi ludźmi, z przyrodnikami. Mhm. Z przyrodnikami, z ludźmi, którzy rozumieją sprawy społeczne, przyrodnicze, klimatyczne i tak dalej. Będzie mnóstwo warsztatów, w tym twórczych, wikliniarskich, ceramicznych, śpiewaczych, dotyczących kultury i świąt. Mhm. Będzie strefa biblioteczna we współpracy z kim? Z Marceliną Janisz.
0: Naprawdę?
1: Tak, wow. I Biblioteką
0: Rzeszowską.
1: Bo wy
0: nie wiecie może jeszcze, znaczy może trochę wiecie, bo Polskie Radio Dzieciom też patronuje festiwalowi Łączy Nas Bajka, organizowanemu tak. przez Miejską tak, Bibliotekę w Rzeszowie oczywiście. I w tym roku też pędzimy do Rzeszowa i tam są takie wspaniałe dziewczyny.
1: Będą też spacery przyrodnicze. Ornitologiczny. Mm-hmm. Będzie o tym, jak obserwować i fotografować ptaki. Będzie spacer o tym, co mamy pod stopami, czyli wszystko o grzybach i grzybni, która nas łączy. Będą spacery historyczno-kulturowe dotyczące, no bo wiecie, to jest takie miejsce, ja nie wiem, czy wy to wiecie? Ja się dowiedziałam tego 2 lata temu, mimo że niby coś tam wiem, że to jest miejsce, gdzie mieszkało przez setki lat w całkiem niezłym pokoju i kooperacji i przyjaźni 7 narodowości. 7. Polacy, Rusini, Niemcy, Romowie, teraz wszystkich nie wymienię na pewno, bo mi się pomylą, ale było ich 7 nacji po prostu, które mówiły trochę wspólnym językiem, trochę swoimi językami i tam to wszystko jest zapisane, to jest zapisane w terenie, to jest zapisane we wsiach, które już nie istnieją, a jak się idzie z przewodnikiem, można je zobaczyć w lesie. Więc będą takie spacery. Będą wyprawy przyrodnicze, będą wyprawy historyczno-kulturowe dotyczące tego, jak funkcjonowała dawna wieś. Na przykład, nie? Jak to w ogóle działało? Bo tam, gdzie teraz jest las, kiedyś były wsie, młyny, folusze, dalej jeszcze były i później te miejsca, gdzie się wydobywało ropę. No to jest tak naprawdę niezwykle ciekawe miejsce.
0: To może trzeba przyjechać wcześniej niż 20 czerwca.
1: Ja bardzo polecam. Przyjechać tam
0: albo zaplanować
1: sobie
0: potem jeszcze wakacje,
1: tak,
0: taki
1: albo
0: czas wolny.
1: Potem sobie zaplanować. Ja naprawdę bardzo polecam, bo tak, w czasie wianków, słuchajcie, to jest od rana do nocy, mamy program wypełniony. Od 7:30 rano, kiedy zaczynamy wyprawą z Danielem Petryczkiewiczem nad rzekę, nad Wiar, a to jest wyjątkowa rzeka. Ja się w niej zakochałam. Ona płynie wartko, a jednocześnie jest płytka, łaskawa, można chodzić po kamieniach, ma miejsca, gdzie można wędrować tą rzeką po prostu, ja tak wędrowałam, ale ma też miejsca, gdzie brzegi są skarpami i tam mieszkają zimorodki.
0: Naprawdę?
1: Tak. I siadają na gałęziach i wiesz, no człowiek z Warszawy patrzy i myśli sobie,
0: no też chcą brać udział w festiwalu, to raz. Dwa, też chcą brać udział w ceremonii puszczania wianków.
1: I do ceremonii zaraz dojdziemy, bo ja zaczynam od 7:30 rano. I potem są kolejne wyprawy, które są przyrodnicze, które są związane z miejscem, z historią, z kulturą i tak dalej. Po południu zaczynają się warsztaty i warsztaty są

0: plastyczne, rzemieślnicze, rękodzielnicze, wiklina ceramika, możemy sobie kolorować, są książki, bo jest też wydawnictwo Libra, które sprzyja festiwalowi i całej inicjatywie od lat, więc będzie też Jola Richter-Magnuszewska ze swoją łąką i z nią będzie można pójść na tę łąkę.
1: Też spacery leśne prowadzi
0: Tym
1: Jola.
0: Razem łąka. Tym razem nie las,
1: nie
0: a
1: las,
0: łąka.
1: Tak. Te leśne kąpiele. No, to Jola też.
0: I to, co mi się bardzo podoba, to to, że czasem ludziom się wydaje, że to jest takie rozproszone, bo to są ogromne łąki. Ogromne, naprawdę. Mhm. Z takie, wiecie, chaszcze i krzuny nad rzeką. I że tam, no, tu tak niewiele się dzieje, ale chodzi o to, że tak, jedni siedzą nad rzeką, drudzy siedzą w lesie, trzeci siedzą w chaszczach, czwarci sobie tam jedzą frytki, potem odpala się scena i potem docieramy do ceremonii wianków, która nas wszystkich zbiera razem i którą ja mam frajdę po raz czwarty w tym roku poprowadzić.
1: Naprawdę?
0: Tak!
1: A będziecie wcześniej te wianki pleść?
0: No więc mamy tak. Będą warsztaty z całej symboliki święta.
1: Święta
0: w ogóle
1: Jana,
0: o czym jest kupała, o czym jest noc świętojańska, sobótka i tak dalej. Takie będą, bo poprowadzi to wspaniała moja przyjaciółka Marta Tarnowska. Będą warsztaty z pieśni, które potem razem zaśpiewamy nad rzeką. Będą to pieśni polskie, z Kijowszczyzny, z Ukrainy. I te wszystkie warsztaty, żeby to było jasne, to jest dla dorosłych i dla dzieci. Ja zaraz też powiem, bo będą osobne rzeczy też takie dla rodzin, konkretnie cała strefa chill, gdzie możecie pobyć razem, pobawić się i w ogóle. No i przed wiankami odbędzie się plener, który, plener artystyczny, w którym będą brały udział, przepraszam, chciałam powiedzieć dzieciaki, ale pomyliłam się, młodzi dorośli z Liceum Plastycznego w Jarosławiu, którzy przygotują nam taki teren, że będzie pięknie. I potem jest tak, że w ciągu dnia z Olą Rysner też zbieramy zioła, uczymy się o tym, czym one są, co one znaczą, pleciemy wianki i potem z tymi wiankami, z pieśnią, z muzyką wędrujemy wszyscy nad rzekę. To jest tak pomyślane, żeby w tych wiankach nie było oczywiście żadnego śmiecia. Żebyśmy mogli je bezpiecznie puszczać na wodę. Wszyscy razem powędrujemy przez trzy bramy. Pierwsza dla słońca, druga dla miesiąca, a trzecia dla miłości, a czwartą będzie woda, czyli wiar. I sobie wejdziecie w ten wiar. I puścicie te wianki i wszyscy będziemy śpiewać. I spotkają się słońce i księżyc, bo tak to właśnie jest. I woda, i ogień, bo tego dnia tak właśnie się wydarza. Sami zobaczycie, bo już trzy razy to zrobiliśmy.
1: Ja tak pamiętam właśnie ceremonię wianków z mojego dzieciństwa, z nad Pilicy. Te wianki plecione wieczorem, kładzione na takiej albo deseczce najczęściej, w środku świeczka i puszczone na pilicę, a my biegliśmy wzdłuż brzegu tak, żeby te wianki nam nie wpadły w żadne zakola i w krzaczki gdzieś tam przydrożne i patykiem je wypychaliśmy, żeby płynęły dalej pilicą. I pamiętam te ogniska na brzegu, śpiewy, koncerty, które się wtedy odbywały w Sulejowie na wielkiej scenie i to była taka moc właśnie.
0: No i tu jest moc ludzka też, ogromna, bo można biec wzdłuż rzeki i patrzeć,
1: na bosaka,

0: Ka, płyną.
1: Biegaliśmy.
0: O, oczywiście,
1: było.
0: Że na bosaka, mm-hmm. albo w butach, jak wolicie.
1: Jak wolicie, tak jest.
0: Można te wianki łowić, można je popychać dalej. Na brzegu jest muzyka, bo wszyscy śpiewamy. Na scenie jest muzyka i tam grają zespoły, które zaprosiliśmy. I to jest bardzo dobra mieszanka folku i starego punku.
1: Niezłe połączenie.
0: Bardzo. I naprawdę ja sobie, tak jak pamiętam te ostatnie lata i wiem, jak będzie w tym roku, to i dzieci, i dorośli będą mieli dobrze.
1: Przybywajcie 20, 21 czerwca do Turnickiego nad Wiar, do Nowosiółek Gdyńskich. Co to jest za nazwa bajeczna? A Kasia już was rozkocha w tym miejscu, co do tego nie mam żadnych wątpliwości. I Kasia, i wszyscy, którzy są tętnem.
0: Tak, bo
1: tego
0: tam
1: miejsca.
0: Jest znakomita ekipa ludzka. Wspaniała, w sensie ta otulina, wiesz, ludzie, którzy to robią, to są ludzie, którzy są związani z lokalnymi organizacjami przyrodniczymi, historycznymi, kulturalnymi i tak dalej. To są naprawdę specjaliści od tego terenu. Ja bym się tam w życiu nie znalazła, gdyby nie to, że spotkałam tam ludzi, którzy po prostu znają to miejsce i opowiadają o nim w taki sposób, że serce ci się otwiera. Nie tylko, że widzisz te orły, orliki, 10 gatunków dzięciołów i wszystko, tylko oni tam wszyscy po prostu są i działają. I można razem z nimi pójść na spacery, na wycieczki, posłuchać, dowiedzieć się. Bo jeszcze ci nie powiedziałam paru rzeczy, ale to za chwilę.
1: Powieszę, minęła 19. Tak to jest, jak się
0: spotkamy. Naprawdę?
1: Moi drodzy, więc musimy szybciutko przeskoczyć tę godzinę, domknąć ten wątek, bo już za chwileczkę w studiu pojawi się kolejna gościni. Taki to dzisiaj wieczór, moi drodzy.
0: Słuchajcie, to ja tylko powiem jeszcze, że turnicki.pn.pl
1: oraz i niewidzialny park.
0: niewidzialnypark.pl oraz na Facebooku niewidzialny Turnicki. Patrzcie, tam można wspierać, kupować, zapisywać się. A ja mam, Martyna, dla ciebie prezent z tej okazji.
1: Tak?
0: Kubeczek z niewidzialnym Turnickim, który też każdy może sobie kupić, najlepszy do kawy. Kawa, tak. Woda źródlana, wszystko.
1: Bardzo dziękuję.
2: Autopromocja.
3: Dawno, dawno temu.
4: Za górami.
5: Za lasami.
3: A resztę wymyślicie sobie sami. Zapraszam na wieczorną audycję Opowiem Ci Radio. W każdy wtorek od godziny 18 będziemy wymyślać nowe bajki. Zapraszam serdecznie, Marta Kawalec.
2: Autopromocja.
6: To jest powtórka programu. Kultura nie śpi. Na audycję zaprasza Martyna Guderska.

0: Audycja Kultura nie śpi. W studiu pojawiła się kolejna gościni, Sylwia Błach. Witam cię, Sylwio, bardzo serdecznie.
1: Też cię witam i witam naszych słuchaczy.
0: Kochani, dzisiaj będziemy rozmawiać o jednej z książek, których Sylwia jest autorką. Zachęcam też, żeby zajrzeć na twoją stronę internetową i do mediów społecznościowych i zachwycać się tym, co robisz, bo jesteś nie tylko pisarką, ale też programistką, blogerką, influencerką, modelką body positive na wózku. No, robisz tyle różnych fascynujących rzeczy, że no już wiem, że nie tylko ja zastanawiam się, jak to jest możliwe, że podejmujesz te wszystkie działania na co dzień, jak doba ma tylko 24 godziny. No, ale taki widać talent, że potrafisz to wszystko...
1: Taki magiczny przycisk przy łóżku, który zmienia czas. Mhm.
0: Och, chcielibyśmy się tego nauczyć. A równocześnie miałam takie wrażenie, czytając książkę Nie znajdziesz mnie po śladach stóp, że ty potrafisz jakoś tak bardzo sprytnie zatrzymywać czas i różne robić takie stopklatki.
1: Ja myślę, że takie stopklatki są bardzo ważne w naszym życiu, bo to, co nazwałyśmy tu stopklatkami, to tak naprawdę wspomnienia. Najpiękniejsze chwile, które przeżyliśmy, które przytaczam właśnie w książce. Chwile, które może nie były piękne, ale które sprawiły, że dowiedzieliśmy się czegoś na swój temat, więc były też bardzo wartościowe. Jest w tej książce jedno wspomnienie, które nikomu nie wydaje się śmieszne, ale jest moje własne i mnie bardzo bawi, bo po prostu kojarzy się ze wspaniałymi emocjami. I takie stopklatki, takie wspomnienia są chyba najcenniejszą rzeczą, jaką możemy w życiu zbierać.
0: Książka Nie znajdziesz mnie po śladach stóp nie jest książką autobiograficzną, prawda?
1: Prawda, jest to książka, niedawno się dowiedziałam, że gatunek się nazywa autofikcja. Aha. Jakkolwiek uważam, że brzmi to dość śmiesznie. Jest to książka, w której faktycznie opieram się na moich doświadczeniach i dużo z siebie włożyłam w nią, dużo ze swoich wspomnień, swoich doświadczeń, ale celowo wplotłam elementy magiczne, celowo wplotłam opowieści moich znajomych, moich przyjaciółek, opowieści zasłyszane w internecie, po to, by stworzyć bohaterkę, która odpowie na wszystkie pytania ciekawskiej dziewczynki, ale też chciałam bądź nie chciałam, zależy jak to spojrzeć, ale zależało mi na tym, by czytelnik nie odkrył wszystkich moich sekretów. Niektórzy się zastanawiają, dostaję pytania, to jest prawdą na pewno, a ktoś inny mówi, nie, to na pewno nie jest prawdą i to się nie mogło wydarzyć, więc dostaję takie wiadomości, ale właśnie na tym mi zależało, by zostawić coś tylko dla siebie.
0: Takie niedopowiedzenie też.
1: Dokładnie.
0: Dla czytelnika. Na pewno bardzo dużo wrażliwości w tej książce, bo to jest, kochani, książka o niepełnosprawności. To jest książka, która odpowiada na wiele pytań i tak naprawdę ten temat nam rozszerza, bo mamy bohaterkę, która jeździ na wózku, ale dzięki tej książce możemy szerzej myśleć, czuć,

0: temat niepełnosprawności i ten temat oswajać?
1: Ja myślę, że to jest przede wszystkim książka o życiu. Mhm. To zresztą są słowa jednej z recenzentek, które mi się bardzo spodobały, że niepełnosprawność tam jest, ale najważniejszy jest ten element życia. To jest historia, zaczyna się od tego, jak 6-letnia dziewczynka zadaje pytanie naszej głównej bohaterce, mhm. dorosłej kobiecie na wózku, jak to jest jeździć na wózku? A teraz, drodzy słuchacze, powiedzcie mi, jak to jest chodzić? Każdy z nas robi to, znaczy ja nie akurat, bo jeszcze na wózku, ale dla większości osób jest to oczywisty sposób funkcjonowania, ale ubrać to w słowa jest bardzo trudno. Ja też na wózku jeżdżę od dziecka, ponieważ ja mam taką chorobę, z którą się urodziłam i dla mnie wózek zawsze był jedyną formą poruszania się, więc nie mam żadnego zestawienia, jakby to było chodzić, a jakby to było jeździć. Więc jest to dla mnie tak samo naturalne, jak dla właśnie kogoś chodzenie. Ale zależało mi, by w tej książce, wychodząc od takiego pytania właśnie, jak to jest jeździć na wózku, nie opowiadać o tych aspektach, nie wiem, medycznych, nie iść w jakieś nudne moralizatorstwo, że tak jest dobrze, tak jest źle, tylko by rozwinąć historię o ciekawości świata, o tym, że każdy z nas jest inny, że niepełnosprawność jest jedną z wielu cech, ale możemy równie dobrze pomyśleć o kimś, kto ma odmienny kolor skóry niż większość w danej grupie. Możemy pomyśleć o kimś, kto ma inny sposób wysławiania. Aha. I to są zawsze sytuacje, które nas wyróżniają. I ja tą niepełnosprawność też traktuję w tej książce jako wyróżnik danej osoby, który zmienia smak jej życia, ale nie sprawia, że to życie jest zupełnie inne. Tam jest taka metafora, że to jest trochę jak posypka do lodów. Mhm. Dodaje jakiś taki dodatkowy aromat, ale nie zmienia bazy, nie zmienia tego, że jesteśmy ludźmi, ludźmi, którzy chcą kochać, chcą się śmiać, chcą przeżywać przygody. No a tych przygód jest sporo.
0: O tak. Takich zdań, które zatrzymują czytelnika w tej książce, jest dużo więcej. Ja sobie kilka wynotowałam i chciałabym skupić się na takim. Zmieniają się czasy i zmienia się to, co wypada, i dopytać cię, jak ty to widzisz i jak ty to czujesz właśnie na przestrzeni lat, jak to się zmieniło, czy to zmierza w dobrym kierunku, jakkolwiek by to słowo próbować złapać?
1: Ja myślę, że świat idzie w bardzo dobrym kierunku, troszeczkę za wolno. Mhm. Ale widzę dużą nadzieję właśnie w dzieciach, w nastolatkach, w młodym pokoleniu, bo ja jestem z takich czasów, kiedy osoba na wózku, idąc ulicą, spotykała się z dziwnymi spojrzeniami, spotykała się czasami z jakimiś, może nie tekstami dziwnymi wprost, ale miała to poczucie, że ktoś coś szepcze za jej plecami, ktoś jej współczuje. Mhm. Kiedy spotykam się z dziećmi w przedszkolach, czy z młodzieżą, nawet już ze studentami coraz częściej, nie mam tego poczucia, że mój wózek jest czymś odmiennym, w znaczeniu negatywnym, tylko że jest po prostu czymś odmiennym w znaczeniu okej, ona tak ma i tyle. Usłyszałam ostatnio niesamowite zdanie. W trakcie jednego ze spotkań w szkole podstawowej, to było spotkanie z 7-8-latkami bodajże, i tam był też chłopczyk na wózku, chyba z moją chorobą albo podobną. I w każdym razie opowiadałam dzieciom, że właśnie za moich czasów, jak byłam dzieckiem, jejku, za moich czasów, jak to w ogóle staro brzmi, no to powiedzmy takie 20 lat temu mniej więcej.
0: Czyli całkiem niedawno.
1: Całkiem niedawno. To jednak właśnie ten wózek przykuwał uwagę, wywoływał jakieś, nie wiem, może kontrowersje, jakąś ciekawość, ale taką niezdrową ciekawość. I że ja na przykład miałam taki moment w swoim życiu, że wstydziłam się tego, że nie robię rzeczy jak inne dzieci. To też jest w tej książce. Wstydziłam się na przykład tego, że nie potrafię sama założyć kurtki. I nauczyłam się, że koleżanka musi mi pomóc, ale było to dla mnie straszliwie krępujące, bo odróżniało mnie od innych dzieci. I mimo, że byłam osobą pewną siebie, bo jakoś tak zostałam wychowana, to te elementy związane z tym, że czegoś nie potrafiłam, były dla mnie bardzo trudne. I w trakcie tego spotkania właśnie z dziećmi parę tygodni temu, kiedy opowiadałam to takim 7-8-latkom, to jeden chłopczyk podniósł rękę i tak z oburzeniem, ale takim pozytywnym oburzeniem, powiedział do mnie: ale czego tu się

0: radzić. To jest normalne, że jeśli ktoś czegoś nie umie, to mu się w tym pomaga. I to jest chyba najpiękniejsze, czego możemy się uczyć właśnie od dzieci, od słuchaczy, tutaj od was i w ogóle od młodszych pokoleń, żeby po prostu być ludzkim. Nie żeby się zastanawiać nad tym, ten jest sprawny, ten jest niesprawny, tylko żeby do każdego człowieka podchodzić z ciekawością, z otwartością na to, że ktoś może sobie z czymś nie radzić, ale też właśnie z takim nienarzucaniem się, żeby po prostu było zwyczajnie po ludzku miło.
1: Ale jakie to jest wspaniałe. Jeździsz na spotkania autorskie do dzieci, a ile sobie z tych spotkań zabierasz dla siebie, jaka to jest wspaniała wymiana.
0: Bardzo dużo się uczę na takich spotkaniach. Jest bardzo dużo różnych sytuacji. Niektóre są śmieszne, bo na przykład, nie wiem, czy uwierzycie, ale ja jeżdżę na wózku elektrycznym, który jest bardzo, bardzo ciężki. Sam wózek to jest takie 130 kg, a jeszcze ja na nim siedzę, dorosła kobieta. Więc faktycznie, kiedy na spotkaniu jednym wymyśliłam, że okej, jak właśnie dzieciom wytłumaczyć, jaka to jest waga, no ale nie powiem im, że mają podnieść koleżankę, bo to niebezpieczne oczywiście, takich rzeczy się nie robi. No to poprosiłam klasę, by wybrała dwóch najsilniejszych chłopaków, jakich mają. Wstały takie słodkie właśnie, tam 8 mniej więcej letnie dzieci, chłopcy, że oni są ci najsilniejsi, bo na WF-ie sobie dadzą najlepiej radzą i dadzą radę. I ja im powiedziałam wtedy, no dobrze, to spróbujcie przepchnąć mój wózek. I stała się magia, bo ja nie wiedziałam, co się dzieje, a stałam metr dalej. Naprawdę? Oczywiście było to bardzo zabawne, bo po prostu podłoga była dość śliska i oni jak się zaparli, to dali radę popchnąć mój wózek, ale jest to chyba jedna z moich ulubionych anegdot, kiedy coś, co byłam przyzwyczajona, że tak się nie da, zostało mi udowodnione, że się da, że możemy spróbować, ale żeby nie było, przyznali, było ciężko.
1: Ale musieli być z siebie dumni.
0: Bardzo byli dumni, niesamowicie.
1: Że to się udało. Kochani, do rozmowy z Sylwią wrócimy po krótkiej piosence. Gdybyście chcieli zadać jakieś pytanie, to proszę zatelefonować pod numer 22 645 20 55. Może ktoś z was miał okazję Sylwię spotkać, bo podróżuje dużo w różne miejsca. Można ją śledzić i do tego zachęcam w mediach społecznościowych i na stronie internetowej też można ją zaprosić do placówki. Można się skontaktować, oczywiście,
0: porozmawiać. Żeby się przytulić.
1: Tak. No i koniecznie zajrzyjcie do książki. Mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się was namówić. Nie znajdziesz mnie po śladach stóp. Autorstwa Sylwii z przepięknymi ilustracjami Karoliny Jeskę. Zachwycające. Mnie bardzo przypominają ilustracje Joanny Konczecho między innymi, ale no to jest nieco inna kreska, ale taki podobny klimat.
0: Ale to jest bardzo dobre skojarzenie, bo ja bardzo często na targach od ludzi słyszałam to skojarzenie i nawet Karoliny spytałam, że Karolina, mam dla ciebie taki komplement, ale nie jestem pewna, czy będzie to komplement, więc potwierdziła.
1: Jak ona to czuje, bo nie wiem, czy takiego szwopa nie popełniłam.
0: Bardzo jest zadowolona i że to bardzo dla niej miłe.
1: No to bardzo się cieszę i z pozdrowieniami oczywiście dla ilustratorki i dla wydawnictwa Albus, które tę piękną książkę wydało. Iwona Wierzba, pozdrawiamy.
0: I chyba nas słucha, więc
1: bardzo, bardzo cieplutko, a do rozmowy wracamy po krótkiej piosence.

0: Audycja Kultura nie śpi w Polskim Radiu Dzieciom. Dziś Sylwia Błach z książką Nie znajdziesz mnie po śladach stóp. Przed piosenką zatrzymałyśmy się na ilustracjach, które są zjawiskowe. Nie wszystkie są takie oczywiste i to też jest piękne, bo dużo w nich niedopowiedzeń i zatrzymują czytelnika. A powiedz Sylwio, czy ty miałaś jakiś wpływ na te ilustracje albo dostawałaś poszczególne w trakcie pisania książki? Czy jakoś to się zazębiało? Czy poznałyście się z ilustratorką? Jak wygląda ta wasza relacja?
1: To są bardzo ciekawe historie, jeśli chodzi o to właśnie, jak pisarz współpracuje z ilustratorem i są przeróżne. Więc jeśli chodzi o mnie, ja uważam, że nie mam zmysłu do takich rzeczy artystycznych. Coś robię, ale to są takie rzeczy, które robię dla siebie, podobno czasem ładne, ale ogólnie rzecz biorąc wychodzę z założenia, że się na tym nie znam. Tak technicznie, tak profesjonalnie, tak od strony składu, czyli takich już trudniejszych rzeczy, które książka też musi przejść, bo książka przechodzi przez bardzo dużo etapów, o których czytelnik nie wie, kiedy dostaje gotowce. I właśnie ja najpierw piszę treść. Potem oddaję ją wydawcy i ufam mojej wydawczyni Iwonie do tego stopnia, że ja w tym miejscu mówię, no dobra, koniec, robisz. Wiem, że zrobisz coś pięknego, wiem, że dobierzesz wspaniałego ilustratora, ale Iwona mi nie odpuściła przy tej książce. Konsultowała ze mną. Konsultowała ze mną ilustrację, podsyłała mi to, co zrobiła Karolina. Miałyśmy takie cudowne spotkanie w kawiarni, gdzie właśnie poznałam Karolinę. Mogłyśmy porozmawiać o tych ilustracjach. I ja tak szczerze mówiąc, jedyne, co potrafiłam powiedzieć, to, że są piękne. Ale to wy tu jesteście od tego, więc ja mogę wam tylko mówić, że są piękne. I tak, ja jestem szczerze zachwycona. W ogóle Iwona świetnie dobiera właśnie mi ilustratorów, bo to jest druga książka. Przy pierwszej wyglądało to tak, że dostałam od razu gotową, złożoną z ilustracjami, zupełnie nie wiedząc, jakiej estetyki się spodziewać. I to był strzał w dziesiątkę. Po prostu pod każdym aspektem

0: byłam zachwycona, bo tamta książka była taka bardziej mroczna, trochę plakatowa, graficzna, ale z takimi ukrytymi mrugnięciami oczkiem, z jakimiś żartami schowanymi w ilustracjach. Teraz w przypadku Nie znajdziesz mnie po śladach stóp, faktycznie te ilustracje są takie miękkie, poetyckie, ale w nich się bardzo dużo rzeczy skrywa. Ja sama, jak tą książkę przeglądam, za każdym razem odkrywam nowe detale. Mhm. I jest tam taki detal, o którym lubię mówić i jednocześnie nie wiem, jak o nim mówić, by nie stracić za dużo, ale jest w tej książce postać, która pojawia się na prawie każdej ilustracji, ale jest schowana na większości z nich. Mhm. I kiedy to odkryłam, to był dla mnie wielki zachwyt i świetna zabawa, kiedy właśnie mogłam przeglądać książkę, przypatrywać się detalom i szukać tej postaci tajemniczej.
1: To ja już wiem, co będę robiła dziś po godzinie 20.
0: Powodzenia.
1: Dziękuję ci za tę wskazówkę. Aż to chyba nie jestem tak uważna, albo za mało razy tę książkę przeglądałam, bo jak tylko ją dostałam, a to się wydarzyło już jakiś czas temu, jak tylko pojawiła się na rynku wydawniczym i miała swoją premierę, to niemalże od razu zwróciła moją uwagę i już wtedy pojawiło się takie marzenie, żeby zaprosić cię do studia. Bardzo się cieszę,
0: ja też
1: że to
0: się cieszę.
1: Udało. Mocno tej książce kibicuję. A wracając jeszcze do tego, o czym powiedziałaś kilka minut temu, czyli do talentu i różnych talentów. Mhm. Między innymi wspomniałaś o rysowaniu, że to może niekoniecznie ten. To chciałabym przeskoczyć do zabaw, które zamieściłaś na końcu książki. Tych zabaw jest kilka i one są skierowane do czytelników. Są wspaniałe, są niby proste, ale tak bardzo w punkt. Dotyczące różnych tematów i tego, jacy jesteśmy właśnie różnorodni i wspaniali w tej naszej odmienności i różnorodności. Mhm. I tu mamy na przykład taką zabawę pierwszą. Każdy z nas czegoś nie potrafi, warto skupiać się na tym, w czym jesteśmy dobrzy i uzupełniamy tabelkę razem z autorką. Zwracamy uwagę na to, ile pięknych rzeczy potrafimy. I to jest niby proste, ale muszę ci powiedzieć, że jak rozmawiam ze słuchaczami w porankach Polskiego Radia Dzieciom i bardzo często celowo zaczepiam dorosłych, rodziców, mamusie, tatusiów i proszę ich, żeby dostrzegli w sobie coś wyjątkowego, to jest im bardzo trudno. Albo wstydzą się o tym mówić głośno, albo się pojawia taki, no właśnie nie wiem, co to jest. Czy to jest taki wstyd, czy obawa o to, że będą potraktowani jako jacyś egoiści, którzy właśnie potrafią siebie tak głośno docenić, że to jest właśnie takie, no, może egoistyczne zbyt. Że tak o sobie dobrze mówimy.
0: To jest okropne, ale niestety często byliśmy tak wychowywani. Teraz już coraz rzadziej, ale jednak uczono nas, że mówienie o sobie dobrze jest trochę jak przechwalanie się.
1: Tak.
0: A to są dwie zupełnie odrębne rzeczy. Przechwalanie się jest wtedy, kiedy przesadzasz, przekoloryzowujesz, robisz coś nadmiernie, biegasz, skaczesz, wołasz, w czym jesteś najlepszy i robisz to wbrew otoczeniu, które w danym momencie na przykład nie ma przestrzeni na to w swojej głowie. Ale umiejętność dostrzeżenia w sobie tego, co jest wartościowe, jest dobre, pomaga. Pomaga w życiu, pomaga się rozwijać, pomaga się uczyć i przede wszystkim umiejętność mówienia o tym otwiera nas na nowe przygody. Ja bardzo często tak mam, że kiedy mówię o tym, że czegoś pragnę, że mam jakąś umiejętność, nagle pojawiają się ludzie wokół, którzy tego potrzebują albo którzy mogą mi pomóc to rozwinąć i kocham właśnie to, że otwarte mówienie o sobie dobrze po pierwsze sprawia, że wewnętrznie czujemy się lepiej, Po drugie, pomaga nam podejmować lepsze decyzje, bo wiemy, co potrafimy i wiemy, czego nie potrafimy, ale zbliża nas też do świata, bo w jakiś taki magiczny sposób pojawiają się ludzie, którzy potrzebują tego, myślą podobnie, doceniają. Natomiast to ćwiczenie ma jeszcze drugą

0: drugą część. Mhm. Druga część tego ćwiczenia jest o tym, czego nie umiem. I ja osobiście akurat w tym ćwiczeniu bardziej lubię tą połówkę tabelki, ponieważ w świadomości, czego nie potrafimy, jest ogromne pole do rozwoju. Za każdym razem, jeśli zrozumiemy, że czegoś nie potrafimy, ale chcielibyśmy się tego nauczyć i nie stoi nam na przeszkodzie jakaś, nie wiem, choroba, to jest to ogromna wartość, bo odkrywamy w sobie ciekawość do nowych rzeczy. Więc ja bardzo lubię to wynajdywanie, czego nie potrafię, jako coś, czego mogę się nauczyć. Ale też w drugą stronę są rzeczy, których nie potrafię. Na przykład tam pada takie dość banalne, nie potrafię chodzić. Mhm. I świadomość tego, że nie potrafię chodzić, jest z jednej strony oczywista, ale wypowiedzenie tego na głos daje mi pogodzenie się z tym, że czuję się po prostu lepiej ze sobą, bo umiem powiedzieć wprost, że okej, coś mi nie wychodzi, ale to nie znaczy, że jestem gorsza. To znaczy, że tylko tej konkretnej rzeczy nie potrafię. I nie wiem, czy byś chciała przyjść od razu do zadania drugiego, bo drugie jest moim ulubieńcem.
1: Ależ bardzo proszę, co w sobie lubisz? Wypisz, co jest w tobie fajne.
0: Zadanie drugie jest moim ulubieńcem, wypisz, co jest w tobie fajne. Pamiętaj, że nie musisz lubić każdej części siebie osobno, by móc pokochać siebie w całości. I w tym ćwiczeniu, w tym zadaniu celowo z kolei nie dałam tabelki nie lubię, bo kiedy tylko robię to zadanie na jakichś warsztatach, do tej pory akurat częściej z dorosłymi miałam okazję, choć z dziećmi też, to ludzie nie mają żadnego problemu, by powiedzieć, czego nie lubią. Ale jak mają znaleźć coś, co w sobie lubią, to jest ogromny problem. I to jest fajne, by się nad tym jednak zastanowić, co w sobie lubimy i nie wychodzić może od jakichś takich banałów, jakichś wielkich rzeczy, bo od nich wyjść najtrudniej, bo na ogół jak czegoś nie lubimy, to jest to coś dużego. Mhm. Nie wiem, brzuch taki duży. Często kobiety nie lubią brzucha, mężczyźni też. Dlaczego? Nie wiem. Przecież to jest coś bardzo potrzebnego człowiekowi i co sprawia, że funkcjonujemy i że nie jesteśmy głodni. Mhm. Więc akurat brzuszki są fajne. Ale no, łatwo się wymienia, że czegoś nie lubimy, bo kultura, otoczenie nam powiedziało, że to się nie wpisuje w kanon, czyli w taki standard, który jest z góry narzucony i nie ma nic wspólnego z prawdą, tylko ktoś go wymyślił i my przez to czegoś nie lubimy w sobie. Ale jak szukamy tego, co lubimy i zaczniemy od drobiazgów, to ja na przykład jakoś tak od dziecka, czy od wieku tego, nie wiem, nastoletniego, uwielbiam swoje nadgarstki. Mm-hmm. One są po prostu takim słodkim elementem mnie. Ja trochę tak pół żartem teraz powiem, ale ja miałam manię, jak byłam dzieckiem, na różne słodkie i straszne opowieści o wampirach, więc możliwe, że to zamiłowanie do nadgarstków stąd się wzięło.
1: Ale horrory też jesteś z tego znana.
0: Tak, ale właśnie, z takich detali możemy poszukać. Mhm. Może lubimy brzmienie swojego głosu, może lubimy odcień swoich włosów. Na przykład łatwo powiedzieć, nie lubię swoich włosów, ale czego konkretnie w nich nie lubisz, to jest też coś, co lubisz wtedy. Da się znaleźć detale, ale warto też spojrzeć głębiej, bo teraz mówiłam o tych rzeczach, które najczęściej padają, czyli o rzeczach widocznych, słyszalnych, ale dlaczego zapominamy mówić to, że lubię w sobie, że reaguję na sytuacje stresowe bez problemu? Dlaczego zapominamy powiedzieć to, że lubię w sobie to, że kiedy dziecko płacze, chcę je przytulić, że bez problemu radzę sobie z językiem polskim albo że szybko czytam lektury? To, co w nas siedzi, jest ogromną wartością i jeśli polubimy swoje wnętrze, to kim jesteśmy, no to będzie nam po prostu żyło się lepiej i lżej. I znowu tu się zapętlę, w magiczny sposób przyciągniemy do siebie ludzi, którzy też po prostu kochają siebie. Właśnie siebie jako całość, bez rozdrabniania się na kawałki, z akceptacją tego, że czegoś możemy w sobie nie lubić. Bo ja w sobie nie lubię tego, że mam problemy z kręgosłupem przez chorobę. I długo mi się to wydawało bardzo poważne, bardzo straszne. To jest związane z chorobą i ja tego nie mogę zmienić. I ja nie wiem, czy kiedyś to polubię, ale ja lubię w sobie tak dużo innych rzeczy, że ta jedna nie ma znaczenia w kontekście tego, kim jestem.

0: jako całość.
1: Czyli też to jest to wrzucanie takich małych światełek każdego dnia. Też się o tym dużo mówi, bo to są takie proste, wydawać by się mogło, zadania, ale zarazem trudne.
0: Bardzo trudne.
1: W takim ćwiczeniu właśnie na co dzień. Więc ja ci bardzo dziękuję za te zabawy, które zamieściłaś na końcu książki.
0: Ale ja tak jeszcze podpowiem, bo właśnie, jeśli mamy z tym problem, to co możemy zrobić? No bo właśnie, mówimy o problemie, ale co możemy zrobić? Tak jak powiedziałaś, codziennie trenować, takie banalne ćwiczenie, czyli próbować powiedzieć sobie coś dobrego.
1: Co mi się dzisiaj udało.
0: Dokładnie. Ale jeszcze coś, co mi się bardzo fajnie sprawdza na warsztatach z dziećmi, czyli spytać koleżankę, kolegę, dlaczego mnie lubią. I odkryjemy rzeczy na swój temat, o których nie mieliśmy pojęcia. Okaże się, że jesteśmy świetni w skakankę, albo że najfajniej się z nami rozmawia na poważne tematy. Bo jeśli coś nam przychodzi naturalnie, to ciężej to dostrzec. A inni mogą właśnie to w nas doceniać. I kiedy robimy takie ćwiczenia, czy to właśnie w szkole czasami robię z dziećmi, że się zamieniają kartkami, to ja widzę ten błysk w oczach, kiedy odkrywają coś nowego na swój temat.
1: Ale jakie to jest niedowierzanie, prawda?
0: Tak?
1: Naprawdę?
0: Zdecydowanie.
1: A potem musi przyjść taki moment, na czym dobrze by było, by przyszedł, żeby to zaakceptować i uznać.
0: Tak.
1: Tak. Tego typu zabawy, propozycje znajdziecie również w książce Nie znajdziesz mnie po śladach stóp, ale też wiele takich sytuacji dotyczących niepełnosprawności, ale takich, które może nas po pierwsze z tym tematem oswajać, zmniejszać dystans, bo skąd ten dystans się bierze? Często z lęku, prawda?
0: A lęk się bierze z niewiedzy.
1: Z niewiedzy, tak. To chyba pierwszy taki punkt. I z tego, że zupełnie nie wiemy czasem, jak się zachować w stosunku do osoby niepełnosprawnej. Ja pamiętam, jak rozmawialiśmy w audycji Kultura nie śpi o niewidzialnej wystawie. I też o tym, jak rozmawiać, czy też pomagać, obcować z osobami niedowidzącymi bądź niewidomymi i jakiego języka używać. To, że mówimy na przykład do zobaczenia i od razu się wzdrygamy, ach, coś ja powiedziałam,
0: tak.
1: Prawda? A to jest tak naturalne akurat dla osób z tego typu niepełnosprawnością i nie jest właśnie żadnym faux pas, żadnym tutaj jakąś taką niedoskonałością. Ale wiedza bez wątpienia jest najważniejsza, czyli to, jak nie przeszkadzać, a pomagać. Dopytywanie.
0: Ja myślę, że podstawą tej wiedzy jest taka świadomość, że mamy przed sobą człowieka i traktujemy tę osobę jak człowieka. I wtedy możemy dopiero zaczynać zastanawiać się i powiedzieć o takich rzeczach, które już na przykład uczymy się właśnie na wystawach, uczymy się na lekcjach savoir-vivre, uczymy się z książek. Ale mam poczucie, że na ogół dziecięca ciekawość jest na tyle silna, że nie ma tego lęku. Ten lęk się pojawia za pierwszym usłyszanym od rodzica. Nie patrz, nie reaguj, nie zwracaj uwagi. I na szczęście tych haseł jest coraz mniej. Dla ludzi jest to coraz naturalniejsze, że ktoś inaczej się porusza. Nie wiąże się z jakimś wstydem czy niepewnością. I zaczynają się wtedy rozmowy. I kiedy dochodzimy do rozmów, dochodzimy właśnie do tego, żeby wiedzieć, jak się wysławiać, jak można pomóc, tak by nie zaszkodzić, co jest bardzo ważne. Ale właśnie, by dojść do tego etapu, musimy zacząć od tego, że to jest zwykły człowiek, z którym zwyczajnie możemy porozmawiać nie tylko o tej niepełnosprawności. Ja w tej książce podaję przykład, ten akurat jest z mojego życia, to nie jest fikcja. Kiedy spotkałam jako już dorosła osoba, znajomą, szłyśmy na imprezę, tylko ona była znajomą kolegi, więc dla mnie była zupełnie nową znajomą. I ta koleżanka mi powiedziała wprost, nigdy nie znam nikogo na wózku, więc jeśli będziesz coś potrzebowała, jeśli będzie jakaś sytuacja, że ja się źle zachowam, poinformuj mnie, bo nie miałam gdzie się tego nauczyć. I to jest jedno z fajniejszych zdań, jakie w życiu usłyszałam, bo dało mi przestrzeń na to, bym mogła się czuć swobodnie przy tej osobie,

0: poinformowała mnie o tym, że jest otwarta na to, że mogę potrzebować pomocy i dla niej to nie jest problem. A takiej otwartości też potrzebujemy, bo każdy czasami, choć nie lubimy się wstydzić, to zdarza się, że po prostu się zawstydzimy, że czegoś nie umiemy. Jest nam po prostu gorzej danego dnia i trudniej się prosi o pomoc. Są takie dni i to też jest normalne. A właśnie to, co ta znajoma powiedziała, dało mi przestrzeń do tego, że to ja decyduję, czy potrzebuję pomocy, kiedy i jak, ale też ja daję sobie taki wewnętrzny luz na to, że nawet jak ona coś palnie, to wiem, że nie zrobiła tego złośliwie, tylko po prostu nie miała do czynienia z tematem. No, jeśli mówimy już o prawidłowym języku, to tak jakby oczekiwać od kogoś, że będzie poprawiał gramatykę po japońsku, nigdy nie znając japońskiego. No to się tak nie stanie. Gdzieś musimy się tego nauczyć. Więc to jest dla mnie, no to dostrzeżenie człowieka. I taka historia sprzed tygodnia, bo kiedy dziecko pyta dorosłego, dlaczego ta pani jeździ na wózku, ja już słyszałam różne rzeczy. Słyszałam i bardzo mądre odpowiedzi. Słyszałam, podejdź do pani, spytaj, co nie jest do końca w porządku, bo póki się mnie nie spyta, czy ja w ogóle mam przestrzeń poznawać obcego człowieka, a może mam coś innego w głowie albo jakiś problem, mogę nie chcieć odpowiedzieć. A jednak, no, dzieci są różne, więc jest różna tutaj przestrzeń. Słyszałam raz taką zabawną sytuację, gdzie mama robiła wszystko, by nie zauważyć, że dziecko pokazuje palcem na mnie i powtarzała, to jest barber, to fryzjer dla mężczyzn, to jest barber, bo był po drugiej stronie ulicy. Więc ja trochę się ubawiłam tą sytuacją, bo to trwało tak dobrze z minutę czy dwie. Ale najpiękniejsze, co usłyszałam tydzień temu. Najbardziej normalne, ale jednocześnie żartobliwe stwierdzenie. I chyba sobie koszulkę zrobię. Mały chłopczyk pytał nastolatki, tak zakładam, że to było rodzeństwo, ale to jest moje założenie. Dlaczego ta pani jeździ na kółkach, czy tam ma kółka? A ona tak spojrzała na niego, bo jest epicka, szybsza od nas wszystkich. I po prostu takie wyluzowane podejście, wyluzowana otwartość jest chyba najfajniejszym, czego możemy się uczyć, a potem uczmy się tego technicznego żargonu, tego, co wypada, nie wypada, jak pomagać prawidłowo, bo to jest bardzo ważne, ale nie zafiksowujmy się na tym, nie skupiajmy się wyłącznie na tym, bo tracimy człowieka, który jest przed nami.
1: Na tych technikaliach, prawda? I na tych regulaminach, na takich dokładnie punktach, które trzeba odhaczać. Ty w książce Nie znajdziesz mnie po śladach stóp opowiadasz tę historię z lekkością, ale też z dużym dystansem. I też słyszymy to teraz w twoich wypowiedziach. Powiedz, czy ten dystans pojawiał się po prostu z roku na rok?
0: Tak, to był proces po prostu jakiegoś takiego dorastania, dojrzewania. Ja mogę powiedzieć wam, drodzy słuchacze, że teraz jestem super szczęśliwą kobietą. Siedzę przed takim wielkim misiem i całą szafą, szufladą, czy jak to nazwać, pluszaków i mam ochotę się w nie zanurzyć, bo prowokują mnie do zabawy. Tak, dorośli też się czasem bawią.
1: Wszyscy, którzy tu wchodzą, wyciągają sobie te
0: są przepiękne
1: misie, żyrafy.
0: Ale tak, prawda jest taka, że na przykład kiedy byłam dzieckiem, byłam bardzo śmiała, a jako nastolatka zrobiłam się strasznie nieśmiała. I ja musiałam z tej nieśmiałości wychodzić, bo choć miałam w sobie na przykład otwartość taką do sceny, bo szybko rodzice zadbali o to, żebym w jakimś kółku teatralnym brała udział, to w relacjach takich towarzyskich się nie umiałam odnaleźć. Musiałam się tego douczać, musiałam się nauczyć prosić o pomoc, mówić otwarcie tego, czego nie potrafię. I to były rzeczy, których uczyłam się latami. I to jest okej, że czasami właśnie czegoś nie potrafimy, ale widzimy, że sprawia to nam problem, bo w moim przypadku mnie to blokowało przed fajnymi przygodami, przed znajomymi. I jeśli widzimy, że jest problem, to możemy nad tym pracować. Więc takie dostrzeżenie w sobie właśnie tego, że coś jest trudne, coś nam nie wychodzi, znowu otwiera przestrzeń na naukę. I ja się nauczyłam tego, że właśnie no tej takiej chyba lekkości myślenia o mnie, o mojej chorobie. Wiecie, kochani, ja jestem taką osobą tak zwaną niesamoobsługową.

0: co oznacza, że jeśli ktoś mnie rano nie podniesie z łóżka, to ja tam się przemienię w mumię. Albo muchy mnie obsiądam, tak obrazowo. Jak tu o horrorach była przez chwilę wzmianka. Więc ja naprawdę potrzebuję pomocy w czynnościach codziennych i ja nigdy nie będę kimś, kto będzie mógł zrobić te rzeczy sam. Ale w tej książce jest sytuacja, ona jest akurat z mojej głowy, ale zebrana z świata, który mi coraz częściej daje taki przekaz. Sytuacja, w której właśnie bohaterka mówi o tym, że no zawsze potrzebuje pomocy, na co jej młodsza właśnie przyjaciółka mówi, że okej, potrzebujesz pomocy, pomogę ci, ale jeśli będziesz chciała pobyć sama, gdzieś wyjechać sama, a nie jest to dla mnie osiągalne, ja nigdy nie wyjadę sama, to ona pojedzie z tą bohaterką i będzie milczeć, po to, by dać jej przestrzeń do pobycia samą. Więc to wszystko, właśnie zrozumienie tego potrzeb, tego, kim jestem, zajmuje lata. I to nie znaczy, że kiedyś byłam gorsza, ale kiedyś byłam kimś, kogo na przykład czasami nie poznaję. I to jest fajne. Gwarantuję wam, że to jest fajne.
1: Bardzo ci dziękujemy dzisiaj za to spotkanie i za twoją obecność. Niepełnosprawność ruchowa nie jest wadą ani atutem. Jest po prostu jedną z wielu cech danej osoby, tak jak kolor włosów czy wzrost.
0: Dziękuję.
1: Bardzo ci dziękuję. Nie znajdziesz mnie po śladach stóp. Niech ta książka zagości w waszej domowej biblioteczce. Książka autorstwa naszej dzisiejszej gościni Sylwii Błach z ilustracjami Karoliny Jeskę, wydana przez wydawnictwo Albus. A jeżeli chcecie spotkać się z autorką, to jest to jak najbardziej możliwe. Wystarczy zajrzeć na jej stronę internetową i tam znajdziecie kontakt.
0: Dokładnie tak, zapraszam.
1: Bardzo dziękuję raz jeszcze.
0: Dziękuję.

0: chcesz.
1: Obiecałam wam dziś w audycji Kultura nie śpi niespodziankę i to jest niespodzianka teatralna związana z najnowszą premierą w Teatrze Lalek Gulliver w Warszawie. Teatr Gulliver mieści się na warszawskim Mokotowie przy ulicy Różanej.

0: na scenie Lilliput, to ta mniejsza kameralna scena, już 10 maja odbędzie się spektakl, premierowy spektakl Ucho. Nasza reporterka Julka Rozbiecka postanowiła porozmawiać z artystami, którzy przygotowują tę najnowszą premierę, więc mam nadzieję, że nie tylko wybierzecie się na spektakl, ale wysłuchacie specjalnego materiału przygotowanego przez naszą reporterkę. A ja będę miała dla Was dwa podwójne zaproszenie na premierę na 10 maja na godzinę 16. Ucho to jest niezwykła opowieść o maleńkim bohaterze w ogromnym świecie, w którym każdy przedmiot skrywa własną tajemnicę. To tytułowe ucho, które pewnego dnia oddziela się od głowy i zostaje samo, odkrywa w sobie wyjątkowy dar. Potrafi słuchać i słyszeć tak, jak nikt inny. Piękna, poruszająca historia o tym, że nawet najmniejsza cząstka świata może stać się jego sercem, jeżeli jest wypełniona współczuciem. Posłuchajcie reportażu przygotowanego przez Julkę Rozbiecką, a w międzyczasie może ktoś do nas zatelefonuje pod numer 22 645 20 55 albo napisze na adres dzieci@polskieradio.pl. A moje pytanie, które będzie przepustką do zdobycia tych zaproszeń, brzmi: czy słyszeć to to samo, co słuchać?
1: Wy jesteście ucho, prawda?
2: Tak.
3: Cześć, nazywam się Tatiana Dziwakowa, jestem scenografką spektakla Ucho i tworzyłam lalki i kostiumy do tego spektakla. My spróbowaliśmy zrozumieć, jak w ogóle o tej historii opowiedzieć, bo ogólnie w życiu nie mamy takiego ucha, która błąka się po ulicach i dlatego my wymyśliliśmy taki świat, bo staramy się pokazać, że to ucho rośnie też, zmienia się, pochłania wiedzę, też denerwuje się, też nawet może zmieniać kolor.
1: Mówią, że potraficie słuchać jak nikt inny.
2: Może. Mam taką nadzieję.
1: A ja noszę w sobie smutek zbyt wielki dla jednego małego słonia.
4: Nazywam się Anna Przygoda, jestem aktorką w Teatrze Gulliver i w spektaklu Ucho gram żabę, słonia, zająca, a także siostrę Jakuba Franciszka Annę. Każdy z tych bohaterów mierzy się z czymś innym. Słonik, który jest tutaj taką małą, drobną lalką, i on się mierzy z takimi trudnościami w wymowie, w śmiałości, jest taki bardzo wycofany, a nagle znajduje kogoś, kto mu daje czas. Bohaterowie, którzy przychodzą do tego ucha, znajdują w nim po prostu kogoś, kto jest obecny i gotowy na to, żeby wysłuchać. Bo czasami tyle wystarczy, żeby ktoś nas wysłuchał po prostu. I o tym też chcemy dzieciom powiedzieć. Czy czasami trzeba świata słuchać i innych osób też.
1: Słoń nabiera śmiałości i wyłania się ze swojej kryjówki.
2: Ucho też nabiera śmiałości.
5: Jakub Kowalczyk, w spektaklu gram Jakuba Franciszka oraz Ucho. Ucho wyrusza w podróż, dlatego że można powiedzieć, traci głowę i nagle zostaje samo, a jest to efektem, żeby nie zdradzać za dużo, specyficznej dziecięcej zabawy, wyglądającej na niewinną, ale efektem jest właśnie to, że ucho zostaje samo i musi wyruszyć w podróż i nauczyć się, co to znaczy być samemu i być czymś osobnym. Myślę, że będzie to dla rodziców ciekawe doświadczenie i mam nadzieję też może taka lekcja, żeby po prostu słuchać, być i słuchać. Nie trzeba komuś zawsze zwracać uwagi. Czasem wystarczy wysłuchać.
2: Słoń
1: i ucho
2: zbliżają się do siebie.
1: Tu jest tak strasznie cicho, a ja jestem tak bardzo sam. Czy twoja małżowina jest dość głęboka, by przyjąć do siebie zapach mojego kraju? Czy przyjmiesz do siebie moją historię, bym nie musiał jej już dźwigać sam?
6: Jest to historia dla małych, dla najmniejszych dzieci. Bardzo prosta i bardzo abstrakcyjna, o tym, jak to ucho jest samotne i podróżuje po świecie w poszukiwaniu w zasadzie przyjaciela, więc to jest o takiej przyjaźni. Robert Drobniuk, dyrektor teatru Lalek Gulliver. I w tej krótkiej, zwięzłej opowieści w zasadzie

0: ukrywają się takie najgłębsze filozoficzne pytania. Kim jestem? Kto jest moim przyjacielem? Co robię na tym świecie? Zaczynamy się zastanawiać i wtedy już te myśli nie są wcale takie proste. Stąd ta historia jest takim pretekstem do rozmowy z tym najmniejszym człowiekiem o świecie. Kim jest w relacji z tym światem? I myślę, że to jest sama autorka Pire Raut, też pisząc tą książkę. Więcej tam jest obrazków niż słów. Postawiła podobne pytania, więc przed nami dosyć ciekawe zadanie, ale nie ukrywam, że trudne, bo ten najmłodszy widz, czyli ten 4-letni, przychodzi do nas pierwszy raz, nie wie, z czym się je w ogóle teatr. Stąd też poszliśmy w lalki, ciekawe formy i no mam nadzieję, że zachwycimy.
1: Przyznaję się, po prostu go zjadłem. Był taki niesamowicie obłędnie pomarańczowy, a on po prostu tam stał. Taki biały, taki zimny. On tam stał, ten bałwan. Chciałam tylko powąchać, sprawdzić teksturę, ale nagle nos zniknął. Moje zęby zadziałały same. A ja myślałem wtedy o czymś zupełnie innym. Ucha! Przysięgam. To nie była kradzież. To była chwila słabości. Teraz bałwan zamiast nosa ma dziurę, a ja w brzuchu wyrzuty sumienia o smaku karotki z witaminą.
2: Zając śpiewa bardzo dziwną pieśń, w której używa tylko jednej litery. Litery A. A. A.
3: Zawsze warto przyjść do teatru.
4: Bardzo serdecznie zapraszamy na spektakl Ucho w Teatrze Gulliver.
3: Zapraszali artyści, zapraszali twórcy i zaprasza Polskie Radio Dzieciom. Spektakl Ucho już od 10 maja na deskach Teatru Lalek Gulliver w Warszawie. Jeżeli macie ochotę wybrać się na premierowy spektakl, a to nie lada gratka, na godzinę 16, to proszę do nas w tej sprawie napisać na adres dzieci@polskieradio.pl i odpowiedzieć króciutko na pytanie, czy słuchać to samo, co słyszeć. Martyna Huderska, Daria Brzezińska, pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i zapraszamy na audycję za tydzień punktualnie o godzinie 18:00.

0: autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Są sny wielkie, jak planety. Są i małe, jak omlety. Są też długie, jak bagietki. Są i krótkie, jak skarpetki. Są też takie, moi mili, co się kończą już po chwili. Daj odpocząć, daj odsapnąć, daj coś snom swym trochę chapnąć. Niech się zdrzemnie twoja główka, niech odpocznie jak ta sówka. Niech się zdrzemną twoje myśli, niech się sen twój krótki ziści. Drogie słuchaczki,
3: drodzy słuchacze,
2: przenieście się teraz do tej niezwykłej krainy, krainy pomiędzy, pomiędzy jawą
3: a snem.
2: Zamknijcie swoje oczy. O tak, delikatnie, bez pośpiechu. Nie myślcie już o tym, co było. Nie myślcie o tym, co będzie. Nie planujcie. Bądźcie w tej chwili, trwajcie w tej chwili, teraz. Teraz wsłuchajcie się w muzykę, która was otacza. Muzykę wiatru.
3: Wiatr szumi między liśćmi, dzieli się z nimi swoimi wietrznymi opowieściami. Skąd go tutaj przywiało? Dokąd dalej go powieje? Być może był na pustyni.

Może drzemał na rozgrzanym piasku, gdzieś w cieniu kamienia?

0: ziarnka piasku. Później, będąc już nad błękitem oceanu, uspokoił się i opuścił piasek, który nie tak dawno przebywał na rozgrzanej od słońca pustyni. Teraz ten piasek zażywa kąpieli. W końcu znajduje wytchnienie w tej wodzie. Unosi się przez chwilę na niej, po czym zaczyna opadać powoli, powolutku na dno. I tam dołącza do swoich braci i sióstr. Dołącza do podwodnego, piaszczystego królestwa.
1: Tak, być może taką historią podzielił się z liśćmi wiatr. Z nami podzielił się inną historią. I to jest nasze zadanie. Odnaleźć cebulkę pewnego niezwykłego, pięknego kwiatu.
0: Jedną cebulkę udało nam się już odszukać. A może to jest tak, że to nie my ją znaleźliśmy, tylko ona nas?
1: Czy może tak być, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze? Pomyślcie w swoich sercach. Czy czasem, kiedy mówimy o czymś wyjątkowym, o jakiejś wyjątkowej rzeczy, czy jakimś wyjątkowym miejscu, czy czasem może nie jest tak, że miejsce, czy ta rzecz
0: sama nas odnajduje?
1: A może po prostu tak ma być?
0: Dobrze, zatem ruszajmy dalej. Ruszajmy na poszukiwania cebulki, kwiatu. Wow! Wiemy, żeby ruszyć w stronę słońca. Tylko tyle wiemy. Nie mamy żadnej mapy. Mamy nadzieję, że los nas ze sobą połączy. Że los połączy te dwie cebulki, aby mogły w tym samym miejscu spocząć w ziemi, a z nich mógł powstać piękny kwiat. Piękne dwa kwiaty.
1: Zatem chodźmy. Posłuchajcie naszych kroków. Idziemy po leśnej ścieżce. Tak. Otacza nas muzyka delikatnego wiatru, muzyka śpiewu ptaków. Idziemy. Las staje się coraz gęstszy. Coraz gęstszy i gęstszy. Drzewa, które tu rosną, niejedno widziały, niejedno słyszały, niejednego były świadkiem. Stare dęby, prastare buki. To są mądre drzewa. Zaufajcie drzewom. Wsłuchajcie się w ich mądrość.
0: Tak, coraz gęstszy staje się ten las. Teraz, kiedy spojrzeć w górę, to nie widać już tak wyraźnie błękitu nieba. Można powiedzieć, że sufit jest cały z soczyście zielonych liści powstał. Wow!
1: Tak, listny sufit. To piękny widok.
0: Tak, przepiękny, bo blask słońca oczywiście przedziera się między tymi liśćmi i szuka sobie drogę, żeby również oświetlić ziemię, żeby po prostu spocząć sobie na chwilę tutaj przy starym dębie i odpocząć. I słońce potrzebuje od czasu do czasu odpoczynku.
1: Idziemy dalej, w głąb. I w głąb. Ten las

0: dobry. To niezwykłe, że miejsca również mają swoją naturę. Mają swój charakter. Mają swoją energię. Ten las jest lasem dobrym. Czujemy się w nim bezpiecznie. Tak jakby te stare drzewa opiekowały się nami. Tak jakby te liście, które otaczają nas z każdej strony, nas tuliły. Tak, ja czuję się otulona tym lasem. Bello, spójrz. Spójrz przed siebie. Czy widzisz to samo, co ja?
1: Rzeczywiście. Korzeń.
0: Ale nie byle jaki korzeń. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, ten korzeń jest wielki. Wyrasta z ziemi, tak jakby już w ziemi nie było dla niego miejsca. Wyrasta z ziemi wielki korzeń. Ma wielkie ramiona.
1: Wow, rzeczywiście. Podejdźmy bliżej. Ojejku, widzę, że można tak naprawdę wejść pod te ramiona.
0: Tak, jest na tyle duży i wysoki, że ty z łatwością, ale i ja z łatwością się w tym korzeniu zmieszczę. Wejdźmy zatem.
1: Wow, tak tutaj magicznie, przyjemnie. Nigdy jeszcze nie byłam w korzeniu. No tak, a z korzenia przecież wielkie drzewo powstało. Ten wielki, prastary bóg.
0: Tak, ale czy mnie wzrok nie myli? Spójrz tam, głębiej.
1: Wow! Tego się nie spodziewałam. Tam jest wejście.
0: Tam są drzwi, wrota do wnętrza drzewa.

0: Zatrzymały się huśtawki, w chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka, śliczne oczka proszę zmruż.
1: Chyba jestem jednak zmęczony.
0: Na pewno, tak mi się wydaje.
1: To jak się położę, to opowiesz mi jakąś bajkę do snu?
0: No oczywiście i tobie, i naszym najmłodszym słuchaczom.
1: To inne dzieci też chcą spać?
0: Pewnie. Dzieci muszą odpoczywać czas, by również zasnął miś. U sypianki pora wzywać, jaką bajkę zechcesz śnić.
1: A może być o spotkaniu różnych skrzatów?
0: Jakich skrzatów, Michasiu?
1: No nie pamiętasz, te, które przyjechały od dziadków spod lasu do miasta.
0: Ach, masz na myśli Malinkę, Jerzynkę, Świerczka i Dąbka.
1: Mhm. A w mieście jest też biblioteka, prawda?
0: No jest, oczywiście. Chyba już wiem, o czym chciałbyś usłyszeć. Mam nadzieję, że wy, Basałyki, również.
1: Mhm. I o tych dzieciach, co tam mieszkają.
0: No jasne.
1: I gdyby był jakiś...
0: Już wystarczy. Zamykaj oczy i posłuchaj. Wy również, Basałyki, posłuchajcie. Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą i bajeczki, ciepłe treści przedszkolaczki niech usłyszą. Szumem wiatru, wody szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków we śnie będziesz bohaterem, Szczecin, Łódź czy Stary Kraków. Rozpocznijmy snuć słowami.
1: Zamykam oczy i będę słuchać. Zaczynaj.
0: Dawno, dawno temu, nie tak daleko, a może bliżej, może jednak... Dawno, dawno temu, a może nie tak dawno, gdzieś daleko, a może całkiem blisko, może nad morzem, a może niedaleko gór czy nad jeziorami.
1: To gdzie w końcu?
0: W domu Marysi i Bartusia, tym stojącym tuż przy parku. W mieszkaniu, którego balkon stykał się z koroną największego parkowego dębu. To właśnie tu trafiła wielka paczka ze skrzatami. To znaczy skrzynia mieszkalna wraz z mieszkańcami, czyli czwórką skrzatów. Malinka, Jerzynka, Świerczek i Dąbek żyły wiele lat w lesie.
1: A teraz się spotkały ze skrzatami w bibliotece?
0: Mhm. A czy ty już leżysz i masz zamknięte oczy, Michasiu?
1: No pewnie, zobacz.
0: A nie powinieneś mieć też buzi zamkniętej na kłódkę?
1: Ojej, ale co było dalej? Opowiadaj. Aha, no dobra, już nic nie mówię.
0: Rzeczywiście. Po drugiej stronie parku była wielka biblioteka z przeszklonymi ścianami i ogrodem na dachu. I tam, niewidoczna dla ludzi odwiedzających czytelnię, była wielka wioska skrzatów. Pod dachem, na najwyższych piętrach. No, a na samym dachu to jeszcze były ogrody. No, tak czy inaczej było to takie małe miasteczko, skrzatowo. I szkoły, i teatry tam były, i warsztaty, i szklarnie, w których rosły piękne kwiaty i przepyszne owoce i warzywa. Mieszkali tam starzy i młodzi, na kilku piętrach. I tak jak wszystkie skrzaty, potrafili używać czarów. O, nie takich jak źli czarodzieje, wstrętne czarownice czy złośliwe gnomy i koboldy. Nie, to była całkiem przyjazna biała magia, przekazywana z pokolenia na pokolenie między czarodziejami i czarodziejkami, których oczywiście wśród skrzatów nie brakowało. Dzięki magii skrzaty mogły opiekować się ludźmi, dbać o nich, rozgrzewać w ludziach ogień miłości. Potrafiły gasić złe emocje, wyciszać kłótnie. Dzięki temu w domu, w którym gościły skrzaty, ludzie żyli lepiej, zdrowiej i o wiele spokojniej. Skrzaty z biblioteki miały trudniej. A ludzie przychodzili tu na krótko z różnymi myślami, zdenerwowani, roztrzepani, zapracowani, a później szybko wracali do siebie, do domu. Tak. Niełatwo było im pomagać i nikt nie przychodził tu, aby zapleść warkoczyk. Nikt nie przyprowadzał koni, żeby im rozplątywać grzywy i ogony, czesać i układać. Nie trzeba było nikomu wybierać ziaren z popiołu.

popiołu, dlatego pomagały na odległość. Bardzo często w magicznej skrzyni u wiekowego skrzata Anselma czy uczonego Pantaleja pojawiały się listy z dalekich skrzacich bibliotek. No, czasami nawet z odległych kontynentów, listy z prośbami o pomoc. A to potrzebny był komuś przepis na sok z jagód skocznika dla wolnochodzących staruszków, albo ktoś znowu napisał list z prośbą, bo pilnie potrzebował maści na porost brody. No co, nie śmiejcie się, skrzat bez brody, no już na pewno młodszy niż stulatek, wyglądał niepoważnie. No, czasami prośby były bardzo dziwne i rozwiązania kłopotów skrzatu z daleka mocno zaskakujące musiały być. Kiedy zaś tylko dowiedziały się, że po drugiej stronie parku, w domu na rogu ulicy Klonowej i Jarzębinowej, tuż przy największym dębie, zamieszkały jakieś skrzaty z daleka, no to postanowiły ich poznać. Może to będzie jakiś ich daleki krewny? No, to normalne, że chciały się spotkać. To normalne wśród nich. Z takich spotkań można się przecież wiele nauczyć, wiadomo. No tak jak wy, basałyki, słuchacie nauczycielek, rodziców, babci, dziadka, cioci, czy nawet czasami starszej siostry, koleżanki, kolegi, no. I z tych spotkań też się uczycie. No wiem, że to nie za ciekawie brzmi, bo może nie lubicie się uczyć, może wcale nie chcecie jeszcze iść do szkoły. Tak jest? Czy się mylę, moi drodzy? No wiem, wiem. Najchętniej to byście tylko się wciąż bawili, prawda? Jedni może domem dla lalek by się bawili, sprawie prawdziwymi sprzętami, inni samochodzikami, na torze czy na dywanie. No i są pewnie wśród was też zapewne wielbiciele piesków i kotków, króliczków i koni. Słyszałem też o takich, którzy najchętniej toczą bitwy wielkimi armiami żołnierzyków, czołgów, samolotów czy helikopterów. Ale inni znowu wolą zabawy w kuchnię, garnuszkami, patelniami, imbryczkami, filiżankami, czajnikami i tak dalej. Niektórzy z przedszkolaków, a nawet uczniów przebierają się za marynarzy, piratów, policjantów, strażaków i jeżdżą wozem strażackim albo przebrani za budowlańców, jeżdżących buldożerami czy spychaczami. Zabawa w modelki i piosenkarki. To chyba też znacie, co? Wielkie gwiazdy filmowe czy królowe tańca? Wszystkie te zabawy to wasz sposób na bycie dorosłymi. Chcecie być już dorośli, tak jak rodzice? Chcecie chodzić po sklepach i kupować? Albo w domu prasować czy gotować? To super zabawa, co? Prawda? Tak samo skrzaty. Chciały się spotykać i słuchać o dalekim świecie, o przygodach dawnych czarodziejów, ale kowali też szewców i łowców smoków, łuczniczek i zielarek. Każdą historię opowiedzianą po raz pierwszy skrzaty skrzętnie zapamiętywały i zapisywały. A kiedy opowieść się kończyła, wypowiadali tajemnicze zaklęcie. Spisana bajka zamieniała się w długą nić. Czerwoną, zieloną, błękitną, żółtą lub fioletową. Czasami cienką, a czasami, kiedy akcja się zagęszczała, bardziej poskręcaną, puchatą jak koci ogonek. I później w bibliotece zwijały nić w kłębek i ustawiały na półce. I kiedy bajka była komuś potrzebna, chwytał koniec nici i rozwijał. A baśń się rozwijała, czasami szybciej, czasami zwalniała, zawijała, skręcała się, by znowu przyspieszyć. Kiedy już było widać końcówkę bajeczki, tak jak teraz, to skrzaty grzecznie kładły się na poduszce, przykrywały po sam czubek nosa, zamykały oczy i przenosiły się do świata snu. Słyszycie, jak cicho posapuje miś Michaś? Albo skrzaty i to te z domku, jak i te z biblioteki? Wszyscy już za chwilę spotkają się w pięknym i kolorowym śnie. Czy wy spotkacie się tam z nimi? Jak? To bardzo proste, wystarczy zasnąć. To wszystko. Nie. Nic już nie mówcie, tylko przenieście się we śnie do pięknego i zielonego parku. Tam spotkacie i inne dzieci, i skrzaty, i krasnoludki, i wiewiórki, i kogo tylko zechcecie. Kolorowych snów, basałyki. Zasnęły dziadki miłe, muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę. Na

sobie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach, już im się cudeńko śni.

0: twardy gość.
1: Autopromocja.
2: Gwidoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
3: O tak, Gwidonio, słuchamy.
4: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
5: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
6: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
3: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
7: Zapraszam na opowieści Gołębicy Gwidonii, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja.
8: Słuchacie polskie.

serce, że utworzyli.

0: Autopromocja.
1: Polskie Radio Dzieciom poleca dla rodziców.
2: Są takie historie, które dzieją się po cichu, między kolejnymi próbami, między nadzieją a stratą. Już jest nowy sezon podcastu N97 Niepłodność bez tabu. Jak długie starania wpływają na macierzyństwo? Co zrobić, gdy trudno o kolejną ciążę? Jak i czy mówić o in vitro w domu? Uważnie, prawdziwie, bez uproszczeń. Rozmawiam z pacjentkami, lekarzami, ekspertami i rodzicami. Słuchaj na polskieradio.pl i na platformach podcastowych. Zapraszam, Karina Terconi.
0: Autopromocja.
3: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje. Zaprasza Karina Terconi.
4: Dzień dobry, słuchacie podcastu Mama do kwadratu, emocje. A już teraz ze mną w studiu Agata Magnucka, mama bliźniąt Marty i Roberta. Dzień dobry, cześć.
5: Dzień dobry, witam.
4: Jak dzisiaj się czujesz, jak poranek?
5: Bardzo dobrze. Po pierwsze, moi rodzice wyprawili dzieciaki do przedszkola, tak więc zostałam z tego zwolniona. Więc już od razu tak, plus. No miło, dzień się zaczął, pogoda dopisuje.
4: Jak wspominasz swoje początki macierzyństwa? Są osoby, które mówią, że właśnie na początku to był taki totalny hardcore, że to było duże zaskoczenie, że na bliźniaki nie da się przygotować, ale jest też druga grupa, która twierdzi, że na początku jest dużo łatwiej, a później, gdy dzieci już nabierają takiej dużej swojej indywidualności, sprawczości, biegają, no to właśnie trudniej jest nad tym wszystkim zapanować.
5: No, to słowo chaos bardzo pasuje, bo świat się zmienił o 180 stopni, jak się dzieci pojawiły i nie mogę powiedzieć, że było lekko, bo tak naprawdę byłam sama i mąż, nie mieliśmy dodatkowej pomocy i to tak spadło na nas, tak po prostu, bum, są dzieci, musimy to ogarnąć. I rzeczywiście dla mnie początki były bardzo ciężkie i tak jak sobie przypomnę, do 8 miesiąca, no to taka była walka i dzień każdy to było przetrwanie, że się zatracał człowiek w tych obowiązkach i gdzieś nawet chwilami brakowało miejsca na po prostu przytulaski, jakąś miłość. Po prostu człowiek był zabiegany w obowiązkach. Mhm. Ciężko było, naprawdę ciężko.
4: Też właśnie tak to wspominam, że zanim dzieci pojawiły się po drugiej stronie brzucha, to ja sobie wyobrażałam, że będę raz jedną przytulała, raz drugą, że będzie tak. Ten czas taki, wiesz, właśnie na jakieś czułości, na jakąś taką budowanie tej więzi, że to będzie taki czas, trochę jak się ogląda zdjęcia, filmiki na Instagramie. I też pamiętam, że w ogóle nie miałam na to czasu, że właśnie karmienie, przewijanie, usypianie, jakaś aktywność.
5: Właśnie tak.
4: I już w ogóle nie było czasu na cokolwiek innego, czasami nawet na jedzenie dla mnie, czy picie, czy
5: tak,
4: cokolwiek.
5: Tak, nawet powiem ci, z czasem tak jak na to patrzę, to trochę tak przykro, bo ten czas uciekał i teraz tak można na to spojrzeć, że no obowiązki, a tej miłości gdzieś tam nie można było tyle dawać, ile by się chciało. Tak jak mówisz, obraz gdzieś zakłamany, taki instagramowy, a rzeczywisty. Bo człowiek się skupiał, żeby po prostu wykonać wszystkie te polecenia, obowiązki. Tak jak mówisz, karmienie, przewijanie, no pierwsze miesiące to przede wszystkim tylko to. No i niespanie, tak? Wszystko podporządkowane dzieciom. I tak u nas to było tak co trzy godziny. I to jedzenie, i to przewijanie po prostu.
4: Też pamiętam ten rytm trzygodzinny. Tak. Na szczęście moje dziewczyny mają już teraz 2 latka i 2 miesiące, więc rytm zupełnie

0: Nie inny, też jest intensywnie, ale noce przespane. Twoje dzieci mają 5 lat, niedawno były urodzinki. Czego życzyłaś swoim dzieciom?
1: No ja przede wszystkim życzę im dużo zdrowia i również odwagi, żeby byli sobą. Pragnę, żeby byli uśmiechnięci i radośni.

0: z takich, żeby rzeczy czerpali radość.
1: Mhm. A jak budujesz indywidualną relację z każdym ze swoich dzieci?
0: To trudne, bo tak naprawdę nigdy nie patrzę na nich tak indywidualnie. Są razem. Jest Marta i Robert. I tak naprawdę zawsze jakoś do nich tak całościowo podchodzę. Nie wiem, czy to jest dobrze. Ale właśnie niby próbuję to rozdzielić, że nieraz zabiorę gdzieś tam jedno, ale to jest bardzo trudne. Cały czas mam ich oboje. Tak więc tak, jesteśmy w takim pakiecie. Ja i moje dzieci razem.
1: A jak to jest być mamą dziewczynki i chłopca? Czy ze względu na płeć oni mają jakieś inne potrzeby, inne zainteresowania? Czy przynajmniej na tym etapie ich życia, gdy mają 5 lat, jeszcze jakoś nie zauważasz zróżnicowania ich potrzeb ze względu na płeć?
0: I są różnice i to jest właśnie takie ciekawe, bo razem się wychowują i tak mocno na przykład się zaznacza po jakimś czasie właśnie płeć dziecka. Co jest takie dziwne, bo człowiek nie zaznacza tego. Ja na przykład cały czas swoje dzieci ubierałam jednakowo. No nieraz się spotykałam oczywiście ze złymi komentarzami, jak tak mogę. Jeszcze chłopiec, dziewczynka, ale ja to bardzo lubiłam i wiedziałam, że przyjdzie taki czas, że nie będę mogła tak zrobić. Więc byli jednakowo ubrani, byli gdzieś zawsze razem, te zabawki, wspólny pokój, ale po jakimś czasie nawet, że rodzic jakoś to narzuca, że jest wszystko wspólne, to i tak kształtuje się chłopiec, dziewczynka. I to jest niesamowite obserwować to. Robert ma już inne zainteresowania od Marty zupełnie. Robert kocha samochody, jakieś po prostu roboty. I ja mu tego na siłę nie wciskałam. Po prostu to jest niesamowite, jak się różnią. Nawet będąc koło siebie cały czas, tak? Razem.
1: A chodzą razem do grupy w przedszkolu,
0: tak,
1: czy oddzielnie?
0: Tak, są razem. Ja widzę tego plusy. Oni różnie. Nieraz są sobą zmęczeni i też potrzebują wytchnienia. I często jest tak, że jak któreś się przeziębi i któreś może iść do przedszkola, któreś jest w domu, to dostaje od nich sygnał. Martusia często tak do mnie mówi, że o, odpocznę sobie od Roberta. Dzisiaj jest fajny dzień, czyli potrzebują.
1: A bierzesz pod uwagę to, że ich rozdzielisz na jakimś etapie edukacji?
0: To znaczy tak, na pewno szkoła podstawowa to będą jeszcze cały czas razem i myślę, że taki start liceum, jakieś technikum, jaką drogę wybiorą, to wtedy pewnie się im drogi rozejdą.
1: Mhm.
0: A teraz myślę, że dobrze, że się trzymają razem. Marta kieruje Roberta zawsze dobrze. Zawsze ma Roberta pod skrzydłami swoimi.
1: A jak ty obserwujesz ich relacje?
0: No ich relacja to nie jest taka typowo bliźniacza, bo często się mówi, jaka więź, bliźniaki. Nie, u mnie to jest po prostu typowe rodzeństwo. Ja bym powiedziała, że bardzo typowe. Kłócą się, biją, szarpią, są przejawy miłości, ale bym powiedziała bardzo delikatnej miłości. Więcej to jest tylko rywalizacji o mnie, o zabawki, o czas. Po prostu, no, takie typowe rodzeństwo.
1: A ty masz rodzeństwo?
0: Tak, ja też mam rodzeństwo, dwie siostry.
1: Mhm. I jak to wspominasz? Czy podobne były relacje w dzieciństwie, zabawy? No pewnie też kłótnie, ja też mam siostrę, więc życie w rodzeństwie to nie jest idylla, ale rzeczywiście jest to bardzo wyjątkowa relacja.
0: Tak, ja mam dwie siostry, tak, jedna jest ode mnie starsza 5 lat i z nią była taka relacja, że też właśnie się biłyśmy, nie chciała się za bardzo już ze mną bawić, gdzieś czuła tą różnicę wieku, no czuła się starsza. I też tak było typowo po prostu, jak to w rodzeństwie. Nie było też takich miłości wielkich. Mhm. A kolejna siostra to znowu bardzo duża różnica wieku, bo młodsza o 13 lat. No i ja ją do tej pory traktuję tak, że to jest taka moja mała siostrzyczka. I już taka zostanie. Ja ją po prostu tak jakby trochę wychowywałam, bawiłam, przewijałam. No takie miałam po prostu swoje dziecko.
1: W swoich mediach społecznościowych bardzo podkreślasz to, że chciałaś zostać mamą, że ty bardzo lubisz macierzyństwo, że to jest dla ciebie spełnienie marzeń i też wyróżnienie. Na czym to wyróżnienie polega?
0: Tak, bycie mamą bliźniąt i w ogóle mamą to jest ogromne wyróżnienie. Ja po prostu, nie wiem, miałam w sobie taki ogrom miłości, że wiedziałam, że musi się to zadziać, muszę zostać mamą, żeby tą miłość upuścić w stronę tych dzieci. No właśnie na te dzieci czekałam bardzo długo, bo te 6 lat starań to no nie był łatwy czas. I nawet sobie tak pomyślałam, Boże, jak się urodzą, to ja im trochę współczuję, bo ja ich tak zakocham. No i tak się dzieje. Moje dzieci mają 5 lat.

0: lat i śmiejemy się, że jeszcze nie nocowały nigdzie poza domem. Są po prostu cały czas pod moimi skrzydłami. No, czuję się wyróżniona. Nie wiem, bo nie każda mama po prostu doświadcza takiego macierzyństwa podwójnego, tej podwójnej miłości. No, były podwójne obowiązki, ale to, co dostajemy od dzieci razy dwa, to jest niesamowite po prostu. I nawet w tej chwili, kiedy słyszę o drugiej czy trzeciej w nocy, mamusiu, kocham cię, no to i tak po prostu, no nic nie jest ważniejsze. Mhm. No to jest piękne. I naprawdę mam, nie wiem, zawsze miałam w sobie tyle miłości i pragnienia bycia mamą, że... To jest niesamowite. Ja już czekając na te dzieci, nawet jest na Instagramie wspomniany taki post, że napisałam do swoich nienarodzonych, dzieci.
1: Ale list. Gdy byłaś już w ciąży, nie, czy dopiero
0: nie.
1: Na tym etapie starań?
0: Na etapie starań, tak. Mhm. Napisałam taki list i w ogóle zwracałam się w nim do Marty i Roberta. Ja po prostu te imiona z mężem mieliśmy właśnie już wybrane dużo wcześniej. Wiedzieliśmy, że będzie Marta i Robert i napisałam list, że na nich czekam, że tęsknię i że będą takie momenty w naszym życiu, że będziemy beztrosko siedzieć na tarasie, jeździć na wycieczki, nie wiem, jeść lody albo oglądać bajki. No i teraz żyję tym właśnie życiem.
1: Wow, niesamowite. Wymarzyłaś sobie
0: tak,
1: to
0: tak,
1: życie.
0: Tak, ja nawet na Instagramie tam mam taki wpis, że żyję swoim wymarzonym życiem. Mhm. Tak jest. Od losu bardzo dużo dostałam. Nawet bym się nie spodziewała, że aż tyle mogę dostać. Że warto było czekać, że nagroda po prostu czekała wielka.
1: Widziałam ten wpis, ale myślałam, że to jest taka trochę metafora, ale ja teraz słyszę, że
0: tak
1: to
0: się
1: jest
0: dzieje.
1: Prawda i rzeczywistość, więc warto marzyć. Z okazji piątych urodzin twoich dzieci pojawiła się taka rolka, no trochę z przymrużeniem oka, gdzie na początku jesteś z nimi, gdy oni są maleńcy, mają pewnie kilka tygodni, leżycie sobie razem w łóżku, no i na kolejnym zdjęciu leżą w bardzo podobnych pozycjach, ale już jako pięciolatki. No i ty tam piszesz, że nic się nie zmieniło w ciągu tych pięciu lat. Z jednej strony nie, ale pewnie też macierzyństwo i ten cały czas wiele cię nauczył. Czego
0: tak,
1: nauczyło cię
0: macierzyństwo? Mnie zmieniło. Naprawdę zmieniło. Ja myślałam, że jestem osobą cierpliwą, dopóki nie urodziły się dzieci. Te pokłady cierpliwości w sobie mam. Ale się powoli zawsze, ja się śmieję, że się wyczerpywały po prostu. No to jest ciężko o tą cierpliwość przy dzieciaczkach. I co mogę jeszcze powiedzieć, jeśli chodzi o ten czas pięciu lat? No takie były przełomy i te zmiany następowały. Tak jak tam napisałam, że niby nic się nie zmieniło, ale jak tak wstecz się spojrzy, no to wiele. To jest po prostu, nie wiem, zmiana we mnie... Na lepsze, bym powiedziała. To jest tak, że niby ciężko przez ten czas było, ale człowiek zmienia się na lepsze.
1: A trzy takie główne rzeczy, cechy, które się w tobie zmieniły na lepsze?
0: O kurczę, co się zmieniło? Właśnie o tej cierpliwości, że niby te pokłady cierpliwości się kończą, ale potrafię być mocno cierpliwa do swoich dzieci. Potrafię bardziej o siebie zadbać. W sensie, nie pracuję zawodowo, jestem w domu, a potrafię dbać o siebie. Mhm. Że dzieci dodają mi takiej siły, że lubię zewnętrznie dobrze wyglądać. Otwartość do ludzi też, wyjście do ludzi. Niby w domu jestem, a uwielbiam spotkania z ludźmi. Mhm. Gdzieś taką moc zdobyłam. Chyba dzieci mi trochę dały takiej odwagi, mocy.
1: A co według ciebie jest największym wyzwaniem w byciu podwójną mamą, podwójnym rodzicem?
0: Nie wiem, jak jest też, jak ktoś ma pomoc. Ja tej pomocy nie miałam. Na mnie spadło wszystko. I pierwsze dwa tygodnie byłam z mężem, bo miał tacierzyńskie. Mm-hmm. I wiedziałam, że przez te dwa tygodnie muszę się wszystkiego nauczyć, żebym to ogarnęła sama. I no, nie jest to proste. Ale jeśli ja dałam radę, jako ja jedna, to wydaje mi się, że każdy poradziłby sobie.
1: A jakie były te momenty przełomowe w ciągu tych pięciu lat? Co takiego zapamiętałaś, co było rzeczywiście takie ważne dla waszej rodziny i pod kątem takich wyzwań rodzicielskich, jak na przykład

0: przykład, nie wiem, ząbkowanie, skoki rozwojowe, pójście do przedszkola, ale też może właśnie jakieś takie rzeczy tylko charakterystyczne dla waszej rodziny.
1: No u nas przełomem, tak, skoki rozwojowe w ogóle były odczuwalne mocno. Ja myślałam wcześniej, jak poczytałam jakieś poradniki dla rodziców, że to jest, nie, to jest na pewno jakaś nieprawda. U nas się mocno zaznaczały, rzeczywiście dzieci dawały w kość w pewnym momentach swojego życia, ale przełom to pójście dzieci do przedszkola. Jako trzylatki. Ja wcześniej, jak nie miałam dzieci, to mówiłam sobie, nie, ja tego nie potrzebuję, ja w ogóle pragnę mieć te dzieci w domu, ale rzeczywiście to jest przełom. Nawet jak, tak jak mówię, nie pracuję zawodowo, a to jest dla mnie bardzo dobry moment, kiedy one właśnie poszły do przedszkola, ja mam ten czas, gdzie mogę po prostu zająć się domem, przygotować, jak wracają, ten obiad zawsze mają domowy, po prostu dbać o inne rzeczy w spokoju. Bo przy nich, no to jest różnie, no tego spokoju brakuje, zawsze jest jakieś zamieszanie. Więc przełom ogromny, chociaż mówię, na początku byłam sceptyczna, że nie wypchnę tak dzieci, a jednak jak już miały te trzylatka, zapaliła mi się lampka w głowie. Boże, muszę mieć tą pomoc, bo tak jak właśnie zaznaczyłam wcześniej, ja z dziećmi cały czas byłam sama. Więc z żadnej pomocy i tak mówię, pomoc mi jest potrzebna, muszę znaleźć przedszkole. I to było tak przełomowe. I nie były to początki takie bajkowe dla nas, bo to też fajnie tak jak się powie, o idę, puszczę ich i super. Nie, to był pierwszy miesiąc, na szczęście tylko miesiąc takiego płaczu mojego i ich. Oni płakali bardzo, bo zostali wyrwani po prostu spod skrzydeł mamy do obcych ludzi i tam przedszkole na przykład nie było takiej adaptacji. Po prostu panie twierdziły, że najlepiej jest zostawić dzieci na pierwszą godzinę i wrócić po tej godzinie, ale tak na głęboką wodę.
0: Oh, wow.
1: Zamknąć drzwi po prostu.
0: Ja chyba 2 tygodnie chodziłam do żłobka z moimi dziewczynami.
1: I tak, i one płakały, wyrywane wręcz ode mnie. I ja po prostu zamykały się drzwi, ja szłam do auta i płakałam. Ja godzinę w tym aucie siedziałam, płakałam, ogarnęłam się, wracałam po nie. Już były zadowolone, nie było płaczu. Panie mi tłumaczyły, że płakali na przykład tam 15 minut, tak? Żeby się nie martwić. No i kolejny dzień, i kolejny. I każdy tak wyglądał. Później zwiększaliśmy ten czas, godzina, tam dwie. I po prostu coraz lepiej było. I po miesiącu, jak ręką odjął, przyszedł taki moment, że po prostu nie płakali. Poszli do sali, zadowoleni. I do dziś dnia chodzą zadowoleni.
0: W ogóle jak obserwuję twoje media społecznościowe i czasami pojawiają się tam twoje dzieci, to wydaje mi się, że wy jesteście taką bardzo radosną rodziną.
1: A to dobre spostrzeżenie, bo ja nawet ostatnio Martusię przed snem zapytałam, Marta, powiedz mi o mamie coś, o swojej mamie, powiedz jaka jest twoja mama, żeby się dowiedzieć po prostu, co ona o mnie myśli, co powie, byłam ciekawa. I ona mi pierwsze co powiedziała to, moja mama jest bardzo radosna. No to się ucieszyłam, że ona mnie tak odbiera, że po prostu ta radość jest w domu rzeczywiście duża.
0: Ale to też widać po twoich dzieciach, bo no można by było twierdzić, że wszystkie dzieci są wesołe, ale jednak nie wszystkie są cały czas uśmiechnięte, a twoje dzieciaki właściwie non-stop
1: tak, one tak zarażają
0: mają,
1: w ogóle tą radością.
0: Uśmiech,
1: tak, śmieją się ze wszystkiego, w ogóle cały czas są śmiechy, chichy. Są radosne, bardzo radosne są dzieci moje.
0: Mimo, że to jest chłopiec i dziewczynka, to chyba są do siebie bardzo podobni.
1: Tak, myślę, że tak. Że są
0: ale
1: podobni.
0: Tylko z wyglądu, czy też z charakterów?
1: Nie, z charakterów nie. Z charakterów są bardzo różni, bym powiedziała. Duża wrażliwość jest. Nie, wydaje mi się, że też jak rozmawiam z mamami, które mają chłopców, że chłopcy są wrażliwi bardziej i rzeczywiście u nas to widać, że Robert potrzebuje mamy blisko. I tak było od samego urodzenia. Jak tylko panie położne położyły mi blisko siebie po porodzie dzieci, to Robert po prostu wtulił się w moją szyję i tak jakby mnie poznawał. A Martusia płakała, tak, krzyczała. Nie wiedziała, co się dzieje, nie potrzebowała tej czułości, on od razu. I teraz jest też tak, że on jest taki właśnie wrażliwy, nie jest taki samodzielny, on wszystko po prostu mama musi, mama go musi przytulać, ubierać, z mamą śpi. No. Więc,
0: cały czas?
1: Cały czas.
0: Często słyszę, gdy tam sobie trochę narzekam, że mi ciężko, że niewyspana, że zmęczona i tak dalej, to wiele osób mi mówiło, że teraz jest trudno, ale zobaczysz, będzie łatwiej, będziesz miała lepiej niż rodzice pojedynczych dzieci. Czy ty jesteś już w tym łatwiej?
1: Tak, jest.

0: jestem w tych łatwiej, więc cię pocieszę.
1: Kiedy to się zaczyna?
0: Powiem ci, że jest łatwiej. Znaczy tak, ja bym powiedziała, jak dzieci się już tak poznają w domu, że są oboje, już zaznaczają swoją obecność, że o, jest brat, jest siostra, widzą, mogą się jakoś ze sobą pobawić, to już zaczyna się łatwiej. U nas tak po trzecim roku właśnie już siebie zauważali, że mogą się razem z sobą pobawić. I ja na przykład zawsze wiedziałam, że to będzie plus, mając bliźniaki, ich razem, że oni mnie nie ciągają na zabawy. Mhm. A ja na przykład nie jestem z tych takich mam, co tam chodzi w sumie na czterech, gdzieś ich wozi, udaje coś, robi. Nie, ja tak bardziej wolę z nimi pomalować, a oni, wiadomo, wariactwa różne robią razem i to jest super. Oni mnie nie ciągają, spędzają czas ze sobą, super to jest. I naprawdę to nadejdzie i dzieci się sobą zajmują. Naprawdę.
1: Okej, okay, dobra, odliczam do tego momentu. Dziewczyny już zaczęły się trochę ze sobą bawić, ale też mają ten etap, że lubią uciekać. Jak ojej, jedna ucieka w prawo, a tak, druga w lewo, to pamiętam, po prostu to człowiek stoi na środku i my ludzie, wtedy, pomóżcie mi.
0: Tak, wtedy myśleliśmy o zakupie tych takich szelek, wiem, po prostu smyczy, wiem, bo nie dało się. Robert był taki uciekinier, że z nim się nie dało. I po prostu nieraz były takie sytuacje, że mówię, Boże, człowieku, że ty jeszcze żyjesz. Bo naprawdę ekstremalne rzeczy potrafią
1: no
0: zrobić.
1: No to właśnie, ja jestem na tym etapie. Ostatnio odkryłam, że moje córki potrafią wspinać się po ogrodzeniu żłobka.
0: O, tak, to ciekawie.
1: Tak, uciekały mi właśnie. Za jedną pobiegłam w prawo, wracam po drugą, a ta tak, już jest w połowie
0: dzieci
1: ogrodzenia.
0: Dzieci w ogóle w tym wieku nie mają takiego strachu w sobie. Mm-hmm. W ogóle nie ma dla nich, że nie wiem, uciekają, że mamy mogą mnie widzieć. Nie ma takiego strachu. Co ja nieraz myślałam, o, schowam im się, wystraszam się, może to coś da. Nic nie dawało.
1: Tak, ja też widzę, że z drugiej strony to, ta ucieczka to jest frajda.
0: Tak, radość. Tak. U nas jeszcze Robert po drodze zawsze z ogródka kamyczka do buzi wsadzał i uciekał. I to po prostu było najtrudniejsze. Bałam się po prostu. On jeszcze się śmiał, biegł i z tym kamyczkiem w buzi. Mm-hmm. No, to już w ogóle.
1: A poczucie humoru dzieci to też jest zupełnie inny temat. Tak, to też jest fajnie obserwować. A powiedz mi, czy gdy ty dowiedziałaś się, że to jest ciąża mnoga, to była radość, euforia i że super ekstra? Czy byłaś w tej grupie osób, które są trochę zszokowane i są obawy?
0: Dla mnie ogromna radość. Bo tak jak już wcześniej powiedziałam, dostaję od losu nie tylko dziecko, na które czekam, tylko od razu dwoje. To spełnia się moje marzenie i jeszcze po prostu dodatkowy bonus, dwoje dzieci. Więc pamiętam ten moment, jak lekarz mi mówi, że jest jeden zarodek i chwilę takiego jakby zawieszenia głosu i jest następny. To mówię, wow, tylko żeby już nie było kontynuacji, bo to tyle wystarczy. Ale mój mąż siedzący obok, to też nie zapomnimy jego miny, musiał, nie wiem, był blady, nie wiem, co tam się wydarzyło. Pani doktor zapytała od razu, proszę pana, wszystko w porządku? I on nawet dobrze nie zareagował na to pytanie, nie wiedział, co się dzieje. On był przerażony chyba się wystraszył. Ja nie. Ja początku się bardzo cieszyłam, bo nie wiedziałam chyba, co mnie czeka, o, bo to tak jest. Chyba człowiek nie wie, co go czeka.
1: Tak, ja myślę, że
0: nie jest gotowy i się cieszy na wszystko.
1: Że podwójne rodzicielstwo to jest jedna z tych rzeczy, których nie da się sobie wyobrazić, dopóki się tego nie przeżyje.
0: I tak jak mówimy, że tylko mama drugą mamę bliźniąt zrozumie, tak? Mhm. I bardzo mi się podoba, jak ostatnio widziałam twoją relację, że widziałaś wózek z bliźniakami i chciałaś krzyczeć, że będzie tylko lepiej, bo były gondole.
1: Tak, tak.
0: A ja mam coś takiego w sobie cały czas, że jak widzę wózek, który właśnie jest podwójny, to takie ukucie w sercu, taką radość, taką gdzieś bliskość. Też mam ochotę podejść do tej osoby, ją uściskać, coś powiedzieć.
1: Mam to samo. Nie bójcie się, nie robię tego.
0: Ja też nie, ale po prostu jest taka miłość do tych mam i takie, zaraz takie czuję, chciałabym wspierać po prostu, chciałabym wspierać tą osobę.
1: Mam to samo, bo
0: ale te
1: właśnie
0: spojrzenia są takie dziwne, bo ja na przykład patrzę, przechodzę, widzę, ja się nieraz tam oglądam i takie widzę trochę poruszenie tej mamy. Czemu ja się tak patrzę? A ja, no nie wiedzą, tak, że to patrzy mama też bliźniąt, więc pewnie to tak dziwnie trochę wygląda.
1: No bo z drugiej strony pamiętam, zwłaszcza właśnie z tego etapu, gdy dziewczynki były bardzo małe, że bliźniaki zwracają uwagę, przykuwają spojrzenia, wzbudzają ciekawość. Bardzo często było tak, że ktoś podchodził, zagadywał. Teraz już mniej, może też dlatego, że dziewczyny

0: już nie są aż tak bardzo do siebie podobne. Jakoś z wiekiem to podobieństwo trochę się gubi i może nie widać, że są bliźniaczkami, ale były takie momenty, że nawet filmowano nas.
1: Znam to, ale powiem ci, że identycznie u nas po prostu pojawienie się gdzieś, jak wyjeżdżaliśmy z dziećmi z wózkiem bliźniaczym, to ja na przykład przez Krupówki spacerowałam sobie z dziećmi i nie mogłam przejść przez te Krupówki. Po prostu co chwilę byłam zatrzymywana. O, bliźniaczki, o! I każdy mnie zatrzymywał. I naprawdę długo to się działo. Jeszcze nasze, mówię, tak były ubierane jednakowo cały czas. Teraz dosłownie, nie wiem, z rok, jak ich nie ubieram jednakowo, są tylko takie dni pojedyncze, że po prostu założę im to samo. No bo teraz to już wiadomo, jest nacisk. Mama chce mieć to, ja chcę mieć to. Ale mówię, zatrzymywana byłam. Naprawdę, to jest niesamowite, że cały czas... I no, mnie to na przykład cieszyło. Ja się czułam taka ważna. Że to ja idę, tak, to są moje dzieci, ja jestem mamą bliźniąt.
0: Tak, to jest miłe, pod warunkiem, że nie są przekraczane gdzieś tam granice, bo ja też pamiętam taką jedną rozmowę, byłam z dziewczynkami w parku i zatrzymały mnie dwie starsze panie i pytają, czy to dwóch chłopców, bo one jeszcze były wtedy malutkie, a ja też różnie je ubieram, więc często też były na przykład w niebieskich ubrankach, więc można było pomyśleć, że to chłopcy. Czy to chłopcy? Ja mówię, że nie. No to czy przynajmniej parka? Mówię, że nie, dwie dziewczynki, a panie do mnie nie szkodzi.
1: No tak.
0: Więc takich komentarzy.
1: No u nas to bardziej było tak, że jak miałam ich jednakowo ubranych mniejszych, to Robert był za dziewczynkę. Czyli ja jej nie wyprowadzałam z błędu ludzi, że jak podchodzili, o, jakie śliczne bliźniaczki, dziewczynki. Ja mówię, no tak, przytakiwałam. Nie wyprowadzałam z błędu, więc Robert był tą dziewczynką. Taką.
0: A opowiedz mi jeszcze o swoich dzieciach. Jacy oni są?
1: No Marta to jest taki mózg operacyjny. Tak, to jest osoba, która jest już na swój wiek, bym powiedziała, bardzo mądra i od samego początku zaznaczała to, że jest taka po prostu mądra dziewczynka. Rozważna, ale też bardzo uparciuch i bym powiedziała, że nie da się zachowuje jak nastolatka. Ma dopiero 5 lat, więc nie wiem, co będzie za chwilę. A Robert jest taki bardziej układny, wrażliwszy, taki bardziej przytulić się, mniej może wygadany, chociaż no tu różnie, od dnia zależy.
0: Jak ktoś już powie, to już powie, tak?
1: Tak, no na przykład jest bardziej taki skryty w sobie, bardziej nieśmiały, musi miejsce poznać, żeby się do kogoś odezwać, nabrać śmiałości, a Marta wychodzi do ludzi od razu, jakaś rozmowa, jest śmielsza.
0: A co wy lubicie robić jako rodzina? Macie jakieś swoje rytuały, jakieś swoje ulubione rozrywki, pasje, nie wiem, aktywności sportowe?
1: Tak, lubimy wyjazdy, często takie jednodniowe, takie zwiedzanie. Może ktoś by pomyślał, z dziećmi się nie da, z takimi małymi, bo tak naprawdę już ze 3 lata z nimi jeździmy na takie jednodniowe wypady i my to lubimy i nam się to sprawdza. My zwiedzamy, oni zwiedzają, no może nie mają wyboru, może to lubią, nie wiem, ale taką aktywność właśnie zoo zwiedzić, jakieś miejsca, miasta, to bardzo. No i aktywności takie, no to już z mężem tak naprawdę robią, rowerami lubią jeździć. Mieliśmy taki cel z mężem, żeby przed 3 urodzinami umieli już jeździć rowerem. Nie wiem, tak nam przyszło na myśl, że muszą już po prostu jeździć, no i jeżdżą. I tak, i mąż ich zabiera na takie rowerowe wycieczki. To jest ich taki już świat. Ja im to pozostawiłam. Ja nie jestem rowerowa.
0: A jeżeli chodzi o te jednodniowe wypady, no bo spotykamy się w czasie wakacji, myślę, że to mogłoby być fajną podpowiedzią dla tych, którzy może nie mają możliwości na dłuższy urlop. To co byś poleciła?
1: Ja lubię wracać do Krakowa. Tam spacery, karmienie gołębi. Gołębie okazały się w ogóle najlepszą atrakcją. Więc tam dzieci, jak sobie człowiek posiedzi w rynku, to naprawdę jest co robić. Dzieci sobie biegają z gołębiami. Jak jest pogoda, to jest tam pięknie. Naprawdę, tam warto pospacerować, pyszne lody zjeść. Na Kazimierz pójść.
0: Tak, to zdecydowanie też polecam, a na Kazimierzu też słynne zapiekanki.
1: O, zapiekanki polecamy. Tak, tak, to już chyba są słynne.
0: Tak, chyba wszyscy je lubią. Macie za sobą, jak napisałaś, póki co podróż życia, byliście tak. we Włoszech, piękne relacje wrzucałaś w media społecznościowe. Jak się przygotować na taki zagraniczny wyjazd z bliźniakami?
1: Nie da się przygotować, bo i tak jest chaos. Nie. Nie da się.

0: Tak jest chaos, a najbardziej była walka o to, ile zabawek można zabrać walizki. No, do dzieci to nie dociera, że jest ograniczona liczba miejsca w walizce. Tak więc to było trudne, że mogą wziąć jedną swoją zabawkę. No i tak jak mówię, nie da się przygotować. Tu nie ma takiego rozwiązania. Po prostu będą różne sytuacje takie, spięcia, jakieś nieporozumienia czy chaos. Ale to po prostu myślę, że nieważne jest, bo te wakacje i tak to wygrywają. Mhm. Ten czas razem i nam się udaje, że po prostu taki wyjazd. Teraz napisałam, że to był wyjazd z życia, aczkolwiek to nie była nasza taka pierwsza duża wyprawa, ale pierwsza taka, gdzie dzieci były już świadome, że jadą. Żeśmy zrobili w ogóle taką listę na lodówce, kalendarz i oni sobie skreślali każdy dzień, że wiedzą, kiedy będą wyjeżdżać, odliczali, więc to było takie niesamowite. Więc czuliśmy tą atmosferę, to napięcie wyjazdu, że się zbliża. I to takie było, że pierwszy ich wyjazd taki, który po prostu przeżyli. Tak świadomie. Jechaliśmy w ogóle w dzień, te 11 godzin nam podróż zajęła i zawsze to był jakiś tam wyjazd z małymi dziećmi na noc, więc to też była ta różnica, więc taka przygoda życia. No i tam się wiele wydarzyło, naprawdę fajnych rzeczy.
1: A najfajniejsze wspomnienia z tego wyjazdu?
0: Najfajniejsze wspomnienia to te widoki i ten zachwyt dzieci, że takie wow, zawsze ja uwielbiam z nimi zwiedzać, patrzę na nich i mnie to już cieszy. Ja na przykład mężowi powiedziałam, że ja chyba nie wyjeżdżała, gdybym dzieci nie miała, bo po prostu ja czerpię tą radość, kiedy widzę, jak oni się cieszą na tych wyjazdach, kiedy widzą wodę, basen, nawet budkę z lodami, tak? Ich wszystko cieszy. I po prostu mi się to podoba, że po prostu powinniśmy się uczyć od dzieci. Tej radości takiej, beztroskiej takiej. Po prostu ze wszystkiego potrafią się cieszyć.
1: Czyli ty nie jesteś w grupie osób, które chciałyby samotnie czy też samodzielnie podróżować?
0: Nie wyjeżdżałabym chyba. Po prostu bym chyba siedziała w domu, gdyby nie dzieci.
1: No ja też zdarzyło mi się parę razy w życiu, ale zdecydowanie uważam, że podróże są najpiękniejsze, gdy możemy dzielić właśnie ten zachwyt,
0: że
1: te przyjemności,
0: z nami
1: te fajne miejsca.
0: To tak, dzieli. To po prostu cieszy, że ja widzę, mi się podoba. I cieszę się, że ktoś to widzi ze mną. Tak, to jest ten moment wyjazdów najfajniejsze właśnie te momenty, że z kimś. No, ale było tam też ciekawie, muszę tutaj powiedzieć o tym, jak byliśmy w parku rozrywki Gardalandzie. W ogóle co ciekawe, ten Gardaland we Włoszech jest z 1975 roku, a robi ogromne wrażenie. I my byliśmy pod ogromnym wrażeniem tego wesołego miasteczka. Spędziliśmy tam cały dzień. I to właśnie była taka przygoda chyba najkonkretniejsza z tego wyjazdu. No bo wiadomo, to była radość dla dzieci największa, jak było wesołe miasteczko. I tam był taki fajny moment, jak Martusia i Robert widzą takie duże maskotki, których nie można kupić, niestety, trzeba je wygrać. No i tata zaczął grać w grę, żeby po prostu wygrać maskotkę. I udało mu się. Mamy maskotkę. No ale tu oczywiście mamy bliźniąt, wiedzą, że jedna nie wystarczy.
1: No właśnie, już mi się zapaliła lampka.
0: I po prostu to nawet musi się kolor zgadzać, a już w ogóle brak maskotki, no to już była afera, był płacz. No i Robert został bez maskotki i robiliśmy wszystko. Tata próbował grać, no i się nie udało. Tak więc będziemy to wspominać pewnie długo, bo ta maskotka Martusi, no to wyszła nas drogo po tym, jak przegraliśmy kolejne pieniądze na kolejne próby. Tak więc będziemy mieli co wspominać, ale Robert później jakoś nas usłuchał i zadowolił się po prostu później czymś tam dodatkowo, jakiś zakup zrobił.
1: No ale to też myślę cenne doświadczenie i myślę, że to też jest taki plus rozwijania się w rodzeństwie czy właśnie w rodzeństwie bliźniaczym i taki zasób na przyszłość, no bo nie zawsze dostajemy to, czego chcemy.
0: Tak, i oni chyba teraz to dopiero zauważają i chyba musimy właśnie im zacząć tak robić takie sytuacje, bo teraz to cały czas było jednakowe dla naszego też spokoju. Kolor ten sam, wszystko to samo, a teraz chyba warto będzie zaznaczać, że to nie jest tak, że jedno może mieć, drugie nie. No na przykład taka sytuacja nas teraz spotkała. Martusia z Robertem chodzą na dodatkowy angielski z przedszkola i Martusia została wybrana do występu, a Robert nie. No Robert jest bardziej uważny, znaczy przepraszam, Marta jest bardziej uważna na zajęciach, a Robert nie. I po prostu pani tak wylosowała

0: dzieci takie bardziej uważne, które się nauczą piosenki, żeby występować publicznie. No i Robert tak, no dziwnie mu to było. To była pierwsza taka ich sytuacja.
1: No i jak ty tym zarządziłaś jako mama?
0: Tak, musiałam mu wytłumaczyć. Przede wszystkim powiedzieć, że musi na przyszłość się wziąć w garść i za naukę, że wtedy po prostu pani go na pewno następnym razem wybierze, że musi być bardziej taki, no, że słuchać paniom, a nie rozrabiać na zajęciach angielskiego. No i chyba to dotarło do niego, on chyba to rozumie. Mi się tak wydaje, że zrozumiał. No, chociaż było tak troszeczkę mu smutno. Jeszcze jak już na występie zobaczył Martę, to do mnie mówi, mamo, ja też tam chcę być. Na tej scenie, tak? Bo tam widział swoich kolegów z przedszkola, a on jest po drugiej stronie.
1: Ja aż poczułam kucie w sercu. Słuchaj, gdy u mnie się pojawią pierwsze takie sytuacje, będę do ciebie pisała.
0: O matko, dobrze. Postaram
1: się
0: pomóc.
1: A więcej bliźniakowych treści znajdziecie na Instagramie u Agaty Magnuckiej. Bardzo dziękuję.
0: Ja również ci bardzo dziękuję.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje.

what a potion he would brew. He'd follow me around